0: Prowadzicie, za wami idą panie, bo tak tradycja polska nakazuje, a panowie zamykają grupę w każdej chwili gotowi do
1: zatrzymania uciekających.
0: Tak jest, albo do sprowadzenia pomocy. Proszę bardzo, śmiało, idziemy. Proszę Państwa, pójdziemy dalej. Jednego z panów bym prosił, żeby wyszedł ostatni i przymknął te wrota, dobrze?
2: Dobrze.
0: Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam. Krzelić, czy kto byś tam nie hapnął?
3: Krwi nie wyssał Dracula.
4: Czytałem, czy ktoś wie, ile stopni
5: A pan wie?
4: Policzyłem, przejdziecie.
0: Zgadza się. Dobrze, pan policzył.
4: Nie, tak teraz jest, bo nie mówię wysoko.
0: Proszę Państwa, jeszcze wrócimy w to miejsce. Zapraszam dalej, a troszeczkę później wszystko Państwu opowiem, czemu tu tak wysoko i co z tym zrobiono, tak? Zapraszam. Proszę Państwa, skład pociągu, lokomotywa akumulatorowa, używane są też lokomotywy trakcyjne, o wiele silniejsze od tych, wozy osobowe. W każdym z tych wózków mieści się 8 górników, a tam pod szybem widzieliście Państwo te nowocześniejsze wozy 12-osobowe. Jak na sam rzut oka widać, że tamte o wiele są wygodniejsze od tych. No a te niewielkie i musiało się tutaj stłoczyć 8 górników. Dalej wóz sanitarny do przewozu rannych, wóz do przewozu urobku o pojemności 3 metrów sześciennych, koleba, czyli taka wywrotka, i wóz do przewozu materiałów wybuchowych. A po drodze mieliśmy wiertnice na podwoziach gąsienicowych z silnikami elektrycznymi. One są już wycofane, pracują tutaj wiertnice na podwoziach oponowych z silnikami wysokoprężnymi. Przejeżdża bardzo szybko na daną robotę, podpinany jest kabel elektryczny i już wiercenie odbywa się za pomocą silników elektrycznych. Proszę Państwa, poniżej poziomu 600 nie ma transportu szynowego. Dlatego właśnie tam wszystko porusza się na kołach. I te samochody marki Land Rover, które dowożą górników do pracy, i właśnie te wiertnice, o których przed chwileczką mówiliśmy, i wozy odstawcze o ładowności 20 ton, jak i cała masa przeróżnych ładowarek, które zbierają tą sól, ładują na wozy odstawcze czy wprost do wagonów kolejowych na tych poziomach transportowych. Przejdziemy sobie tutaj tym chodnikiem i na ociosie rozwieszone są zdjęcia i można sobie zerknąć, zobaczyć, jak to ten ciężki sprzęt tutaj wygląda.
6: Ja mam pytanie, te samochody tyle są zasilane, co z mają silniki spalinowe?
0: Silniki spalinowe, silniki diesla są dopuszczone do pracy w górnictwie, a spaliny muszą być przewietrzone.
6: Aha, czyli...
0: O, miś, jak nie, wchodź mi pod nogi, dobrze?
6: Czyli to na zasadzie tej wspólnej wentylacji, te spaliny wszystko są...
4: Te wagoniki to przypominają, jak film nagrali Sex Mafia, nie? To też takie żółte były.
3: Trochę tak.
4: Podziemia, nie?
0: A powiem panu, że kiedyś byliśmy w Bielince i z taką grupą z SITG i poprosiliśmy przewodnika o pokazanie tego miejsca, gdzie była nagrywana Sex Mafia.
4: A to Bielice było,
0: nie? Tak, w Bielice. No to takie niewielkie, bardzo małe pomieszczenie, także filmowcy potrafią wszystko zrobić. A tu nie można. Tu stąd nic nie zabieramy. Młodzieży też nie wdrapujemy się, bo tu nic ciekawego nie ma. Proszę Państwa, zatrzymałem się, żebyśmy zobaczyli to urządzenie, które nazywamy sypką. Zajrzymy do środka, to widać taki otwór wielkośrednicowy. Nim wypada urobek z wyższych poziomów, trafia do tego zasobnika wystrzelanego w caliźnie, a po otwarciu tej szczęki grawitacyjnie wysypuje się do wózków. I w ten sposób ładuje się wiele składów pociągów, które są odwożone pod szyb ten urobek. Proszę Państwa, dwóch pracowników. Jeden jeżdżący tam u góry ładowarką sypie tą sól do otworu sypowego. Drugi obsługuje tutaj tą sypkę, podciąga wozy za pomocą kołowrotu. W ciągu zmiany są w stanie załadować nawet do 300 ton. Jak to się ma do całej produkcji? No w ciągu doby na powierzchnię wyjeżdża 3000 ton soli. Na powierzchni są ogromne magazyny, zakłady przeróbcze, gdzie ta sól jest zgromadzona, no niejako jeszcze też przetwarzana częściowo i wysyłana do klientów. Jak powiedziałem, z tego wózka nie zabieramy.
7: Te pagoniki to wożą pracowników tego.
0: Ciągnięte są przez lokomotywę.
7: Aha, ona jest też fajnowa.
0: To są, tak jak mówiłem, akumulatorowe, aha, ewentualnie trakcyjne.
7: A bo widziałem właśnie, w tym momencie była taka trakcja.
0: Tak jest. A teraz tak, jadą do pracy. Jak na zdjęciu.
3: Pełen komfort.
0: Tak. I proszę Państwa, obudowa stalowa EUP z łuków podatnych, stalowych z wykładką żelbetonową. Takie obudowy stawia się w całym polskim górnictwie. Często na węglu ona przyjmuje formę kołową, żeby zwiększyć jej wytrzymałość. I poproszę panów z lampami. Jednego pana mamy. Poproszę drugiego pana. Halo, halo, pan z lampą. I tak, jedno światełko tu, drugie tu poproszę. I nie podążamy za wskaźnikiem, żeby nie było chaosu. Proszę Państwa, schemat przestrzenny, czyli takie graficzne przedstawienie wszystkich wyrobisk na kopalni. I widzimy szyb Michał, Barbara, Chrobry. Pole eksploatacyjne pierwsze, najstarsze, pole soli białej. Już nieczynne. Pole drugie, to też jest pole soli białej. W dalszym ciągu tam trwa eksploatacja. Tu są takie komory cylindryczne na przełomie lat gdzieś tak 70., początek lat 80. ubiegłego wieku. Próbowano drążyć właśnie takie komory cylindryczne. Niektóre z nich miały wysokość, dochodziły nawet do 100 metrów. No ale później inżynierowie doszli do wniosku, że lepiej sprawdzają się właśnie te komory płaskie. Proszę Państwa, pole trzecie i piąte to są pola soli różowej. Pole czwarte zamknięte ze względu na bardzo duże zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Pojawiał się tam siarkowodór, silnie trujący gaz, także zamknięto to pole. Niewielkie pole siódme, pole soli potasowo-magnezowych, również nieczynne. Te pola zostaną obniżone jeszcze do poziomu 820 metra, a tu za polem pierwszym jeszcze powstanie pole szóste. W tej chwili kopalnia posiada koncesję na wydobycie soli do 2051 roku i jak nas zapewniają geolodzy, tych złóż do tego roku powinno spokojnie starczyć. Także następne pokolenia dopiero będą się martwiły, czy w dalszym ciągu w Kłodawie eksploatować sól, czy ją zaprzestać. W którym miejscu my jesteśmy? Zjechaliśmy szybem Michał, przeszliśmy tym chodnikiem zaznaczonym tutaj na niebiesko i zwiedzamy te komory. Tyle. Wystarczy? Tylko i aż, tak? Niewiele. No ale proszę Państwa, zwiedzanie kolejnych komór raczej nie ma sensu, bo to samo byście Państwo zobaczyli na każdej komorze, tak? Tu mamy minerały solne, które można napotkać w naszej kopalni. Sól biała, sól krystaliczna, sól różowa, sól po rekrystalizacji, polihalit, sole potasowo-magnezowe, karnalit biały, karnalitowicki zerytowy. Jest też sól niebieska, o której wcześniej mówiliśmy. W gablocie, proszę Państwa, zamknięty jest stół sztygarski. On jest odwrócony nogami do góry. Kiedyś służył sztygarowi do prowadzenia zapisków. Noga mu się obłamała, więc go górnicy porzucili. Przeprowadzili się w inny rejon kopalni, a odnaleziono go po 20 latach. No ale już w troszeczkę innej formie. Sól wtórnie krystalizowała na drewnie tego stołu. I proszę, zmienimy kierunek marszu.
8: Proponuję przejść z szybem wentylacyjnym. Jak jest to wykonane?
0: No normalnie był strzelany ten chodnik.
8: Czyli też tak, jest chodnik.
0: Też jest chodnik, nawet jest jeszcze tutaj dalej za szyb wentylacyjny, gdzieś około 1,5 kilometra wyprowadzony i on się gdzieś tutaj kończy.
8: No to jest...
0: Bo szyb Chrobry był później drążony. Najpierw wydrążono chodnik, a później jeszcze drążono szyb. Proszę Państwa, cyklicznie co jakiś czas sympatycy sportu, jakim jest boule, czyli taka uproszczona forma petanka, zbierają się, przyjeżdżają do Kłodawy i właśnie rozgrywają turnieje. No, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na powierzchni leży śnieg i no, nie można grać w te kule, no to wtedy ten turniej jest organizowany u nas w kopalni. Gdyby ktoś z Państwa się chciał kiedyś załapać, pograć sobie troszeczkę, to musi obserwować te strony, gdzie o tym sporcie się mówi. Tam są ogłaszane terminy i wtedy można się zgłosić, zapisać, zapłacić oczywiście wpisowe, przyjechać do Kłodawy i pobawić się, prawda, z innymi sympatykami tego sportu. Proszę bardzo. Siadam. W tych trzech rzędach poproszę. Proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w komorze poeksploatacyjnej. Sól eksploatuje się systemem komorowo-filarowym i po wybraniu soli właśnie powstają takie olbrzymie pomieszczenia. Komory solne. Szerokość 15 metrów. Wysokość też 15 metrów. Długość uzależniona od warunków geologicznych i te nasze komory mają od 50 do ponad 300 metrów długości. Nad nami półka ochronna o grubości 10 metrów i nad nią kolejna, dokładnie taka sama komora jak ta. No tak na dobrą sprawę to tam nad nami jest 5 takich komór poprzedzielane półkami ochronnymi, sięgają aż do poziomu 450. Siedzimy na półce ochronnej 15-metrowej i pod nami również 5 komór, czyli tu w pionie jest 11 tych komór. Filar ochronny o szerokości 15 metrów dźwiga całą konstrukcję tej kopalni. To jest czyściutka sól, chroniona jest już prawem geologicznym i górniczym. Nie wolno tej soli zabrać, coś musi stanowić podporę kopalni. My tu niewiele tej soli eksploatujemy, gdzieś 20-21% złoża. Reszta musi pozostać w formie filarów, półek ochronnych. Poniżej poziomu 600 te filary są poszerzone do 17 metrów, komory zawężone, żeby jeszcze zwiększyć ich wytrzymałość. A dlatego, że zostawiamy tak potężne komory, to ta konwergencja wyrobisk, czyli ich zaciskanie, jest bardzo niewielkie. Od 3 do 10 mm w skali rocznej. Także na powierzchni w ogóle nie odczuwa się tego, że pod miastem istnieje olbrzymia kopalnia. Nie ma żadnych szkód górniczych. Proszę Państwa, za filarem kolejna komora. Z jednej, z drugiej strony. Ile w tej chwili tych wydrążonych komór jest na całej kopalni? No coś nieco ponad 1000. Stąd ta olbrzymia pustka poeksploatacyjna, o której mówiliśmy wcześniej. Proszę Państwa, ta komora została nazwana komorą koncertową. W 2004 roku otwarto tą naszą trasę turystyczną, a już w 2007 wojewódzki konserwator z Poznania tę część kopalni wpisał do rejestru zabytków. I zorganizował tutaj wtedy taki pierwszy koncert, koncert Filharmonii Kaliskiej, która zagrała cztery pory roku Vivaldiego Wiosnę. Dyrygował pan Adam Klocek, pierwszym skrzypkiem był światowej sławy Dimitr Wasiliew. Zgłoszono to do księgi Guinnessa. Nikt wcześniej nie grał na tak dużej głębokości, także filharmonicy bardzo szybko otrzymali ten certyfikat, że są rekordzistami. Zagrali najgłębiej pod ziemią. 2 miesiące później przyjechali do nas razem z panem Waldemarem Malickim, panią Tamarą Granat, dając kolejny przepiękny koncert. Również tutaj odbywała się msza święta barburkowa, celebrowana przez biskupa włocławskiego, a oprawą muzyczną tej mszy zajął się chór policyjny z Poznania. W 2009 roku, kiedy to obchodziliśmy 60-lecie istnienia zakładu, zorganizowano pierwszą podziemną akademię barburkową. Po części oficjalnej dla wszystkich wystąpił chór i orkiestra zespołu pieśni i tańca Mazowsze. No i właśnie od 2009 roku, rok w rok, 4 grudnia, 600 metrów pod ziemią w Kłodawie odbywały się te akademie barburkowe. No, przerwane niestety przez pandemię. Proszę Państwa, zakład górniczy jest takim troszeczkę nietypowym zakładem, ponieważ składa się niejako z dwóch części, części podziemnej, części naziemnej. Tutaj w części podziemnej eksploatowana jest ta sól, wyjeżdża tymi cieniutkimi przewodami, jakimi są szyby na powierzchnię, trafia do zakładu przeróbczego, gdzie ta sól jest kruszona, mielona, sortowana, przesiewana, pakowana, wysyłana do klientów. Główny produkt to sól drogowa. Następnie sól przemysłowa dla rybołówstwa, dla garbarni, dla rolnictwa i leśnictwa. Proszę Państwa, lizawka solna. Sól prasowana pod bardzo dużym ciśnieniem, 10 kg soli sprasowana, to co Państwo macie pod nogami, to również jest ta lizawka. Różnobarwna, tak? Bo w zależności dla jakiej zwierzyny jest przeznaczone, dodaje się tam przeróżne mikroelementy, witaminy, żeby wzbogacić tą dietę zwierząt. Drodzy Państwo, no, ci producenci, którzy produkują mleko, posiadają krówki, no to są zobowiązani też do zakupu takich lizawek. Często gdzieś głęboko w przypaśnikach, w lasach można również te lizawki solne napotkać, ponieważ zwierzyna leśna też bardzo lubi sól. Często widzimy to w okresie zimowym, kiedy sarny wychodzą do jezdni, żeby tą sól polizać. Dlatego też no, leśnicy muszą dbać o to, żeby rozkładać wtedy w lasach te lizawki, żeby ściągnąć je tam głębiej w las. Jakbyście Państwo kiedyś zwiedzali Wieliczkę, to też zwróćcie uwagę, po czym spacerujecie. Część Wieliczki jest również wyłożona naszą kłodawską lizawką. Sól spożywcza. Proszę Państwa, udział soli spożywczej w całej produkcji to jest niecałe 2%. No niewiele tej soli spożywamy. Zresztą dawka dzienna soli to powinna się zamknąć w 5 gramach, czyli taka łyżeczka od herbaty we wszystkich potrawach. I jaką mamy sól? Mamy sól spożywczą białą, różową, jodowaną, niejodowaną, drobnoziarnistą, gruboziarnistą. I z takiego asortymentu możecie Państwo sobie teraz wybierać, co kto lubi. Sól jodowana. Sól jodowana, no jest takie prawo w Polsce, że opakowania do kilograma, od najmniejszych opakowań do kilograma soli spożywczej muszą być jodowane. To jest nakaz ministra zdrowia. Dbając o nasze tarczyce, prawda, nakazał jodowanie soli. No ale niektórzy z Państwa chcieliby soli niejodowanej, chociażby do przetworów, tak? Bo wszyscy uważają, że lepiej się te przetwory przetrzymują w soli niejodowanej. Dlatego też kopalnia, wychodząc Państwu naprzeciw, zmieniła nazwę z soli spożywczej na sól do przetworów i zwiększyła opakowanie do 1,1. No i wtedy już tą sól nie musimy jodować, a Państwo się cieszą tą solą niejodową. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania?
9: Nigdy nie widziałam różowej Waszej soli. A ja nie. U nas tylko właśnie tak jak Pan powiedział, tylko jest ta właśnie niejodowana, jak używamy ją właśnie.
0: Ja wiem, gdzieś może 2-3 miesiące temu, może troszeczkę więcej, wyszedł ten asortyment soli właśnie różowej. Będzie sklepik otwarty po wyjeździe z pamiątkami i też tam można sól nabyć. Także jak Pani będzie chciała, to różową sól może Pani sobie kupić spożywczą.
9: A to z tego względu, że mam ochotę pokazać, że u nas jest różowa sól, a wszyscy myślą, że jest tylko w Himalajach. Tak? Ta himalajska. No dobra, ta himalajska, tak?
0: No tak. Czyli pakistańska sól, no i sól i sól jest polska, kłodawska. Jedna i druga jest różowa. Bo my twierdzimy, że nasza jest lepsza.
9: Zdecydowanie.
3: Zdecydowanie, bo polska.
0: Właśnie. A co polskie, to należy kupować, drodzy Państwo. Przejdziemy sobie tam, moi drodzy, koło tej pryzmy. I kto będzie miał takie życzenie, będzie mógł sobie podnieść bryłkę na pamiątkę, wywieźć osobiście z poziomu 600 metrów. Tylko taka prośba, drodzy Państwo, takich wielkich głów nie zabieramy, tak? Bierzemy wielkości pięści, no bo to ma być pamiątka. I jeśli komuś jedna bryłka mało, dobrze, niech weźmie drugą dla równowagi w drugą.
9: Nie różowej, tak jak pytałam pana Sławka, nie widziałam, tylko białą zawsze.
10: Nie, jest, można kupić. Znaczy nie zawsze.
9: To znaczy my na wsi mieszkamy, no, także może i u nas nie ma.
10: Nie będzie tak. Bo tylko faktycznie
0: jest przez cały czas trochę ponad 20 stopni. Z tego względu, że jest taki stopień geotermalny i średni dla Polski, to co w głąb ziemi temperatura rośnie o 1

0: kopalni, który tu pracował jako górnik. On jest też autorem postaci świętej Kingi z kaplicy, gdzie byliśmy. Jest to Włodzimierz Chęciński. Drugi obraz zatytułowany Kinga błogosławiąca górnikowi namalowała pani Jadwiga Tyksińska. Obydwa te obrazy, jak i ten krzyż wysadzany wypolerowanymi bryłami soli, były wystrojem ołtarz. I proszę Państwa, doszliśmy już do takiego miejsca, gdzie skarbnik zszedł, żeby się z Państwem pożegnać. Pozostaje nam jedynie droga pod szyb, wyjazd na powierzchnię, ewentualnie wizyta w sklepiku z pamiątkami. No możecie Państwo tam, jak powiedzieliśmy, zaopatrzyć się również w sól. Ale nie musicie Państwo zaopatrywać się od razu na cały rok. Mamy również sklepik internetowy. Wchodząc na stronę kopalni, za wkładkę sklep internetowy możecie wszystko zamówić do domu. A tu żegnamy się ze skarbnikiem, przybijając z nim żółwika. Proszę. Przechodząc, tak mijaliśmy wielką tamę, i tam jest skrót, ale można go tylko otworzyć, kiedy wentylatory są przydławione,
1: bo tak się nie,
0: więc na imprezy masowe tylko jest otwierany skrót, żeby bliżej goście mieli.
2: Tak też, jakby ktoś się zgubił, to by ze strachu się potropił. Tak sam bym gdzieś się odłączył, nie? Żeby tak trafić do siebie, do tego, nie?
0: Wie pan, jeszcze się nikt nie odłączył, nie zgubił, to żeśmy go w takim stanie jeszcze nie znaleźli.
3: No, ale... A pan się nigdy nie
4: powie. Skarbnik go pilnuje.
2: Oprócz kasku się pan persy.
0: Proszę bardzo.
4: Nie jest tak źle. Ja powiem panu szczerze, że tak nasze zainteresowanie kopalnią w Kłodawie zaczęło się właśnie od zakupu lampek solnych, które też robicie, też są w sklepie.
0: Tak jest. Słyniemy z tego i praktycznie wszyscy producenci, którzy produkują te lampy, bo nie tylko...
4: Są różne wielkości, bo
0: tak,
4: pamiętam...
0: I różnych producentów, ale sól pochodzi z Kłodawy. Sól pochodzi z Kłodawy.
3: Te lampy, przepraszam, to co pomagają? Właśnie też je widziałam, koty przy nich leżące.
0: Generalnie mówi się, że jonizują powietrze.
3: Czyli
0: warto też gdzieś przy telewizorze postawić, przy komputerze, żeby troszeczkę zjonizować to powietrze. No a przy tym mają taki
4: kolor bardzo ładny, łagodny, ciepły kolor, tak, rozgrzewający takie.
0: Wieczorem posiedzieć.
4: Wieczorem jest bardzo przyjemnie przy tej lampce. Ja szczerze powiedziawszy, to jak prowadzę program wieczorem, to właśnie taką lampkę włączam sobie w studio, w której świeci tylko lampka i sam monitor. Ja mam jeszcze, panie Sławku, pytanie dotyczące historii, bo czytając na stronie internetowej, pan też wspominał, że ta historia zaczęła się już przed wojną, tak? Ale tych badań, nie dokończono tych badań, tak? W czasie przedwojennym, dopiero po
0: wojnie. W czasie przedwojennym tylko właśnie
4: profesor
0: Janczewski robił te badania. Podobno w okresie wojny Niemcy też jakieś tutaj prowadzili odwierty, jakieś badania, może i prawdopodobnie ropy poszukiwali, bo przecież mieli problem z paliwami. No i od razu po wojnie też od razu przyjechała ekipa poszukująca również ropy naftowej. No a że okazało się, że tej ropy jednak nie ma, chociaż jako ciekawostka mogę powiedzieć, że gdzieś w latach 70. taki wysiąg natrafiono ropy naftowej, także gdzieś podobno 300 ton było oddane do Płocka do utylizacji. Czyli jednak sprawdza się to, że przy strukturach solnych ropa często występuje. Tak? No teraz, nie tak dawno, robiono odwiert w strukturze solnej pod Kutnem. Tam też jest taka potężna struktura solna z wysadami w Łaniętach, w Lubieniu Kujawskim. I tam wiercono, dowiercono się bodajże 6,5 kilometra. No i ta plastyczna skała zacisnęła głowicę, ona się oberwała, nie mogli dalej wiercić. Tak, ale cały czas wiercono w soli.
4: No to czyli, ogromne pokłady też były tam.
0: Potwierdza się to, że te badania, które były tu prowadzone, że złoże osiąga głębokość 7 kilometrów, zapewne
4: jest prawdziwe.
0: Prawda, tak.
4: czyli to po tym, po czym stąpamy.

0: To też jest sól, to nie jest skała.
1: Czy tak, to jest sól, z tym, że no tu tyle tysięcy turystów, jak,
0: no
1: i,
0: tak, to wszystko się
1: jak i górnicy wydeptali, dlatego to tak wygląda.
0: Wygląda jak już, jak skała prawie.
1: Tak, a idziemy w tej chwili już w zubrach takich. Tak?
0: No widzę właśnie, tak, no. Że to jest wszystko z iłami pomieszane. Tak. Mam jeszcze pytanie dotyczące tego, czy ta produkcja jest tylko krajowa, czy też eksportujecie też powiedzmy tą sól do innych krajów? Odkus.
1: Tak wygląda urobek. Są i skały jakieś, ale generalnie większość jest...
0: To sól.
1: Tak. Jeśli chodzi o to, czy my eksportujemy. Mhm. W tej chwili Czesi odbierają sól z Kłodawy, Słowacy. Ostatnio do Niemiec też jest eksportowana, a lizawka solna trafia też do Skandynawii.
0: Czyli rozumiem, panie Sławku, że te pokłady, które są już pod nami, tam jest cały czas transport już kołowy, tak? Już ten,
1: tak, tam już
0: nie jeżdżą z torami.
1: Transport kołowy, już
0: ładowarki, tak, wszystkie.
1: Tutaj widzimy, że plątanina szyn.
0: Ta.
1: A tam
0: to
1: już
0: utrudniałoby
1: nie ma.
0: Po prostu tam wydobycie w tym, podejrzewam też.
1: To po prostu jest ekonomicznie podyktowane, bo nie trzeba budować całej tej infrastruktury kolejowej. Przejdziemy na drugą stronę.
0: Dobrze.
1: Tylko maszyna na własnych kołach się
0: porusza.
1: Zwożone są tutaj tym szybem, którym my zjeżdżaliśmy. Wszystkie wielkogabarytowe maszyny są rozczłonkowane, opuszczone na dół, w warsztacie złożone z powrotem, po czym jadą w miejsca pracy. I tak jak na przykład te samochody do transportu górników, one tylko były pozbawione płynów eksploatacyjnych, podwieszone pod klatką i w całości opuszczone.
0: Na pewno słuchacze by interesowało, jak te maszyny są tutaj transportowane, czyli tak jak pan mówi, tak? Zjeżdżają przymocowane pod...
1: Pod klatką, ewentualnie w klatce, to dosyć co się zmieści do klatki, no albo są rozbierane i później na dole z powrotem składane. No a to niektórzy turyści myślą, że to jest dla nich taka wystawa, bo zjeżdża się i naraz ustawione są wózki z solą, to jest taka sól klasyfikowana, oddzielnie wybierana, tak zwana lizawka, czy tam wcześniej widzieliśmy takie olbrzymie bryły.
0: Tak.
1: To właśnie jest sól dla producentów lamp solnych, czy...
0: No właśnie, bo ona ma...
1: Budują te groty solne.
0: Łatwiej zbudować jakąkolwiek lampę czy strukturę, tak.
1: No i dochodzimy już do szybu.
0: Będziemy
1: teraz jechać do
0: góry. Wracać na powierzchnię. To jedziemy do góry.
1: Ta sama prędkość, co i przy zjeździe 6 metrów na sekundę.
0: Teraz przyspieszyłem. Gdzie było to światło? 450 metrów?
1: Na poziomie 450, to za chwileczkę dojedziemy.
0: A o, teraz, ja nie zwróciłem uwagi wtedy. Jesteśmy na górze.
1: Szczęśliwie wyjechaliśmy na powierzchnię. Czy Państwo są zadowoleni?
0: Oczywiście.
1: No to bardzo. No to się cieszę.
2: Stara nauczycielka udaje szóstkę.
3: Ale dziękuję bardzo. Proszę.
0: Super, naprawdę fajna była wycieczka. I...
1: Proszę, zapraszam, usiądziemy sobie jeszcze na chwileczkę. Tak, tam jest lampownia, każdy ma swoją lampę.
4: Ja już Państwu podziękuję za te wspólnie spędzone chwile tam pod ziemią. Teraz przejmie Państwa mój kolega Zbyszek, tak? Państwa podprowadzi pod sklepik, pokaże, gdzie możecie się zaopatrzyć w sól, jak i pamiątki. Ale jeszcze, żebyście nie mówili, że byliście w kopalni soli, no a sól musieliście sobie kupić, no to podarujemy Państwu. Każdy dostanie kilogram soli od nas gratis.
0: No to pięknie, dziękujemy.
5: Górki będą na pewno dobrze smakować.
6: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
7: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
5: Wow.

0: Tak, moi drodzy, zaczynamy nasz dzisiejszy program. Jest 20.39 na naszej antenie. Witamy ojca Sebastiana Piaska, który jest kapucynem, ale zarazem jest misjonarzem w dalekim, gorącym Gabonie równikowym. Witamy cię, ojcze Sebastianie.
1: Pokój dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że będę mógł z wami spędzić ten wieczór i podzielić się moim doświadczeniem. Tym wszystkim, co jakoś przeżywam, ale też i spotkać się z wami tutaj na antenie Radia Kuropatwa.
0: Tak, nam też bardzo miło jest, bo tak oczekiwaliśmy. Już ojciec był z nami troszeczkę przed świętami Bożego Narodzenia. To była krótka relacja, która też słuchaczy zaciekawiła. Z tego zrobiliśmy dłuższy program, ale teraz najlepiej jednak jest taka rozmowa na żywo. Słuchacze przygotowali też pytania, ale my chcieliśmy tak ojca tu troszeczkę zagadać, jak już ojciec jest tam długo w Gabonie, jak wyglądały przygotowania w ogóle do tego, bo pamiętamy tą akcję.
2: Skąd się może wziął ten pomysł wyjazdu do Gabonu?
0: Właśnie, tak, to jest najważniejsza
2: bardziej
0: rzecz.
2: Nas tutaj będzie to interesowało.
0: To cała historia ojca tam podróży w te dalekie kraje.
1: No nie myślałem, że będziemy rozmawiać też o tak fundamentalnych rzeczach, ale chciałem bardziej się podzielę.
0: Tak.
1: A mianowicie jest tak, że to zaczęło się dosyć dawno, choć jak moi niektórzy współbracia pamiętają na pewno to, ja kiedyś jako młody brat w zakonie, bardzo młody, bo teraz nawet jestem młody, ale bardzo młody brat, to mówiłem, że nigdy za granicę nie wyjadę, ale było w moim życiu takie doświadczenie takiego mojego nawrócenia już w zakonie. To ciekawe doświadczenie, że można się w życiu, można się nawracać wiele razy. I ze mną też tak było, że Pan Bóg zesłał na mnie Ducha Świętego i w tym zesłaniu Ducha Świętego, oprócz tego, że uzdrowił we mnie pewne rzeczywistości takie, które były gdzieś tam schowane, to również dał mi takie pragnienie głoszenia Ewangelii na krańcach świata. Ja wtedy odczytałem to w taki sposób, że chciałem jakby prowadzić nową ewangelizację w Europie Zachodniej.
0: Aha.
1: Ale później, kiedy ja to rozmawiałem, rozmawiałem z moimi przełożonymi, z różnymi braćmi, to właściwie zawsze wybrzmiewało to, że ewangelizacja, nam ewangelizacja jest bardzo potrzebna i dobra, i to jest coś prawdziwego, ale czy nie czujesz takiego wezwania do tego, żeby być prawdziwym misjonarzem, czyli nie żeby ewangelizować stare kraje chrześcijańskie, tylko właśnie być prawdziwym misjonarzem w kraju, w którym po prostu chrześcijaństwo jest bardzo młode, gdzie po prostu nie ma księży, gdzie nie ma struktur kościoła, gdzie potrzeba po prostu budować kościół od nowa. I takim krajem jest Gabon i w dużym skrócie można by powiedzieć tak, że po długim czasie mojego myślenia o tym, co bym mógł, w jaki sposób mógłbym się na nowo i bardziej jeszcze oddać Chrystusowi w mojej posłudze, jako franciszkanina, jako kapucyna, jako kapłana, właśnie rozeznałem, że chciałbym wyjechać na misję do Gabonu. A dlaczego do Gabonu?
0: Tak.
1: Dlatego, że my tutaj jako kapucyni jesteśmy już 22 lata, od roku 2000. Po prostu są tutaj nadal bardzo, bardzo wielkie potrzeby kapłańskie, misyjne, szczególnie oprócz tego, że może właśnie potrzeba kapłanów i potrzeba misjonarzy właśnie jako takich, to też bardzo potrzeba budowania kościoła takiego trochę głębszego, dlatego że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych struktur jeszcze zakonnych i my jesteśmy tutaj też jako misjonarze, ale też jak to się mówi...
0: Tak, jesteście jakby pierwszymi.
1: Mówi się profesjonalnie o tym, że to jest implantatio ordinis, czyli przeszczepianie zakonu, po to, żeby to w tym kościele młodym, kościele, który ciągle się rodzi, żeby była duchowość franciszkańska, żeby była duchowość właśnie świętego Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. I ja tutaj też jestem nie tylko po to, żeby głosić, że Chrystus żyje, że jest dobra nowina, ale też po to, żeby mówić o tym, że są różne, jest bogactwo kościoła i między innymi jest zakon franciszkański.
2: Czyli ojcze, kapucyni są i innych zgromadzeń, zakonów nie ma, tak dobrze zrozumiałam? Tam w Gabonie? Czyli nie ma redemptorystów, na przykład?
1: Nie. Męskie zgromadzenia są cztery, z czego jedyne znane nam w Europie zgromadzenia są pijarze. Pijarze. I pijarze są, oni wyprowadzą szkołę i my, franciszkanie, jesteśmy też zgromadzeniem znanym. Zaś dwa zgromadzenia pozostałe to są zgromadzenia afrykańskie, które nie są obecne w Europie.
2: To naprawdę wielka sprawa.
1: Tak, tak. Czyli życie zakonne jest tu bardzo młode i właściwie jest bardzo mało obecne w porównaniu do krajów takich właśnie jak Polska. Mhm. I dlatego to jest też takie piękno tego, że można dawać tutaj świadectwo życia duchowości świętego Franciszka. To tak w dużym skrócie, jak się znalazłem, znalazłem się tutaj dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.
0: Tak, ja pamiętam tą akcję.
2: Mhm. Właśnie, ojciec musiał zbierać pieniążki na to, żeby wyjechać, tak?
1: Tak, tak. Nawet chodziło bardziej o to, że znaleźliśmy się w takim dziwnym czasie, to były początki tej pandemii.
0: No właśnie.
1: Kościoły były pozamykane, w naszych wspólnotach też brakowało pieniędzy, a wysłanie misjonarza to nie jest tylko wysłanie go o kupieniu mu biletu, ale misjonarza też trzeba przygotować do tego wyjazdu i to się powiązało chociażby z takimi rzeczami jak szkoła językowa.
2: Też
0: tak, bo pamiętam
1: chyba
0: właśnie.
1: To najbardziej jestem wdzięczny. Tak, tak, chyba najbardziej za to jestem wdzięczny, bo byłem w bardzo dobrej szkole, gdzie nie tylko uczyłem się języka francuskiego, którym teraz obecnie posługuję i którym już władam biegle, ale również uczyłem się tam właśnie różnych zagadnień z zakresu misjologii, czyli właśnie posługi na misjach. I to chyba było najpiękniejsze, co mogło mnie spotkać, czyli to, że miałem taką możliwość, mimo trudnych czasów, bo były trudne czasy, bo były granice pozamykane, bo nie można było podróżować, to dobrzy ludzie pomogli mi z tym, żebym po prostu mógł dobrze się przygotować do wyjazdu na misję. I do tej pory mam z tymi ludźmi kontakt. I to też jest coś pięknego, że ci ludzie nadal są ze mną i mnie wspierają tutaj właśnie w Gabonie jako misjonarza. I to jest też bardzo piękne połączenie, że czuję, że nie jestem tu sam, tylko że jestem właśnie z tymi ludźmi, którzy na początku pomogli mi wyjechać, a teraz pomagają mi, żebym tutaj mógł dobrze posługiwać.
0: No tak, bo to wsparcie jest bardzo ważne jednak, że nikt ojca nie zostawił w ten sposób, że jedź tam, bracie Sebastianie, tak, i już żegnamy się z tobą, jesteś w Gabonie i teraz tam. To jest też bardzo ważne, to wsparcie ludzkie takie.
2: A wracając, ojcze, do tego takiego czasu, tego, który jest oczywiście świąt wielkanocnych, może nam ojciec tutaj troszeczkę opowie, jakie tam są właśnie w Gabonie zwyczaje, bo my naprawdę w ogóle nie jesteśmy w tej kwestii wyedukowani, także nas to też i bardzo interesuje.
1: Ja mogę powiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu czułem się bardzo podobnie. Tak. I ja bardzo chyba wszystkich was zaskoczę, słuchaczy i was prowadzących. Dlatego, że uważam, że coś pięknego, czego doświadczyłem w te święta, z jednej strony na początku się dziwiłem i powodowało to moją tęsknotę za Polską, bo my w Polsce mamy bardzo właśnie dużo zwyczajów związanych z jedzeniem, związanych z też takimi około liturgicznymi rzeczami, to tutaj Kościół pod tym względem takim wielkanocnym jest bardzo czysty. Co to znaczy? Że nie ma tutaj takiego bogactwa jak u nas i nie ma tak wielu tradycji jak u nas. Mhm. Wszystko, to jest też jakieś piękno tego kościoła, uważam, bo ludzie nie skupiają się na takich rzeczach, na przykład, żeby w domu przygotować jakieś wielkie potrawy, tak jak my się skupiamy często.
0: No właśnie.
1: Nie skupiają się tutaj ludzie na tym, żeby posprzątać dom, nie skupiają się ludzie tutaj na tym, żeby nie wiem, musiał jakoś pięknie ubrać, przygotować się na wyjazd rodzinny, tylko tutaj rzeczywiście przed świętami i święta ludzie się skupiają na czym? Na tym, żeby dobrze przeżyć liturgię i żeby dobrze przygotować się w kościele. I pod tym względem to uważam, że to przynosi niesamowicie piękny efekt, że mimo tego, że mnie zaskoczyło to, że nie ma tu dużo zwyczajów takich właśnie świątecznych, tak. Są takie zwyczaje, które funkcjonują na liturgii, czyli które są w kościele, w trakcie przeżywania świąt w kościele, w liturgii są pewne rzeczy, które są wyróżnikiem tego miejsca.
0: Tak, takie specyficzne.
1: Ale tradycji około, tak, takich tradycji około kulturowych to nie ma tak. I to z jednej strony jest minus, bo mi tęskniło się na przykład za śniadaniem wielkanocnym, za barszem białym, za jajkami, z majonezem. I tutaj nie ma takiej tradycji.
0: To do tego jeszcze wrócimy, bo też takie pytania właśnie mieliśmy. A to nas tak bardzo interesuje właśnie, ojcze Sebastianie, jak te zwyczaje w liturgii wyglądają też, jakby ojciec nam opowiedział troszeczkę.
1: Bardzo chętnie, dlatego że mi się wydaje, że to jest coś takiego bardzo tutaj pięknego, co może być też jakimś znakiem na temat pytania o naszą liturgię, a mianowicie jak prawie w każdym kraju afrykańskim, ale tu wybrzmiewa dla mnie to szczególnie, liturgia jest przebogata w taką rzeczywistość, którą my nie znamy w Kościele w Europie, a mianowicie w taniec. I ten taniec nie wyraża się tylko w takich momentach, kiedy są takie procesje taneczne, bo są takie procesje taneczne z darami przed liturgią eucharystyczną. Dary są wnoszone w procesji tanecznej przez kobiety, przez dzieci, mężczyźni też tańczą. Wnoszą te dary tańcu razem z muzyką, cały kościół śpiewa, klaszcze. W tym czasie pieści takie bardzo piękne. Ale również są, później występuje również taka procesja taneczna na uwielbienie, czyli po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy zazwyczaj u nas jest jakaś pieśń taka uwielbieniowa, to tutaj też również występują te procesje taneczne. I to jest coś niesamowicie pięknego i też bardzo poruszającego człowieka, nie tylko wewnętrznie, ale również porusza to ciało człowieka, czyli porusza tam jego cielesność.
0: Tak.
1: A to też jest chyba ważne, żebyśmy przeżywali nasze życie wiary nie tylko duchowo, ale również, żeby ono dotykało całego człowieka. I jeszcze jedna rzecz o tych tańcach i o tej radości, która jest tutaj niesamowita, a mianowicie również specyfika muzyki, czyli tych pieśni, całej klimatu właśnie związanego z śpiewami, które występują w kościele, z tym ich klimatem afrykańskim, ona powoduje również to, że właściwie każda pieśń, która jest śpiewana, powoduje to, że cały kościół, nie powiedziałbym, że tańczy, ale cały kościół rusza się w rytm muzyki, cały kościół drga, cały kościół śpiewa, cały kościół wznosi ręce, klaszcze i po prostu to powoduje tak niesamowitą atmosferę radości i takiego doświadczenia tego, że oni naprawdę się cieszą i wierzą w to, że na przykład w liturgii paschalnej rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał. I to wyrażają też w takim zewnętrznym sposobie przeżywania tego, a mianowicie przez radość, taniec. I to jest też chyba najbardziej wyróżniającego tę liturgię tutaj w Gabonie, czyli ten taniec, ta radość, ten śpiew, który porusza cały kościół, wszystko to jakby wygląda zupełnie inaczej niż u nas.
2: Ale to tu ojciec dobrze zauważył, ponieważ jak my idziemy do kościoła, mamy cicho siedzieć.
0: No tak, no u nas jest to wszystko tak stonowane. Nie, no, tańców to w ogóle nie ma. Bo
2: to w ogóle nie wchodzi w grę.
0: To w ogóle nie wchodzi w grę, ale nawet ludzie się nie uśmiechają, nawet tak tylko każdy patrzy jeden na drugiego, żeby się tam nie wybić gdzieś w tym kościele, nie wyjść na wariata, że tak powiem. A tak, gdybyśmy teraz się przenieśli do Gabonu, no to byśmy tam rzeczywiście przeżyli szok.
2: Ja
0: co
2: nie,
0: to się tam dzieje?
1: My z taką postawą byśmy byli tu dziwakami.
0: No na pewno.
1: Dlatego się nie uśmiecha.
2: Ale to ja bym się tam nadawała.
0: Ale sztywniaki przyjechały z Europy.
2: Piotr, ale ja bym się tam nadawała.
0: No Bożanka byś się nadawała na pewno,
2: ja
0: bo byś tam zaczęła
2: i się śmieje.
0: Tańczyć.
2: To ja bym się tam, ojcze, nadawała. Naprawdę, bo mnie męczy.
0: No to trzeba teraz... Trzeba zrobić akcję, wysyłamy Bożenkę do Gabonu. Zaczynamy zbierać od jutra i... Tak. Słyszysz, ojciec cię zaprasza, proszę
2: tak,
0: bardzo.
2: Bo ja naprawdę się męczę, jak przychodzę do kościoła i są wszyscy tak nastawieni, że ręce składamy, powaga, cisza, wow,
0: uśmiechamy się. Nie ma tego żadnego takiego luzu, takiego... Zresztą, co tu będziemy mówić?
2: Ojciec wie,
0: słuchacze też wiedzą, ci, którzy chodzą do kościoła, jak to jest w naszych kościołach, ale tam rzeczywiście, my widzieliśmy tylko na tych zdjęciach, które ojciec umieszczał, to było naprawdę przepiękne, bo i wszystko kolorowe, barwne jest.
2: I jeszcze tak, te kolory.
0: No,
2: I kolory powodują,
1: tak,
2: że...
1: To jest chyba też kolejna rzecz, która chyba u nas też kiedyś była, tylko zaginęła, a mianowicie oni rzeczywiście, mimo tego, że często to jest tak, że mimo tego ubierania się takiego pięknego, że oni, bo większość ludzi jest tutaj mimo wszystko biednych, czyli jakby nie ma jakiegoś wielkiego bogactwa w domach, nie ma jakichś możliwości wcale życia w dobrych warunkach, ale oni naprawdę szanują to, że niedziela jest Dniem Świętym i oni naprawdę starają się po prostu ubrać jak najpiękniej na tą niedzielę po to, żeby świętować właśnie Dzień Pański, szczególnie święta wielkanocne czy duże święta. I to też wyraz ich szacunku do tego dnia i szacunku do ludzi, którzy tam przychodzą. I to nie jest coś sztucznego, bo u nas czasami też się mówi o tym, że ubiera się do kościoła, żeby się pokazać. Mhm. A oni wcale nie robią tego, żeby się pokazać, tylko żeby stworzyć właśnie ten piękny klimat, tak. Że to jest wyjątkowy czas,

0: Tak zostało.
1: Ludzie przeżywali rzeczywiście inaczej tę liturgię. A skoro teraz mamy trochę czasu, kiedy ludzie są bardziej emocjonalni, bardziej aktywni, bardziej radośni, też z wielu powodów, tak świat się zmienił, to może właśnie rzeczywiście jest tak, że ta liturgia też powinna trochę ewoluować w takim kierunku. I to nie jest tak, że w Polsce nie ma takich kościołów, bo ja sam byłem kiedyś bardzo zaangażowany w ruch tak zwany charyzmatyczny czy nowej ewangelizacji. Mhm. I właśnie on polegał na tym, żeby odświeżać metody przeżywania wiary, odświeżać jakby rzeczywistości, w której jest dawana nam wiara. Tak. I tu nie chodzi o to, żeby zmieniać dogmaty, zmieniać wiarę, tylko chodzi o to, żeby ją odświeżać i aktualizować do czasów obecnych. I to jest jak najbardziej wielkie zadanie dla Kościoła w Polsce, ale ogólnie dla Kościoła, żeby aktualizować metody przeżywania wiary i sposoby przeżywania wiary.
2: A zwłaszcza małe dzieci, które przychodzą do kościoła, nie we wszystkich, bo w miastach jest może łatwiej, na wsiach jest, my też mieszkamy na wsi, że przychodzą dzieci i te msze święte są takie wtedy mało ubogacone, właśnie jak to ojciec powiedział, w śpiew, rytm czy klaskanie, a one się wtedy nudzą.
0: Nudzą się dzieci, na pewno się nudzą, skoro dorośli się nawet nudzą, to co tu mówić o dzieciach?
2: Chyba tu też przejdziemy teraz, ojcze, do pytań, które nam nadesłali nasi słuchacze. Tu Piotr całą bazę przygotował do ojca, tak, no trochę na pewno.
0: Jest, trochę jest pytań takich związanych ogólnie, bo tutaj już też ojciec powiedział nam na ten temat, jak wyglądają te zwyczaje. Te zwyczaje to już mamy, ale jak na przykład wygląda sprawa związana z pracą w Gabonie. Czy ludzie tą pracę tam mają, czy też tutaj też słuchacze pytają, jak wykonują, z czego się utrzymują tam?
1: To bardzo ciekawa sytuacja w Gabonie jest. Mhm. Ogólnie, kiedy porównamy inne kraje afrykańskie i Gabon, to statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest tutaj dobra, jeżeli chodzi o pracę. Statystycznie. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że w latach 60. w Gabonie odkryto ropę, gaz, metan i jeszcze ogólnie takie metale rzadkie.
0: Aha.
1: I przez to również ta rzeczywistość daje duże wpływy do budżetu górnego, takiego generalnego, duże wpływy do właśnie budżetu jakby państwa i te pieniądze wpływają, choć zasadniczo wszystkie te minerały, ropę i inne rzeczy wydobywają i pracują tam ludzie, obcokrajowcy, głównie są Chińczycy, Amerykanie i Francuzi. I przez to jakby z jednej strony jest bogactwo Gabonu, takie naturalne,
0: tak.
1: A z drugiej strony jest ono eksploatowane przez obcokrajowców, obce firmy, które rzeczywiście płacą podatki i tutaj się pojawia ten problem, a mianowicie problem się pojawia taki, że te pieniądze trafiają do góry.
0: Ale później
1: jest
0: już
1: taka elita w Gabonie, jest taka elita w Gabonie, bo jest 10% ludzi, urzędników, parlamentarzystów i wszelakiego rodzaju ludzi pracujących w zarządach różnych instytucji, którzy mają duże pieniądze, i dlatego można zobaczyć też dobre samochody, dobre mieszkania, są takie również miejsca, gdzie oni kupują różne rzeczy, czyli są normalne markety dla nich.
0: Tak.
1: Takie miejsca, gdzie rzeczywiście wydaje się, że jesteś w Europie. A druga część tej rzeczywistości to jest druga część ludzi, większość ludzi, która rzeczywiście, no, która żyje w trudnych warunkach i która nie ma tej możliwości korzystania z tych nie ma takiej dobrej dystrybucji tych środków, tych dóbr. Tak, tych środków. A jeżeli chodzi o pracę, to największym chyba, ogólnie Gabon ma problem z tym, że wszystko eksportuje, a nic nie produkuje. Większość rzeczy jest eksportowana z Francji, dlatego że to dawna kolonia francuska i po prostu mówi się o tak zwanej postkolonializmie, czyli postkolonializm polega na tym, że oficjalnie to nie jest kolonia, ale nadal jest wielkie, wielkie uzależnienie ekonomiczne, gospodarcze, militarne od Francji. I przez to, że nie ma tu fabryk, to wszystko jest eksportowane.
0: To też jest droższe. Też
1: ciężko jest tą pracą. Dużo droższe, dużo droższe. Wszystko jest dużo droższe. I praca, największym takimi zakładami i miejscami pracy to są wszystko, co związane jest z przemysłem drzewnym, dlatego że 90% 85%

0: z gabonu to jest las tropikalny i on jest eksploatowany i on jest wycinany i
1: drewno sprzedawane.
0: I to wszystko jest eksportowane potem do Europy. albo do
2: Czyli
0: Ameryki.
2: My mamy to u siebie.
1: Czyli my mamy drewno z Gabonu. Też.
0: My mamy to u siebie. Ale na szczęście jest tak, że poprzedni prezydent postanowił, że kiedyś było tak wycinane drzewo i całe drzewo było wkładane na statek i wysłane do Europy i tam przetwarzane. A teraz prezydent postanowił, że trzeba to
1: przetworzyć. Minimum
0: przeciąć na deski. Przetworzyć. Czyli jest tak, że nie wyjeżdża stąd całe drzewo, tylko jest wycinane, konserwowane i przygotowywane do wyjazdu, przetworzone, półprzetworzone do wyjazdu. I to jest rzeczywiście jakaś gałąź przemysłu, która tutaj funkcjonuje. Plus ludzie pracują tutaj też w dużej części w rolnictwie, ale to jest takie rolnictwo, które nie można porównać do naszego, dlatego że w większości są takie ogródki, ja bym powiedział bardziej, takie kilkuarowe, w których ludzie uprawiają jakieś konkretne warzywa czy owoce. I sprzedają to lokalnie, przy drogach, jakieś osoby, które mają jakiś mały sklepik. Tak. I to też jest druga gałąź przemysłu, z której ludzie tutaj żyją. Plus, jeżeli ktoś jest wykształcony, a jest możliwość zdobycia tego wykształcenia, choć szkoła jest płatna, ale jeżeli masz pieniądze na to, żeby się wykształcić, to masz szansę.
1: To nie ma problemów.
0: W szpitalu. I największym chyba takim tym osobom, największym po gałęzi przemysłu drzewnego to jest szkolnictwo. Jest tutaj, ponieważ społeczeństwo jest bardzo młode, mówi się chyba, że średnia wieku to jest 34 lata.
1: O, to niewiele.
0: W Gabonie. Tak, dlatego że w większości rodzin jest po kilkanaście dzieci. Tak jak na przykład ostatnio jedna mama mi się chwaliła, że ona ma 16. Urodziła 16 dzieci. To często też szkoły i szkolnictwo i wszystko związane z edukacją to jest również duża gałąź pracy, czyli jakby te miejsce, gdzie ludzie pracują w szkolnictwie, są nauczycielami. Różnie jest jakość tych szkół i tego poziomu edukacji, ale to jest również jakby coś, co jest tutaj bardzo potrzebne i cały czas brakuje nauczycieli, czyli osób, które rzeczywiście mają jakieś tam pojęcie o tym, jak nauczać. Nie wiem, co to jest na pytanie.
2: Chyba tutaj już wyczerpująco.
1: Odpowiedział ojciec, bo tutaj jeszcze tak miałem zadać, czyli co, żywność też jest z Francji w większości do Gabonu przewożona? Bo tak jak tutaj ojciec wspomniał, to
0: można powiedzieć,
1: że tak.
0: Takie podstawowe, takie produkty. Tak. Produkty takie, które są tutaj na pewno gabońskie, to jest woda.
1: Ale co, chleb też jest z Francji, czy nie? Czy to pieczony jest tam? Bo nie wiem, czy tam chleb jecie w ogóle, bo to też...
0: Nie, chleb jest robiony. Tutaj tradycja, ponieważ to przez wiele lat była kolonia francuska, to ludzie tutaj jedzą bagietki, tak? Czyli jedzą to taki chleb francuski.
1: Aha.
0: Choć jest tam taki tradycyjny chleb, który oni robią tutaj i on jest tani i on jest, to jest tak zwany maniok. To jest taki, z korzeni manioku tworzy się takie...
1: Taką papkę jakby?
0: To nie jest chleb, to jest taką papkę, taką kształtowaną trochę takie podłużnie i to ma taką formę trochę naszych takich ziemniaków, przetworzonych takiego puree ziemniaczanego, które jeszcze tutaj oni to kiszą, czyli to można by powiedzieć, że to są takie puree ziemniaczane kiszone, takie nasze kiszone ogórki, to oni tu kiszą to, żeby to się zakonserwowało i nie zepsuło, bo jest ciepło, tak? Więc jak się tego nie zakiści, to zaraz się zepsuje. A ponieważ maniok jest też kiszony, taki maniok po prostu może leżeć 2 miesiące na słońcu i da się go zjeść.
1: No właśnie, do jedzenia wrócimy, bo dużo pytań było, jak ojciec się tam przystosował do tego wszystkiego, do jedzenia, bo no wiadomo,
2: bo
1: że nasze smaki są, tak, bo nasze smaki są inne zupełnie, przyzwyczajamy się do naszych potraw i teraz tak, ojciec wyjeżdża do Gabonu, a tam zupełnie co innego. Ja rozumiem, że można eksperymentować, ale na dłuższy czas to było trudne, czy też no...
2: No i czy te smaki różnią się...
1: Czy te smaki się różnią od naszych, tych polskich? No skoro mamy te...
0: Bardzo się różnią. Tak, bardzo się różnią i ja na przykład jak czasem gotuję coś, bo na przykład w niedzielę my zapraszamy do siebie do domu, do klasztoru, będziemy w małej wspólnocie, że tylko z jednym bratem, to też jest specyfika misji, że jesteśmy w takiej małej wspólnocie, zapraszamy do siebie rodziny. Niestety często jest tak, że jak ugotujemy coś po polsku, to im nie smakuje. Nie chcą tego jeść.
2: A w czym jest problem?
0: Problem jest w tym, że mają rzeczywiście, że są inne smaki. Tak jak moje, mi smakują ich smaki, oni mówią, że nasze jedzenie jest takie mdłe, takie niewyraźne. Oni mają tu jedzą bardzo wyraźnie, czyli coś jest bardzo pikantne, coś jest bardzo słone, coś jest bardzo
2: słodkie.
0: Słodkie, albo coś jest bardzo gorzkie, coś jest bardzo, tak, to się mówi amer, czyli bardzo te smaki są strasznie kontrastowe i ma to swoją piękną specyfikę, że coś jest pikantne, że coś jest kwaśne, że coś jest gorzkie. I rzeczywiście to tak jest to przyprawiane w większości, w ten sposób przygotowywane. I to na początku mnie, na przykład jak jest taki, oni jedzą to bardzo często w bulion rybny. I to jest bulion rybny, to nie jest zupa rybna, bo tamtej wody jest niewiele, ale to jest taka
1: gęste
0: esencja z ryby. No ona nie jest gęsta, tylko że ona jest taka, nie ma tam dużo wody po to, żeby ta ryba wydała wszystko z siebie.
1: Aromat tego.
0: Wydała z siebie i to ten bulion po prostu jest taki esencjonalny. Ale on też jest tak pikantny, że ja jak na początku go spróbowałem, to mówię, że nie będę tego jadł, bo on po prostu mi wypala wszystko. Ale powiem szczerze, że po tych kilku dziesięciu miesiącach to jest jedna z moich ulubionych potraw. Czyli taki dobry bulion rybny. To jest rzeczywistość, która jest bardzo, bardzo dobra. My nie mamy takiej kultury. Bynajmniej ja jestem z Mazowsza. Może nad morzem w Polsce też jest taka kultura rybna, ale oni tu mają na pewno bardzo wielką kulturę rybną, bo po kurczakach sprowadzanych z Francji w większości ryba jest tutaj lokalna i rybę łowią tutaj na miejscu i ryba jest najtańsza. I dlatego też jedzą dużo ryb. I to też jest i bardzo dobre te ryby, bo są ryby morskie.
2: Czyli jak ojciec do Polski wróci za jakiś czas, to byłby problem, że nie będzie ryb. Tak dużej ilości świeżych, bo u nas bardziej mrożone
0: tak,
2: ryby
0: rzeczywiście, ryby rzeczywiście są tutaj bardzo dobre, nie są mrożone i są bardzo, bardzo, bardzo dobre ryby i potrafią je zrobić bardzo dobrze. Tak, a jeżeli chodzi o takie rzeczy na co dzień, to jedzą bardzo prosto, bo jedzą właśnie ten maniok, jedzą ryż z jakimiś warzywami, takimi tutaj lokalnymi, z jakimś sosem takim z oliwy, z suszonych ryb, też suszą tutaj ryby i te sardynki takie suszone najczęściej i oni później też te suszone ryby
1: dokładają
0: do tych potraw. Tak, dokładałem po to, żeby dodało taką, suszona ryba ma taki intensywny smak wędzonki i taki, no dobry smak nadaje po prostu na przykład ryżowi, bo ryż tutaj też jest bardzo popularny obok manioku. I na co dzień jest to bardzo prosto, ale w święta potrafią przygotować bardzo dobre rzeczy, na przykład bardzo dużo różnego rodzaju dziczyzny, dlatego że jak mówiłem, jest tu bardzo dużo lasu i rzeczywiście wiele zwierząt nie ma tu jakiejś ścisłej ochrony, jest na pewno ochrona wszelkiego rodzaju goryli, potem pantera tutaj jest, potem jest słoni i to wszystko są zwierzęta chronione, ale jest bardzo dużo zwierząt, które są niechronione, na przykład gazele, to są takie sarenki nasze, które są tutaj powszechnie jedzone, potem na przykład aligatory, które są tutaj też jedzone dosyć powszechnie.
2: Jadł ojciec?
1: No musiał.
0: Tak, jadłem jak najbardziej, jadłem i dobry bardzo był. Aligator.
1: Ale co wtedy z aligatora jedzą? Łapkę, że tak powiem, czy ogon?
0: Nie, właśnie cały korpus się nadaje. Cały korpus się nadaje do
1: dziecka. Ja trochę żartuję sobie.
0: Mięso z aligatora jest bardzo tłuste. Jest zazwyczaj się je bardzo pieczone, żeby wytopić tłuszcz, jest tam bardzo dużo tłuszczu, ale jest bardzo dobry. Nie powiem jak najlepiej opisać ten smak, bo on jest po prostu, mięso z aligatora smakuje jak mięso z aligatora.
2: Ale nie
1: trudno porównać do czego innego.
2: Ale nie jest takim mułem czy czymś. Nie.
0: To zależy, na przykład często jest też tak, że jeżeli ktoś nie potrafi przygotować dobrze mięsa, to ono będzie pachnieć tym środowiskiem,
1: specyficznie.
0: Tak jak gazela, czy nawet przyznam, że jadłem też słonia, ale jest coś takiego, że tutaj słoń ogólnie jest zabronione, tylko że jest taka jedyny wyjątek, kiedy można
1: zjeść
0: słonia, to słonie, zjeść słonia i w ogóle zabić słonia, to jest taka sytuacja, że słonie potrafią być bardzo agresywne w stosunku do ludzi. Jest ich też największa populacja słoni na świecie jest w Gabonie. I one po prostu bardzo często podchodzą pod mieszkania i potrafią po prostu
1: atakować
0: ludzi.
1: Atakować nawet,
0: tak. Jeżeli jest udowodnione to, że on coś niszczy, że on coś atakuje, zbliżą się oczywiście bardzo do domostwa, to mamy prawo wtedy go zabić. I uwaga, i wtedy jest coś takiego, że wtedy przychodzi cała wioska i po prostu tego słonia kroi i tego słonia rozdaje wszystkim wokół, bo tego mięsa jest tak dużo, że że po prostu...
1: Że dla każdego wystarczy.
0: Dla każdego wystarczy i wtedy jest wielka uczta w całej wiosce, czy są jeszcze, bo po prostu jest słoń i można go po prostu na tego zjeść spróbować. Ale zawsze się normalnie na słonie się nie poluje, nie zabija, ale jeżeli jest taka sytuacja, taka urżąca, taka nagła, poważna, to wtedy można właśnie tego słonia zabić. I czasem się to zdarza, ja byłem raz właśnie w takiej sytuacji i wtedy próbowałem słonia. Też jest dosyć tłusty, jest dosyć taki, no to jest też taka rzeczywistość, która, to jest takie mięso z jednej strony czerwone, a z drugiej strony takie, właśnie trochę tak jak w Polsce jadłem jelenia, to trochę taki jeleń.
1: Dziczyzna taka.
0: Taki dziczyzna, tak.
2: A ile czas?
0: Jadłem na przykład też tutaj są takie specyfika, taka, co im się bardzo smakuje, mi nie smakuje, szczerze wyznam, to jest tak zwany porke pit.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Porke pig to jest taki, to jest wiesz, z rodziny szczurowatych, tylko że to jest takie, on ma tak metr długości i to jest taki szczur, tylko że on ma takie długie kolce jasne. Mi się wydaje, że może część nas kojarzy Jeżo z wierzmu.
1: Tak, to kojarzymy.
0: Tak, i tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i one i na nie się poluje i je się je i to jest tutaj przysmak. Taki jeżo z wierz do zjedzenia, ale to nie jest mój przysmak.
1: Nie dziwię, nie dziwię się.
0: Nie ma nie zapachu jego i po prostu odrzucam je.
2: A ojciec miał takie problemy, żeby jak długo oczywiście trwały, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia, bo to nie takie proste zjeść słonia.
1: To znaczy, no w ogóle to nie jest takie proste, bo jak na przykład ojciec był krótko już w Gabonie i teraz ktoś zaprasza, tak, i tutaj na stole są różne rzeczy i teraz co tu zrobić?
2: Zjeść czy schować do kieszeni?
1: Do habitu się nie zmieściło, tak.
0: Na szczęście jest coś takiego, że oni wiedzą, że może być w nas taka specyfika, tak jak przyjeżdżał to krajowiec. I to zawsze kurczak. Czyli jak ryż, kurczak i jak jest sałatka, to na takich uroczystościach, bo na co dzień nie jedzą takich wielkich rzeczy i takich poważnych, ale jest takie święto, jest rzeczywiście przygotowane coś dobrego, to zawsze jest dla takich osób, które rzeczywiście są jakoś takie bardziej wybredne, to zawsze jest taki kurczak smażony, po prostu zwykły, bo oni bardzo lubią kurczaka. Takiego smażonego z ryżem, to jest ich na co dzień, to jedzą, więc jakby zawsze jest ten kurczak, można go zjeść.
1: Czyli nie robią eksperymentów na ludziach, po prostu na kościach.
0: Tak. Ja mogę szczerze przyznać do tego, że jestem raczej otwarty na nowe rzeczy, na nowe doświadczenia i dlatego byłem chęty do próbowania, ale są takie rzeczy, tak jak ten porke pig, który spróbowałem dwa razy. Pierwszym razem mnie smakowało, drugim mnie smakowało i ostatnio już nie sięgam po prostu po na przykład do tego zwierza, bo uważam, że jest, to nie jest coś, co ja bardzo lubię i co mi smakuje.
1: Ale nie ma na szczęście jakichś takich tam owadów, czegoś takiego do jedzenia? Nie.
0: Są owady.
1: Też?
0: Tak, jak najbardziej są owady. Na przykład z jednym z rarytasów takich ogromnych przysmaków tutejszych są jak to się ver, czyli to się nazywa verto. Po polsku to jest nie dżownica, tylko taki robak. To robak wer, zaraz sprawdzę. No ja przepraszam, ale zapytałem się polskiego.
1: Nic nie szkodzi.
2: Poczekamy. Pewnie robak, mrówka.
0: Po prostu to jest... To jest taki, rzeczywiście zapomniałem. Ale podobne... chodzi o to, że to jest...
2: Do czego to takie, podobne?
0: To jest podobne do dżownicy bardziej. Tylko to jest krótka taka dżownica. I to, że je... To są takie robaki, takie...
1: Takie larwy, coś takiego, nas, takie jakby.
0: O, larwy, o, bardzo dobrze, o, takie larwy, właśnie. Tylko że o, larwy, tylko one żyją w palmach. One ogólnie mieszkają w palmach i one te palmy jedzą, wyjadają od środka, takie kurniki u nas są na przykład, to coś porównają do kurnika, tylko że to jest bardzo duże. Czyli ma taki obwodu, larwa taka obwodu, która ma 5 cm, 6 cm obwodu i 7 cm długości, czyli jest bardzo gruba i taka nie jest za długa, taka beczułka troszkę. I to jest tak, że jak oni ścinają palmę, to robią dwie rzeczy z palmy. Po prostu ściągają sok z palmy i robią z tego wino palmowe. To jest taka specyfika tutaj, czyli jest wino palmowe z soku z palmy. To tak jak my ściągamy sok z brzozy, to tutaj ściągają sok z palmy i potem robią z tego taki napiwek lokalny. I również wyszukują tych larw, które są w tych palmach i wkładają je do wody z butelki. I to jest bardzo drogie, bo w takiej palmie nie ma dużo tych robaków, jest na przykład 15 w takiej palmie dużej. I tak kosztuje na przykład 5 tysięcy, taka, czy nie wiem, 40 zł kosztuje taka buteleczka tych larw. I jeszcze smaży z cytryną na patelni i podobno ja jadłem jedną taką larwę, bo i dla nich to jest rarytas. Mi, żeby nam nie smakowało mega. I ja bym, to nie jest jakiś znowu rzecz, która mi bardzo smakuje, ale rzeczywiście jedzą takie larwy z palmy, które smażą po prostu na patelni i są tutaj dla nich przysmakiem lokalnym takim. Tak, to no, mówi się, że to tak jak my coś tam szukamy takich rzeczy do piwa, takich, które są takie, dajemy jakoś taką, wyostrzają pewne rzeczy, to dla nich jest coś takiego, że jak chcesz mieć taki dobry aperitif, taki dodatek do dodania jakiegoś, to właśnie taką larwę trzeba podać na wstępie. I to jest tradycyjne.
2: Ojcze, ja tam bym nie pojechała w życiu. Larwy?
1: Ale nie musisz przecież jeść larwy. Ale ja powiem, kurczaka. Bo tu Bożenka się dziwi, ale tak skoro ta larwa siedzi tam w palmie, tak, no to ona musi być zdrowa, bo to napije się tego soku, zje.
0: Tak.
1: No zje tego.
0: Jeszcze kupuję te larwy się kupuje oczywiście wprost żywe. Czyli masz butelce, one są żywe, nie jest zabita.
1: No tak, to się nie zepsują się.
0: Tylko ona cały czas się rusza w tej butelce. I ty ją świeżą, taką jeszcze żywą, dajesz na patelnię. Czyli ona jest naprawdę bardzo świeża.
1: Świeżutka.
0: W momencie jedzenia. Naprawdę świeżutka. No też to, co można było, ja tylko kiedyś widziałem u Cejrowskiego na jakichś filmikach, również zdarza się też, że ludzie jedzą termity, są tutaj termity, czyli te takie duże termitoria, takie duże mrowiska i takie duże mrówki, które żyją w tych kopcach i to też również tutaj są ludzie, którzy jedzą. Ja jeszcze nie próbowałem i na razie jakoś mnie nie kusi.
2: Ale czas
1: nie
2: jest
1: dziwię
2: jeszcze.
1: Się. Nie dziwię się.
2: Ojcze.
1: Ale teraz wracając do tego jedzenia takiego, że tak powiem, zwierzęcego, a jakie tam owoce też oprócz palm, bo tutaj nie słyszeliśmy, opowie nam ojciec?
0: Jest bardzo dużo owoców, które są charakterystyczne tutaj dla nich. I jeżeli chodzi o same palmy, to palma, są dwa rodzaje palm, bo jest palma kokosowa na sok i jest palma kokosowa na mleko, na kokos tam sobie. I jedna ma więcej wody, jedna ma mniej. I oni rzeczywiście tu piją, robią z tych kokosów różne rzeczy. Poza tym, no ananasy, banany, bardzo dużo rodzajów bananów. To nie jest tak, że my znamy zawsze jedne banany z supermarketu. No. A tutaj okazuje się, że jest wiele odmian i wiele różnych gatunków i wiele różnych rozmiarów i do różnych specyficznych rzeczy te banany są używane, bo banany z jednej strony oni tu je jedzą, a z drugiej strony są trochę tutaj chwastem. Czyli jest coś takiego, że banan rośnie wszędzie i o banana nie trzeba dbać. Sadzisz go
1: rośnie i tam już...
0: Z korzenia po prostu oddaje w bulwę, wyrasta kolejny I jedyne twoje zadanie, jakie jest, to to, że gdyby był w jakimś okolicy większe jakieś krzaki drzewa, to żeby wyciąć, żeby miał gdzie się rozrastać. Plus, jak już będą banany dojrzały na drzewie, to musisz ściąć tego banana i się go ścina w całości. Drzewo całe się ścina i jak zetnie się to drzewo, to po prostu z korzenia on wypuszcza małe, więcej tych nowych gałęzi bananów. Tak? I to... rośnie kolejne drzewo i wydaje kolejne banany. Czyli trochę takie perpetuum mobile.
2: Ile razy do roku no można to zrobić? Bo... Ojcze, ile razy do pewnie roku
1: nie dwa,
2: można?
1: Albo więcej. Dwa? Nie wiem, jak tam ciepło.
0: Można kilka razy do roku można to robić, na pewno raz na 4 miesiące, czyli 3 razy do roku banan wyda owoce. I to taką kiść, taka kiść może mieć ze 30 kilo tych bananów.
1: To dużo, to naprawdę
0: jak jest dobry bananowiec. Jest dobry bananowiec, to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo bananów, w zależności też jakie to są banany, bo są takie banany malutkie, słodziutkie, są te takie banany, jakie my znamy, są takie banany tak zwane pastewne troszeczkę, to są takie banany bardzo duże i je się gotuje jak ziemniaki u nas, czyli jakby one nie są do jedzenia bezpośrednio, tylko trzeba je ugotować lub uparować, żeby nadawały się do jedzenia, ale też są bardzo dobre i później się je jak ziemniaki. Można zrobić puree, tutaj też problem, się chipsy z bananów się robi, jak u nas się robi chipsy z ziemniaków, to się robi chipsy z bananów. W różnych formach bardzo podaje się banany i je się banany. Na parze, na wodzie, na właśnie na smażone banany. Mhm. Bardzo, bardzo różnych form, bardzo dużo różnych form bananów. Papaja, to jest również też ich owoc. Ananas, to jest również owoc ich bardzo tutaj popularny. Mango, awokado, to są również te owoce, które są tutaj bardzo popularne. Są też takie owoce, których ja nie znałem w Polsce, mimo że u nas jakby w marketach mamy różne owoce, również tropikalne. A nawet teraz nie powtórzę
1: nazwy.
0: Nie powtórzę pewnych nazw tych owoców, bo ich często nie jem, ale są rzeczywiście bardzo specyficzne. Niektóre owoce też są też gorzkie, a im bardzo, bardzo smakują, bo mają właśnie tą wyrazistość smaku swego. Taką, to takie, na przykład są takie niebieskie owoce, timba, tak to się nazywa chyba timba, niebieskie owoce, które też są bardzo smaczne, ale są gorzkie w swoim smaku, nie słodkie. A takich bardzo znanych warzyw, to oni, nie ma tutaj takich warzyw typowych jak dla nas, czyli pomidory rosną, ale bardzo słabo. Marchewki nie ma pietruszki. Można oczywiście w dużym markecie takim francuskim kupić takie rzeczy,
2: bo jest,
0: ale
2: za ciepło,
0: są bardzo
2: do
0: drogie
2: pietruszki.
0: I nie są, tak, i nie są popularne i jest za duża wygodność, mi się wydaje, że ona by tu gniła.
1: Chyba tak, raczej.
0: Z tego powodu. Ale za to oni jedzą tutaj, jest dużo, bardzo dużo takich rzeczy, których my totalnie nie znamy, a mianowicie ja nawet nie znam wszystkich nazw z imienia, z nazwy nie wymienię, to są, oni jedzą tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, tak zwanych foi, czyli liści, różnego rodzaju roślin i hodują te liście, czyli hodują takie różnego rodzaju krzewy, różnego rodzaju i potem tak zrywają te liście, gotują te liście i z tego powstaje taka papka, która jest przyprawiona i która ma bardzo specyficzny, ale dobry smak. I to jest takie warzywo, to jest ich warzywo, taki liście z określonego rodzaju drzewa, które są ugotowane, które są umyte, ugotowane, przetworzone i podane do posiłku. I tutaj jest dużo, dużo różnego rodzaju takich foi, takich liści, których oni jedzą i to są rodzaje warzyw, które są tutaj popularne. No i oczywiście są pataty, czyli te słodkie ziemniaki, tak, słodkie, duże ziemniaki, które są też obecne. Manioch to też jest warzywo, które tutaj rośnie, które rośnie właśnie w formie takiej bulwowatej, bulwy takiej. Też maniok, można też jeść liście manioku, też jedzą tutaj, przygotowują liście manioku. Są też orzechy kokosowe, palmowe, orzechy palmowe, orzechy kokosowe i orzechy palmowe i oni z orzechów palmowych robią tutaj też, traktują je trochę bardziej jak warzywo i robi się tutaj taki sos z tego, z orzechów palmowych, takie pomarańczowe one są, takie taki kolor nie za piękny, ale bardzo dobry. To niembłe się nazywa ten sos, który jest zrobiony z orzechów palmowych. I tuberkula to jest, ja nie wiem, ja w Polsce tego nie jadłem, ale to jest coś podobnego trochę do naszej cukinii, czegoś takiego, tylko że dużo mniejsze. Takie, jak wygląda jak pomidor, malutkie, ale w środku ma taki miąższ twardy dosyć. Dopiero po ugotowaniu on robi się taki mięciutki, jak na przykład cukinii, czy w różnego rodzaju jakieś takie rzeczy, które my mamy właśnie w naszych, w Polsce. Ogórki też dostępne. Ogórki rosną tutaj. Okay. Jest wilgotność, jest słońce.
2: Ojcze, a ojciec lubi gotować?
0: Lubię gotować.
2: To
0: choć nie słychać. Nie jestem mistrzem w tej dziedzinie. Mój brat, który jest tutaj już 22 lata, brat Jarek, z którym mieszkam. Jest specyfika taka, że my ze względu na nasze ubóstwo, ale też ze względu na nasze możliwości, nie mamy tutaj nikogo, kto by nam gotował, tylko gotujemy sobie sami. Mhm. No i jest tak, że moim bratem jesteśmy tak podzieleni, że gotuje tydzień. I jak on gotuje, to on rzeczywiście jest tu 22 lata już gotuje, że tak powiem, więc robi bardzo dobre rzeczy i z niczego potrafi rzeczywiście zrobić coś, a ja nadal się uczę, bo w Polsce nie gotowałem na co dzień, tylko gotowałem od święta.
2: No to chciałam zadać pytanie.
0: Jak gotowałem od święta, to wydawało mi się, że umiem gotować, a jak teraz gotuję na co
1: dzień, to jest inaczej,
0: to
1: już, nie?
0: Widzę, jak mało umiem gotować, jak mało umiem ugotować. I rzeczywiście jest tak, że teraz na co dzień po prostu uczę się cały czas gotować i to też jest jakaś jedna z wielu nowych dziedzin mojego życia.
2: Ale to świetne, bo jak ojciec wróci do Polski, jak znalazł, tylko inne produkty
1: tylko
2: będą.
1: Inne produkty wtedy trzeba, bo z Gabonu przywozić.
0: Chociaż my jako wspólnota, w której jesteśmy na razie, ja jestem taki, bo mamy też takie wspólnoty, gdzie żyją z nami Gabończycy, czy gdzie żyją z nami Afrykańczycy ogólnie, ale ja jestem w takiej sytuacji, gdzie jestem z dwóch Polaków, to my też często niestety tęsknimy za tymi naszymi polskimi daniami i czasem po prostu kupujemy takie rzeczy, z których można ugotować coś po polsku. I dlatego też jest tak, że jak najbardziej umiem też gotować takie rzeczy, które są w Polsce. Na najpopularniejszym daniu, które obecnie u nas jest serwowane, to jest oczywiście rosół.
1: No tak, bo jak skoro kurczaka tam jest dużo, to...
0: Dlatego, że my mamy też tutaj w naszej wspólnocie, mamy też w naszym klasztorze, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, wszystko bardzo drogie, bo jest sprowadzane i jest mrożone, to mój współbrat bardzo lubi i ja mu z tym pomagam, bardzo, że mamy tutaj bardzo dużą farmę drobiu. I hodujemy sami drób i sami jemy nasz drób. Mamy, nie wiem, 50 kaczek,
1: no to dużo.
0: 40 kur, 20 perliczek, 15 gęsi, króliki również mamy, 30 królików, tak mi się wydaje. I po prostu na bieżąco rodzą się nowe, a starsze trafiają na patelnię.
1: No tak, i macie cały czas zapewnione jedzenie.
2: A ojciec jest wychowany na wsi, czy w mieście?
0: Nie, jestem wychowany w mieście.
2: Ojej!
0: To jest nowa rzeczywistość, którą muszę uczyć, czyli muszę uczyć farmy na farmie. Ale to jest coś też pięknego, no. To jest właśnie misja, że muszę się otwierać na nowe, że Pan Bóg mi naszykował nowe. Między innymi dbanie o farmę zwierzaków, którą tu mamy.
2: Tak. Tutaj też...
0: I też tym jedzeniem figuriny z innymi.
2: A ilu jest was w ogóle tam współbraci oczywiście w tej jednej misji? Tam,
0: gdzie...
2: To teraz gdzie ojciec jest? Ilu was jest razem?
0: Nas jest tutaj dwóch. Jestem ja i brat Jarek. Ja tak, bo to też jest specyfika misji. Ogólnie w naszych klasztorach zazwyczaj jest nas sporo, bo jest nas od 6 do 10, 12 nawet, ale na misjach po prostu, no to jest też właśnie to, że brakuje tutaj ciągle braci i jest ciągle nas mało, no ale liczymy na to, są lokalne powołania i chyba to jest największa radość ostatnio dla mnie, że są młodzi Gabończycy, chłopaki, mężczyźni, którzy się garną, którzy możliwe, że będą niedługo, którzy już, część jest na formacji, mamy 6 braci Gabończyków na formacji, którzy się przygotowują do naszego życia, którzy są w seminarium czy w nowicjacie. 6 Gabończyków, ale też jest dużo chętnych, którzy jakoś dają taką nadzieję na to, że za kilka lat, może kilkanaście lat będą tutaj lokalni kapucyni służyć tej społeczności i to jest też taki sens naszego bycia tutaj, żeby przekazać ten kościół też tej lokalnej społeczności, wykształcić nowe pokolenie, które przejmie odpowiedzialność za to wszystko, co my tu budujemy.
1: No tak, bo to zostawiacie wtedy taką przyszłość. Ja muszę ojca zapytać o taką rzecz, bo tutaj w tych pytaniach naszych się przewijało, ponieważ może to tak, takie wyobrażenie jest nasze tutaj Europejczyków, że tam jest bardzo dużo różnych niebezpiecznych owadów, które mogą nas tam ugryźć i jest tak rzeczywiście, czy
2: malaria
1: to po prostu...
2: i te wszystkie...
1: Czy trzeba na to bardzo zwracać uwagę, będąc, no w miastach to może mniej, ale gdzieś tam poza miastem, jak to wygląda?
0: Tak, ogólnie jest tak, że moja odpowiedź brzmi tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ponieważ to jest raz tropikalny, który jest bardzo wszędzie i on się wdziera po prostu, to też tych insektów różnego rodzaju jest więcej i też ta wilgotność, która jest tutaj, jest bardzo dużo wilgotności, 85% do 90% wilgotności, bo jest bardzo gorąco, ale też bardzo często pada. Powoduje to, że to sprzyja po prostu rozwojowi insektów i różnego rodzaju tego typu rzeczom. Ale uważam, że jest to też przesadzona opinia. Co to znaczy? Z jednej strony rzeczywiście są komary, ale one są w niebie jakiejś większej ilości niż u nas jesienią czy latem.
1: Pewnie u nas więcej jest nawet tego wszystkiego.
0: My się wydaje, że może być troszkę więcej nawet tych komarów, tylko bardziej chodzi o specyfikę tych komarów, że rzeczywiście są...
4: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Komary, które ponieważ u nas zima pomaga nam w tym, że te komary po prostu zarazki giną jakby w tych komarach, że one nie przenoszą bakterii z roku na rok, tylko że one się rodzą na nowo, jakoś takie, nie wiem, ja nie znam się na tym bardzo dobrze, ale tutaj te komary przenoszą rzeczywiście groźniejsze choroby i to jest rzeczywiście jedna z rzeczy, która jest priorytetowa, tutaj to po prostu dbać o to, żeby te komary się nie gryzły i jest to możliwe. Ja nie chcę jakby tutaj triumfalnych jakichś wnosić tutaj jakieś wielkie rzeczy mówić o sobie, bo to nie wypada, ale jestem tu 10 miesięcy i szczerze przyznam, że mimo tego, że komary mnie gryzły, to Pan Bóg jakoś mnie chroni, znaczy też dbam o siebie, żeby nie gryzły mnie tutaj insekty różnego rodzaju i da się zadbać o siebie. Nie chorowałem jeszcze na malarię i nie chorowałem na żadną chorobę tropikalną. Mimo tego, że bywam w różnych miejscach, nie jestem tylko w mieście, podróżuję też do małych miejscowości czy do wsi i różne miejscach mnie komary czy inne insekty gryzły i nie, na razie nie złapałem niczego. Ale rzeczywiście malaria jest tutaj bardzo poważną chorobą i bardzo powszechną i jedną, która zabija najwięcej ludzi tutaj, tak? Tylko, że niestety mi się wydaje, że tak jak my przyjeżdżamy tutaj, to przyjeżdżamy tutaj z wielką świadomością tego, jaka jest ta choroba i co powoduje i co może spowodować, dlatego się dbamy. Też niestety duża część ludzi tutaj trochę zapomina o tym i po prostu żyjąc na co dzień z malariami, żyjąc na co dzień z tymi chorobami, w pewnym momencie po prostu okazuje się, że któryś raz chorują na tą malarię, bo nie dbają o siebie i potem ona po prostu już wykańcza człowieka. Czyli jest tutaj taka specyfika też, że są po prostu ludzie, którzy są po prostu niezadbani pod względem
1: medycznym.
0: Nie ma takiej diagnostyki malarycznej. Tak, tak.
1: Ale to są różne choroby. Przed wyjazdem musiał się zaszczepić oczywiście na to, tak? Te wszystkie choroby tropikalne.
0: Właśnie na malarię nie ma szczepionki. Na malarię nie ma szczepionki, ponieważ ona nie występuje w krajach rozwiniętych.
1: Nikt nie zrobił tego.
0: To nikt nie zrobił jeszcze ze szczepionki.
2: Nie opłaca się.
0: Nie opłaca się od 30 lat jeszcze w trakcie tworzenia, w trakcie testów i do tej pory tej szczepionki nie ma. Choć myślę, że gdyby właśnie to była choroba Europy, to już dawno byśmy mieli szczepionkę. To jest na pewno prawda jakaś. To jest przykra prawda naszego świata.
2: Jak z pandemią, tak. To bardzo szybko.
0: Tak, to prawda. I taką chorobą też, która nam może nie jest znana, choć na pewno kiedyś występowała, to są wszystkie choroby związane z bakteriami, związanymi ze nieświeżą wodą.
1: No właśnie,
0: Bo rzeczywiście nie ma tutaj dostępu do świeżej wody, do dobrej wody, tylko niestety czasem jest to woda z rzeki, czasem jest to woda z jakichś takich strumieni, z jakichś studni, które są po prostu stare, bardzo nieczyszczone. I to powoduje też, że jest dużo bardzo tych chorób związanych właśnie z brudem, z brakiem higieny, z brakiem właśnie tej czystej wody, dostępu do czystej wody. I to są choroby takie durbruszne, bakteryjne choroby, które się pojawiają. To jest oczywiście wszystko prawda i racja.
1: Tak. A to musicie gotować tą wodę przed spożyciem, czy po prostu... Pewnie tak, jeśli chodzi o...
0: Jest tutaj u nas, my wstrzymujemy dwie zasady. Albo pije się wodę, bezpośrednio można pić wodę z butelki, czyli taką, która jest zakorkowana i która jest z pewnego źródła. Są tutaj takie trzy firmy, które dystrybuują wodę w butelkach. I tutaj woda w butelce jest uznawana za napój. Czyli woda w butelce kosztuje tyle, co piwo. Czyli jak pijesz wodę z butelki, to znaczy, że ty pijesz teraz napój, czyli coś takiego, coś, co jest dobre po prostu. I ludzie tu piją, rzadko kiedy piją wodę z butelki, my czasem pijemy wodę z butelki, jak na przykład dostaniemy od ludzi wodę na ofierze, czy czegoś takiego w darach na mszy świętej, ale również tutaj brat Jarek, ponieważ mieszka tyle czasu, to również da się kupić tutaj w takim dobrym sklepie filtry dobre do wody, takie, które są ozonowane, ta woda jest po prostu bardzo dobrze czyszczona, mineralizowana. Osmozę taką właśnie, wodę osmozową, która zabija wszystkie bakterie.
1: No to tak, to
0: wtedy
1: się
0: można pić bezpośrednio wodę z kranu.
2: A jak ojciec sobie radzi, tak, jak jedzie w teren wtedy z taką wodą, bo na pewno ojcu się chce pić, jak wyjeżdża rano.
1: Zabiera piwo.
0: Wtedy zabieram ze sobą butelki. Zabieram całą grzewkę na przykład wody w butelkach. I nie piję wody, której nie wiem skąd jest. Nigdy. Tak. Nie, bo bardzo łatwo złapać po prostu chorobę, bardzo łatwo złapać tutaj pod tym względem coś, no, żeby coś się napatoczyło, więc jakby nie piję wody, która nie jest z pewnego źródła, tak.
2: A jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli ojciec jedzie, no bo ja tak sobie wyobrażam, jedzie ojciec z, bo też takie moje pytanie, jak ten dzień ojca wygląda wyjeżdżając.
1: No właśnie, czy tak tylko robicie to wszystko na miejscu, czy też ten teren, który macie pod sobą, jest na pewno większy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo skoro to jest misja,
2: to ogarniacie jakiś teren. No tak, i wtedy, tak, jak tak, też z tym jedzeniem, no bo ojciec idzie do kogoś, ktoś stawia i ojciec nie wie, czy to jest zachowana jakaś higiena, czy nie zjeść.
0: Ja odpowiem tak na to pytanie. Dam dwie poprawne odpowiedzi, a mianowicie pierwsza poprawna odpowiedź to z szacunku do ludzi jem wszystko, co podane, a druga poprawna odpowiedź z szacunku do siebie jem to, co wygląda na świeże.
1: Aha. W ten sposób.
0: Czyli tak. I uwaga, jest taka specyfika, że jest tutaj taka zasada, niestety dobra i niedobra, że Gabończycy, kiedy jest takie jedzenie, które jest właśnie, które masz wątpliwość tego, czy to jest świeże, czy nie, no to oni często na koniec popijają to jakimś mocnym alkoholem i to jest tak zwany, co po francusku mówi się digestif. I ten, to jest też rola tego alkoholu jest taka, że po prostu, żeby odgadził to wszystko teraz. Tak. I rzeczywiście to jest prawda, że to się jakoś tam sprawdza, ale też jest rzeczywistość taka, że no często niestety przyznam się ostatnio nawet też po święta, drugie święta miałem problemy żołądkowe. Biegunki są tutaj częstą rzeczywistością, tak? No to jest jakiś minus tego, że rzeczywiście można złapać jakieś bakterie, można złapać jakąś rzeczywistość, która jest trudna ze względu na nieświeże jedzenie, tak? I albo się na to narażasz, albo nie. I raz na jakiś czas, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące niestety masz problemy żołądkowe. I nawet jest tutaj taka rzeczywistość, która jest normalna, której ja po prostu totalnie w Polsce spotkałem, bo przy okazji tego jedzenia można złapać również jakieś bakterie czy pasożyty. I jest tutaj normalna zasada, że leki, które u nas są na receptę, na pasożyty, tutaj tam są bez recepty i jest tutaj taka tradycja, raz na trzy miesiące przeprowadza się detoksyzację taką pasożytniczą, bierze się przez trzy dni tabletki na pasożyty
1: bardzo ważne jest.
0: To sobie mogą być po prostu i to ci pomaga po prostu oczyć. Jak czujesz w ogóle, że coś z twoim brzuchem jest nie tak, coś cię boli, jest napęczniały, nie jakoś wszystko niedobrze funkcjonuje, wiesz, że musisz wziąć po prostu tabletki na takie odkażenie żołądka. I tak to funkcjonuje, tak? Tak to funkcjonuje.
2: No, a wracając do pytania, jak wygląda ojca dzień?
1: No właśnie, jak wygląda ojca dzień?
0: Okej. Jeżeli chodzi o ten zakres takiego naszego obowiązku, to jest rzeczywiście tak, że nasz teren, my mamy tak zwaną tutaj, mamy cztery placówki tutaj i one są wzdłuż takiej jedynej drogi, która wjedzie przez Gabon, takiej głównej PK, droga krajowa, jak to na się mówi bardziej. I my mamy tutaj takie cztery placówki, które obejmują bardzo ogromny teren. To jest trochę teren jak u nas jednego województwa. I ogromną ilość kaplic razem w tych naszych czterech placówkach, to jest my posługujemy w 60 wioskach chyba razem, 60 kaplic, cztery parafie i 60 kaplic, ale ja jestem w bardzo specyficznej placówce, dlatego że jest to jedyna placówka obecnie, bo wcześniej byłem w innej, tak. Obecnie jestem w placówce w stolicy, to jest z dzielnicy stolicy Melen i ta praca jest o tyle specyficzna, że my tutaj nie mamy kaplic dojazdowych, ale mamy za to ogromną parafię i ogromne sanktuarium, jedyne sanktuarium narodowe Notre Dame de Gabon, czyli Matki Bożej Gabońskiej, jedyne sanktuarium, jedyne miejsce, jedyną taką parafię, ale bardzo obejmującą bardzo duży teren również, ale miasta, bo miasto Libreville to jest prawie milionowe miasto i to w tym ogromne. Milionowym mieście jest 10 parafii, tak? I jeżeli powiemy na to, że w milionowym mieście 10 parafii, to jest ogromny teren, obejmuje parafia. I na terenie tej parafii mamy bardzo dużo miejsc do chorych, ludzi do odwiedzenia. Choć to prawda jest też taka, że przez to, że jest nas tak tu niewielu, to moja też posługa nie ogranicza się tylko do tego miejsca. Mimo tego, że posługuję tutaj w tej parafii, która jest bardzo duża, w niedzielę na mszy mamy prawie 2000 ludzi, którzy są co niedzielę na mszy święte. Święte było nawet więcej dużo. Czy dwóch księży obsługuje taką dużą parafię, to plus do tego bardzo często pomagamy również w tych naszych placówkach na drodze, na wioskach. Ja również jeżdżę na wioski, odwiedzam kaplice, odprawiam tam msze święte. Tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, tak? Tylko wtedy, kiedy jest jakieś są sakramenty, czy są msze potrzebne, czy pogrzeby, czy jakieś katechezy, nauczanie, również tam jadę na te wioski po to, żeby tam też również pomagać braciom moim, którzy są w tych różnych innych placówkach. Tak, a jeżeli chodzi o mój dzień, to dzień oprócz tego, że ma taki rys zakonny, to znaczy rys związany z modlitwą naszą codzienną, związany z brewiarzem, adoracją, modlitwą wspólną, medytacją, bo również tutaj żyjemy jak kapucyni, to znaczy żyjemy jak franciszkanie i pierwszym życiem, to pierwszym naszym zadaniem jest nasze własne uświęcenie, to żebyśmy byli blisko Boga, my jako bracia. To drugą rzeczą, która charakteryzuje mój dzień, to jest oprócz tego, że mam stałe obowiązki związane z mszą świętą, związane ze spowiedzią, z grupami, bo posługuję w różnych grupach, mamy tu ministrantów, mamy tu harcerzy, skautów bardziej, mamy tu, ja akurat w tych grupach posługuję, mamy tu wspólnoty drogi neokatechumenalnej, drogi neokatechumenalnej. Mamy tu bardzo dużo posług związanych z przygotowaniem katechumenów, bo samych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów, jest prawie 300 osób.
1: To dużo, to bardzo 300 dużo.
0: 300 osób w naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentów i to jest też posługa wobec nich, czyli plus też taka posługa zwykła, sakramentalna wobec spowiedzi, odwiedziny chorych, odwiedziny w szpitalu ludzi, mszy święte w szpitalu regionalnym, szpitalu psychiatrycznym, posługa dla tych katechumenów czy w grupach. Plus do tego, ponieważ jesteśmy tylko braćmi we dwóch, to jest również dbanie o dom, gotowanie, robienie zakupów, też załatwianie bardzo wielu rzeczy związanych z różnego rodzaju rzeczami, które się dzieją przy kościele czy przy naszych placówkach regionalnych. Z budowaniem kaplic, z budowaniem dysposerium, na przykład przychodni. Tutaj również przy naszym kościele też dużo różnych rzeczy się po prostu dzieje i tak. Po prostu trzeba o to zadbać. O kupić materiały, pojechać do miasta, załatwić papiery, dokumenty, urzędowe sprawy i to są również te rzeczy, które są ważne. Plus ja muszę się przyznać i to jest jedna rzecz, która też również nadal mnie zajmuje. Mimo tego, że jestem tu 10 miesięcy i byłem na kursie również języka we Francji, to ja nadal mam taki okres codziennie, że godzinę czasu, półtorej godziny czasu staram się również poświęcić na naukę nadal języka francuskiego, dlatego że mimo tego, że jakoś posługuję tym językiem biegle, to znaczy mówię kazania, homilie,
1: To jeszcze brakuje.
0: To nie jest poziom taki, który jest zadowalający, żeby to był język taki, żebym był rzeczywiście nie popełniał błędów, nie chodzi o takie błędy, które robią też sami Francuzi, ale żeby to był język taki bardzo, no, który jest zadowalający na poziomie takim bardzo, no jakby to nie jest jeszcze poziom, który jest, jestem zadowolony i mam takie postanowienie, że pierwsze to jest 2 lata, chciałbym się jeszcze tego języka uczyć, żeby rzeczywiście...
1: No tak, bo to trzeba nabrać słownictwo dalej. Odpowiedniego też i rozszerzyć to wszystko, tak, żeby... No.
0: Tak, tak. I też używanie czasów i to, że ja jestem komunikatywny, to znaczy, że oni mnie rozumieją, że oni wiedzą, o co mi chodzi, znają moje przesłanie, to jest jedno, ale żeby to było dobrym i poprawnym i pięknym językiem powiedziane, to jest druga rzecz. Bo można mówić kali jest, kali pici, to wszystko wystarczy. I często, no niestety też ludzie niewykształceni tutaj też mówią w ten sposób jak ja, a mam czasem nawet gorzej, ale żeby mówić pięknie, to jednak trzeba cały czas się uczyć i ja nadal uczę się również francuskiego.
1: To, który
0: no, mamy tą farmę zwierzaków, to też jest
2: to też posługa.
1: No tak. To, której ojciec wstaje i o której się kładzie spać w takim razie.
2: Chyba w ogóle nie śpi.
0: Wstajemy
2: o 5.
0: Wstajemy zazwyczaj o 6 rano mam modlitwy, czyli wstaj 5:30 mniej więcej. I kładę się 22 mniej więcej spać i to mi wystarcza, tak. I cały dzień jest zajęty, bo codziennie coś się dzieje, codziennie naprawdę są rzeczy, które są do zrobienia. Choć teraz mam taki dzień bardzo spokojny, bo mam tydzień poświąteczny i tak jak święta było... To
1: urwanie
0: było
1: głowy?
0: Bardzo, tak, to teraz mam taki czas, że mogę troszeczkę odpocząć i na przykład się wyspać. I to jest chyba jedno z największych pragnień, które miałem ostatnio. I żeby wyspać się udało mi wyspać.
1: Tak. Prozaiczna rzecz, a proszę bardzo, jak cieszy.
2: Ojcze, a jak na przykład procentowo wygląda oczywiście ilość oczywiście osób, które już przyjęły tutaj oczywiście chrzest, komunię świętą, bierzmowanie, bo to jak ojciec powiedział, jesteście od 2000 roku, to też jakiś już procent osób jest.
0: Tak, tak, tak. No, mogę powiedzieć takie, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa Pana Boga i moich braci, którzy tu byli przede mną, więc nie chciałbym, ale na przykład w tym miejscu, w którym my jesteśmy, kiedy brat Jarek zaczynał to tutaj w Mele w stolicy zakładać tą placówkę naszą, to na pierwszym mszy świętej było 5 osób. Jeżeli teraz mówimy, że...
1: 2000 ojciec mówił, no.
0: Tak, tak. To jest właśnie ta różnica, tak? Czyli wspólnota kościół, który przez 20 lat z 5 osób stał się kościołem bardzo, bardzo dużym, bogatym, mocnym i to jest właśnie to owoc jakiś piękny tej posługi, chociażby tu w Melen. Ale również zadań jest nadal ogrom masa, dlatego że nie dość, że w Gabonie jest nadal bardzo dużo ludzi, którzy praktykują religie tradycyjne i religie pogańskie.
2: A jak to wygląda, ojcze, właśnie te właśnie praktyki, bo to też na pewno...
1: No bo często tam słyszymy z różnych programów, chociażby tych podróżniczych, że tam różni są
2: szamani, nie wiem, i tak jak dalej, to nazwać, różni, tak, lokalni tacy.
0: Tutaj akurat szamanów nie ma, oni tutaj nie mają takich szamanów, jak my to rozumiemy w niektórych krajach, takich bardziej latynoamerykańskich, mi się wydaje, bardziej Ameryka Łacińska. Tutaj mówi się na takich ludzi, są tutaj tacy ludzie, którzy się nazywają Neganga. Neganga to jest taki człowiek, który jest trochę takim czarownikiem, który jest takim mędrcem, który jest takim prorokiem, takim, który przewiduje przyszłość, który mówi ci, co się wydarzy w swoim życiu, który ci doradza, który ci daje, wskazuje, co masz robić w życiu. I tu są tacy, dużo tacy czarownicy, tacy Negangi, do których ty idziesz i on tam rzuca kości, robi jakieś czary nad tobą, rozmawia z duchami, rozmawia z przodkami. I tutaj niestety też duża część chrześcijan i duża część katolików nadal praktykuje, czyli oni potrafią być w kościele i nadal jest tak zwany sekret religijny. To nadal nie wyrzec się do końca swoich tradycji i wierzeń takich pogańskich, właśnie wierzeń tradycyjnych. Plus do tego funkcjonuje tutaj taki kościół Buiti, religia, to jest religia Buiti, znaczy religia, czy tak, chyba tak, to trzeba nazwać. I to jest nadal ich taka religia tradycyjna, która jest bardzo związana może nawet nie z wiarą w Boga, bo tam jest Bóg, tylko nie istotą tej religii jest wiara w Boga, tylko istotą jest tej religii jest jest wiara w kontakt z duchami i w kontakt z przodkami.
1: Aha.
0: I w tym obrządkach, w tym obrzędzie religijnym, w tym obrzędzie duchowym chodzi o to, żeby spotkać się z, połączył się świat ziemski z światem duchowym i żeby spotkać w tym świecie przodków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się, jak tam im jest, co oni robią, co, jak żyją, czy zbawili, czy nie zbawili, czy jak można im pomóc, co oni chcą od nas, czy, no, bo też jest dużo wierzeń takich przesądów, to znaczy tego, że coś się wydarzyło, bo ja zrobiłem to, coś się wydarzyło, bo mój dziadek, który umarł, moja babcia, która umarła, bo on mnie szepnął, bo coś takim bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana i bogata i bardzo złożona rzeczywistość i tu nie chciałbym jej bardzo spłycić, ale jest to rzeczywistość bardzo do ewangelizacji, bardzo rzeczywistość trudna, jak najbardziej do pracy, nadal do pracy, bardzo ogromnej pracy. Jest to kościół młody, który jest nadal bardzo, ma bardzo wiele rzeczy, które są nie chrześcijańskie, nie katolickie.
1: No, u nas też się takie zdarzają.
2: No ojcze, no co my to mówimy? W Polsce też wiele rzeczy.
0: Ja rzadko wchodzę na takie portale duże w Polsce, ale czasem wchodzę, żeby zobaczyć, co w Polsce się dzieje. Często też widzę, że wróżka Hania przewiduje, że coś tam.
1: No właśnie.
0: Milioner Maciej mówi, że pół Polski będzie zajęte przez Rosję, tak? Czy coś tam.
2: Tak.
0: No, one też są widziane, one też są wróżki.
1: Tak,
0: jak najbardziej.
1: Nawet dostaliśmy, powiem szczerze, powiem mojej córze, dostaliśmy nawet propozycję od jakiegoś wróżki czy wróża, że chciał też w radiu występować, ale podziękowaliśmy.
2: No, nie, my daleko od tego jesteśmy, bo wiemy, jak to taka droga wygląda później, no nie jest fajna. Od małej rzeczy później idzie się w dużą rzecz i trudno się wrócić do tego, co już było. Także tutaj ojciec rzeczywiście podjął taki ważny temat, bo widzi ojciec, ktoś wyjeżdża do tego Gabonu i jemu to się spodoba, takiemu Europejczykowi. Widział osobę, która rzuca kościami, przepowiada, prowadzi i chciałby to też, żeby wróciło tutaj do Europy, do krajów, które już dawno powinny zapomnieć o tym.
0: Jest tutaj nawet taka turystyka trochę taka nieduża, ale przyjeżdżają to tacy bogatsi ludzie, którzy na przykład są uczestnicy w tych obrzędach inicjacji Buiti. I te obrzędy są, one trochę polegają też na braniu, to są takie tak zwane lokalne narkotyki, które się nazywają iboga. I tą ibogę się spożywa w trakcie tych rytuałów i po to, żeby doprowadzić do tej ekstazy i do tego spotkania, przebóstwienia, takiej nirwany, do tego momentu spotkania ciebie z tymi duchami, wejść w ten świat taki duchowy,
1: nadprzyrodzony.
0: Tak, że zapłaci za to bardzo dużo i chce po prostu doświadczyć takiej przygody, wejścia w ten pogański rytuały. Tak.
2: A jak?
0: Taką specyfikę może Gabonu, bo nie wiem, czy będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć, ale to też
1: będzie,
0: jest
1: tutaj, na pewno
0: nadal w Gabonie są te ludy pigmejów. I to też jest taka, to są te ludy takie bardzo jeszcze bardzo tradycyjne, jedne z niewielu i bardzo specyficznie żyjące w takich surowych warunkach, gdzie sami jeszcze będą takie wioski w lesie tutaj w Gabonie, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła.
2: Poważnie?
0: I gdzie... Tak. To jest jeden z niewielu krajów, gdzie są tutaj takie społeczności właśnie naturalne jeszcze, pigmejskie.
1: Kiedyś to się mówiło dzikie, ale tak, no, bo często takie też taka opinia panuje, że one tam po prostu robią to dla telewizji, dla turystów tylko, ale jak ojciec mówi, że rzeczywiście tak żyją, no to...
2: To nie jest pod tory...
0: Nie. Jak najbardziej są i żyją i są to bardzo specyficzni ludzie, ale można czasami ich spotkać na ulicy, można ich zobaczyć, bo oni są bardzo niscy, charakterystyczną twarz. I są takie wioski, które są w kontakcie z cywilizacją, w kontakcie z ludźmi, przyjeżdżają, handlują, często handel wymienny, towarowy. I tam w takich wioskach właśnie są nagrawane takie reportaże, ale wszyscy mówią, że są również takie wioski, do których cywilizacja i
1: nie
0: do
1: dotarła.
0: Których nie dotarła. Jeszcze ja w takiej wiosce nie byłem, nie wiem, czy mi się to uda. Raczej wątpię.
2: A ile ojciec czasu tam będzie w Gabonie?
0: Jak Pan Bóg da, to pierwszy urlop, czyli taki moment mojego powrotu do Polski na to, żeby żeby odpocząć, spotkać się z rodziną i wrócić trochę do naszej mentalności, odbędzie się w wakacje za rok, 2023.
2: Czyli może
0: po dwóch latach.
2: To może się... Ale ojciec wtedy był w Zakroczymiu? Nie, nie. Gdzie indziej ojciec...
0: Nie, ja ostatnio byłem, posługiwałem w klasztorze Białej Podlaskiej.
1: A, Białej Podlaskiej.
0: Gdzie urodził się
2: Honorat.
1: Tam, gdzie Honorat.
2: Tam, gdzie Honorat.
0: Tak.

0: związane z lasem tropikalnym i z naturą, florą i fauną. To jest najpiękniejsza rzecz w Gabonie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy typowo ludzkie, to jest tutaj na przykład tylko jedno muzeum, które wcale nie jest ciekawe. Muzeum Historii i Natury Gabonu, kultury i zjawisk na takiej przyrody Gabonu, ale nie jest wcale ciekawe, nie jest piękne. Jest chyba jeden basen, w który można by pójść ewentualnie jako atrakcję jakąś turystyczną, a tak to nie ma nic takiego rzeczywiście, czyli jeżeli, bo Gabon jest też państwem troszeczkę zamkniętym, wiąże to, ja uważam, że trochę z mentalnością Gabończyków, którzy uważają, że są wyjątkowo wybrani i że są właśnie bogaci, bo mówić o tych właśnie, o tym co mówiłem na początku, o tych dobrach naturalnych, że są bogaci i trochę są zamknięci na obcokrajowców i na turystów, bo myślą, że przyjadą do nich i potem to wszystko zabiorą, ukradną. I dlatego trudno się tu też dostać. Gabon jest strasznie zbiurokratyzowany i dostać wizę, dostać możliwość pobytu, trzeba mieć po prostu też być bardzo cierpliwym i bardzo dużo przejść, bardzo dużo formalności, żeby się tu dostać. I tego tutaj nie ma w ogóle prawie turystyki.
1: Czyli tej gałęzi tak turystyki nie ma. Czyli takiej gałęzi jak turystyka nie ma.
0: Bardzo rzadko, bardzo trudno spotkać tutaj turystów w ogóle. Bardzo trudno. Tak jak o Amazonii się mówi, bo Amazonia i Gabon to jest to samo. To są też te lasy tropikalne, to są też tam bardzo te podobne miejsca. Tam widzimy dużo filmów, relacji, reportażów turystów. To tutaj nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. I to jest jedno z, uważam, też problemów Gabonu, że są tak zamknięci, bo mogliby, to mogła być jedna z gałęzi też rozwoju tego państwa, no tak, rozwoju kraju i pracy dla ludzi. Pracy dla ludzi, tak. Czyli możliwości tego, żeby tu przyjechać, bo chyba 30-kilka% kraju to są parki narodowe, które są bardzo piękne i które są po prostu perłami, cudami natury, które można by tu zobaczyć i które ludzie by na pewno chętnie przyjechali i zobaczyli, a nie ma tutaj tych ludzi, tak? Nie ma tu tych turystów, którzy by mogli chcieć tutaj po prostu spędzić wakacje.
2: Praktycznie to się marnuje tak w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny, bo no, tak, skoro to takie piękne widoki są.
0: Gabończyk nie powie, że się to marnuje, tylko Gabończyk powie, że oni to chronią.
2: Aha, w ten sposób.
1: Zadepczemy.
2: Przed rozdeptaniem.
1: Europejczycy zadepczą, ale ojcze, ale też przywieźlibyśmy inne choroby oczywiście, bo przecież oni mają troszeczkę...
0: Myślę, że najważniejsze dla nich to, co byśmy przywieźli, to nie choroby, tylko myślę, że byśmy przywieźli nasze pieniądze. No. I to by było dla nich najcenniejsze, a czy byśmy, no choroby myślę, że to nie jest.
2: Nie, to teraz chyba nie jest problem, nie. To my byśmy raczej wywieźli od nich do nas.
1: Odwrotnie, pasożyty.
0: Malarię byśmy wywieźli i jakieś inne bakterie, pasożyty w żołądkach na pewno, tak, tak. No to jest tak, to jest takie coś, które się by nie dało uniknąć.
1: Ale tu jak wracając do tych pasożytów, to ojciec nawet taką rzecz poruszył, że my tu w ogóle w Europie mamy takie Polskie Towarzystwo Przyjaciół Świętej Hildegardy, z którymi współpracujemy i rzeczywiście pani Jola Zajdel, prezes tego towarzystwa, oni o tym mówią, że powinniśmy w Polsce również...
2: Tak, bo skoro nasze zwierzęta, nasze pupile tam odrobaczamy i tak dalej, to w ten sposób powiem, wprost, więc tutaj dlaczego też i, a tutaj ojciec sam wspomniał, że raz na trzy miesiące jednak to robicie i to jest bardzo ważne. No.
1: Że sobie zdajecie z tego sprawę, a my i widzi ojciec.
2: A my często w Europie ktoś tam choruje na coś, nie wiadomo na co, a to się okazuje, że to mogą być też i pasożyty, nie? Bo to jednak to nie jest taka prosta sprawa. No.
1: A tam sobie w taki...
0: Mało o tym się mówi i mało jest.
1: Oni w taki naturalny sposób do tego doszli. Może, że są zamknięci i muszą żyć bliżej natury.
0: A z drugiej strony mi się wydaje, że jest to trochę tutaj bardziej większy problem i bardziej intensywne. Wydaje mi się, że my mamy przez to, że żyjemy w dużo lepszych warunkach higienicznych.
2: Tak, to nam się wydaje, że...
0: Sanitarnych, to nas to mniej dotyka na pewno. Jest to mniej intensywne, ale z drugiej strony też mniej o tym mówimy. Tak.
2: Właśnie.
1: Kurczę, a tak, co najbardziej ojca tak, bo tu już widzę, jest 20, u nas 22, żeby ojciec poszedł spać oczywiście. Tak podsumowując.

0: Motywujące oczywiście, co najbardziej...
1: Tak, to musimy zostawić też i tematy na następne audycje, tak, bo jak opowiemy wszystko dzisiaj...
0: No właśnie. No. Ojcze, co ojca najbardziej zaskoczyło w Gabonie? Jakie wrażenia ojciec miał? Tak jak ja bym pojechała, wydawałoby mi się, że jest coś tak, a jest inaczej. Co najbardziej ojca zaskoczyło, wyjeżdżając tu z Polski do Gabonu? Jaki był największy mit?
2: Najbardziej zaskoczyły mnie śmieci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że nie ma tutaj takiej kultury naszej. Jest Gabończycy, a też chyba związane wieloma krajami w Afryce, jest to bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci i to jest związane też pewnie z, oni mówią, że to nasza wina, Europejczyków, mhm, że oni tak robią, ale myślę, że to jest kwestia też bardziej kultury tutejszej. Mianowicie oni rzucają śmieci po prostu wszędzie, gdzie się da i mimo tego, że teraz jest już jakaś tam edukacja w tym względzie, to te śmieci są na ulicach, nie ma jakby takiej tej komunalnych systemów wywożenia śmieci, tylko po prostu to wszystko leży, gdzie się rzuci, gdzie popadnie mhm, i jest kolorowo, ale jest bardzo dużo śmieci, szczególnie w miastach, jest bardzo, bardzo brudno i to podobno biały człowiek przywiózł plastik i to teraz jest wina tego człowieka, bo oni wcześniej korzystali tylko z rzeczy odnawialnych, czyli z liści i z różnego rodzaju drzew, właśnie tego typu rzeczy, które są naturalne, a teraz biały człowiek przywiózł plastik i folię i przez to my po prostu mamy problem, bo wcześniej mieliśmy problem, bo nie było plastiku i folii, a teraz przywieźcie nam to i mamy problem. To był największy chyba taka rzecz, która mnie tutaj zaskoczyła i która była dla mnie ogromnym szokiem. I druga rzecz, która jakoś była dla mnie taka mocna, to właśnie to piękno, bo ja się nie spodziewałem aż takiego piękna tego przyrody i tej fauny i flory. Oczywiście jest to, jak wrzucam zdjęcia czasem z plaży, czy jakieś właśnie miejsca, w którym jestem, po prostu mówią, że jak to raj na ziemi. I to rzeczywiście trochę jest tak to wygląda, takie ogrody, jedne wielkie ogrody, ale z drugiej strony te ogrody są trochę niebezpieczne, bo właściwie pełno węży, jakichś różnych zwierząt, które tam żyją, robaków i inne rzeczy, więc to nie jest też tak, że pochodzić po lesie, po naturze, to jest coś takiego, co jest, ale to piękno, ta zieleń, ta soczystość tego wszystkiego, to wszystko to ciągle jest takie żywe, piękne. To jest coś, co jest na pewno jakimś czymś, co mnie mega, cały czas mega inspiruje i podoba się.
1: No i to jest właśnie najważniejsza rzecz na zakończenie dzisiejszego programu, naszego spotkania z ojcem Sebastianem. Byliśmy dzisiaj w Gabonie.
0: I nie, wirtualnie. Chyba ostatni raz.
1: Nie, na pewno nie ostatni raz.
0: Tak, ojcze?
2: Też tak myślę.
1: Sporo nas osób.
2: Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, ale też i prowadzącym za to, za zaproszenie i za możliwość spotkania dzisiaj i porozmawiania o Gabonie świątecznie, ale też afrykańsko. Było mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że się udało.
1: Tak, udało się i też dzięki współczesnej technice jesteśmy razem. Nawet dzisiaj było nas dość dużo tutaj z Gabonu, akurat nikogo nie widzę, przynajmniej w tej chwili,
0: ale
1: z Polski są słuchacze, nie tylko z Polski, bo i z innych krajów także. Nawet nie wiem, czy oni są Polakami, szczerze powiedziawszy, ale nieważne. Skoro słuchają nas, to prawdopodobnie coś tam rozumieją. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Kogo ojciec chce pozdrowić?
2: Chciałbym pozdrowić moją rodzinę i moich przyjaciół. Myślę, że ktoś z moich przyjaciół może słuchać tej audycji dzisiaj, więc serdecznie pozdrawiam. Właśnie, tak nie będę wymieniał imienia, nazwiska, bo potem ktoś mi powie, że go nie wymieniłem. Więc serdecznie pozdrawiam, którzy słuchają i którzy może niech się do mnie teraz odezwą. Jeżeli ktoś słuchał, to niech się odezwie, jeżeli jest w bliskiej relacji ze mną, to niech się odezwie i będzie mi bardzo miło. A jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do następnego razu i dobrego wieczoru życzę.
1: My też ojcu życzymy dobrego wieczoru. Bożonko, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
0: Pozdrowić ojca serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: Pomachać
1: z małej miejscowości, Zławieś Mała.
0: Tak, a działająca mocno ze Honoratem Koźmińskim.
1: Nie tak gorąco jak w Gabonie, bo dzisiaj zimno u nas było tylko tam 7 stopni, 8, także Widzi też... ojciec. Lepiej nie wracać do Polski.
2: U mnie obecnie jest 28. U mnie jest obecnie 28, więc jest tak, że i w Polsce jest taka temperatura.
1: Także to my w studio tyle może mamy tutaj tak.
0: Gorąco nam jest oczywiście podczas rozmowy. Cieszymy się, że ojciec z nami był. Pozdrawiamy też ojca przyjaciół, którzy teraz z nami są, słuchają i na pewno rodzina najbliżsi, bo podejrzewam, że takowi też teraz z nami tutaj są. I do następnego razu, który nastąpi pewnie po określonym umówieniu i ustaleniu terminu.
1: Ustalimy, na pewno będziemy.
2: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, pokój, dobro i dobrej nocy.
1: My też ojcu życzymy pokój, dobro i słuchaczom również życzymy spokojnej nocy. Jest 22:05 na naszych radiowych zegarach, także spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pokój i dobro.
2: Z Bogiem, pokój i dobro.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: angry about last night.
1: Girl, how you moving?

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Latest hit to the wisdom.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater, to już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce, bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże. Idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle, ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to?
owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko o same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje.

życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat, a sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby, to wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć, wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju pantera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo

0: Właśnie, z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, naście lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak. Słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo, naście lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy naście, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa, to nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. I ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu, no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda, i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No, ale tak to właśnie wygląda. To taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata, i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie. Bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda? Nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak dużo, długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na taką, mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie, no, 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były. No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie. Ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy, dziki, no, one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy, jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki, to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No, takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają. A słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat, i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala, więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne, ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku. Właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie. I występuje na wysokości Kalifornii. Tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat. Ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową? No już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Już zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga, też co ciekawe, nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład, gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną i właściwie przez w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypryny, bo u cypryny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda, elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny, bo uwaga, jest to taka stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności. Czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje. Więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat? Jasne, że tak, można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów. Ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda, to dlatego się wycofałem, nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc łatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego, to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad Polskim Morzem, nad Bałtykiem, na plaży, chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratrzy z Krakowa.
0: Co to jest stres?
1: No cóż, współczesny człowiek żyje w środowisku takim, jakim żyje. Wszędzie mu się spieszy, żyje w pędzie, w pogoni, nie do końca wiadomo za czym. To wszystko powoduje, że nasz układ nerwowy chwilami mówi dość, tak dalej się nie da. Pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości ze strony układu nerwowego. No i co wtedy? No to wtedy niestety, ale trzeba coś pomyśleć nad tym. Pomijam podejście do życia, do problemów, jakiś dystans, prawda, bo to też potrzebne, też się trzeba powiedzieć. To nie jest jakiś stan patologiczny, stres bywa motywujący, prawda, ale w sytuacji, gdy pojawia się spontanicznie, no, pierwotny człowiek, a tak zwierza, wtedy pojawia się stres, bo to jest jedna szansa na przeżycie tej jednostki, żeby się broniła, prawda, i to jest jak gdyby jedna strona. Druga strona, że w tych czasach, w dobie tylu informacji, jakimi jesteśmy bombardowani, to nasze organizmy już nie dają rady. Ten stres jest permanentny, jest ciągły i jak to trwa przez dłuższy czas, organizmy nie dają rady.
0: Dlaczego warto stosować produkty ziołowe?
1: Tutaj no, mamy do zaproponowania pewną grupę leków, surowców roślinnych, które mogą być bardzo pomocne w schorzeniach tego typu. Oczywiście mówimy o schorzeniach no, lekkich, umiarkowanych, od lekkiego zdenerwowania, dłuższe stany napięcia, lęków. I o ile są stosowane wtedy leki syntetyczne, to zioła mogą być zastosowane jako kuracja wspomagająca. Oczywiście po przeanalizowaniu, czy dane zioła z danymi lekami syntetycznymi nie chodzą w jakieś reakcje, ale to zawsze sprawa indywidualna. Dlaczego mówimy o surowcach, lekach roślinnych? No dlatego, że w dobie leków syntetycznych, które no pewnie mają nieporównywalną siłę działania zioła, jakiejkolwiek prawda postaci, bo mówimy o surowcach roślinnych w formie tabletek, kropli, nalewek, czy nawet takich stricte naparów, odwarów ziołowych, mogą być częściej i dłużej stosowane w przypadku tych takich różnych schorzeń, w przeciwieństwie do leków syntetycznych reakcji typu uzależnienie, co bardzo istotne. Także myślę, że warto po nie sięgać i nie od razu po jakieś mocno uzależniające. Są po prostu bezpieczniejsze, dlatego bym ich nie deprecjonował, nie odstawiał, że nie działają. Owszem, działają, potrzeba czasu, dłuższej kuracji, ale naprawdę warto. Cóż takiego w tych ziołach jest, że one akurat tak działają, nie inaczej. Każdy ziele, każdy surowiec ma zawsze bardzo bogaty skład. Jest tam mnóstwo różnego rodzaju związków, substancji czynnych. Tam nie ma jednej substancji czynnej, tak jak w lekach, że jest aspiryna i jest tylko jedna substancja. W ziołach jest jej mnóstwo. I w ziołach tych takich naszych uspokajających, no tego też jest dużo, to mamy te główne takie związki czynne farmakologicznie, będą to ezidroidy, związki terpenowe czy alkaloidy. Pewna grupa ziół będzie działała nieco mocniej, inna grupa nieco słabiej. Te takie troszeczkę mocniejsze ziółka, które oprócz działania takiego wyciszającego, uspokajającego, będą też przydatne przy bezsenności, czyli będą troszeczkę nasennie działały.
0: Jakie zioła poleca brat do naszej domowej apteczki?
1: Dlatego nie może w domowej apteczce zabraknąć takich ziół jak kozłek lekarski, czyli waleriana, któż nie zna bardzo charakterystycznego zapachu waleriany. To także szyszki chmielu, to będzie ziele męczennicy, to będzie melisa, lawenda. Myślę, że to takie kluczowe zioła, te trochę tak mocniej działające. Surowce o nieco słabszym działaniu to rumiany, kwiat i owoc głogu. To także ziele serdecznika, to będzie korzeń arcydzięgla, kuncza tataraku. Ale te zioła można ze sobą łączyć wtedy w myśl zasady, że im więcej ziół, tym lepsze działanie, tak zwane synergii działania. Jedne wspomagają drugie.
0: Jak stres wpływa na nasze organizmy?
1: Taka informacja dość istotna, że często nerwicom towarzyszą objawy takie somatyczne. Są w ogóle wiele chorób typu zespół jelita drżliwego, choroby serca czy przewodu pokarmowego. To są o podłożu takim nerwicowym.
0: Co jeszcze brat nam poleca?
1: Męczennica właśnie oprócz działania takiego typowo uspokajającego bardzo ładnie i mocno działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Dlatego w tych mieszankach takich, które byśmy tam chcieli sobie sami komponować, zawsze o tej męczennicy pamiętajmy. Oprócz farmakologicznych leków też można wdrożyć wcześniej wspomniane zioła. Przy stresie warto dorzucić zioła adaptogenne. Tam świetnie sprawdza się aszwaganda, pszeniec górski, więc korzystajmy z tego i myślę, że oprócz oczywiście terapii farmakologicznej warto i należy korzystać z darów bożych, jakim są zioła. bo jak czytamy Pismo Święte, to często na kartach Pisma Świętego jest mowa o ziołach, więc one nie wzięły się znikąd. Pan Bóg dał je nam, aby nam służyły. Dlatego warto i należy z nich korzystać, darów Bożych.
0: A co z naszą duszą?
1: Oczywiście choruje nie tylko ciało, bo tu problem jest taki większy. Ja jako osoba zakonna bardzo bym zachęcał, ażeby dbać o stan duszy. Wszelkie niepokoje, lęki często wynikają z braku takich bliższych relacji z Panem Bogiem. Ja staram się często chodzić do spowiedzi i zachęcam. Stan duszy to stan łaski uświęcający, więc bliska relacja z Panem Bogiem jest tutaj bardzo pomocna. Więc zachęcam do adoracji do Świętego Sakramentu. To jest kluczowe, więc nie tylko ciało, ale dbajmy także o duszę.
0: Jaki jest wpływ środowiska, w którym przebywamy?
1: Oczywiście możemy zawsze pójść na spacer do lasu, jeżeli mamy taką możliwość niedaleko. Las to środowisko, w którym żyliśmy od tysięcy lat, prawda? I dlatego przebywanie w lesie, gdyby powrotem do korzeni, taki pobyt w lesie koi, uspokaja nasz układ nerwowy. To tak jakbyśmy powrócili do domu z dalekiej podróży. Więc ten pejący śpiew ptaków, szum drzew, to jest balsam dla naszego układu nerwowego. Bardzo pomocny i też bardzo zachęcam do tego typu korzystania. Z takiej formy, takiego zrelaksowania się.
0: Wszyscy doświadczamy stresu niezależnie od tego, czym zajmujemy się w życiu. Jest on normalną reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu. Teraz wiemy, jak sobie z nim radzić.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła 7. 12 dzień sierpnia, środa. Zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody.

zachmurka w tej chwili na termometrach 9,8 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna 9 stopni. Słońce wzeszło o 5.21, zajdzie o 20.21. Księżyc jest w Nowiu. A dzisiaj dzień jest już krótszy, o prawie 2 godziny, bo godzinę i 50. Godzinę i 58 minut, tak. Przepraszamy za przerwy w sygnale, bo ze mną tutaj jest nasza radiowa kotka, na konsolecie sobie leży. Konsoleta jest ciepła, więc koty lubią ciepło i czasami coś niestety łapką naciśnie i wtedy nie słychać sygnału, prawda? Tak, plamuś, tak, mruczy sobie ładnie. Drodzy Państwo, taka radiowa przyjemność od samego rana już od razu. Kotka sobie leży na konsolecie, tak? No bardzo. Tak, tak, już tutaj się nie kręć. Bo my spoglądamy w to, co dzieje się w pogodzie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy nas słychać, ale chyba tak. Zaraz sprawdzimy jeszcze dokładnie, bo tutaj nam kotka nagrzebała.

prancia. No tak, tak, tak, tak, tak. Bramka, tutaj grzebiesz, tak? No, bardzo ładnie. Tak, spoglądamy w to, co dzieje się w pogodzie. Dzisiaj czeka nas w dzień w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie małe, na pozostałą obszarze umiarkowane, okresami duże. Na krańcach północnych i północno-wschodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 18 stopni nad morzem. W rejonach podgórskich 22-23 w centrum. Na zachodzie i południu 24. Wiatr będzie słaby. Nad morzem umiarkowany, miejscami na północy i w górach porywisty z kierunków północnych. A w Bieszczadach wiatr dość silny i silny, do 50 km na godzinę, północno-wschodni. Tyle prognozy pogody przekazanej Państwu razem z Plamką, naszą radiową kotką. A za chwilkę usłyszymy się ponownie.

Tak, spoglądamy w kalendarz, drodzy Państwo. Tak, plamka mi tu przestawia mikrofon, nie przesuwa mi ogonkiem. Przysłowie na dziś: w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posłucha. Tak, Pramuś? Gdy w sierpniu ktoś w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera. Tak, plamka już się położyła na cieplutkim, na cieplutkiej konsulecie. No, bardzo, bardzo ładnie. Tak, a dzisiaj imieniny obchodzą Lech, Klara, Joanna, Wiktoria, Łukasz, Julian, Julianna, Eusebiusz, Makary, Aniceta, Leonida, Hilaria, Innocenty i Cyriak. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, drodzy Państwo. Nie wiem, czy Państwo słyszą, jak plamka mruczy. No ja słyszę bardzo dobrze przez mikrofon. Tak, bardzo grzecznie.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań, od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówię, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś, takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy. I tych powodów jest kilka razy, że nie wszyscy mają wystarczającą ilość soków żołądkowych, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe. I to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii. Ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodanów, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze składnik. Ma ten sam skład, prawda? Mhm. Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi I powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, jeżeli ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasole. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda, u dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cięsienkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tym. Jest wiele takich miejsc, gdzie się

0: cegła szamotowa bardzo jest pomocna. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miała okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz jakości produktu mamy też
0: termiczną
1: obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy mniej więcej, może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze, jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
1: Tak.
0: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu dlatego giną i popełniają samobójstwo niemalże wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla jeżeli
0: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w sorowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tym dzieje dalej w moczu.

0: Mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek niezwiązane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety dobre leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi też, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na
1: Nie.
0: świecie? Trudno. Ja też próbowałam jakby, prawda, to jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: Tak,
0: czy
1: czy
0: Wielkanoc
1: Wielkanoc.
0: nasz. To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko,
1: Balansuje.
0: prawda, balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Costix, ze zmielonych tych
1: Stroszkowanych.
0: skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, to jest fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, bo jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebna
0: Tak,
1: roślina miała
0: absolutnie.
1: z
0: Ona
1: czego
0: po prostu miała z
1: skorzystać.
0: czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żylakowatości, prawda? To jest, też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi w informatyce o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby, podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie. To znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób
1: Tak.
0: białka zwierzęce,
1: Białka
0: czyli mięso, rybę, jajka. I teraz, jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby, to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
2: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze. Bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i te ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po 2-3 dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. No, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
2: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
2: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do piast, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
2: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
0: mieć?
2: Tak,
0: przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają w cieplejszą już część tej przechowalni cały ciał i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten, ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
2: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo ten czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo ową trubce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik. Nikomu z imienia nazwiska, student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
2: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: No jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są smrodliwe stolce, gazy, które też ktoś prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
2: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl życia. To też zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam, także jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
2: Mhm. Dziękuję.

0: Uropa twa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęło 8. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam serdecznie.

0: Tak, obszar wysokiego ciśnienia objął już całą Europę. Centrum wyżu, które jeszcze wczoraj znajdowało się nad Morzem Północnym, przemieszcza się na wschód i dziś ulokuje się nad północną Polską oraz nad Bałtykiem. W efekcie na przeważającym obszarze kraju utrzymywać się będzie spokojna, stabilna pogoda. Również w górnym polu geopotencjału Polska znajduje się pod wpływem górnego klina wypełnionego cieplejszym powietrzem. Jego oś znajduje się jeszcze nad Francją i Morzem Północnym, dlatego nad naszym krajem po wschodniej stronie klina utrzymuje się jeszcze kierunek południowo-zachodni, północno-zachodni i też napływa jeszcze chłodniejsze powietrze właśnie z tego regionu. Mimo tego do Polski zaczyna już stopniowo napływać coraz cieplejsza masa powietrza. Nieco chłodniejsze powietrze zalega jeszcze nad północno-wschodnią częścią kraju i tam właśnie w ciągu dnia istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie przeważnie małe, jedynie w postaci chmur kłębiastych, kumulus nazywanych chmurami dobrej pogody, a miejscami niebo pozostanie całkiem bezchmurne. Wiatr będzie na ogół słaby, jedynie na wschodzie okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. Temperatura dzisiaj od 19 do 21 stopni na pobrzeżu oraz na północnym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze od 22 do 25 w kolejnych dniach w miarę przesuwania się klina wyżowego będą też i rosły temperatury. Według aktualnych prognoz oś tego wyżu znajdzie się nad Polską w piątek i sobotę, co sprzyjać będzie dalszemu wzrostowi temperatury i te dwa dni zapowiadają się obecnie jako najcieplejsze w tym tygodniu. A od poniedziałku znowu chłodniej będziemy mieli, drodzy Państwo. No ale cóż, nie ma się co dziwić, powoli zbliżamy się ku jesieni. Druga połowa sierpnia to już bardziej, tak jak wspomniałem, zbliżamy się do warunków jesiennych, choć oczywiście może być także upalnie. Ale na razie prognozy pokazują, że piątek, sobota, niedziela, te dni będą dość ciepłe, najcieplejsza będzie sobota. Tyle komentarza pogodowego, a już za chwilkę porozmawiamy o jakości żywności. Zostańcie z nami.
1: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży,

To wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku 4,5 roku ze świętą Hildegardą z Bingen. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Państwo o tym, czy zła jakość żywności może wpłynąć na nasze samopoczucie i być początkiem, dać początek jakimś chorobom przewlekłym, z którymi w dzisiejszych czasach boryka się prawie każdy. Zapraszam do słuchania. Pani doktor, porozmawiajmy dzisiaj o takiej optymalnej diecie dla takiego przeciętnego, powiedzmy zdrowego człowieka, bo przecież za dietą, za żywnością, produktami spożywczymi kryją się określone składniki odżywcze, których człowiek potrzebuje. Czyli jakie one powinny być, czego powinniśmy więcej jeść, czego mniej, żeby skorzystać z tego jedzenia w sposób optymalny i żeby to nas odżywiało, budowało, dawało nam zdrowie i siłę.
2: Ja myślę, że można to podsumować następująco. Czyli na przykład kierujemy się tym, w jakim miejscu my mieszkamy, jaki mamy klimat i przyroda dostosowuje się, można powiedzieć, do tych warunków i produkuje na nasze potrzeby określone produkty spożywcze. W związku z tym podążanie za sezonowością i za lokalnymi produktami jest, można powiedzieć, najbardziej rozsądne. Dobra jakość oznacza między innymi to, że nie są to genetycznie modyfikowane organizmy. I że produkowana ta żywność jest w sposób taki zbliżony do tradycyjnych. Są ruchy typu ślimak na przykład, prawda, które przywołują te stare metody przygotowywania żywności i pozwoliły na odtworzenie starych, można powiedzieć, rodzajów różnych warzyw, zbóż. Także z powrotem je odzyskaliśmy. Natomiast dalszą rzeczą jest, jak my to przygotowujemy, tą żywność. Bo mając do dyspozycji niedużą ilość warzyw, bo na przykład w czasach średniowiecza, jak święta Hildegarda tych porad udzielała, to my nie znajdujemy niektórych produktów, które tam po prostu nie było, bo na przykład ona nie żyła w czasach już po Kolumbie, prawda? Czyli pewne rzeczy, które do nas trafiły z Ameryki, z tamtego obszaru, to nie były w jej możliwościach, żeby to rozeznać, prawda, zastosować i tak dalej. Do takich na przykład produktów należą jeszcze jak arbuz, ziemniaki, kukurydza, bo to wszystko przyszło z tamtego obszaru ziemi. Dlatego to, co jest lokalne i to, co my stosujemy już całe lata i jest jakby częścią naszej diety od lat, od pokoleń, to na przykład są przyprawy te orientalne, typu cynamon na przykład, prawda, goździki, one już są w nas po prostu tkwią i to przynosi nam dużą korzyść. Na przykład imbir, prawda, też nie był, ale my mamy podobne rośliny na naszym terenie i te imbirowe, to na przykład jest galgant, który stosuje święta Hildegarda. Natomiast, czyli tak, podążamy za porą roku, za lokalnymi produktami, które są w odpowiedni sposób przechowywane i spożywane i możemy ich jakoś zmieniać poprzez stosowanie różnych technik kulinarnych. Czyli możemy to stosować na surowo, możemy je gotować, prażyć, robić na parze. Jeżeli my wcześniej je przygotujemy na przykład z dodatkiem oleju albo masła, to my zyskujemy nową jakość, bo dodanie tłuszczu do warzyw na przykład pozwala nam na stworzenie produktu, który ma wysoką zawartość witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. I wiadomo, że na przykład załóżmy pomidor, on ma bardzo dobrej jakości związki lecznicze, tak samo, ale one się uwalniają tylko w obecności tłuszczu. To jest tak samo, że witaminy w tłuszczach rozpuszczalnych jak A, D, E i K, to są witaminy, które my możemy dzięki dodatkowi tłuszczu używać. Ważne jest, żeby to zastosować, zanim my cokolwiek będziemy robić, ale dodanie jeszcze na końcu też jest rozwiązanie, bo to zawsze lepsze coś niż nic, prawda? I to też jest ogólnie, dlatego my stosujemy takie cudowne rozwiązanie, jakim jest sos vinaigre, kiedy my łączymy i sok z cytryny, który nam rozpuszcza minerały, bo wiele minerałów łatwo przyswajalnych to są cytryniany. Mhm. Bo czasem mam pytanie, no dobrze, ale jaki suplement wapnia, magnezu użyć, prawda? To mamy cytryniany, mamy jabłczany, czyli możemy użyć też obok soku z cytryny, możemy użyć na przykład ocet winny, prawda, albo ocet jabłkowy do wykorzystania. Drugą rzeczą będzie sól, która powoduje, że nam się rozszczelniają błony komórkowe i dotarcie przez celulozę, bo rośliny mają dwie błony. Jedna jest celulozowa, druga jest taka miękka, tłuszczowa, jaką my mamy w swoim ssaków. Dlatego możemy się przeciągać, rozciągać, to nie pęka nam ręka, tak jak gałązek. Użyjemy jakąś siły, to się złamie i potem niektóre jeszcze można uratować, jeżeli to się zespoli, tak jakbyśmy mieli złamanie i unieruchomienie. Mhm. Natomiast ogrodnicy nad tym pracują, że wykorzystują takie metody do zaszczepiania, prawda? Bo takie jest odcięcie gałęzi, która jest nam niepotrzebna, i przeszczepienie z drzewa, które jest inne, i chcemy te walory drugiej rośliny jakby zespolić z tym, mhm, co mamy jako podłoże. Czyli takie metody medyczno, prawda, ogrodnicze. Jeżeli my dodamy sól, to właśnie ta błona taka celulozowa ulegnie rozluźnieniu i potem są możliwe procesy wydobycia enzymów ze środka tej rośliny i pozyskujemy wtedy kiszonki. Mm-hmm. Prawda? Czyli na przykład kroimy kapustę, bo to taki znany jest produkt, prawda? Ubijamy, solimy leciutko, mocno ubijamy i dociskamy, bo to wtedy zwiększamy wydalanie soków. No takimi innymi produktami to jest na przykład są produkty fasolkowe różne, zwłaszcza soja jest znana, czyli ten produkt taki jest miso albo sos tamari, prawda, metodą tradycyjną z niegenetycznie modyfikowanej soi, bo to jest kluczowe. Mhm. I wtedy pojawia się nam w takim produkcie bardzo dobrej jakości witamina B12, którą możemy zniszczyć temperaturą, ale jeżeli dodamy to pod koniec produkcji, już na talerzu, prawda, dodajemy do zupy, to mamy i sól, dlatego w czasie gotowania nie używamy nadmiaru soli, bo to jest szkodliwe. Tak samo mamy witaminę B12, która się bardzo dobrze wchłania. Innym takim produktem sojowym, który jest cenny, to jest witamina K2, MK7, mhm, prawda? W związku z tym jest to do wykorzystania, to się nazywa natto, takie procesy fermentacji w odpowiedni sposób prowadzone przy odpowiedniej jakości grzybkach. I w ogóle fermentacja jako taki proces, to pomijam fermentację znane i lubione jak produkcja wina na przykład, prawda? Mhm. No to też inaczej przebiega. I Pasteur dzięki temu, że potrafił odpowiednimi technikami, to było podgrzewanie, dlatego się wzięła ta nazwa pasteryzacja, bo to jest od wynalazcy, mhm, tego procesu. Wino było produkowane jako wino, a nie zamieniało się w ocet. O czym zresztą w Biblii też jest mówione, prawda, że było cudowne, prawda, poprawa jakości wina dzięki temu, że Pan Jezus tutaj uczynił odpowiednią czynność, prawda, mm-hmm, i kwaśne wino było znakomitym produktem, więc my tak samo możemy robić, proszę Państwa, podążając z tymi rozwiązaniami.
3: Czyli jakby optymalizujemy też techniki kulinarne, żeby zoptymalizować wydobycie minerałów, makro, mikroelementów, tak, żeby witamin, żeby to właśnie nas odżywiało. Mm-hmm.
2: Jak również my często wyrzucamy rzeczy, które są dla nas potrzebne. I te rzeczy, proszę Państwa, to są na przykład skórki. My obieramy, wyrzucamy i tak dalej, ale gdybyśmy zostawili te skórki tak jak są, tylko żebyśmy je powycinali tam, gdzie są popsute i zamoczone w takiej miksturze, którą wielu osobom polecam, bo to, co jest podstawą diety jakiejkolwiek eliminacyjnej, to jest zatrzymaj doprowadzanie do swojego ciała rzeczy toksycznych, które możesz usunąć. Mhm. I żeby to było świeże, dobrej jakości, to wtedy nawet sama taka zmiana diety i w ten sposób podejście do produktów, które potem przygotowujemy posiłek, już daje nam efekt oczyszczania ciała, no bo zatrzymujemy pewne szkodliwe rzeczy. I na przykład jeżeli się weźmie taką szklankę gorącej wody, wrzuci się łyżkę sody oczyszczonej, łyżkę soli, zamiesza się to i wleje się do 5-6 litrów zimnej wody, to my uzyskujemy roztwór, który jest zimny, no bo szklanka gorącej wody na 5 litrów wody nie podniesie tej temperatury, mhm, na pewno. I w tym moczymy wszystko, cokolwiek będziemy chcieli potem użyć. Czy to są fasole w całości, prawda? Bo fasolka szparagowa to jest warzywo, mhm, natomiast strączkowe to są ziarenka. wszystkie produkty, jakiekolwiek my otrzymujemy, one są trochę zakurzone, coś tam jest. Jest transport, przez te produkty może się przemieścić myszka, ona też ma taką potrzebę toaletową, też podniesie nóżkę, coś tam nam zostawi. Nie musimy tego jeść. Sól powoduje, że nam się odkleja, bo to jest środek znany w oczyszczaniu z takich różnych przyklejających się elementów. Na przykład my używamy sól do firan, można to kupić w działach, gdzie są detergenty, po to, żeby kurz przyklejony na przykład do firanek, on się po prostu odkleił, wtedy ta woda po takim namoczeniu jest popielata. My też będziemy mieć taką wodę troszkę w kolorze zmienionym, jak będziemy taką czynność z warzywami robili.
3: Ile minut wtedy moczymy?
2: To 15 minut musi być taki proces. Ale jeszcze jest jedna rzecz, że powinniśmy roślinę, jeżeli mówimy o roślinach, przekroić wzdłuż systemu wodnego rośliny. I wtedy na przykład marchewki albo pietruszka, od prawdziwą pietruszkę jest naprawdę trudno, bo to jest mały korzeń, a to, co my widzimy w tej chwili, to pietruszką może nie jest tym, co my myślimy. To jest bardziej pasternak, proszę Państwa, to jest po prostu pasternak. I on ma, jeżeli ten rdzeń w środku korzeniowej rośliny, jak on jest marchewka czy pietruszka, jest wąski, to jest najlepszy wariant, prawda? Bo on ma dużo tej odżywczej kory i tą skórkę. No. Natomiast jeżeli chodzi o te nadziemne rośliny, no to na przykład załóżmy mamy kalafior albo brokuły, to trzeba podrywać te bukieciki i te kwiatki przekroić na pół. Jak otworzycie, to będzie tak, jakby to było drzewo. Mm-hmm. Taki kształt. I to możemy po przekrojeniu. Łatwo to wypłukać, bo ani sól, ani soda, ona ma działanie dezynfekcyjne, prawda, równocześnie i neutralizujące niektóre toksyny. Wiele z produktów, takich jak nawozy sztuczne, środki oprysku, są z natury rzeczy, żeby dotarły do rośliny, muszą być łatwo rozpuszczalne w wodzie i tak są zresztą rozpraszane, prawda, na polu danym. To my też możemy to wyeliminować albo rozcieńczyć. Salicylany też należą do takich warzyw, do takich elementów, które są w roślinach, gdzie trzymanie troszkę w wodzie w dużej ilości wody może spowodować, że nam to się rozpuści. Przecież znacie taką metodę, że się bierze polopirynę, prawda, wrzuca się ją do wody, już się robi, się rozpuściło, nie widać w ogóle tego środka, bo to jest rozpuszczalny element. No, zawsze przecież trzeba warzywa umyć. Jeżeli jest bardzo zabrudzone, to szczoteczkę też możemy wykorzystać. I tak fasolki, to już powiedziałam, całe ziarna, ponieważ zboża są bardzo często pryskane, i to, co mnie, bo ja się wiele takich rzeczy na technologii, bo nie kończyłam żadnej uczelni, która mówi o tym, jak przetwarzać żywność, rolnictwa nie kończyłam, ale mam dużo pacjentów z tej dyscypliny i dużo ludzi, z którymi współpracuję na tej niwie, to bardzo dużo osób nie wie, że zboża są przed zbiorem spryskiwane Roundupem. Podobnie jest też z rzepakiem. I my mamy bardzo dobrą odmianę rzepaku, tylko niestety ten finalny moment to jest spryskanie Roundupem i część kłopotów, które ludzie posiadają, to nie dlatego, że tam jest na przykład gluten, tylko dlatego, że tam jest domieszka, w każdej mące potem mamy Roundup, proszę Państwa. Mhm. Także tak to wygląda.
3: Czyli nie ze wszystkimi takimi substancjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo jeżeli już jest proces przetwarzania,
2: no to już jest gorzej.
3: To już nie, ale ze świeżymi produktami tak, dlatego też myślę, Pani doktor zachęca raczej do używania nieprzetworzonych produktów.
2: Tak, po prostu bezpieczniemy, mniej więcej wiemy, co w tym jest. Na takie metody postępowania, bo ludzie się na początku burzą, ale to, co zauważą od razu w zasadzie po takim oczyszczeniu, to, że przede wszystkim zaczyna pachnieć. Gotuje się zwykłą zupę, mamy tam trzy elementy, marchewka, pietruszka, ziemniak i nagle czujemy, że w ogóle ta zupa ma jakiś zapach. Mhm. Że się szybciej ugotuje, ma ładny kolor i się dobrze przechowuje do dnia następnego, jeżeli taka jest potrzeba, prawda? Bo my zupy z reguły zostawiamy sobie na drugi dzień. I bardzo cenną rzeczą jest to, żeby te wszystkie warzywa, które możemy pokroić w ten czy w inny sposób, wymieszać z olejem, ale nie jako jedną wspólną mieszankę, tak jak sałatę, tylko wszystkie te warzywa mają inną zdolność wchłaniania oleju. Marchewka bardzo szybko to wchłonie, ale już seler jest taki bardziej wybredne, powoli to idzie, więc jakbyśmy pomieszali sobie seler razem z marchewką, no to większa część oleju trafi do marchewki, prawda? Tak to sprawiedliwie. I to w różnego rodzaju pojemniczkach, są też specjalne plastikowe woreczki na żywność, prawda, do przechowywania żywności, to wtedy nam pozwala na lepszą organizację przestrzeni, która jest w lodówce. I wtedy my po prostu taką surową marchewkę, którą do dwóch dni na pewno możemy przechowywać z tłuszczem, prawda? Bo wtedy te procesy utlenienia nie są tak gwałtowne. To jest kwestia też tłuszczu, którego do tego użyjemy. Tak, a są tłuszcze, które ulegają degradacji pod wpływem temperatury, na przykład olej słonecznikowy, prawda, albo olej lniany, no to się dodaje już bezpośrednio na talerzu. Mhm. I w ten sposób zyskujemy produkt, który ładnie wygląda, łatwiej się gotuje, jest bogatszy witamin w tłuszczach rozpuszczalnych. Oleje też używa się tradycyjnie w kuchniach, takie jak kuchnia włoska, czy kuchnia hiszpańska, czy francuska, że się namaszcza jakby olejem ryby, mięso i powstaje nam rodzaj emulsji, bo tłuszcz roślinny z tłuszczem zwierzęcym połączone razem daje nam emulsję. Zresztą w kosmetologii też to jest używane, że różne fazy łączymy ze sobą i nam się to lepiej w skórę wchłania. Czyli na przykład widzimy czasem takie produkty, że się rozwarstwiają, że jest część wodna albo część jest olejowa. Jeżeli mamy dwa tłuszcze, no to się dobrze łączą. Na przykład jeżeli połączymy masło klarowane, które ma czynnik leczniczy w sobie, bo tam jest kwas masłowy, który kupuje się zresztą w aptece jako preparat, który się nazywa Debutir, w zapalnych chorobach jelit, ale równie dobrze możemy użyć masło klarowane. W maśle zwykłym mamy przecież nadal mleko, dlatego masło zwykłe się psuje, jełczeje, ponieważ gnije niejako ta część związana z mlekiem. Dlatego się nie ma masła, które jest 100% tłuszczu, tylko tam jest 83%, jest napisane, ale jaka jest rzeczywistość, to czasem odbiega od tego, co jest napisane na opakowaniu. Także to łączymy razem. Powstają nam emulsje. Możemy do tego dodać sok z cytryny, możemy też używać wino, bo bardzo często są takie mieszanki, zalewy, gdzie się łączy olej, przyprawy i mamy też sok z cytryny albo na przykład ocet winny do wykorzystania. Ocet ryżowy jest jeszcze ocet jabłkowy. Zresztą same owoce my bardzo często dodajemy na przykład, żeby poprawić strawialność mięsa i na przykład należy do nich tradycyjnie jabłko, czy kaczkę z jabłkiem, z majerankiem, to wszyscy jako danie znają. Tak samo ananas taką rolę prawda, spełnia, tylko z ananasem jest tak, że jeżeli kupimy ananas, który jest spleśniały, bo to wystarczy pociągnąć tylko za te listki i widzimy, czy jest taka zielona pleśń, bo to najczęściej tam jest, to może produkt nie jest dla nas najbardziej korzystny. To czasem lepiej, to jest jeden z takich wyjątków, że może te puszkowane niektóre są lepsze, zwłaszcza te, które są z Tajlandii, one są najtańsze, ale bardzo często są najlepszej jakości. Tylko po otwarciu taką puszkę trzeba natychmiast zawartość jej przelać do szklanego naczynia, bo inaczej złapie ten smak, zapach metalu i to nie będzie dla nas przyjemne doznanie i korzystne. Także pozyskujemy zupełnie inną rzecz. W zależności od tego, jak długo gotujemy, na przykład węglowodane, bo to jest, są ludzie, którzy są tylko na tej diecie białkowej, inni na węglowodanowej. Każda przesada jest dłuższa i jest różna. I w związku z tym na przykład mamy indeks glikemiczny stworzony, ale indeks glikemiczny jest obliczany dla pojedynczego produktu, a nie na przykład dla produktów łączonych ze sobą. I to jest na przykład ogromna trudność dla prowadzenia pacjentów, którzy mają insulinooporność. To są te osoby, które nie mogą schudnąć w żaden sposób, mimo różnych rzeczy, oni bardzo intensywnie ćwiczą, nie dają rady i to jest takie wokół talii, prawda, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, które jest ich barierą zdecydowanie. I wiadomo, że nieważne ile się ma wzrostu, ma 2 metry, 1,5 metra, ale jak przekracza te 100 cm talii, to znaczy, że już mamy problem metaboliczny na pewno. Także ważną rzeczą jest w związku z tym połączenie produktu, który ma wysoką wartość tego indeksu glikemicznego z tym, co ma niską wartość. I takie połączenie tradycyjne w Polsce to jest groszek zielony z marchewką. Po pierwsze, możemy marchewkę nie gotować tak długo. Po drugie, możemy do tego nie używać sosu na bazie mąki, prawda, tego beszamelowego, bo to jest straszne połączenie. Tak. Ale ta mąka swoje zrobi, bo jeszcze nam podwyższy ten indeks. Natomiast samo to połączenie marchewka z groszkiem jest bardzo dobre i korzystne. Tak samo jak połączenia warzyw, prawda, z białkami mięsa. To jest mięso ryby, prawda? Mamy jajko, to są białka zwierzęce, owoce morza, ślimaki też należą do białka zwierzęcego. No to tradycyjna kuchnia francuska do nas też zawitała, bo można kupić ślimaki również u nas w sieci Carrefour na przykład. I kuchnia francuska jest zresztą smaczna. W tych kuchniach, ponieważ to było to jest znane od stuleci, tak samo jak w kuchni niemieckiej, my mamy wino jako coś, co nam konserwuje, ułatwia też przyswajanie, poprawia też apetyt. Święta Hildegarda zalecała wino gaszone, tak zwane, prawda, które zresztą też było używane do produkcji nalewek leczniczych przez nią, gdzie po w takim procesie, że podgrzewamy wino i potem ściągamy to wino, które już nam zawrzało i pokropimy go zimną wodą, to wtedy mamy produkt, który ma 8% alkoholu. Bardzo dużo alkoholu też wytwarza zwykłe surowe jabłko, bo wystarczy zjeść surowe jabłko. Proszę Państwa, jak się jest zatrzymanym, dmucha się w balonik, to okazuje się, że my mamy alkohol w naszym powietrzu wydechowym i trzeba się wtedy bronić, żeby podjechać we krwi, żeby nam sprawdzono, czy my to posiadamy, czy też nie. Z jabłka się najszybciej wytwarza właśnie takie alkoholowe, taka alkoholowa historia. No a przecież dzieci, które jedzą bardzo dużo słodyczy i to się zachowują tak, jakby były na haju generalnie, tak jak zachowują się też, jak są awanturnicze, zaburza się też chód, bo między innymi jednym z objawów zatrucia alkoholem to jest bełkotliwa mowa, jak również niepewny chód. No to wiadomo, że to jest za dużo cukru wtedy i zmieniona jest flora, bo do tego musi być flora, która stymuluje na wytwarzanie alkoholu. I zjawisko to jest teraz

0: Potem się zagnieździła salmonella. No i to są ogromne straty dla rolników. A mamy też takie doniesienia, przecież, że na przykład banan niewłaściwie spożywany, jakoś nie odetnie się tych dwóch końcówek, bo tam się gnieżdżą lamblie, one lubią właśnie ten owoc bardzo. Jak się je od końca do końca, no to się wprowadzić, to może sobie wprowadzić zakażenie lamblią. Także takie postępowanie myślę, że jest bardzo pożyteczne. Tak samo jak zapomniano o tym, że się używało smalec. Ci, którzy pamiętają jeszcze czasy stanu wojennego, to pamiętają, że mięso się zalewało smalcem i się bardzo dobrze przechowywało. Ten tłuszcz nie psuje się przez rok, nie jełczeje. To jest tak samo jak olej kokosowy, dlatego one mają w warunkach, gdzie termicznie mamy jakąś niestabilność, a w czasach właśnie stanu wojennego były na przykład wyłączenia prądu. I to, co było zakonserwowane albo zamrożone, to się rozpuszczało i była rozpacz. Zwłaszcza jak ktoś tam przed 2 dni w domu nie był, to mu się to wszystko popsuło. Ale jeżeli to mięso było zalane właśnie smalcem, no to była jakby bardziej bezpieczna forma konserwowania.
1: Pani doktor, czyli podsumujmy, że troską naszą takiego przeciętnego pacjenta, który się do pani zgłasza, to jest, aby najpierw zabezpieczył sobie dobrą jakościowo żywność, tak? Czyli proszę mi jeszcze powiedzieć, czy z żywnością ekologiczną, która teraz zaczyna być bardzo powszechna, też postępujemy tak samo, czy jednak ona jest mniej narażona na te zanieczyszczenia i już nie trzeba tych wszystkich czynności wykonywać? Bo to może odstraszać jednak od zmiany, prawda, sposobu czy robienia zakupów, czy przetwarzania żywności, że tych procesów jest na tyle dużo, że kiedy ja współcześnie w tym biegu jestem w stanie to zrobić.
0: Po pierwsze, to jest tak, czasem nam zależy na czasie, więc możemy użyć nawet te warzywa, które nie są najlepszej jakości, ale oczyścić je z tych mechanicznych dodatków. I to już, proszę Państwa, to jest ogromna różnica, bo między innymi już te bóle brzucha, wzdęcia bardzo często zaczynają znikać. I pojawia się apetyt, bo bardzo często na przykład u dzieci nie ma apetytu, bo nie ma tego czynnika węchowego, prawda? Druga rzecz, jeżeli jeszcze zrobimy to na winie, to tych niejadków, to poprawimy jakby apetyt dodatkowo. Dzieci bardzo często mają za mało soków żołądkowych, dlatego też są narażone na pasożyty, bo brak soków żołądkowych to jest bariera, prawda, mechaniczna, taka, prawda, biologiczna, żeby pewne jajeczka, to na przykład owsik, ginie, jeżeli mamy silny sok żołądkowy, jeżeli mamy przygotowane kwaskowate dania i dzieci lubią kwaśne rzeczy, bo to im automatycznie pojawia, lubią
1: Chroni.
0: kiszone ogórki na przykład. A jeżeli pamiętamy, jeżeli ktoś jest uczulony, to w kiszonym ogórku jest dużo histaminy, więc w tym dzieciom tego nie będziemy polecać. Natomiast często daje się kiszonki, jeżeli chcemy walczyć z pasożytami, prawda, żeby je eliminować, bo one tego środowiska nie lubią, źle się z tym czują. Czyli nawet oczyszczanie i stosowanie takich technik jak kiełkowanie, wiosną na przykład wszystkie zboża, tak jak na przykład mamy pszenicę, jak mamy żyto, ryż, to zalać wodą na 12 godzin i to ziarno będzie chciało, zwłaszcza jak nie jest tak bardzo pozbawione otoczki, otręby, prawda, ma jeszcze częściowo zachowane, to ono będzie chciało kiełkować. I mamy całą masę kiełków z różnych warzyw, które również będą chciały wykiełkować i my pozyskujemy, ponieważ o tej porze roku, kiedy nie ma jeszcze dużo warzyw, takich świeżych i w pełni wykształconych, no to jest chęć na zielone. I to zielone możemy właśnie pozyskiwać dzięki kiełkom, tylko pamiętamy, że jeżeli to są kiełki ze strączkowych, to mamy obowiązek dodać, do wszystkich kiełków jeszcze lepiej dodać olej, ale to i zrobić na ciepło, tak jak w kuchni azjatyckiej, że się te pędy na przykład soi podsmaża, gotuje. Jeżeli chodzi o to takie kiełkowanie, to święta Hildegarda wymyśliła pierwszy preparat wielowitaminowy i wielomineralny. A jestem pod wrażeniem tego, jak ona to zrobiła. Mianowicie kiełkowała pszenicę, właśnie orkisz. O orkiszu zresztą też mówiła, że nie może być tak, że tylko zagotowane, że musi być wymoczony nawet ten gryz orkiszowy, że ten czas musi być długi, żeby to się stało przyswajalne. Bo na skutek namaczania to i ta łuska, błonnik nierozpuszczalny i błonnik rozpuszczalny mogą w ogóle zafunkcjonować, a bez udziału błonnika w naszej diecie to powrót flory albo jej utrzymanie nie bardzo jest możliwe. Ale wracamy do tego pomysłu świętej Hildegardy, że ona moczyła pszenicę, doprowadzając do stanu kiełkowania, ale to kiełkowanie nie było, nie były bardzo wysokie te pędy, po czym to mieliła razem z wodą i serwowała. Proszę Państwa, tam było mnóstwo wszystkich enzymów trawiennych, bardzo dużo witaminy C powstaje właśnie z tych kiełków orkiszowych, jak również innych witamin. i taką chorobą.

0: z niedoboru to jest między innymi szkorbut. To jest to, o czym Państwu mówiłam, że te bóle zębów, prawda, które w tej chwili są zmorą też stomatologów, wynikają z tego, że ludzie mają niedobór witaminy C. Jeżeli to jest ta przyczyna, a nie ma innej przyczyny stomatologicznej, to po kilku dniach te bóle koszmarne ustępują. A ci ludzie, którzy się zgłaszali do świętej Hildegardy, bo ona opisywała, jakie problemy miała, prawda, do rozwiązania medycznie, to były rany różnego rodzaju, nie gojące się, to były kości połamane, które były składane wielokrotnie, ale nie mogły się zrosnąć. To był między innymi objaw niedoboru witaminy C, tak samo jak wypadające zęby, wypadające włosy, zaburzenia psychiczne, obrzęki. I z witaminą C jest tak, że ją uzupełnimy nawet w niedużej dawce, proszę Państwa. W ciągu 7 do 10 dni to choroba ustępuje. To jest tak, jak przypominam historię z witaminą B12, że w ciężkiej anemii, że człowiek umiera z powodu nagłego znikania krwinek czerwonych, to w ciągu paru dni do tygodnia możemy uratować życie ludzkie. Mhm. Także to są takie ważne rzeczy, o których należy wiedzieć.
1: Czyli pozyskanie i przygotowanie żywności, ten pierwszy element jest kluczowy, żebyśmy tą dietę mieli poprawną. Mhm.
0: No tak, tak samo jest taką chorobą z niedoboru, którą pięknie opisał Goethe, to jest pelagra, która była nazywana chorobą 4D, mhm. bo to była choroba rolników we Włoszech. Zresztą wiosną Goethe przyjeżdżał do Włoch, bo bardzo lubił, on mieszkał w Niemczech, gdzie było dużo zimniej. Nie był to już młody mężczyzna, on był świetnym przyrodnikiem, proszę Państwa. I wiele gałęzi medycyny czerpało z jego opisów przyrody. A tak powszechnie jest uważany jako znakomity poeta. Wszyscy wiedzą znakomity poeta, ale nie czytają jego poezji, prawda? Więc może czasem warto sięgnąć do tego działu, ale dzieła, które on napisał przyrodnicze, to jest ogromna kopalnia wiedzy. On miał taki zmysł obserwacyjny, perfekcyjnie to opisywał. Odwiedzał też różne zdroje, bo też dbał o swoją kondycję, czyli pił wody mineralne, kąpał się w różnych wodach mineralnych, dużo czasu spędzał też w Czechach, bo oni mają na Morawach bogactwo tego wszystkiego. No i najczęściej to był taki czas dla niego bardzo dobry, bo był zakochany wtedy. On się bardzo, bardzo był kochliwą osobą. Jak ktoś jest znawcą jego biografii, to te fragmenty też będzie na pewno znał. Ale wracamy do niego, prawda? On opisał, że to jest choroba 4D, bo to jest tak. Wychodził taki rolnik wiosną, który całą zimę żywił się kukurydzą i trochę tam miał smalcu. Resztę produktów sprzedawał do miasta, bo musiał się z czegoś utrzymać i swoją rodzinę. Jak się pochylał nad polem, prawda, to odsłaniał kark. I wtedy słońce padało, bo mamy dużo ludzi, którzy są uczuleni na słońce, mówią, że są uczuleni na słońce. To może być niedobór witaminy PP. I mieli zaczerwienione te odsłonięte części skóry, czyli ręce, czyli tutaj kark. I to była często taka gruba warstwa, takie to nazywali, że to jest korzeń, kołnierz lombarski. Bo to tak jak było futro z lisa, takiej grubości mogło być. Czyli był dermatit, lisa miał pierwsze D. Drugie było zjawisko jak biegunka, która powstawała, czyli diarrea. Trzecim było zaburzenie psychiczne. Do nich nie docierało wiele rzeczy. Czasem biegli wśród tych swoich pól, krzycząco, jakby mając wrażenie, że za nimi jakiś diabeł goni. I to była demencja jako trzecie D, ale ten stan nieopanowany, niewyrównany, jeżeli był duży deficyt witaminy PP, a potrzebujemy jej dziennie dla zdrowia naszego psychicznego, naczyniowego około 100 do 200 mg, czyli proszę popatrzeć, witamina B1 na przykład to jest do 3, nawet 10, a tutaj mamy 100-200, czyli jaka jest różnica. To jest tak samo jak z witaminą C, to jest witamina mało znana ze względu na jej konsekwencje zdrowotne i psychiczne między innymi. I proszę Państwa, ostatnie D to było death, czyli śmierć. Mhm. Także tego typu. No, inna choroba z niedoboru to było beriberi, które w Japonii wystąpiło dlatego, że Japończycy też chcieli mieć biały ryż, tak samo jak była biała mąka w Europie. A u nich ryż był właśnie takim bazowym źródłem i w tych otrębach ryżowych były nieduże wprawdzie, ale istotne ilości witaminy B. My w tej chwili na przykład możemy kupić, tak samo jak są otręby z pszenicy, tak samo możemy kupić otręby z ryżu jako uzupełnienie bardzo dobrej jakości naturalnych witamin. I jakie były postacie beriberi, prawda? Bo były dwie. Jedna była taka neurologiczna, że człowiek wysychał, zanikały mu mięśnie i nie mógł chodzić. A drugą była ta postać obrzękowa, jeżeli chodzi o serce. Serce było wielkie, obrzęki. Ci ludzie najbardziej zamożni, bo tylko zamożnych było stać na biały ryż umierali, to mówię, to jest przekleństwo tych kolei. Zresztą na kolej różne rzeczy zwalano w różnych krajach, gdzie ona się pojawiła po raz pierwszy. Tak samo mówiono o tramwajach, że są te pająki, prawda, będą się ciężko, będą przeszkadzały. I co nowy wynalazek, to jest jakiś problem zdrowotny, mniej lub bardziej rozpoznawalny. W każdym razie to jest tak samo, jak wprowadzono pasteryzację dla mleka. Zniszczono witaminę D3 i powstało nam zjawisko zwane prawda, krzywicą. No to pod względem były zaburzenia odporności i też z tym, z tą pasteryzacją związane jest straszliwe zjawisko, ta epidemia grypy hiszpanki, która dziesiątkowała po I wojnie światowej, zaraz w zasadzie ta wojna się kończyła, było zimno. 3,5 miliona ludzi zmarło wtedy. To była największa katastrofa, taka, którą można było we współczesnych czasów, taka epidemiczna, prawda? A potem, jak się okazało, że ci ludzie nie mieli witaminy D3, to zaczęto, wymyślono lampę kwarcową. Ale lampa kwarcowa, to jest jakby kolejne zjawisko, zaczęła wywoływać, że no, bo nigdy my nie jesteśmy w sztuczny sposób w stanie wytworzyć słońce sztuczne. Żeby te procesy fotosyntezy przebiegały, żeby wytwarzanie witaminy D3 miało miejsce, to wystąpiły nowotwory skóry, jako używanie niewłaściwej długości tego światła, prawda? No potem przestano to używać. Kwarcówka jest używana teraz dla dezynfekcji sal operacyjnych, ale z efektem różnym, prawda? Bo są bakterie, które nie są na to wrażliwe, to nie jest metoda higieniczna godna polecenia. Także proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja często, znając te objawy niedoborowe, jestem w stanie współczesnemu człowiekowi, który cierpi na wiele rzeczy, pomóc. I często bóle generalnie są też związane z objawami niedoborowymi, w tym na przykład takie podstawowe witaminy, jak jest witamina C. I wystarczy zapytać, jak pacjent sobie przygotowuje posiłki, gdzie je, jak się żywi. To doprowadzamy do takiej sytuacji. I jeszcze mówiłyśmy o tym, że mrożonki mogą być szkodliwe, no to dlatego, że zmieniamy zawartość cukrów. Te rośliny, które mają węglowodany, to w ogóle się zupełnie zmienia ich struktura, bo otrzymujemy coś innego, jeszcze potem musimy to gotować. I tak jak wiadomo, że surowa marchewka nie podniesie nam tak poziomu cukru, to marchewka ugotowana, owszem, ale sobie wyobraźcie sytuację, surowa marchewka zamrożona, ona już ma zmianę struktury cukru. Jeszcze ją podgrzejemy, to dopiero nam będzie indeks glikemiczny się zmieniał.
1: Czyli wszystko ma wpływ. Czyli dla nas jako konsumentów powinno być ważne, że żywność to są właśnie witaminy, mikroelementy, makroelementy, które nas odżywiają. I naszą troską powinno być takie używanie, przygotowywanie i pozyskiwanie żywności, aby ona była pełnowartościowa i nas odżywiała.
0: I jeszcze ta żywność ma mieć energię.
1: I ma mieć energię.
0: No to energię mamy ze słońca. Jeżeli mamy szklarnię, w której 24 godziny na dobę ta roślina w nią przebywa, ona nie ma czasu wyspać się. Nie ma energii, bo też nie ma, też jest w wodzie najczęściej hodowana w tej chwili. I są takie ogromne fabryki warzywne, dlatego że one są hodowane w ten sposób, gdzie człowiekowi się wydaje, że wszystko ma pod kontrolą.
1: Pani doktor, w następnym odcinku porozmawiamy o takich dużych pojęciach, którym się tradycyjni dietetycy posługują, czyli węglowodany, białka, tłuszcze, coś, co powinna mieć żywność i z czego my powinniśmy korzystać w odpowiednich proporcjach. Także dzisiaj dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Przed chwileczką fragment Arktyki, zespół Republika, a za moment zabierzemy Państwa do gorącego Gabonu. Na zegarach minęła 9, czas na kolejną prognozę pogody. W tej chwili Żłowieś Małej, okolice 15,4 stopnia, temperatura odczuwalna 14 stopni. Przypomnę jeszcze dane astronomiczne. Słońce wzeszło o 5.21, zajdzie o 20.21. Dzień jest krótszy od tego najdłuższego, już praktycznie o 2 godziny. Do godziny 59 minut i 40 sekund, no to prawie 2 godziny. A dziś w dzień czeka nas w południowej i zachodniej części kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże, na krańcach północnych i północno-wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, miejscami na północy i w górach porywisty z kierunków północnych. W Bieszczadach wiatr dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, północno-wschodni. Tyle prognozy pogody i tak jak wspomniałem, za chwileczkę zabierzemy Państwa na równik do gorącego Gabonu. Zostańcie z nami.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: No i moi drodzy, mamy dzisiaj specjalnego gościa na naszej antenie, brata Sebastiana Piaska, kapucyna przede wszystkim, ale też i misjonarza. I to mamy naszego gościa bardzo daleko stąd, bo w gorącym, równikowym Gabonie. Ze studia witam się z Państwem Bożena i Piotr Wiśniewski, a w Gabonie...
1: Brat Sebastian Piasek, pokój i dobro, witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy.
0: Pokój i dobro, bracie Sebastianie. Zaczął się dzisiaj tydzień misyjny, dzisiaj niedziela papieska i taka niedziela misyjna. Brat z bratem Sebastianem, na pewno już słuchacze wiedzą, rozmawialiśmy kilkukrotnie, a dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z bratem o misjach. Czym tak naprawdę, bracie Sebastianie, są misje? Jakby tak brat w skrócie nam opowiedział.
2: Dla ojca również.
1: W takim dużym skrócie można by powiedzieć, że jak jesteś człowiekiem, który wyznaje określone wartości, i ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, to jeżeli masz coś w swoim życiu na pierwszym miejscu, i w moim przypadku jest to Jezus Chrystus, ten, który mnie odkupił, który jest moim Bogiem, to jeżeli on rzeczywiście jest żywy i prawdziwy w tobie, to nie jesteś w stanie się nim nie dzielić. I misje są takim momentem, w którym ty chcesz się dzielić swoją wiarą, ty chcesz się dzielić swoją miłością, tym, co odkryłeś, ale też tym, że są takie miejsca na świecie nadal, nawet nie tylko gdzie ktoś nie zna Chrystusa, bo mi się wydaje, że dzisiaj już jest bardzo mało takich miejsc, gdzie ktoś nie zna Chrystusa, tylko jest jeszcze bardzo dużo miejsc, gdzie jest bardzo mało kapłanów, gdzie Kościół jest jeszcze bardzo, bardzo słaby, gdzie rzeczywiście jest to rzeczywistość, gdzie ta Ewangelia nie jest jeszcze ugruntowana. Plus do tego misja na pewno to jest takie miejsce, w którym oprócz tego, że głosisz orędzie Ewangelii, to jesteś również tym, który stara się być z tymi ludźmi bardzo blisko, bo żeby ogłosić Chrystusa, że On jest Bogiem miłości, to najpierw trzeba tym ludziom pomóc tak po prostu po ludzku. I dlatego my jako misjonarze, myślę, że o tym też będziemy rozmawiać, jesteśmy z tymi ludźmi nie tylko w formie takiej właśnie głoszenia czegokolwiek, ale też bycia jako taki człowiek, który daje miłość, i to miłość taką dosłowną, w akcję, czyli tak. Prowadzimy szkoły, szpitale, pracujemy rzeczywiście z ubogimi, z biednymi, z ludźmi w kryzysach, po to, żeby na początku okazać miłość, a potem powiedzieć, że robimy to ze względu na to, że sami zostaliśmy ukochani przez naszego Boga.
0: No właśnie, bo to taka cenna informacja, bracie Sebastianie, bo często taki może stereotyp też powstał albo jest wśród nas, że misje to są związane tylko z tą ewangelizacją, prawda? Ale wy docieracie do tych ludzi od samych podstaw, żeby przede wszystkim oni zobaczyli, jak wy żyjecie też jako kapłani, czy jako zwykłe osoby również, bo przecież to nie tylko, że cały czas jesteście kapłanami, prawda, bo tam żyjecie normalnie jak oni.
1: Tak, tak, tak. My na pewno doświadczamy takich samych warunków tutaj w Gabonie, jak każdy człowiek tutaj żyjący. I to też jest dla nas to może trochę cięższe, nawet bym powiedział, niż dla na przykład tutaj dla Gabonczyków, dlatego że dzieląc z nimi warunki życia, często jakieś ubóstwo, czy klimat, czy choroby, no to my jesteśmy dużo gorzej przystosowani do tego mimo wszystko.
0: No na pewno, tak.
1: Przyjechaliśmy, jaką mamy właśnie kondycję, naszą odporność i tego typu rzeczy, ale właśnie chcemy z nimi być tutaj od podstaw. I jeżeli ktoś się interesuje choć trochę historią, to wie, że u nas, kiedy kraj nasz był jeszcze misyjny, mówi się teraz o nowej misji, że na przykład
0: tak, dokładnie.
1: Europa potrzebuje nowej misji, dlatego że jakoś straciła swoje korzenie chrześcijańskie, to było to samo. To właśnie kapłani, zakonnicy byli tymi, którzy prowadzili szpitale, którzy prowadzili szkoły, którzy kształcili, którzy wprowadzali jakieś innowacje w społeczeństwo, którzy uczyli ludzi wielu rzeczy. I my tak naprawdę jako Europa też wyrośliśmy na takim chrześcijaństwie i my trochę teraz o tym zapominamy, bo państwo jakby przejęło tą rolę i to bardzo dobrze, że państwo przejęło tą rolę i że państwo radzi sobie już i w systemie edukacji, w systemie zdrowia, ale jakieś początki i korzenie są na pewno związane właśnie z tym, o co mówi Ewangelia, czyli z miłością bliźniego.
2: Bracie,
0: tam coś,
2: tak,
0: coś
2: tak.
0: Tam to burzące nie ma
2: tak,
0: to przeszkadzało.
2: Nie, bo ja tutaj chciałam zapytać, ojciec nie tak dawno był w Polsce i powrócił i też sięgnął na własnej skórze tego różnic temperatur, ciepła, zimna. No jak ojciec teraz się czuje po powrocie, bo była troszeczkę przerwa.
1: Okej. Tak, byłem właśnie na swoim pierwszym urlopie takim powrocie do Polski i też jakby moją okazję też odpocząć i trochę się wyleczyć. I szczerze przyznam, że po pierwsze to po powrocie do Polski pierwsze co odczuwałem to dużą różnicę temperatur i rzeczywiście zimno, które spotkałem zimno, no to 15 stopni czy 17 to było już zimno i dla mnie i ja szczerze przyznam, że odczuwałem bardzo ogromny na przykład ból stawów, mięśni. Że mięśnie przyzwyczaiły się rzeczywiście do ciepła i to jest tak, że organizm się przyzwyczaja, organizm reaguje. I ja na przykład teraz dużo bardziej rozumiem ludzi, którzy przyjeżdżają do Europy czy do Polski z Afryki i oni w lato chodzą w kurtkach zimowych, bo dla nich już 20 stopni to będzie zimno. I to było tak samo, ja wracałem tutaj też pod względem z ogromną radością, że
2: się wygrzeje.
1: Ciepło. Że jeszcze wygrzeje.
2: Ojcze, misję...
1: Jeszcze wygrzeje, chociaż teraz to nie jest już takie jednoznaczne, bo po czasie jestem 3 miesiące w tym urlopie swoim tutaj znowu w Gabonie, to my teraz mamy właśnie tą porę mokrą i połączenie tego deszczu codziennego, ogromnego deszczu z wysokimi temperaturami, kiedy ta wilgotność jest naprawdę ogromna, 90 kilka procent nawet, to też nie jest to przyjemne, bo po prostu człowiek się poci, wszystko cieknie po nim, ciągle w deszczu, ciągle w błocie. Nie jest to jakaś przyjemna rzeczywistość też.
2: Ojcze,
0: no na pewno.
1: Wszystko
2: tak.
1: Ma swoje plusy.
2: Ale tak wracając, nie wszyscy słuchacze wiedzą, a my jesteśmy też fanami tego, co ojciec robi, zatem może to takie słowo, może nie fajne, ale tak jest. Wybudowaliście w ostatnim czasie szkołę w Gabonie.
1: Tak. To też jakiś wielki, trochę bym, tak, może to słowo nie dotyczy sfery duchowej, ale cud jak dla mnie, dlatego że rzeczywiście udało nam się wybudować w rok czasu szkołę. I to jest niesamowite, że to się udało zrobić w rok czasu, bo mi się wydaje, że nawet na takie warunki polskie my budujemy pewne budynki 2-3 lata minimum, tak mi się wydaje, a my wybudowaliśmy rzeczywiście duży budynek, bardzo duży budynek tak naprawdę w rok czasu i że się to udało, to uważam, że tylko na pewno ciężka praca nasza tutaj misjonarzy, bo my też również tam fizycznie pracowaliśmy jako bracia, ale cała społeczność, wszyscy, którzy tutaj nas otaczają, rzeczywiście starali się, cały czas była ta budowa postępowała do przodu, i udało nam się w rok wybudować szkołę i ją otworzyć i ona teraz działa i już dzieciaki się uczą w tej szkole. No i to daje ogromną satysfakcję, ogromną radość i naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego.
2: No tak, a jak wyglądała ta praca, bo my mamy troszeczkę inne wyobrażenia, Gabończycy inne, inne temperamenty.
0: Mamy, tak, ale też na pewno mamy inne wyobrażenia o budynkach, bo
2: tak.
0: W Polsce to tam wiadomo, beton, żelbeton,
2: no tak.
0: Ciężkie te budynki muszą być, a w Gabonie jak to wygląda, ojcze Sebastianie?
1: Jeżeli chodzi o nasz budynek, to może się ktoś zdziwić, ale sam projekt przyleciał
0: z Polski.
1: Sam projekt przyleciał z Polski. Dlatego, że choć był wzorowany na różnego rodzaju szkołach i architekturze takiej afrykańskiej, to znaczy, bo dostaliśmy ten projekt jakby w prezencie i on przyleciał do nas z Polski i on był tutaj aktualizowany przez nas na bieżąco, że tak powiem, więc na pewno taka różnica jest, ogromna różnica jest taka, że nie trzeba robić instalacji grzewczej.
0: A, no tak.
2: No tak.
0: Żadnego grzewczego. Izolacji tam takich ten.
1: Żadnej izolacji, plus do tego nie trzeba wstawiać żadnych okien jakichś tam plastikowych, zamykanych, które będą szczelne i to też odchodzą duże pieniądze i duże problemy. Plus tak naprawdę robi się, takie budynki buduje się tak, żeby miały jak największy przewiew.
0: A.
1: Dlatego ze względu na tą temperaturę i wilgotność, tak naprawdę dobrze jest, kiedy te budynki mają ogromny przewód, dlatego my mamy bardzo dużo okien i bardzo duże okna i to okna nie są to takie okna, jak my sobie wyobrażamy, to są po prostu takie jakby konstrukcje desek. To są takie deski, trochę takie drabinki wstawione po prostu, wmurowane w ściany, po prostu, żeby tam nikt nie wszedł do środka, ale też żeby nie wyszedł, ale to są przestrzenie po prostu wolne, odseparowane od siebie deskami i to są nasze okna. Choć jak na standardy afrykańskie i gabońskie wybudowaliśmy tutaj bardzo nowoczesną i bardzo ładną szkołę, w tym miejscowości, w której my jesteśmy, właściwie takiej szkoły nie ma i jest to chyba najpiękniejszy budynek obecnie w mieście. Najpiękniejszy i najnowocześniejszy budynek w mieście, więc to też jest tak, że staraliśmy się, żeby nie tylko pomagać tym ludziom, ale żeby też pokazać, że można inaczej i że można też w innym starać się nauczać dzieci, bo to chodziło też o pokazanie, że może być inna szkoła niż oni tutaj ją mają.
0: Tak.
1: Niż znają, tak. Dlatego, że tutaj warunki w szkołach są bardzo ciężkie i no tylko powiem tak, że w szkołach publicznych potrafi się uczyć w jednej klasie dużo mniejszej niż nasza. Nasze klasy są naprawdę bardzo duże w tej naszej szkole. Potrafi się uczyć ponad 130 dzieci w jednej klasie.
2: Ojej.
0: W jednym pomieszczeniu.
1: Tak. W jednym malutkim pomieszczeniu. Dzieci na jedną ławkę potrafi być 4-5 osób na jedną ławkę. Taką malutką ławkę. Bo chodzi o to, że po pierwsze system jest strasznie niewydolny sed nauczania. Nie dość, że dużo dzieci się nie uczy, to jak już się ktoś jest zapisany do szkoły, to chodzi do klas, które są ogromne, których jest ogromne w sensie ilościowo. I też przez to system ten jest, ten system edukacji w ogóle jest niewydolny, bo na przykład, kiedy taka nauczycielka ma 130 dzieci do ogarnięcia, jedna,
2: to
1: ja uważam, że to się nie da.
0: To się nie da, nie.
1: Nie da. Nie da się dobrze nauczyć, tak? Nie da się dobrze przekazać wiedzy. Plus do tego oni się w szkołach publicznych uczą się tutaj na zmiany, czasem 2-3 zmiany nawet są tej w szkole, więc czasem wychodzi tylko 3-4 godziny dziennie tej nauki. Nie dość, że uczysz się w klasie 130-osobowej, to uczysz się jeszcze po 3-4 godziny dziennie. No i uważam, że to też pokazuje na słabość tego systemu. Plus do tego trzecia rzecz, która motywuje nas do dawania tutaj tej edukacji na dobrym poziomie, to jest też to, że często ci nauczyciele nie są płacani. Oni pracują, ale nie dostają pensji. I wtedy, kiedy nauczyciel nie dostaje pensji, to nie ma motywacji do tego, żeby uczyć.
0: No tak,
1: więc system edukacji, nie dość, że nie ma wystarczająco szkół, nie dość, że dużo dzieci nie chodzi do szkoły, to nawet to, co jest, no jest w stanie takim niedobrym.
2: Proszę mi powiedzieć, jak dużo dzieci jest w waszej klasie jednej? Bo klas macie ile w tej chwili?
1: Ogólnie mamy obecnie ponad 320 dzieci w szkole. Jak na pierwszy rok działalności szkoły, to jest bardzo, bardzo dużo, uważam. Jak na naszą próbę po prostu wejścia w ten system edukacyjny, to jest bardzo dużo, zaczynamy z bardzo dużą ilością dzieci, bo są takie po prostu potrzeby, rzeczywiście są takie potrzeby, żeby ta szkoła była i to pokazują też te dzieci, ilość tych dzieci i u nas mamy, żeby ich dobrze uczyć i żeby ta formacja jako tako wyglądała i ja wiem, że na nasze warunki to będzie nadal dużo, ale my mamy po 40 dzieci w klasie.
0: No to jest różnica ogromna.
1: Tak,
0: w porównaniu do tego, co tam.
1: 40 jest ogromna różnica, ale 40 to jest nadal dużo. Tylko
0: tak,
1: że
0: no ale...
1: tylko my ze względu na takie, na po prostu na potrzeby, na to, że rzeczywiście te dzieci, że jest po prostu tyle chętnych, nie chcemy. Czyli jest ten limit w klasie, ale on nie jest też taki, no jakoś taki bardzo mały, jak w Polsce, gdzie mamy czasem po 20-25 osób w klasie.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jak wiekowo przychodzą do was dzieci? Czy takie 6-7 lat, czy już dużo, dużo starsze? Jak zaczynają?
1: Nasza szkoła to się nazywa w ogóle Zespół Szkół Świętego Franciszka z Asyżu, dlatego, że właściwie mamy 3 poziomy tej szkoły i szkoła nasza zaczyna się już od żłobka, to nawet nie żłobka, tylko od, nie wiem, czy to tak się mówi w Polsce, jak jest jeszcze, jak są dzieci takie, które mają od 6 miesięcy do 2 lat.
0: Tak, to żłobek chyba.
2: To żłobek.
0: No.
2: Tego u nas trochę...
1: Tak, zaczyna się od żłobka, mamy żłobek, w żłobku mamy 30 dzieci. Często są to dzieci rodziców, którzy pracują, tak? Czyli jeżeli ktoś pracuje, to po prostu może oddać do nas swoje dziecko po to, żebyśmy mu je przypilnowali.
2: To maluchy.
1: Mamy takich maluszków troszkę. 30 dzieciaków, ja często tam u nich jestem, są niesamowicie, fajne dzieciaczki, tak, bardzo, bardzo. I potem mamy przedszkole i mamy, w przedszkolu mamy bardzo dużo dzieci, mamy 3 grupy, małe dzieci, średnie i duże. To są 3-latki, 4-latki i 5-latki i w tym przedszkolu mamy razem 120 dzieci.
0: To dużo, to naprawdę.
1: Tak, 120 dzieci i plus do tego mamy szkołę podstawową i w tej szkole podstawowej mamy na razie 4 klasy szkoły podstawowej, bo ogólnie szkoła podstawowa tutaj ma 5 klas i to się zaczyna od 7 roku życia, zaczyna szkołę podstawową i 4 klasy, dlatego że w 5 klasie zaczęliśmy z 4 klasami i w każdej klasie mamy tam po 30 dzieci mniej więcej, nie ma jeszcze tego limitu osiągniętego, 40 osób, bo mamy jeszcze trochę miejsc, ale jest, mamy 4 klasy, dlatego że w 5 klasie jest egzamin i my nie byliśmy w stanie jeszcze, że to nowa szkoła, mamy nową kadrę pedagogiczną, mamy jakby nowy, jest to dla nas no, taki no, duże wyzwanie ogarnąć to, jaką ilość dzieci, to postanowiliśmy nie otwierać klasy z egzaminem, tylko w następnym roku chcemy otworzyć klasę 5, po to, żeby przygotować dzieci, już nasze dzieci przez 2 lata minimum do tego egzaminu, żeby po prostu mogli zdać ten egzamin dobrze, taki na zakończenie szkoły podstawowej. I ja może tutaj zdradzę pewną tajemnicę. Mhm. Mamy marzenie.
2: Ale jakie?
1: Mamy marzenie, ponieważ udało nam się tą szkołę wybudować w rok i rzeczywiście widać, że to jest jakieś tam dzieło Boże, ale też i coś pięknego, co się udało i rzeczywiście to działa i przynosi dobre owoce. Mam nadzieję, że będzie przynosić piękne owoce. To naszym marzeniem, następnym marzeniem, oprócz tego, że jest to, żeby tą szkołę wykończyć, bo mamy jeszcze bardzo dużo potrzeb do wykończenia tej szkoły, bo naruszyła, a w warunkach gabońskich się da ruszyć ze szkołą niewykończoną. To oprócz tego, że chcemy wykończyć tą szkołę, to mamy marzenie, żeby wybudować jeszcze gimnazjum. O. Czyli szkołę taką już dla dzieci starszych, po to, żeby potem te dzieci mogły... Bo czasem mi się wydaje, że właśnie, żeby dać dobrą przyszłość dzieciom, żeby zapewnić im taką możliwość rzeczywiście rozwoju, ale też jakąś takiego dobrego startu, zmiany może mentalności, dania im czegoś więcej, to nie można się zatrzymać, uważam, na takich 10-12-latkach, tylko trzeba próbować iść dalej. Tak, iść dalej i dlatego naszym marzeniem następnym jest wybudowanie gimnazjum, szkoły takiej już średniej, tak, po to, żeby te dzieci mogły po prostu iść dalej i jakoś mieć troszkę wyższe wykształcenie niż tylko to czytanie, pisanie czy jakieś podstawy różnego rodzaju przedmiotów, więc żeby to wyszło ponad podstawy. Więc to jest też nasze nowe marzenie, które zdradzam po raz pierwszy.
0: Premiera na antenie Radia Grupa.
2: Ojcze, proszę mi powiedzieć, skąd kadrę wzięliście? Czy to są lokalni mieszkańcy, czy tu przyjechali wolontariusze?
1: Akurat w Gabonie jest tak, że żyje jest trochę ludzi wykształconych, też ludzi, którzy skończyli szkoły, tylko jest też ogromne bezrobocie, ludzie nie mają pracy, nie ma szkół, nie są zaangażowani i my, szczerze przyznam, że nie mieliśmy problemu ze znalezieniem ludzi w miarę wykształconych, czy z naszych misji różnych, z okolic, czy ze stolicy, więc mamy razem 17 osób, które zatrudniamy w szkole, które u nas pracują. I my również, ja na przykład uczę katechezy w szkole.
2: Właśnie chciałam zapytać, czego ojciec uczy.
0: No to już ojciec
1: ja uczę katechezy i jestem też takim człowiekiem trochę taki, który jest trochę takim...
2: Dyrektorem.
1: Dyrektorem może. Mamy dyrektorkę taką, która jest gabonką, ale ja i mój brat, z którym tutaj mieszkam we dwóch tutaj w Nutum, jesteśmy trochę takimi głowami, że tak powiem, tej szkoły do ogarnięcia wszystkiego i do pilnowania wszystkiego, żeby to działało dobrze, żeby to miało ręce i nogi. Plus do tego my uczymy katechezy i dlatego, że nie było potrzeby, żebyśmy uczyli innych przedmiotów ze względu na to, że rzeczywiście w parafii naszej, która jest ogromną parafią, w której jest ogrom ludzi, bo naprawdę ogrom ludzi, znalazły się osoby, które są w stanie po prostu robić to jako Gabończycy i my jesteśmy też w stanie dać im pracę. Więc to też jest niesamowite, że oprócz tego, że uczymy te dzieci, to dajemy pracę też również tym ludziom, którzy uczą w tej szkole.
0: No to jest naprawdę, to jest takie dzieło, które no, podnosi ich, prawda? Z tego,
2: Franciszek pomaga.
0: No, Franciszek, to.
1: Ojcze, tak, tak, patrzę na nasze szkoły święte, Franciszek na pewno nam pomaga i myślę, że nie tylko on, ale jest jakieś, takie coś, co na pewno, w czym jest na pewno ręka Boża, że to się udało i naprawdę się udało i to się dobrze działa i to też jest niesamowite.
2: Ojcze, a czy mówicie o Polsce niekiedy?
1: Tak, jak najbardziej. Dzieciaki wiedzą, gdzie jest Polska i jest tak, że wiedzą my, że również my jesteśmy z Polski. I również nas często o to pytają.
2: I co ich cię interesuje najbardziej? Śnieg? Temperatura? Bałwany?
1: Ja bym powiedział, że może to nie zabrzmi pozytywnie, ale niestety tak jest, że często jeżeli oni oglądają jakiś film albo jakąś nawet bajkę, no niestety mają taką wizję też Europy i Polskę jako Europę traktują, że oni myślą, no i to prawda jest, że u nas jest po prostu, że my jesteśmy bogaci i że my mamy wszystko pod dostatkiem, kiedy oni dostają tej swojej nędzy, tego trudu takiego codziennego, tej walki o taką codzienność, to po prostu no, widzą nasz kraj jako raj, jako ziemią obiecaną i tak patrzą na Polskę, jako coś, co jest
0: rajem.
1: Nie z tego świata nawet. Tak.
2: Nie pomyślałam.
1: Więc naprawdę zawsze, kiedy tylko mówi się o Polsce, to dzieci mają otwarte oczy i ale na pewno znają nas, jeżeli chodzi o to, z czego znają Polaków, to jest tak, że znają Jana Pawła II.
2: Tak?
1: Na to, że Jan Paweł II również odwiedził Gabon. Raz był w Gabonie podczas pielgrzymki do Europy.

0: Dlaczego? Dlatego, że w Afryce prezydenci zazwyczaj się nie zmieniają często. Mamy tutaj jednak często też takie dyktatury, czy ogólnie prezydent ma największą władzę. Jest tak, że jest tutaj jakby często są rządy prezydenckie i dla nich prezydent to jest jakaś tam najważniejsza osoba w państwie. I jeżeli uczą się na geografii państw, to często uczą się na geografii państw również z nazwiskami, kto jest
1: Prezydentów.
0: prezydentem tego kraju. Tak, prezydentów.
1: Także Bożenka, jak zostaniesz prezydentem, to...
2: To będą wiedzieli, Bożena Wiśniewska, prezydent.
1: Żartuję oczywiście.
2: No, na razie nie myślałam o czymś
1: No,
2: o
1: zawsze
2: takiej.
1: możesz występować w przyszłym roku.
2: Będzie ojciec na mnie głosował.
0: Za 2 lata.
1: A, za dwa
2: Tak,
1: lata. No,
2: ale dobrze. Będzie ojciec na mnie głosował.
0: Myślę, że nie wiem, kto będzie kandydatem,
2: O, słuszna
1: To no
2: uwaga.
1: właśnie, bo to trzeba brać pod uwagę. Nie tylko ciebie. Bracie Sebastianie, bierzecie fundusze na utrzymanie całej szkoły? Bo to też nie jest takie proste, prawda? W tych
0: Tak, tak,
1: warunkach.
0: tak. Jeżeli chodzi o samą budowę i to jest tak, że prawda jest taka, że oprócz tego, że największą jakby taką zaangażowanie wykazał się nasz sekretariat misyjny w Polsce, który zbierał pieniążki po prostu na budowę tej szkoły, bo to nie były małe pieniądze i w rok się rzeczywiście to udało, bo mieliśmy taką akcję, różnego rodzaju sklepik, akcje, wysyłamy misia do Afryki, sprzedawanie kaw, herbat, różnego rodzaju rzeczy, plus jakieś tam niedziele misyjne zbiórki. To sekretariat misyjny w większości pomagał nam w budowaniu tej szkoły, plus my jako misjonarze, ja jako misjonarz, my również tam szukaliśmy jakichś funduszy, czy jakiegoś wsparcia od ludzi, żeby nam w tym pomogli. Plus, ja mogę tak powiedzieć, że jest tak, że w naszej szkole nie wszystkie dzieci, które mamy, nie wszystkie dzieci uczęszczają do naszej szkoły za darmo. To znaczy, jest tak, że nasza szkoła, my mamy dobry poziom w tej szkole, to jest też szkoła, która ma też dobre warunki, i my mamy też trochę dzieci,
1: Które płacą za.
0: które płacą na tą szkołę. Tak, które płacą, nie są duże pieniądze. Jakbyśmy to powiedzieli na nasze, to naprawdę nie są duże pieniądze. Ale przez to, że mamy, bo to jest tam 100, około 170 zł, ale jakby dzięki temu, że mamy część dzieci, bo część ludzi tutaj w Gabonie ma jednak pracę, czy ma jakąś tam rodzinę, która coś robi,
1: Tak, może utrzymać.
0: która jakoś się utrzymuje, to jeżeli masz wybór posłania dziecka do publicznej szkoły na 3 zmiany, 130 klas, 130-osobową klasę, gdzie często też nie ma też wartości, bo chodzi o to, że my w naszej szkole też mamy te wartości chrześcijańskie, które staramy się przekazywać, czy wychowywać również jakoś tam w wartościach chrześcijańskich, to mamy też trochę dzieci, które płacą za tą szkołę i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać i dzięki temu też możemy utrzymać dzieci, które nie płacą. Plus mamy też duże wsparcie z Polski na utrzymanie tej szkoły, wielu ludzi, którzy jakoś tam wspierają, czy mnie osobiście, czy nasz sekretariat jakoś tam regularnie i dzięki temu też możemy tą szkołę utrzymać. Bo to są duże pieniądze, utrzymanie takiej szkoły, ale mi się wydaje, że w co nie inwestować, w jaki sposób nie zmienić Afrykę, jak nie inwestując w
1: Właśnie,
0: dzieci,
1: nie,
0: w edukację,
1: edukację,
0: w
1: tak.
0: formację. Bo mi się wydaje, że to każdy z nas na pewno zna tą zasadę, że co lepiej dać rybkę czy wędkę, i oczywiście łatwo jest zjeść, przejeść pieniądze, czy przejeść jakieś różnego rodzaju rzeczy, które są dawane, ale dużo trudniej jest nauczyć żyć, nauczyć pracować, nauczyć dać możliwość jakiejś tam lepszej przyszłości.
2: Tu ma pan brat słuszną uwagę, bo często boimy się tych osób, które mogłyby kiedyś tutaj gdzieś do nas przyjechać, ale takie wyedukowane już społeczności, one wiedzą, czego chcą, pozostaną u siebie i będą pracowały tam, a nie chciały tylko korzystać z czegoś.
0: Prawda, mi się wydaje, że kryzys migracyjny, który przeżywam, jest bardzo, bardzo skomplikowaną rzeczą i na pewno ma wiele jakby podtekstów. Ja bym nie chciał wchodzić w jakieś kwestie polityczne, ale ma wiele podtekstów i mi się wydaje, że Afrykańczycy, jeżeli by... Niestety ja uważam, że Afryka jest nadal bardzo, bardzo wykorzystywana przez kraje zachodnie gospodarczo, politycznie, mentalnie. Mamy nadal coś takiego, co nie ma kolonii,

0: ale jest postkolonializm, czyli jest tak, że kraje są nadal, wiele krajów afrykańskich jest nadal
1: zależnych od...
0: ekonomicznie zależnych, skolonizowanych tak naprawdę ekonomicznie. I prawda jest taka, że przez to, że my nie pozwalamy im się rozwijać, my w jakimś sensie my czy jakoś tam Europa, Ameryka, czy nawet Azja jakoś tam próbuje, bardziej wykorzystuje Afrykę niż pozwala jej jakoś się rozwijać, to no to też potem mamy konsekwencje tego, bo jeżeli człowiek, który cierpi i który rzeczywiście doświadcza biedy, który człowiek, który nie ma szans i perspektyw na przyszłość u siebie, no to niestety będzie zawsze miał ochotę no, wyjechać, miał ochotę zmienić miejsce. My doświadczaliśmy czegoś podobnego i w Polsce.
1: Tak, bo też wyjeżdżaliśmy.
0: Niedawno, że były ogromne migracje, czy nawet po wejściu do Unii Europejskiej. Ja mam dużo znajomych, którzy nadal są gdzieś tam w Anglii, w Irlandii, właśnie za jakimś
1: za pieniędzmi, za pieniędzmi.
0: Za rzeczami materialnymi. I mi się wydaje, że to my jako misjonarze na pewno jesteśmy po pierwsze tutaj, żeby dawać im nadzieję i głosić Chrystusa, ale potem właśnie też, żeby no dawać im tą perspektywę innego życia, żeby dawać im perspektywę właśnie jakąś tego, żeby no dawać tą nadzieję na to, że może będzie lepiej, że żeby tu na miejscu coś robić, a nie właśnie, żeby oni nie musieli wyjeżdżać.
1: No to właśnie mi się przypomniały tutaj słowa ojca Honorata, że on też nie chciał wtedy, przecież Polski nie było, była pod zaborami rozdzielona, a też nie chciał, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali za granicę, dlatego no, starał się tam robić tak, żeby pozostali, bo wiadomo, no, wyjechać łatwo jest, ale też no...
2: To nie o to chodzi.
1: To nie o to chodzi, nie?
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ojcze, to jest bardzo, bardzo...
2: Co tutaj ojca zmotywowało do powrotu, bo mógł ojciec pozostać w Polsce? Czy misje tak ojca wciągnęły, pokochał ojciec to, co robi tak za granicą, że no, już sercem jest tutaj w Afryce?
0: Myślę, że sprawa bardzo skomplikowana, bo byłem w Polsce, to też moje serce tam pałało bardzo i rzeczywiście też widzę, że Polska jest takim miejscem, gdzie jakoś jest teraz obecnie kryzys troszeczkę takiej wartości, kryzys kościoła w ogóle, uważam, wewnętrzny nasz.
2: No tak, bo ojciec przyjechał i widział, jak teraz to wygląda.
0: Tak, widziałem i rzeczywiście ten kryzys widać i potrzeba kapłanów, potrzeba też ludzi, potrzeba ludzi wierzących, którzy mają jakąś taką zapał, którzy mają jakąś gorliwość i miłość, to jest pewne, ale mnie chyba motywuje nadal bardzo ta moja prywatna motywacja. Na pewno to jest po prostu jakiś tam głos Pana Boga, który we mnie jest, ale po drugie to też to, że tutaj nadal jest bardzo mało kapłanów, bardzo mało kapłanów. Jeżeli my mamy w Polsce 10 tysięcy, nie, 40 tysięcy kapłanów mniej więcej, czyli jest 1 na 1000 osób, mniej więcej, to jest bardzo dużo, w sensie, że bardzo dużo kapłanów nadal, to no tutaj jak ja patrzę na, nie wiem, prawie jak na jakiś tam duży powiat albo 2-3 powiaty, no jest nas 2, nasza parafia tak wygląda, więc jakby, więc jest ogromna różnica, też taka dysproporcja tej potrzeby tych ludzi, którzy czekają na kapłana, którzy czekają na posługę, którzy czekają na mszę świętą. Jeżeli ja tutaj na przykład mogę odprawić czasem mszę świętą tylko raz na 2 miesiące gdzieś i ci ludzie czekają raz na 2, mają możliwość uczestniczyć w Eucharystii raz na 2 miesiące, a w Polsce my mamy często msze święte codziennie i to 5 razy dziennie.
1: Dokładnie.
0: W każdym kościele, na każdym rogu i jakoś tego nie doceniamy. No to jakoś moje serce takie jest, że chcę dać to tym ludziom. Plus do tego ja uważam, że dopóki mam jakąś taką, jeszcze jestem młody, jakoś tam mam zdrowie i siłę, to mi się wydaje, że chciałbym, żeby płonął we mnie jakoś ten ogień takiego życia po prostu, tak? Mi się wydaje, że ja nie mówię, że nie wrócę do Polski i że tam nie ma co robić. Jak najbardziej podziwiam każdego kapłana, który pracuje w Polsce. Ale uważam, że jakoś tu widzę większą potrzebę mojego kapłaństwa i większą potrzebę też realizacji tego bycia z ludźmi tutaj, tak? Widzę tego, takiej dawania też Ewangelii wprost, bo Bo jeżeli Jezus mówi, byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a mnie przyodzialiście, no to ja nie muszę interpretować tej Ewangelii tutaj duchowo, jakoś tam.
1: No tak, bo to widać materialnie.
0: Tylko ja to robię.
1: Mhm, tak.
0: Tylko ja to robię.
2: Ojcze, tak. A jakie macie kolory w szkole?
0: Kolory?
2: No.
1: Afrykańskie, no jakie?
2: Za dobrze. Nie wiem, żółty, brązowy.
0: Nasza szkoła nie jest taka typowo afrykańska, nie lubię rzeczywiście, jak jest bardzo, bardzo kolorowo, ale nasza szkoła jest, ponieważ jest szkoła Świętego Franciszka, to my mamy bardzo dużo brązowego.
2: czyli celne mam.
0: Jak nasz habit. Nawet dzieci mają takie mundurki brązowe.
2: Tak, ślicznie wyglądają.
0: Tak, brązowo-gromowe jak nasz habit i plus do tego sale są bardzo kolorowe, żółty, biały, taki kremowy, plus no, elewacja ze względu też na budynku, ze względu na to, że jest tu dużo wilgoci i dużo takiego i deszczów, to jeżeli ty pomalujesz elewację na bardzo jakiś taki kolor...
1: No to zmyje później.
0: Troszeczkę taki nie jakiś dobry, to ona się bardzo szybko zabrudzi. Ona bardzo szybko taka brzydka. Mm-hmm. I dlatego my zdecydowaliśmy, że nasza elewacja jest szara. Tak? Tylko, że to jest taki szary, ładny, piaskowy. I po prostu, żeby mniej było widać brudu.
1: Typowo użytkowa cecha.
2: Teraz też są u nas w Polsce takie kolory.
0: Ale to jest tak, że jest to bardzo piękny budynek. Naprawdę dzieci się bardzo cieszą, nawet na przykład tutaj takim, no nie ma w szkołach na przykład płytek. My mamy w szkole płytki. To już to, że dzieci mogą się uczyć w warunkach takich naprawdę bardzo dobrych, bo przez to, że nawet, że mamy te płytki, to jest taki wymiar pewnego standardu, który im daliśmy. Mm-hmm. No to jest, że nie ma betonu po prostu albo piachu, bo tak często w szkołach jest, to też jest coś takiego, że te dzieci się cieszą, no, mogą sobie usiąść, że jest czysto. Tak, więc no, takie proste rzeczy dają dużo radości.
1: A to wtedy z radością idą do szkoły, nie? Bo nie zawsze takie warunki mają w domach na przykład, prawda?
0: Mm-hmm. Oj, bardzo, bardzo. No. W domach mają bardzo ciężkie warunki. Często mają ciężkie warunki. To są domy często z desek drewnianych, które po prostu ciekną, których nie ma posadzy, których jest sklepisko samo, w których, no tym bardziej nie ma łazienek, których nie ma jakichś nawet okien. Więc jeżeli oni przychodzą do takiej szkoły, to naprawdę
1: to czują się
0: trochę jak w Europie, mm-hmm. to naprawdę bardzo z wielką radością przychodzą do szkoły, to plus do tego, mi się wydaje, że to jest takie, z naszej strony to jest danie im po prostu człowieczeństwa, takiego, że oni nie muszą, że my, nie, to mi się wydaje, że nie o to chodzi, żeby komuś coś tylko dać, ale żeby też dać też serca i dać coś pięknego.
1: Ten szacunek, nie? Też właśnie.
0: Tak, ksiądz Stryczek, który założył Szlachetną Paczkę, właśnie też o tym mówił, że dlaczego ta paczka jest szlachetna? Dlatego, że nie dajemy rzeczy używanych, nie dajemy rzeczy, które są jakoś takie po prostu z łaski, które nam zbywają, ale dajemy serca, dajemy rzeczy piękne, dajemy to, co to najlepsze, co możemy dać i dlatego to jest coś szlachetnego. I mi się wydaje, że my też chcieliśmy dać tym dzieciom coś szlachetnego, czyli nie zrobić tego tak po prostu na odwal, żeby było, mm-hmm. ale żeby dać coś pięknego i coś, co jest po prostu, też podnosi jakiś poziom takiego człowieczeństwa.
1: Czyli podnieśliście poprzeczkę po prostu w Gabonie.
0: Tak, jeśli chodzi bardzo. Jeśli chodzi o tu nas, tutaj u nas na prowincji, to można by powiedzieć, że jest najpiękniejsza szkoła. To nie ma żadnego, nikt nie ma żadnych wątpliwości i to jest, została podniesiona poprzeczka bardzo wysoko. A jak jeszcze uda nam się kiedyś zbudować tą
2: gimnazjum,
1: to już w ogóle będzie.
2: Ojcze, a kogo to był pomysł? Ojca czy tego drugiego współbrata?
0: Myślę, że to był nasz wspólny pomysł, dlatego, że po poznawaniu tej rzeczywistości, która jest wokoło, po zobaczeniu właśnie jak wygląda ten system edukacji, to jak wchodziłem w to rzeczywiście czas po prostu człowiek był zaskoczony, że tak może, jak tak może to funkcjonować. I to samo z siebie inspirowało do tego, żeby spróbować coś zrobić. Szczerze mówiąc, że na początku nam się wydawało to coś, żeby budować taką szkołę, coś nierealnego, a to się okazało, że się udało.
2: Jaki jest język taki podstawowy dla dzieci? Francuski czy i jakich one tam się uczą języków?
0: Nie, dzieciaki jak najbardziej, dzieci są wychowywane po francusku, językiem urzędowym jest francuski, w szkole też również uczą się francuskiego i wszystko po francusku również w szkole. Choć tak jak mówiłem chyba na ostatniej audycji, rzeczywiście ludzie tutaj, jest tu bardzo dużo tych klanów, czyli takich, jakby takich plemion różnego rodzaju i bardzo dużo różnych języków w Gabonie jest. Ale przez to, że jest bardzo dużo różnych języków, oni potrzebują jednego języka, do którym mogliby się skomunikować, który by ich jednoczył. I tym językiem jest francuski.
2: Aha.
0: I dlatego dzieci często w domu słyszą rodziców, którzy rozmawiają w językach tych właśnie plemiennych.
1: Plemiennych. Mhm.
0: Plemiennych. Ja ostatnio uczę się troszeczkę języka z jednego takiego plemienia, które jest tutaj najbardziej liczne w naszej, tutaj w Nutum, w naszym regionie. To jest lud Fang i umiem kilka wyrazów.
2: Proszę powiedzieć, jak jest.
0: No, na przykład, nie wiem, czy wy kojarzycie na pewno tego naszego misia, który...
2: Tak, taki był.
0: I tam było słowo mbolo i mbolo znaczy cześć, mm-hmm. witam cię, tak? Mm-hmm. Potem, a na przykład dziękuję bardzo, to jest akibanyn. Akibanyn. Tak, anza. Anza znaczy woda. Potem na przykład Ewa Jezu, to znaczy niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, coś w tym stylu. Ewa Jezu. Mhm. Potem można powiedzieć również myka, to znaczy do zobaczenia. Do zobaczenia. Na przykład takie słowo d'accord, czyli zgadzam się z tobą, jest bardzo takie wymowne, bo oni mówią a.
2: Zastanawiam się, czy się zgadzam. W Gabonie dużo jest. Ojcze, w Gabonie jest dużo wolontariuszy. Oprócz was, dwóch kapucynów, czy są jeszcze świeccy?
0: Nie ma wolontariuszy świeckich, nie ma dużo wolontariuszy na razie, dlatego że Gabon. Ma trochę taką historię.
1: Nie? Mhm.
0: Jest dosyć krajem zamkniętym, tak jak ostatnio też chyba wspomniałem na wcześniej audycji, jest krajem dosyć zamkniętym i jest problem z wizami. Na pewno jak ktoś nas obserwuje troszeczkę, chociaż to wie, że my jesteśmy teraz w trakcie takiego przewrotu wojskowego. Dokładnie 2 miesiące temu dokonał się przewrót wojskowy, były wybory. Mhm. Dokonał się przewrót wojskowy i tak naprawdę dużo ludzi ma nadzieję na ten przewrót w tym przewrocie wojskowym. Dlaczego? Dlatego, że jest to przewrót wojskowy, który miał zadanie obalić poprzedniego prezydenta, który no, rządził trochę taką ręką dyktatorską i taką klanową Gabonem. I też to był jedną z polityk, jego właśnie był kraj zamknięty i my, oprócz tego, że jest nadzieja na to, że no, może ten nowy rząd, czy jakieś nowe otwarcie, które się szykuje, mam nadzieję, w Gabonie po tej tak zwanym transition, czyli okresie przejściowym, który jest teraz właśnie kraj rządzony przez wojsko, to, że po tym okresie przejściowym, kiedy dokonają się jakieś wybory nowe i może właśnie nowe otwarcie dla Gabonu, że to przyniesie jakieś dobre zmiany. To przyniesie właśnie zmiany i takie społeczne, ale też i takie polityczne, które pozwolą na to, żeby ten kraj się bardziej otworzył, żeby też właśnie był bardziej, żeby ci ludzie może właśnie jakoś więcej skorzystali z też dobrodziejstw tego kraju, który teoretycznie jest krajem bardzo bogatym, bo ma wiele zasobów właśnie takich mineralnych, takich właśnie zasobów jakby ziemi, ale nic, większość z tych rzeczy naprawdę nie dociera do ludzi, do populacji.
1: No tak, bo korzystała z tego pewnie jakaś tam mniejszość tylko takich.
0: Jest no. Taka, jest taka bardzo, bardzo, nie wiem, tam 10% czy coś takiego, bo ludzi bardzo bogatych, bardzo, bardzo bogatych, takiej elity, takiego klanu jakiegoś, który tylko i wyłącznie na tym korzystał do tej pory, a ludzie cierpieli, więc jakby jest nadzieja w tym, że może to wojsko, jeżeli doprowadzi do jakiejś zmiany, to że może jakoś będzie ta
1: dystrybucja, że reszta też odżyje.
0: Dóbr. Mhm. Tak, będzie po prostu lepsza.
2: A czy pieniądze tutaj na tą szkołę przychodzą tylko z Polski, czy też z innych krajów?
0: Mhm. nie wiem, czy znowu nie zdradzę jakiegoś tam sekretu, ale,
2: ale
0: jest tak, że w większości pieniążki na budowę tej szkoły, którą obecnie wybudowaliśmy i na jej utrzymanie przychodzą z Polski. To nie, nie można powiedzieć, że nie. Czy są to jacyś dobrodzieje, tacy indywidualni misjonarze, na przykład moi, czy jacyś dobrodzieje właśnie naszych misji przez sekretariat misyjny przekazywane, to, to również mamy, mamy jakichś tam naszych braci, którzy pracują na przykład w Anglii, którzy pracują w Szwecji, mhm. i którzy też prowadzą nam parafię i często też tam również są
1: zbierają
0: jakieś zbiórki czy wsparcie dla nas tutaj w Gabonie. Plus do tego to jest jakaś tam nadal jeszcze tajemnica, ale myślę, że można to jakoś tam powiedzieć. Zawsze staramy się jakoś też szukać jakichś pieniążków z zewnątrz i między innymi ja jestem w trakcie teraz szukania takich pieniążków. We Francji jest taki papieskie dzieło, taka organizacja, która się nazywa Papieskie Dzieło Pomocy Misjom, mhm. założone przez świętą Pauline Jaricot, która właśnie pochodzi z Lyonu. Tak, i jest tak, że jestem w trakcie jakiegoś tam szukania właśnie może na to gimnazjum jakiegoś dofinansowania, żeby udało nam się je wybudować. Zobaczymy, co będzie się działo. Nie chciałbym zapeszać i jakoś tam, czy mówić za wcześnie, mm-hmm. ale jestem pełen nadziei.
1: No to dobrze, bracie Sebastianie, bo skoro tak szybko wybudowaliście tą szkołę, to wierzę, że tam z góry pomogą też i będzie stało nie za rok gimnazjum.
0: Myślę, że trochę szybko, ale jak Pan Bóg będzie chciał, to zaraz.
1: No właśnie, nie?
0: Możliwe,
1: no co?
2: Ojcze, a dzieci znają dobrze postać świętego Franciszka?
0: Tak, coraz lepiej. Myślę, że nasza szkoła jest jeszcze nadal nową szkołą, bo my mamy tutaj dopiero gdzieś tam miesiąc, półtora miesiąca działalności tej szkoły roku, bo szkoła też zaczyna później. W innym terminie już u nas i to jest tak, że dzieci będą miały na pewno okazję poznać postać świętego Franciszka i jeszcze znają go na pewno, mamy już taką kapliczkę małą ze świętym Franciszkiem, mamy takie duże logo, każde dziecko ma na swoim też mundurku logo ze świętym Franciszkiem. Mamy plan również zrobienia jakichś kateches na temat świętego Franciszka, myślę, że będą znały dobrze świętego Franciszka, ale myślę, że jeszcze nie. Nie jest to dobrze, jeszcze dobrze nie zdaje się tego Franciszka.
1: A bo tak Bożenka zaczęła o świętym Franciszku, dlatego że bo miała cel. Ja ten cel mam przed sobą, to jest taka książka wydana przez, na pewno brat zna, wydawnictwo Serafin, to wasze wydawnictwo jest, domek, nieba, przedsionek.
2: Znałeś
1: taką książkę?
0: Nie znam tej książki, ale wiem, że została wydana, to znaczy wiem, że istnieje, wiem, że została wydana przez nasze wydawnictwo, ale nie miałem okazji jeszcze...
1: Bo my jesteśmy patronem medialnym tej książeczki.
2: Ona o czym ona jest?
1: Na pewno. Ojciec.
0: No mogę się tylko domyśleć o świętym Franciszku.
2: No nie, ale o czymś jeszcze, o innej rzeczy.
1: Bo mamy taką bardzo ważną datę w tym roku. 800 lat mija w grudniu w Boże Narodzenie, gdy święty Franciszek zrobił pierwszą szopkę bożonarodzeniową.
2: I dlatego
1: ona została wydana właśnie.
2: Ojcze, to coś dla dzieciaków.
1: Ale to jest dobra rzecz dla dzieciaków, nawet w Gabonie, powiem ojcu, bo jest bardzo bogato ilustrowana, naprawdę są piękne ilustracje. Może ojciec tam zerknąć też na naszym Facebooku, albo po prostu w Serafinie, ale jest nawet zrobiona szopka do wycięcia, można sobie zrobić taką prostą, tam oczywiście są postacie. Także chyba musimy do Gabonu wysłać jeden egzemplarz.
2: No, Serafin wyśle. A przychodzą długo? Długo przychodzą. Jak długa poczta idzie?
0: Z pocztą jest trudno. Ogólnie w Gabonie nie ma poczty. Trzy lata temu, chyba w czasie COVID-u, została poczta zlikwidowana. Więc jakby poczty nie ma, ale paczkę można wysłać, tylko że nie ma pewności, czy dojdzie. Jak człowiek się dobrze modli, to może dojdzie.
2: Może Franciszek.
0: A może nie.
2: To jak do ojca wysyłają?
0: Więc jest tak, że jeżeli chodzi o jakieś takie nasze jakieś paczki, to bardziej jak jakiś misjonarz wraca do Polski, jedzie do Polski, to w ten sposób są przekazywane rzeczy.
1: Takim bagażem.
0: Jest możliwość wysłania paczki takiej pewnej, to się wysyła wtedy ją DHL-em, tylko że wysłanie paczki DHL-em do Afryki jest strasznie drogie, bo ja dostałem raz taką paczkę z jednej wspólnoty, w której posługiwałem, jakoś tam, która jest mi bliska, z Anglii, z takiej wspólnoty z Halifaxu. I oni złożyli się na tą paczkę, ale to taka paczka 20-kilowa z różnymi rzeczami wysłana DHL-em z Polski, to będzie bardzo podobna cena.
1: Słuchacie, radio Kurpatwa. Radio, muzyka, złoty, pogoda.
2: No, to duże.
0: Bardzo duże pieniądze, więc ja raczej uważam, że nie opłaca się wysłać paczek do Gabonu.
2: O, niesamowite.
0: Mi się wydaje, że tak, niestety ten system jest tak, że rzeczy, które nam się wydają niemożliwe, tutaj są możliwe. Czy nie
2: ma paczek. ojcze, to
1: powiem,
2: można przecież...
1: Powiem ojcu, że jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu, że kilkanaście u nas paczki też ginęły, więc sam tego doświadczyłem. Zaginęły mi dwie czy trzy paczki.
2: No dobrze, ale można przecież przesłać, zrobić zdjęcia i ojciec sobie...
1: No właśnie,
2: sobie...
1: my może prześlemy ojcu taką...
2: I będzie ojciec wiedział, jak wygląda.
1: Zeskanujemy może. Zeskanujemy na skanerze.
0: Tak, można zrobić. Nie wiem, czy to będzie bardzo legalne, ale...
1: No może
2: to Serafin niech zrobi.
1: Wyjątek zrobią. No, przecież tam ojciec nie będzie tego dystrybuował.
2: Serafin, to powiemy bratu Maciejowi, żeby wam...
1: Tak, właśnie, żeby wam zrobił jakąś tam... Tą.
0: Albo wysłał, mi się wydaje, że z tego co wiem, to w przyszłym miesiącu mają nas odwiedzić dwaj bracia właśnie z krakowskiej prowincji.
1: O, no to właśnie, tym bardziej.
0: Może by przywieźli taką jedną książkę dla nas.
2: Tak.
1: No, to ona przecież dużo nie waży, bo to tam...
2: No tak leciutkie.
1: 200 gram może.
0: Myślę, że tak by było najlepiej.
2: Mhm. I jeszcze mają bardzo fajną książkę dla dzieci o świętym Franciszku. Nie wiem, czy ojciec czytał. Też wydało wydawnictwo Serafin. Ja już czytałam w bajkowej Kuropatwie. Święty Franciszek i chyba Anioł Stróż.
0: Okej. Okay. No
2: super.
0: Myślę, że chętnie bym wziął taką książeczkę.
2: Tak,
0: można ją przetłumaczyć na francuski i ją tutaj na przykład też dzieciom czytać.
2: Mm-hmm. Ja z tego co wiem, ja nie wiem, czy ona nawet nie była na włoski tłumaczona.
1: Bo tu coś, było, tak.
2: Ta pani, która pisała, pani Beata, ona tłumaczyła, że tak, ja nie wiem, czy tam nie jest w Gracji ona tam, Piotr, nie pamiętasz? Chyba coś takiego, no nam coś wspominała, ale nieważne, przepięknie od początku o Franciszku, to nie jest tak tylko telegraficzny skrót i rymowanka, dla dzieciaków jak najbardziej. To te dwie pozycje.
1: Tak, bo on tam
0: bardzo dziękuję za polecenie. Myślę, że...
1: Jest bardzo dużo rysunków tam. I dzieciaki przecież zrozumieją bez problemu.
2: No i dzieci przetłumaczy teraz.
1: Dzieci tam przetłumaczy.
2: To się przydało. Jak długo ojciec uczył się francuskiego?
0: Uczyłem się jak na osobę, która wyjechała do kraju francuskiego, to uczyłem się dosyć krótko, bo troszeczkę jest kilka miesięcy w Polsce, ale to nie były jakieś tam bardzo intensywne kilka miesięcy i później byłem 3 miesiące we Francji przed wyjazdem na takiej nauce intensywnej i ostatnio też byłem jeszcze na kilka tygodni u naszych braci w Lyonie, też na kursie języka, żeby sobie jeszcze podnieść mój poziom. Więc jakiś ten poziom mam bardzo komunikatywny, mi się wydaje, że już jestem taki bardzo komunikatywny, bardzo dobrze sobie radzę w codzienności, ale nadal jeszcze popełniam trochę błędów, bo po 2,5 roku od nauki języka i pobytu tutaj mi się wydaje, że to nie jest jeszcze wystarczający czas, żeby mówić jak Francuz czy Gabończyk, bo nadal jestem Polakiem i nadal jeszcze popełniam błędy i czasem akcenty również nie są bardzo, bardzo francuskie, ale myślę, że jest dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy, że jakoś tam Pan Bóg też mi w tym pomógł, że ten francuski jest opanowany.
2: Bracie, proszę mi powiedzieć, jakie błędy popełnia osoba, pewnie ojciec też wie, wyjeżdżając pierwszy raz na misję. Czy myśli cały czas tak, po europejsku trzeba zmienić myślenie, zacząć doświadczać, czuć jak dany mieszkaniec?
0: Mi się wydaje, podstawowy błąd, który ja na przykład popełniłem,
2: tak?
0: To początek, to jakby zupełnie inne rozumienie czasu. Na przykład. Dla mnie to było zaskoczenie i mi się wydawało, że wszyscy muszą funkcjonować jak ja, czyli właśnie pod zegarek i też tak precyzyjnie. My naprawdę mamy takie myślenie precyzyjne, właśnie godzina, czas, spotkanie, umówiony kalendarz i te sprawy. A oni rzeczywiście tutaj czas płynie zupełnie inaczej i mi się wydaje, że to jest podstawowy błąd, który można popełnić, to znaczy no zrozumieć trzeba kulturę, czyli to nie chodzi o to, żeby dać im naszą kulturę, tylko żeby zrozumieć tą kulturę i w tą kulturę spróbować
1: wejść.
0: Wejść, tak. wejść. Mhm. I to jest podstawowy błąd, który można popełnić na początku misji. Plus do tego drugi błąd, który mi się wydaje, który też może grozić, to zbyt duża aktywność, to znaczy taki aktywizm, bo jak widzisz taką dużo nędzy, dużo biedy, dużo jakiegoś takiego, no, dużo cierpienia, to byś chciał pomóc wszystkim. Mhm. A prawda jest taka, że wszystkim pomóc się nie da i też ty nie jesteś, to nie ty jesteś herosem, to nie ty jesteś jakimś superbohaterem i masz też ograniczenia i mi się wydaje, że może być takie, początki są takie, że może być jakieś wypalenie bardzo szybko.
1: No tak, bo robisz, a efekty nie przychodzą, nie?
0: A ty też potrzebujesz, odpocząć, ty też potrzebujesz mieć jakieś źródło, też sam czerpać, sam jakoś szukać jakiejś mądrości. I na przykład jako misjonarz, ja potrzebuję też się modlić po prostu, tak? Mieć sam po prostu relację z Bogiem. I to jest na pewno druga rzecz, która może być jakiś problem, błąd, który można popełnić na początku misji. I trzecia rzecz to mi się wydaje też to, żeby nie czuć się lepszym. Czyli to może być też duży błąd taki, że przyjeżdżasz jako też, który ktoś, kto czuje się lepszy. A prawda jest taka, że jaka jest moja zasługa w tym, że się urodziłem w Polsce, a nie w Afryce? Mi się wydaje, że mojej zasługi z tym nie ma. To jest jakaś tajemnica, dlaczego się urodziłem tam, a nie tu. I to, że ja tu mogę być, to też jest jakiś dar. I to, że mam inny kolor skóry.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Naprawdę niewiele zmienia. Oni naprawdę są tak samo piękni, tak samo utalentowani. Mają takie, gdyby mieli te tylko możliwości, mi się wydaje, że nie odstawaliby wiele od nas, ale tych możliwości nie mają, więc jakby nie można być człowiekiem pysznym. To jest problem, może być problem na początku, tak, że jestem lepszy. A to nie o to chodzi.
2: A czy w rozmowach, ojcze, nie można wspominać, czy, no ja nie wiem, tak, nie byłam na misjach i sobie to wyobrażam, tylko podczas tej rozmowy, jak ojciec opowiada, że ja widziałam to, miałam to, dosięgnąłem czegoś. Lepiej o takich rzeczach nie opowiadać, żeby nie czuli się gorsi?
0: Znaczy, mi się wydaje, że nie warto próbować wzbudzać w drugim człowieku takie motywacje i też dawać im coś takiego, żeby chcieli być ambitni.
1: Właśnie,
0: żeby chcieli być ludźmi ambitnymi, bo czasem mi się wydaje, że jak człowiek żyje w takiej nędzy i właśnie nie ma perspektyw, to czasem coś nie ma motywacji i nie widzi dobrze celu, że może na coś osiągnąć, że może coś zmienić w moim życiu. I mi się wydaje, że to jest dobre też, żeby oni widzieli motywację, żeby widzieli różnicę, że można żyć inaczej, że jest inny świat, tak? To mi się wydaje, że nie ma się co tego wstydzić czy bać, ale pytanie o to, w jaki sposób to robię, czy nie robię tego w sposób poniżający. Czy nie robię tego w sposób, w którym się jakoś wywyższam. Mm-hmm.
2: I tu trzeba mieć taki złoty środek?
0: Mi się wydaje, że nie powiem nic nowego, ale ja uważam, że najważniejsze jest to, że trzeba mieć miłość. Trzeba po prostu tych ludzi kochać. Jeżeli robisz coś z miłością, to mi się wydaje, że to widać i czuć. tak? Że robisz to dlatego, że kochasz, robisz to dlatego, że jesteś, że chcesz być dla nich, że robisz to naprawdę z dobrych motywacji, z miłości i z dobrem dla tego człowieka. I jak ktoś czuje się kochany, czuje się przyjemny,
1: tak, to wtedy jest zupełnie inaczej.
0: Dobro, to nawet i krytykę przyjmie, nawet i przyjmie wtedy i jakieś tam upomnienie.
1: Wszystko zależy od sposobu, w jakim przekażemy to, prawda?
0: Tak, tak, tak, na pewno. No, to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Tak, jest to dzień misyjny, mówimy dużo o tutaj Gabonie, Gabończykach, ale czego oczekują i potrzebują misjonarze?
0: Po pierwsze, na pewno my potrzebujemy modlitwy, tego, żeby o nas nie zapominać, bo mi się wydaje, że w takim kraju, gdzie czasem jest taki problem rzeczywiście, że jak jesteś daleko i czasem ci się wydaje, że po prostu nikt o tobie już nie pamięta i nawet nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo, jaka była pamięć, ale właśnie ta modlitwa, czasem zwykłe napisanie wiadomości może, jeżeli znasz jakiegoś misjonarza, jak mu napiszesz wiadomość, że hej bracie, co słychać, albo
2: tak?
0: Jak się trzymasz, jak zdrowie, to mi się wydaje, że już by było bardzo dużo. Takie proste akty miłości, to by były, to są piękne rzeczy, które na pewno każdy misjonarz bardzo doceni. Plus mi się wydaje, że trzeba pamiętać o tym, że tak jak mówi też naucza Kościół, że misjonarz nie jedzie sam na misję, to znaczy on zawsze jedzie z tą wspólnotą, która go wysyła. To znaczy z tą wspólnotą, która, jeżeli ja jestem misjonarzem kapucynem, to ja mam ze sobą tych braci, którzy tam zostali w Polsce, ja mam też wszystkich ludzi, którzy zostali w Polsce, którzy są kościołem tam. I na pewno to też trzeba pamiętać, że warto też wspierać misję po prostu, wspierać misję misjonarzy. Czasami dla nas na przykład 20 zł to nie jest dużo, mi się wydaje na przykład, bo mi się wydaje, że to jest jakieś tam, często to nie są niewielkie pieniądze, które wydajemy tam jakieś, na jakieś błahostki często w życiu.
1: Dokładnie.
0: A ja mogę powiedzieć, że tutaj za 20 zł misjonarz potrafi uratować życie, bo tutaj mniej więcej tyle kosztuje antybiotyk, a ludzie często umierają tutaj właśnie z tego powodu, że mają po prostu na ten antybiotyk. I nawet te twoje 20 zł przekazane na takie misje może być tutaj czymś wielkim. Więc nawet nie trzeba się bać nawet takiego małego wsparcia.
1: Tak, no tym bardziej, że często wydajemy, tak jak brat powiedział, na błahostki, ale przychodzą
2: czekoladę.
1: Czekoladę. Przychodzą później święta, robimy na zapas różne rzeczy, wydajemy pieniądze, później to wszystko trafia do kosza, zamiast to spożytkować i pomyśleć właśnie o bracie Sebastianie chociażby i o nowej szkole.
2: O nowej szkole.
1: Gimnazjum.
2: Ale ta szkoła to ojcu, tak, bo przecież dość dawno temu rozmawialiśmy i teraz to widzę różnicę w ojcu. Radość, uśmiech, taka entuzjazm.
1: No.
0: Myślę, że tak, że też czas, z czasem człowiek też zmienia perspektywę, ale też czas, który mija, jakoś pokazuje, jeżeli pokazuje coś owoce, to też daje to zmienia to też i wnętrze. I ja myślę, że owoce, które tu widzę też w mojej pracy, dają dużo radości. I plus do tego, początki moje były takie, że miałem trochę problem ze zdrowiem. I ja teraz na przykład jestem tak, że jestem w dobrej formie, nie mam żadnych problemów ze zdrowiem i to też pomaga. Pomaga. Jesteś w dobrej kondycji fizycznej, nie masz problemów takich zdrowotnych, to jest dużo. To jest dużo. Więc jakby to, że my życzymy sobie przy każdej okazji zdrowia, to jestem jakaś głębia. Im starszy jestem, tym bardziej to.
1: Zgodzę się tutaj z ojcem. No często tak, coś tam tak. Wstajemy rano, tu coś łupie, tam coś strzyka.
2: Ale tu dochodzą jeszcze inne problemy. No zauważ, jedzenie
1: tutaj,
2: jest inne, woda, jedzenie, no wszystko jest inne niż u nas.
0: Wszystko jest inne, tak. Klimat, bakterie, choroby, jedzenie, no też zmieniasz otoczenie, zmieniasz ludzi. Wszystko jest nowe. I często też jest tak, że no też kraj funkcjonuje, system funkcjonuje inaczej. Jeżeli na przykład ja żyję teraz w państwie, w którym jest przewóz wojskowy, to jeszcze niedawno stresowałem się tym, kiedy przyjeżdżałem i właściwie wszędzie było wojsko z karabinami i te kontrole, barierki, a po 2 miesiącach widzę, że że już karabin nie zmieniło. Robi na mnie wrażenia.
2: Tak?
0: Tak, no jakoś człowiek się przyzwyczaja, to ciekawe, że potrafi się przyzwyczaić również do takiej rzeczywistości, że na początku
1: jest trudno.
0: To jakoś dotyka, a potem jakoś już nie dotyka. Jakoś jest człowiek przyzwyczajony nawet do karabinu, do czołgu, czy do jakiegoś tego typu rzeczy.
2: Czyli jedzenie też już nie przeszkadza?
0: Czasem mi się tęskni.
2: Za
0: pewno.
2: Czym?
0: Czasem mi się tęskni.
2: Co? Tak najbardziej.
0: Mam jakieś zachcianki, chciałbyś coś zjeść z polskiego, czy z domu mamy, z kuchni mamy. Ale rzeczywiście można się też do jedzenia przyzwyczaić. Tak? Plus do tego my mamy tak dobrze, że ponieważ jestem z dwóch, to oprócz tego, że jakoś tam jemy różne tutaj rzeczy afrykańskie i odwiedzamy ludzi w domach i jemy też z ludźmi, to również sami gotujemy i wtedy czasem po prostu gotujemy polskie rzeczy. Tak? Mm-hmm. Jeżeli są tylko produkty takie, które pozwolą na to, to gotujemy po polsku.
2: A za czym ojciec to najbardziej tęskni za jedzeniem? Kluski ziemniaczane, no nie wiem co. Co takiego, co nie można w Afryce zjeść?
0: Mi się wydaje, że są takie prostsze rzeczy.
2: A jakie?
0: Ja bym powiedział, ja na przykład powiedziałbym, może to będzie dziwne, ale na przykład za malinami, za jagodami.
2: Tak?
0: Tęsknię również za takimi pierogami od mamy. Ja nie potrafię zrobić takich pierogów, jak moja mama. To chciałem powiedzieć, o jak wróciłem do Polski, to bardzo chciałem zjeść polskiego pomidora. Dlaczego? Dlatego, że te pomidory tutaj są zupełnie inne i nie są takie smaczne. Nasze pomidory, ojej,
2: to bardzo prawdę?
1: A my myśleliśmy, że są niedobre.
2: Jedź do Gabonu.
0: Nasze pomidory są wspaniałe. Także, takie proste rzeczy, za jabłkiem, za jakimś tam nawet takie, wiemy, ogórki kiszone, kapustę kiszoną, takie właśnie przetwory nasze różnego rodzaju. Mm-hmm. Tutaj na przykład jest bardzo mało produktów mlecznych.
2: Czyli jogurt?
0: To rzeczywiście jogurty różnego rodzaju, tego typu rzeczy to są właśnie rzeczy, za którymi też tęsknię.
1: Rarytasy po prostu.
2: Winogrona też są, czy nie ma tam?
0: Nie, da się kupić, co prawda, ale kosztują majątek. Jak wróciłem do Polski, to
1: rzucił się
0: ojciec. Zjadłem bardzo dużo jogurtów. I mleka.
2: Ojcze, jest godzina 20:15?
0: U mnie jest godzina 20:15.
1: No, u nas godzina później. Ale to nic, bo później mamy zmianę czasu za tydzień. Także.
2: Tak.
0: To naprawdę niewielka różnica, ale rzeczywiście jest jakaś różnica.
1: A co tam u ojca tak popiskuje? Jakieś tam świerszcze, czy coś tam jest?
2: No,
1: takie, coś słyszę w tle?
0: Nie, zrozumiałem, że to wentylator.
1: Myślałem, że świeżo.
2: Kuropatwa.
1: Kuropatwa się zaręgła.
0: To wentylator, a on bardziej tworzy. Plus możliwe, że słychać świerszcze.
1: Takie
0: świerszcze, tylko to są takie cykady.
1: A, cykady właśnie, to źle nazwałem, tak, bo nie pomyślałem, że...
0: Na wieczór to po prostu wszystko huczy, aż huczy. Czyli rzeczywiście jest tak, że wystarczy, jestem w pomieszczeniu, ale gdybym wyszedł na zewnątrz, to wszystko by huczało. Naprawdę po prostu tych cykad jest bardzo, bardzo dużo. Mi się kojarzy trochę z wioskami u nas, bo w miastach takich cykad nie ma, ale tutaj po prostu wszędzie są te cykady. No są tropiki, więc jakby tego różnego rodzaju...
1: Owadów jest tam...
0: Owadów jest bardzo, bardzo dużo. I to było bardzo wielkie bogactwo.
2: A zwierzęta jakie słychać teraz za oknem?
1: Słonia pewnie.
2: Słonia.
0: Nie, zwierząt za bardzo nie słychać, bo ja mam w domu dwa takie moje domowe zwierzątka, właściwie trzy bym powiedział bardziej, bo mamy dwa psy. Mm-hmm. To są takie bardziej psy takie stróżowe, czyli w nocy są spuszczane na podwórko, żeby się tam pilnować terenu, bo też się zdarzają włamania, czy jakieś właśnie różnego rodzaju rzeczy związane z złodziejstwem, ale mam również papugę Timona, papugę Koko, który jest, to jest papuga Żako, tutaj bardzo, bardzo popularna, ale przeze mnie wychowana i dlatego jest bardzo, bardzo taka, bardzo, bardzo sympatyczna i do tego już umie kilka rzeczy mówić po francusku. Więc jest tak, że jest to papuga, która mówi. Więc jest tak, że mam papugę i mam również małpę.
2: To powiedziałam dobrze małpkę.
0: Tak, małpkę, która jest taka, to jest taki bardzo malutki gatunek małpki, która się nazywa Wistiti. I ona się nazywa Timon i ona jest również ze mną tutaj często przy różnych rzeczach, które robię. Jest to też, ona jest również udomowiona, więc jest taka, jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo, bardzo. Wszystkie dzieci ją lubią w parafii, wszystkie dzieci lubią w szkole. Czasem chodzę do szkoły z tą małpką, czasem chodzę z papugą do szkoły również i dzieci się naprawdę bardzo cieszą, często biegną, a gdzie papuga, a gdzie małpka? więc jest tak, że bo tutaj za bardzo nie ma takiej tradycji udomowania zwierząt. Tutaj zwierzęta to są albo dzikie, w lesie, albo na patelni. Więc jest tak, że jak ktoś ma jakieś takie udomowione zwierzę, to jest to duża atrakcja.
1: A koty są?
0: Koty są. Ja nie mam, my nie mamy w domu kota, bo mamy psy i niestety psy nie lubią kotów. Nasze psy nie lubią kotów.
1: A koty, ale... koty nie lubią papug też na pewno? Albo nie lubią, tak, przepraszam.
0: Tak, lubią papug. Lubią.
2: Na
0: patelni. Ale jest tak, że są ludzie, którzy mają koty w domach, ale to są inne koty niż nasze, mi się wydaje. Są to koty takie, które bardziej, bym powiedział, takie podwórkowe i oni też również jedzą to koty i psy, więc jakby... To jest tak, że jak masz kota, to musisz go dobrze pilnować, żeby
1: go nie zjedli.
0: Żeby wrócił do domu na rząd.
2: A małpka jaka jest duża, bracie?
0: No, to jest taki najmniejszy gatunek małpki, który istnieje tutaj w Gabonie, więc on jest naprawdę malutka. Ona ma może z 15-20 centymetrów.
2: Taki maluch?
0: Taki maluszek. I ona już nie rośnie. Ona taka zostanie. Więc jest tak, że one żyją tutaj w lasach, tutaj jeszcze w bardzo dużych stadach. Ja ją dostałem jak ktoś upolował mamę, no to po prostu taka małpka, no bardzo nie dało się jej zjeść, więc oni pomyśleli, o to damy naszemu misjonarzowi. Mm-hmm. I oni przynieśli takie dzieciątko, które trzeba było jeszcze małą, jako malutkie karmić i ono od małego jest wychowane, więc traktujemy jak mamę. Mm-hmm. I to jest taki gatunek, który nie rozrostaje, takie malutki, te papugi żyją w takich, te małpki żyją w takich bardzo dużych stadach, bo nawet 200 sztuk i ich jest tu bardzo, bardzo dużo, tylko trudno je złapać. Jakoś tutaj jest te polowania, są na te zwierzęta.
2: Płochliwe?
0: Więc jest tak, że są bardzo płochliwe, ale też strasznie, przez to, że są takie malutkie, no to trudno złapać takie małe zwierzęta.
2: Naprawdę maluch. Jak no, tak no, zobacz. 20? No to maluszek.
1: Mała małpka, naprawdę.
2: No dobrze, ale
0: naprawdę
2: ona...
0: Naprawdę bardzo maluszka.
2: Dobrze, to ona w domu ma jakąś taką budkę, gdzie śpi, czy sobie skacze po całym budynku?
0: Nie. Ona ma taką, zrobiłem dla niej taką klatkę na zewnątrz. Ona jest na podwórku, ale taką z zadaszeniem, z taką schowaniem. Tutaj nie ma problemu z tym, że jest zimno, bo ona...
1: Zamarznie.
0: Ale ma tam również huśtawkę, jakąś ma zabawkę, co się tam bawi. W tej klatce takiej z siatki zrobionej i też dzieciaki przychodzą do niej, ona tam dają jej różne rzeczy do jedzenia. Ona się też z nimi tam często lubi bawić, ta małpka z tymi wszystkimi dzieciakami, które są. Mm-hmm. Jest taką maskotką trochę. Parafii,
1: domu. Szkoły.
2: Ojcze, czego ojcu życzyć?
0: Myślę, że potrzeba dużo siły. Najważniejsze, żeby była siła i żeby nie stracić właśnie tam, żeby ta motywacja była nadal właśnie, żeby mieć tą motywację do tego, żeby tu być, no i żeby Pan dał łaskę po prostu, to też jest bardzo ważne, łaskę takiego swojej bliskości, bo to jest główne źródło jakiejś tam mojej motywacji bycia tutaj. No plus może tego, żeby udało nam się tą szkołę, którą mamy już wykończyć.
2: Tak.
0: I może zbudować tą nową.
2: No,
1: na pewno, nie może, na pewno.
2: No to my będziemy modlić się w tej intencji, chociaż szczerze powiedziawszy, to jakiś czas temu, to chyba już jest 2 lata, kiedy któryś ojciec, chyba Dawid Napiwocki, stworzył coś takiego, że modlimy się za powołania i powołanych do właśnie zgromadzeń honorackich, ale przede wszystkim do kapucynów. Także ta modlitwa
0: tak,
2: też...
0: Tak, jest taka duchowa adopcja.
2: Tak. No nie trzeba tam dużo, bo taką modlitwę, jaką kto uważa, ale no tam ja mam akurat Ojcze Nasz. Zatem codziennie rzeczywiście ta modlitwa do was tam płynie, bo wiedział, o co chodzi.
0: Mhm. Prawda. Jest to również taka adopcja duchowa misjonarza, więc jeżeli ktoś by chciał adoptować misjonarza, to można. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał w ogóle nas zobaczyć, jak działają nasze misje, albo nas wesprzeć, to można zrobić albo to bezpośrednio przeze mnie, do mnie napisać po prostu i można również wspierać jakoś tam nas bezpośrednio lub przez nasz sekretariat misyjny i stronę sekretariatu misje.kapucyn.eu. Teraz nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje.
2: To my sobie znajdziemy.
1: Znajdziemy i też
2: umieścimy.
1: Umieścimy też coś, będziemy więcej mówić troszeczkę.
0: I tam jest tak, misje.kapucyn.eu i tam jest sklepik misyjny, jest też już tam możliwość dania jakiejś cegiełki na misję i zobaczenia też, co robimy, jak wyglądają nasze misje. Trochę zdjęć, inne rzeczy. A poza tym zachęcam do tego, żeby można mnie śledzić jakoś też na Instagramie czy na Facebooku. Wrzucam tam takie zdjęcia, robię jakieś relacje, więc jeżeli ktoś ma Instagram czy Facebooka, to można
1: też mnie znaleźć w moim
0: imieniu i nazwisku Sebastian Piasek. Twarz bardzo charakterystyczna. W większości zdjęcia mam w habicie, więc raczej nie będzie problemu z rozpoznaniem, że jestem misjonarzem.
1: Tak jest.
0: Jak u kapucyn.
2: A ojciec ma dużo, dużo już adopcji? Ile za ojca osób się modli?
0: Myślę, że dużo ludzi się modli. Mam też dużo ludzi, którzy też modlą się w margeritkach, czyli na różańcu za mnie. Mhm. Ale też mam dużo tam pewnych ludzi, którzy jakoś tam właśnie zrobili tą adopcję duchową i bardzo, bardzo dziękuję za tą modlitwę. Na pewno, jeżeli jest ktoś słucha, ktoś za mnie modli, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
2: Ojciec pamięta
0: czuję,
2: o nich.
0: Czuję, że ludzie się za mnie modlą.
2: Tak, i ojciec pamięta o nich codziennie.
0: Tak, tak, tak. Ja pamiętam też, bardzo, bardzo dużo modlę się takiej, ofiarowuję takiej modlitwy uwielbienia i wdzięczności. Najbardziej wdzięczności za to wszystko, za każdą osobę, która jakoś tam o mnie pamięta, czy wspiera, czy modli się za mnie. I oprócz tego, że modlę się też za te dzieci, za ten kraj, za tych ludzi, którym posługuję. No dużo jest tych intencji. Dużo.
2: Rzeczywiście. To czas nie zgumy, jednak i szkoła, i kolejne wyzwania jeszcze. Jednak rzeczywiście jako zakonnik ma ojciec też czas poświęcony modlitwie i to powinno być.
0: Tak, tak. Naprawdę bardzo się staram, żeby przestrzegać też tych naszych różnych zasad zakonnych, mimo pobytu na misjach, jakoś tam misje mają swój charakter inny niż taki pobyt, jakoś tam niż życie w Polsce, ale bardzo się staram, żeby mieć czas dla Pana Boga, mieć czas na medytację, mieć czas na lekturę Słowa Bożego. Plus do tego często jest tak, że jak posługuję się kapłan, których nie ma tu dużo, to mi się zdarza odprawiać 3-4 nawet msze święte dziennie i naprawdę się staram bardzo modlić o to, żeby każda Eucharystia, nawet jeżeli ich jest kilka dziennie, to żeby była przeżywana właśnie jak najbardziej duchowo, żeby nie weszła mi w jakąś tam te Eucharystie,
1: rutynę,
0: są często liczne, jakaś rutyna, czy jakoś tak, żeby nie być zobojętniałym, żeby to była rzeczywiście msza, w której jakoś jest żywy Bóg.
2: I tego życzymy, Ojcze. Jest godzina 21, już wie ojciec, która? 27 prawie. Dziękujemy za przepiękną, miłą taką atmosferę, którą ojciec wprowadza podczas rozmowy z nami, bo rzeczywiście czujemy się jak w Gabonie.
1: Tak.
2: Od razu nam się gorąco zrobiło.
1: W studiu jest w tej chwili, jak patrzę tutaj, 27,5 stopnia, także prawie jak w Gabonie.
2: Jak w Gabonie. Nic nie zmyślam.
1: Nie, naprawdę.
2: Pozdrawiamy i pozdrawiam słuchacze, którzy są z nami. Cierpliwie słuchali, bo to jest takie bardzo zawsze, jak ojciec jest z nami, jest dość sporo osób, bo do Gabonu nie każdy może pojechać. A my tu mamy ojca.
1: Mamy wysłannika w Gabonie.
2: Tak.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że udało się porozmawiać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali, którzy byli z nami i naprawdę dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I my też, ojcu, dziękujemy bardzo. A naszym dzisiejszym gościem niedzielnym był brat Sebastian Piasek, kapucyn, misjonarz, który posługuje w Gabonie na co dzień. A naszym słuchaczom też bardzo dziękujemy, że byli z nami. Zapraszamy na dalszy ciąg programu. No i możecie z nami pozostać przez całą noc.
2: Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, dzisiaj byliśmy w Gabonie.

Dzień dobry, witam Państwa w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów. Na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego, że poproszę każdego z Was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw, ale

0: Tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji no, potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie Państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie, do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu, a później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Otworzyć. Także tak, otworzyć.
1: To jeszcze właśnie przylepiło do kuteczka. O, teraz...
0: Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. Także tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach cesarz Shennong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę. W sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem i to jest jedna z legend odkrycia herbaty. Ale jedna, bo w innym podaniu już ten sam Shennong, ale funkcjonujący jako mityczny bóg, chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu, z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak. Takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna, dlatego że w trzeciej Bodhidharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły, wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak, trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu, z gatunku Camellia, najczęściej Camellia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści, koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat to właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, no to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy 9. miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny. Przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Dengo Daishi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle, nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne, zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku, a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła. W tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemię polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinensis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony, właściwie powinna mieć im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną, która właściwie tam no, same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwonawy smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata Puerh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak, chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Oolong jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki bladożółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko że różnica jest taka, że to jest właściwie taki, można powiedzieć, rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rooibos albo lapacho, to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego. Herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też owoców ziół. Herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko, będziemy mówić dzisiaj, mają mało wspólnego. Chociaż, jako ciekawostka, są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu. Tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to, co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas, również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego, jaki gatunek herbaty my kupimy, ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sondę na jednej ze stron portalu właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest jak najbardziej okej. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna, no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części. Więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze, są te związki polifenolowe, o których powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz, Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie, jest po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8 tysięcy. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4 tysiące z tej grupy. One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębniony szereg innych grup flawonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt. A trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity. No ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy. Więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra taka, dlatego że są one zawarte w owocach i warzywach. W czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet, izoflawony sojowe, znowu te same związki, katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym czy herbacianym, za chwilę do tego wrócę, i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1 pikrohydrazyl. I tu powinno Wam zapalić się Państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym. Jest to modelowy rodnik. Modelowy dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły też, polegający na tym, że właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Jest, dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nanometrów, ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku. No ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to ciężko się pozbyć tych innych związków. Więc tą procedurę robi się tak, że właśnie do fioletowego, metanolowego roztworu rodnika dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym, my oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać zdolności antyutleniające herbaty czarnej. Jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielone i to było ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda Folina Cioccalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi. Kupuje się gotowy komercyjny odczynnik i też obserwujemy zmianę barwy z żółtej na niebieską. I ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno niewielu z Was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona, tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto trzy rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większy jest, większa zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej. Czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniające i podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda, czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one właściwie, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów, metali. I wtedy mamy taki kożuszek na herbacie, taką, czasami taki nalot biały. To im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie. I wtedy oczywiście jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Sztandarowe związki polifenolowe to są wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ten proces aromatyzacji on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim i to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanu epigalokatechiny przy jednoczesnym wzroście zawartości innych związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale tak jak powiedziałam, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej.
1: A
2: Przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych tych polifenoli jest mniej?
0: Ogólnie niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica, tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zobaczyć herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie. Tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apigeniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak jest, trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być. A tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj te herbaty Herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj optymalizowano różne parametry przygotowywania takich próbek, czyli naparów, jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta, albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej. Więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej. Tutaj rutyna 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem, powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają. Nie da rady tak w ogóle.
3: Przygotowanie też potem gotujemy, prawda? Więc czemu one tam nie podlegają dekompozycji przygotowania?
0: Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki, więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle.
2: Na suszonej melisie, nie na świeżej.
0: Nie na świeżej, na suszonej, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku tutaj dziurawca, melisy i rumianku wraz ze wzrostem czasu parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miałby dziurawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin, tak w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu. I zdolności antyutleniające tych herbat, tej selenowej, są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Więc to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza, postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje, no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lungqing, albo smocza studnia, albo łza smoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia. Więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zhejiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście 6 próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichuan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali i to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen, oprócz tej gleby, do takich badań. Więc tyle, dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty? Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Form selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam 2 nieorganiczne, wybrałam 2 organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu, to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. Każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy, no my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną, tutaj jest napar rumianku i herbatka owocowa sangria. Oczywiście trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to jest rzeczywiście to, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta-Bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla Troloksu. Tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest mniej albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany.
2: Nic się nie zmieniło.
0: No, a jaką miała pan? No, tak. Także. Tak. Bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie bledsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte, czy tak, o właśnie, tak jak u Pana. Więc takie są, takie są fakty tutaj. Tak, no i właśnie. Tak. Tak, bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma. Więc jakie są wskazówki? Tak, to z herbaty owocowej. Więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę? To jest naprawdę zależy od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy. I teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj trzeba pamiętać o tym, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem, dlatego że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.

Tak, moi drodzy, to grupa Yellow. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy program motoryzacyjny, moi drodzy, historyczna chwila w Radiu Kuropatwa. Historia powojennej motoryzacji w odcinkach. Dzisiaj pojazdy znane i nieznane, a zaczniemy od dzisiejszy odcinek, od syreny. Od syreny, a drugą część, powiem szczerze, miałem dwie syreny w swoim życiu. Pierwszą 104 z roku 1969, czyli miała tyle lat co ja, a druga syrena to już była 105L, biegi w podłodze, rok 83. Ale ta 104 była moim zdaniem lepszej jakości i trochę żałowałem, że się jej pozbyłem, no ale cóż, tak to w życiu bywa, że chce człowiek sobie ulepszyć, a śmieszne sytuacje były z tą syreną, no to na pewno też Państwu jeszcze na ten temat opowiem. Wracajmy do tematu naszej syreny. Produkcja samochodów Syrena w FSO wyniosła w 1965 roku 11 800 sztuk. Był to model 103 z dwucylindrowym silnikiem typu S150 i czterobiegową niesynchronizowaną skrzynią przekładniową. W okresie tym trwały już przygotowania do uruchomienia produkcji następnego modelu oznaczonego symbolem 104. Taki właśnie miałem. Ta syrena, to kupił ją mój tata w 79 roku. Była, pamiętam, szara, taka stalowo-szaro, ale później mój tata miał troszeczkę jakiś tam drobny wypadek i została przemalowana na błękit. No, błękitna była przepiękna, choć już ten lakier tak się nie błyszczał jak ten lakier piecowy szary, no ale dobrze, że można było pomalować wtedy, bo to nie było takie proste, moi drodzy, w latach 80. Prototyp Syreny 104 wystawiono, co prawda, w 1961 roku na wystawie postępu technicznego w przemyśle motoryzacyjnym, ale nie wszystkie prezentowane wówczas rozwiązania zostały zatwierdzone do produkcji. Najważniejszym zespołem, który pozostał, był trzycylindrowy silnik typu S31 opracowany w wytwórni sprzętu mechanicznego w Bielsku Białej. Twórcą pierwszej wersji tego silnika był magister inżynier Fryderyk Blümke. Po jego tragicznej śmierci w roku 1962 konstrukcja silnika została udoskonalona przez zespół, którym kierował magister inżynier Jerzy Sławik. Lata 1962 i 63 to okres intensywnych badań stanowiskowych i trakcyjnych tej jednostki. Od 1964 roku

podstawie licencji przedwojennego DKW. Po przełamaniu wszystkich przeszkód produkcja Syreny 104 ruszyła w FSO w dniu 15 lipca 1966 roku. Na zewnątrz model ten wyróżniał się jedynie innym kształtem bocznych listew ozdobnych. Te w Syrenach 103 miały to załamanie za drzwiami przednimi na dół błotnika, to na pewno syreniarze pamiętają i wszyscy zainteresowani, a 104 miała już to załamanie takie wygięte nad kolem, do góry, taki lekki łuk i tutaj tym się głównie samochody różniły. Charakterystyka techniczna samochodu 104, Syrena 104, dwusuwowy silnik, trzycylindrowy, pionowy, typu S31, ustawiony był wzdłużnie przed osią przednią pojazdu. Przy średnicy cylindra 70 mm i skoku tłoka 73 mm objętość skokowa wynosiła 843 cm3. Przy stopniu sprężania 7,2 silnik osiągał moc, tutaj muszę sobie przełożyć moje drogi z kartki, 29,4 kW, czyli 40 koni mechanicznych przy obrotach rzędu 4300 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynosił 80 Nm przy 2750 obrotów na minutę. Kadłub silnika oraz skrzynia korbowa były odlewane z żeliwa, natomiast głowica ze stopu lekkiego. Składany wał korbowy podparto na czterech łożyskach kulkowych. Silnik był chłodzony oczywiście cieczą w obiegu wymuszonym. Odśrodkową pompę cieczy chłodzącej osadzono na wale prądnicy. Chłodnica była umieszczona za silnikiem. W układzie zasilania zastosowano oczywiście przeponową pompę paliwa sterowaną pod ciśnieniem oraz poziomy gaźnik typu JIKOW 35 POH łamane przez 0,48 produkcji czechosłowackiej o średnicy gardzieli 27 mm. Zewnętrzną charakterystykę prędkościową silnika mam tutaj na rysunku, moi drodzy, nie będę jej teraz przytaczał, a masa suchego silnika wraz z osprzętem wynosiła 88 kg. To może tak na początek tyle. Chwilkę posłuchamy muzyki i zaraz wracamy. No tak, moi drodzy, jak już na początku wspomniałem, miałem dwie syreny i tak w zasadzie na tej syrenie się wychowałem od dziecka, bo miałem wtedy 10 lat, jak tata pierwszą kupił 104, którą później odziedziczyłem i jeździłem nią bardzo długo, a drugą 105, no to już był zakup taki przemyślany. To było wtedy końcówka lat 80., rok 89. Syrena 105L, już biegi, tak jak wspomniałem, w podłodze. I te dwie syreny przetrwały dość długo w moich. Używałem jeszcze na początku lat 90. I tutaj taka uwaga, o której już mówiłem dzisiaj o 15, zapraszając na program, że cóż za ironia losu, moi drodzy, kiedyś to był bardzo popularny samochód, zresztą wiecie dokładnie, ile syrenek jeździło na drogach. Wszyscy się z nich wyśmiewali, skarpeta i tak dalej, i tak dalej. Później, jak nastały przemiany w latach 90., nikt tych samochodów nie chciał, każdy się wstydził. Ja miałem taki przypadek, jadąc z moją przyszłą małżonką i jej koleżanką, to żeby nikt jej nie widział, wyobraźcie sobie w tej syrence. Za chwileczkę wrócimy do tych danych, o których mówiliśmy, ale mi się przypomniała ta sytuacja. No to położyła się na tylnym siedzeniu, żeby ktoś jej czasem nie zobaczył ze znajomych, że jedzie syreną. No a teraz do ślubu jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. Samochód stał się przedmiotem pożądania, że tak powiem, który kiedyś był pogardzany. No ale tak to ze wszystkimi chyba pojazdami jest. Ja mam sam też samochód, który jest dość nietypowy, to Lancia Kappa Kombi, które wyprodukowano tam 9000 z kawałeczkiem sztuk tylko i coraz trudniej jest też, jeśli chodzi o części, ale także o serwis. Trzeba mieć naprawdę znajomy warsztat, który się tym zajmie fachowo, bo tak to wszystko wychodzi bez sensu. Nikt, jak ktoś zobaczy Lancię, no to pewnie tak samo jak i syrenę. Dobrze, wracamy do tematu, moi drodzy.

pieniądze, bo się tutaj rozgadałem na tematy syreniarstwa. No, dużo by było opowiadać, to chyba by kilka programów było, jak się jeździło na przeglądy i co tam się robiło z tą 104, pamiętam, bo oczywiście zaczęła też i rdzewieć, więc z bratem robiliśmy trochę przeróbek, jeśli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne samej ramy. Też już tam były wżery w ramie, więc to trzeba było wzmacniać włóknem szklanym i żywicami epoksydowymi i to się też robiło w wielu rzeczach. Oczywiście przednie błotniki, no to sami wiecie, nie tylko zresztą przednie, to wszystko rdzewiało i też trzeba było robić wiele rzeczy. No dobrze, o uwagach eksploatacyjnych możemy porozmawiać w następnym odcinku. Silnik mamy za sobą, instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12 V, zastosowano prądnicę typu P20P o mocy 220 W, akumulator ołowiowy o pojemności 42 Ah oraz rozrusznik o mocy 0,6 kW włączany elektromagnetycznie oczywiście. W bateryjnym układzie zapłonowym wprowadzono 3 małogabarytowe cewki zapłonowe i nowy aparat zapłonowy z 3 przerywaczami. Reflektory o średnicy układu optycznego 170 mm były wyposażone w symetryczne światła mijania, to mówimy o pierwszych syrenach 104. W układzie napędowym zastosowano wzmocnione sprzęgło z tarczą sprzęgłową o średnicy zewnętrznej 180 mm. Mówimy o roku 1966, moi drodzy. Nowością była dwuwałkowa skrzynka przekładniowa o 4 synchronizowanych przełożeniach, wyposażona w tak zwane wolne koło. Stożkowa przekładnia główna, umieszczona na wspólnej obudowie ze skrzynią przekładniową, miała przełożenie 4,875. Płosie napędowe o różnej długości zaopatrzono w przeguby krzyżakowe przy mechanizmie różnicowym oraz przeguby równobieżne typu zawiasowego przy kołach jezdnych. No, te przeguby, to moi drodzy, sami pamiętacie, to była szczególnie te zawiasowe przy kołach jezdnych, to była jedna wielka tragedia. Zresztą na pewno się wielu syreniarzy ze mną zgodzi, że często no, się uszkadzały, dużo powodowały też często problemów z trakcją, luzy się pojawiały, no i wiemy, co z tym było związane. Szkielet samochodu stanowiła rama, której podłużnicę wykonano z prostokątnego profilu zamkniętego o wymiarach 90x45x25 mm. Koła przednie były zawieszone niezależnie na dolnym wahaczu poprzecznym oraz poprzecznym górnym resorze piórowym mocowanym jednopunktowo. Z elementami resorującymi współpracowały oczywiście teleskopowe amortyzatory dwustronnego działania, a zawieszenie kół tylnych było zależne. Rurowa oś pływająca, to też taka była ciekawostka, to zawieszenie tylne, no ale innej możliwości nie było, choć później powstawały konstrukcje bardzo ciekawych układów, jak chociażby podobnego do Syreny 110, to jednak nie wprowadzono ich do produkcji, tak została ta oś pływająca do końca. Została ona wsparta na poprzecznym, półeliptycznym resorze piórowym i była dodatkowo prowadzona przez 2 podłużne drążki reakcyjne. Zastosowano z tyłu także 2 amortyzatory teleskopowe dwustronnego działania, a koła jezdne tłoczone były z blachy stalowej, wyposażone w ogumienie dętkowe o rozmiarach 5,60x15 cali. Za chwileczkę przejdziemy do dalszych szczegółów technicznych, może chwilka z muzyki, kilka muzyki dla Państwa, Tina Turner. Tak, a my wracamy do naszego opisu, naszej syreny 104 dalszego. Moi drodzy, w układzie kierowniczym zastosowano ślimakową przekładnię kierowniczą oraz jednoczęściowy wał kierowniczy. W jednoobwodowym hydraulicznym układzie hamulcowym były użyte hamulce bębnowe o średnicy roboczej 280 mm. Mechaniczny hamulec pomocniczy działał na koła tylne, nadwozie zamknięte, dwudrzwiowe typu sedan,
zamocowane do ramy w 8 punktach za pomocą poduszek gumowych. Drzwi boczne były nadal zawieszone jednak na słupku środkowym, zatem otwierane były w znajomym kierunku, dlatego też różne przydomki były na temat naszej syrenki 104. Przy rozstawie osi równym 2300 mm długość całkowita pojazdu wynosiła dokładnie 4 metry, 4000 mm. Producent określał masę własną na 910 kg, natomiast dopuszczalne obciążenie na 375 kg, chociaż sam pamiętam, że woziło się różne rzeczy syreną i ta ładowność oczywiście była większa nieco. Syrena 104 osiągała prędkość maksymalną 120 km na godzinę, a eksploatacyjne zużycie paliwa wahało się między 7,5 a 9,5 litra na 100 km. Jeszcze w 1966 roku wykonano 6000 sztuk syren tego modelu. W następnym roku w modelu 104 zastosowano nowe reflektory już z asymetrycznym światłem mijania, a także przeniesiono pompę cieczy chłodzącej z wału prądnicy na wałek napędu wentylatora chłodnicy. I to było na pewno lepsze rozwiązanie. I teraz, moi drodzy, na podstawie zespołów Syreny 104 w Zakładowym Biurze Konstrukcyjnym opracowywano dwa pojazdy dostawcze. W 1968 roku wykonano prototypy Syreny w wersji pick-up oraz furgon. Konstruktorami obu tych samochodów byli inżynierowie Czesław Piechur i Stanisław Łukaszewicz. Te samochody też mogliście Państwo obejrzeć na Facebooku Radia Grupa Tfa, tam są rysunki. Zresztą na pewno ci, którzy interesują się syrenami, to wiedzą, jak te samochody wyglądały. Zmianie uległa konstrukcja tylnej części ramy. Sztywna rurowa oś tylna była zawieszona na dwóch wzdłużnych resorach piórowych współpracujących z amortyzatorami teleskopowymi. Nadwozie furgonu było wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi tylne o podziale pionowym. W skrzydłach drzwi w połowie ich wysokości umieszczono szyby, co umożliwiało obserwację drogi za pojazdem przez lusterko wsteczne. Nie wiem, czy ktoś miał okazję jechać taką syreną, ja tak, pamiętam dokładnie. Później miałem z taką syreną jeszcze kolizję, ale to już związaną z innym samochodem. O tym opowiem może w następnym odcinku, to też była ciekawa rzecz. Ściany boczne furgony zostały również zaopatrzone w pojedyncze okna z szybami stałymi. Pojazdy te nie doczekały się jednak decyzji o podjęciu ich produkcji. Kolejny ciekawy prototyp powstał w roku 1969. Inżynierowie Stanisław Łukaszewicz i Władysław Kolasa opracowali nadwozie z tworzywa sztucznego, czyli tak zwaną syrenę laminat. Tak była zwana, które było przewidziane jako rozwiązanie zabezpieczające części zamienne po zakończeniu produkcji samochodu i zlikwidowaniu oprzyrządowania tłocznego. W konstrukcji tego nadwozia wykorzystywano wiele elementów produkowanych seryjnie. Między innymi wszystkie szyby i zamki, zawiasy drzwi zostały przeniesione już na przednią krawędź. Wykonano 5 egzemplarzy tego samochodu. Ciekawa konstrukcja, gdyby to rzeczywiście utrzymano, to można by było tą naszą syrenkę produkować nieco dłużej. Zresztą nawet zakłady rzemieślnicze później odkupiły też formy do robienia tych laminatowych nadwozi, z tego co pamiętam, i robiły to dalej, ale jakoś później już nie było zainteresowania, więc pewnie może część z tych kopyt i form została zniszczona. No bo co tu się dużo, moi drodzy, zastanawiać. Syrena stawała się pojazdem coraz bardziej przestarzałym. Po uruchomieniu w FSO produkcji polskiego Fiata 125P postanowiono nieco ją zmodernizować przez zastosowanie niektórych elementów licencyjnych. Na przełomie lat 70-71 opracowano konstrukcję i wykonano prototyp samochodu
oznaczonego roboczo symbolem 607. Jest on też na zdjęciu widoczny. Przez zmianę kształtu tylnej części nadwozia radykalnie poprawiono sylwetkę pojazdu. Ale o tym za chwileczkę. Chwilka muzyki dla Państwa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie Franka Kimono, czyli Piotra Frączewskiego, w nieco innej odsłonie, więc teraz King Bruce. Tak, a my wracamy do naszego prototypu Syreny 607, tak oznaczonego. Autorem projektu plastycznego pojazdu byli Zbigniew Watson, który między innymi stworzył kilka prototypów późniejszych samochodów sportowych FSO, i Zygmunt Grochowski, a konstruktorem prowadzącym inżynier Łukaszewicz. Rozstaw osi zwiększono do 2,5 tysiąca mm. Tylna oś została zawieszona na wzdłużnych resorach piórowych pochodzących z Fiata 125P, więc tak samo jak we Fiacie, a nadwozie typu hatchback. Drzwi boczne zawieszono na słupkach przednich, a trzecie drzwi tylne na wzmocnionej krawędzi dachu. Zamki drzwiowe oraz klamki adaptowano z Fiata 125P. Została powiększona powierzchnia szyby bocznych przez obniżenie ich dolnej krawędzi, czyli tak jak później w Syrenie 105. I wydłużenie też okna tylnego. Tutaj rzeczywiście to wygląda zupełnie inaczej. Taki hatchback, no, ciekawy, szczególnie patrząc z boku i z tyłu. Przód może jeszcze tej Syreny był taki nieco starodawny, ale tutaj już ta konstrukcja wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Niestety podjęcia produkcyjnego modelu wiązałyby się z wykonaniem wielu nowych tłuczników, co jednak zostało uznane za zbyt kosztowne operacyjnie. Władze podjęły decyzję w styczniu 1971 roku o przeniesieniu produkcji Syren do Bielska Białej, do wytwórni sprzętu mechanicznego dotychczasowego producenta silników do tego pojazdu. Rozpoczęto odpowiednią działalność inwestycyjną, a w ciągu roku 1971 opracowano w FSO dokumentację konstrukcyjną dla zmodernizowanego samochodu Syrena 105, no już którego produkcję miały przejąć zakłady w Bielsku Białej. Liczba zmian była stosunkowo niewielka. Najbardziej istotną różnicą było odwrócenie kierunku otwierania drzwi. Zastosowano osprzęt drzwiowy pochodzący z polskiego Fiata 125. Siedzenia tak zwane fiatowskie, moi drodzy, były już wtedy. 104 miała takie bardzo proste siedzenia. Obniżono dolną krawędź szyb bocznych, no i wprowadzono blokadę przednich foteli. W zawieszeniu kół zastosowano nowe amortyzatory teleskopowe produkowane na licencji firmy Armstrong i model 105 przedstawiono publicznie w końcu czerwca 1972 roku, a w lipcu wszedł on do produkcji w FSO. Ale już w dniu 21 sierpnia 1972 roku odbyła się oficjalna uroczystość przekazania produkcji Syren 105 do Bielska Białej. Do września tegoż roku w FSO zmontowano jeszcze 2600 Syren 105 z części zmagazynowanych w Warszawie. Dalsza produkcja tego modelu odbywała się już w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku Białej, a w styczniu 1972 roku nastąpiła zmiana nazwy zakładów z WSM na FSM ogółem. W latach 1957-1972 wykonano w FSO około 177 tysięcy samochodów Syrena w różnych wersjach. I to, moi drodzy, na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o Syrenę i pierwszy program motoryzacyjny w Radiu Kuropatwa. Zapraszam. Możecie do nas napisać oczywiście, jeśli ten program Wam się podoba, to warto napisać, wtedy będziemy go robić co tydzień, a jeśli nie, to na zmianę z programem przyrodniczym, choć bardziej mi osobiście odpowiada program samochodowy, program motoryzacyjny, o tych historiach różnych pojazdów, które przyczyniły się także do rozwoju naszej motoryzacji.
To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Życząc Państwu, życząc drogim słuchaczom dobrej, spokojnej nocy, kończę swój dzisiejszy dyżur przed mikrofonem. Zapraszam na jutro, na program poranny od 7 do 9, no i też na cały dzień. A dzisiaj program trwa dalej, oczywiście też serdecznie zapraszam, dużo muzyki i dużo audycji, które już kiedyś nadawaliśmy, a może ktoś ich nie słyszał. Zatem na zakończenie życzę dobrej nocy, spokojnych snów i do usłyszenia jutro. Mam nadzieję, że program się Państwu spodobał. Pet Shop Boys na zakończenie.

0: A w naszym studiu witamy pani Jola Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Witamy cię, Jolu, bardzo serdecznie w studiu Bożenej Piotr Wiśniewscy.
1: Witam serdecznie.
0: Co się zmieniło przez te 2 lata? Bo wiemy, że tam sporo rzeczy zaczęliście robić i w towarzystwie, i w sklepie Sun Vita, prawda?
1: Tak, tak. Wiesz, to jest miłe, że coraz większa liczba osób interesuje się świętą Hildegardą.
0: Właśnie.
1: Może pomogła nam ta sytuacja chorobowa, z którą konfrontowaliśmy się jakiś czas temu. I rzeczywiście ludzie są bardziej świadomi i to cieszy. Zwracają uwagę na to, co jedzą, właśnie na profilaktykę, do której zachęcała nas święta Hildegarda, czyli właśnie nie wczesne wykrywanie, bo czasami to mylimy, że tak jak medycyna klasyczna nas zachęca do tego, żeby robić te badania przesiewowe i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest ważne. Natomiast to jest tak naprawdę wczesne wykrywanie, no bo my właśnie idziemy po to, żeby zobaczyć, czy już coś jest, czy czegoś nie ma, prawda? Natomiast Hildegarda idzie o 2 kroki wcześniej, czyli właśnie po to zachęca nas do różnych takich działań dietetyczno właśnie fizycznych i tak dalej, cały ten program zdrowia świętej Hildegardy mam na myśli, po to, żeby właśnie w ogóle jakby nie bać się, czy coś tam wyjdzie nam w tych przesiewowych badaniach, czy nie, bo właśnie jeżeli będziemy dbać o siebie, właśnie dbać o tą profilaktykę zdrowia, no to tam nie ma prawa się nic zadziać. Oczywiście wszystko jest w rękach Pana Boga, prawda, ale tak, to co nasze ludzkie, to co my możemy zrobić i przeciwdziałać, to oczywiście jesteśmy w stanie zrobić. Niewątpliwie na pewno jest troszkę pułapek, bo tak jak też sam wiesz i pewnie wszyscy się konfrontujemy z tym, że są coraz to jakieś mody, prawda, teraz keto, dieta i tak dalej, która zupełnie jest na drugim biegunie od tego, co zaleca święta Hildegarda, i my się łapiemy na takie właśnie mody. Kiedyś też była ta frutariańska, prawda,
0: tak,
1: czyli same surowizny. No właśnie, soki, sokowa, no mamy różne bezglutenowe, takie, które wykluczają 1 czy 2 produkty takie, można powiedzieć, duże z naszej diety, i my się po prostu łapiemy, no bo nie mamy takiej pełnej wiedzy, świadomości właśnie, co jest dobre, co niedobre, i to jest troszkę skomplikowane, także tych pułapek mamy trochę, no i trzeba właśnie czytać. Święta Hildegarda zachęca nas do wiedzy i odpowiedzialności, czyli żeby pozyskiwać tą wiedzę, właśnie uczyć się, edukować, żeby też nie oddawać tego naszego zdrowia w 100% innym. Oczywiście na pewno rady i tutaj profesjonalizm na liści, to jest bardzo ważne i cenne, bo my nie mamy takiej wiedzy o organizmie jak lekarze.
0: Tak.
1: Natomiast właśnie zawsze to weryfikować, prawda? Czy pójść do drugiego, czy do trzeciego, jak coś czujemy, że tak nie do końca zostaliśmy wysłuchani, prawda? Także ona zachęca nas do tej wiedzy i odpowiedzialności, czyli uczmy się, edukujmy, żebyśmy też partnerem byli dla tego lekarza, do którego idziemy, żeby coś dopytać, nie bać się, prawda? To też to mam wszystko na myśli, nie absolutnie, żeby kwestionować to, co on tam mówi, ale żeby być partnerem, prawda, w rozmowie, dopytać, czy świadomie też zauważać pewne objawy, które nie zamiatać pod dywan, które się pojawiają, a czasami my to bagatelizujemy, bo gdzieś tam, no tak, coś gorzej spałem, to się gorzej czuję, jestem bardziej senny, prawda, a tu mi brakuje czegoś, czyli mam problem z takimi kognitywnymi funkcjami, czyli właśnie takie, no, koncentracja, demencja taka, niektórzy właśnie już są na pograniczu, prawda, i to bagatelizują, i wtedy z tego rozwijają się problemy już takie, no, z których, no, trudno zawrócić, a może tak to powiem.
0: Tak, właśnie, bo z takich błahostek zaczynają się później większe problemy. My to, tak jak wspomniałaś, bagatelizujemy, nie idziemy, nie robimy nic dalej. A tutaj powinniśmy też często, to czego nas zachęcała święta Hildegarda, spojrzeć na to, co jemy, prawda? Bo to jest najważniejsza rzecz. No z tego też czerpiemy zdrowie, jak tutaj chociażby z programów, które mamy na naszej antenie, które też słuchacze często do niej wracają. Jesteśmy tym, co jemy, prawda? To też święta Hildegarda podkreślała w swoich pismach.
1: Tak, wiesz, znaczy może tak wprost tego nie nazwała.
0: No może tak nie
1: bardziej
0: wprost, tak.
1: Tak, ale rzeczywiście ten punkt, jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, taką właśnie fizyczność, to rzeczywiście to jest ważne, ale co więcej właśnie, co jemy, ale też jak trawimy i czy, bo człowiek nie żyje z tego, co zje, ale z tego, co strawi, prawda?
0: Właśnie,
1: czyli
0: tak.
1: No właśnie, czyli u niej na przykład też ważna jest termika potraw, jest ważne właśnie, w jaki sposób je przygotujemy, bo no, schrupiemy tą marchewkę, prawda, jak tam ta, to do tych surowizn czasami niektóre nurty zachęcają. zachęcają, ale jeżeli nasze układy pokarmowe są już osłabione, są no jakoś tam może, bym powiedziała, dysfunkcyjne, no to my nic z tej marchewki nie wyciągniemy, dlatego, bo no organizmowi będzie trudno to strawić, przyswoić i właśnie odżywić tą komórkę, a to jest naszym celem, prawda, żeby komórka miała to jedzonko, bo tak jak w medycynie naturalnej mówimy, taką definicję zdrowia to jest, czy może choroby powiem, że właśnie jak w komórce jest czegoś za dużo, czyli właśnie toksyn, jakichś metali ciężkich i tak dalej, i to, czego jest za mało, czyli ona jest nieodżywiona, nie ma tych mikro, makro elementów, z których ona żyje, prawda? Czyli to jakby jest choroba. I teraz, jeżeli my tego nie dostarczymy, no to zaczynamy chorować. I właśnie o to chodzi, żeby też u Hildegardy, żeby właśnie te podgotowane, czy na przykład zblanszowane jakieś warzywa, czy szpinak, czy takie właśnie rzeczy, które może bym blanszować, spożywać, żeby nie była to surowizna, bo ona często mówi o tych raniących sokach na przykład, prawda? Czyli ta surowizna, tak jak cebula na przykład, prawda? Ona czasami, jak osoby mają problemy z żołądkiem, to zjedzą i od razu czują, że coś pali w żołądku.
0: Dokładnie.
1: To tak może dziać się też z innymi warzywami, że one mają dosyć takie agresywne dla błony śluzowej soki, dlatego Hildegarda mówi, że troszkę je podgotujmy, czy właśnie zblanszujmy, czyli przygotujmy ten produkt do strawienia, do łatwiejszego strawienia przez nasz organizm, prawda? I właśnie nie zachęca do tych surowizn, bo tak jak mówię, ten proces enzymatyczny może jakby nie zakończyć się sukcesem, czyli ten proces cały trawienny, dlatego, bo no mamy właśnie osłabione te mechanizmy, które powinny rozłożyć to jedzonko, przyswoić i nakarmić finalnie tą naszą komórkę. Więc właśnie u Hildegardy to jest tak troszkę, że oczywiście ważne jest to, co jemy, ale też co pijemy i czy pijemy, dlatego, bo my bardzo często mamy zaburzone te mechanizmy pragnienia, szczególnie ludzie starsi.
0: Właśnie.
1: Zresztą to już oficjalna medycyna też, prawda, mówi, że ludzie starsi nie piją, nie ruszają się, czyli pogłębiają te procesy chorobowe, bo właśnie już ten instynkt pragnienia, który kiedyś dawał nam sygnały, ale zgasł, prawda? I jak zaczynamy pić na nowo, to później zaczyna jakby to wracać, się regulować i zaczynamy znowu czuć pragnienie. Więc tutaj musimy właśnie dopilnować, żeby pić, żeby właśnie te nerki, które też musimy płukać organizm, prawda? Czyli te energii później wydalają, znaczy mamy takie kilka właśnie tych wydalniczych mechanizmów, które nas czyszczą z tego, co właśnie, chociażby regularne wypróżnienia, prawda, załatwianie się, no ale jak nie pijemy, no to też jakby...
0: To wszystko nie pracuje wtedy prawidłowo.
1: Tak, nie pracuje, no może to spłaszczam, ale chodzi o takie płukanie, prawda, tych naszych komórek.
0: Tak.
1: Także tak to wygląda.
2: Julu, teraz jest taki czas jesienny, czyli każdy chce się troszeczkę rozgrzać. Wiesz, że zupy i Hildegarda to jest coś, co rzeczywiście i wy zalecacie. Ale ja chciałabym przejść troszeczkę, tak jak Piotr powiedział na początku, co się u was zmieniło, czyli orkisz i produkty i mąka, bo wy tu już się zaczęliście w tym specjalizować.
1: Tak, chcieliśmy po prostu też mieć polski orkisz, bo oczywiście wiadomo, że nasi tutaj sąsiedzi z Niemcy, no bo Hildegarda była Niemką, prawda, są dużo bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi już o dostępność produktów na rynku, bo już ta wiedza jest po prostu dłużej, więcej ludzi zna, kupuje, no więc jak wiadomo, to już prawa rynkowe, jeżeli mamy popyt, to też ta podaż się zwiększa, prawda? U nas na początku firmy, które zajmowały się, czy stowarzyszenia, właśnie fundacje, które się zajmowały świętą Hildegardą, no bazowały na początku oczywiście na produktach z niemieckich. Natomiast oczywiście jak już się troszeczkę nauczyliśmy, wiemy jak to robić tak, żeby było to zgodne z tym, co Hildegarda mówiła, bo też nie każdy rodzaj orkiszu jest dobry, prawda? Mamy te krzyżówki, to się chyba nazywa krzyżówki zwrotne, czyli mamy też pokrzyżowany orkisz z pszenicą. On się też długo opierał tym modyfikacjom genetycznym, natomiast oczywiście, no my mamy tak już technologie zaawansowane, że w końcu udało się to zrobić, więc no tutaj idąc tropem rekomendacji hildegardiańskich, no musimy zadbać o to, żeby ten orkisz był z tych odmian, z tych rodzajów, które ona poleca, no takim można powiedzieć cream de la cream, czyli taki Mercedes wśród samochodów, to jest ten Oberkulmer Rotkorn. To jest taki właśnie orkisz, który ma słomę najdłuższą, tam prawie do 1,5 metra dochodzącą, prawda? Może niektórzy z nas jeszcze pamiętają, jak to na wsi właśnie tak wyglądały uprawy, prawda? Że ten wiatr suszył to wszystko, prawda? Ten ten zarodek, to ziarno było wysoko, ono nie było przy ziemi, czyli nie poddawane było pleśni. Procesom takim właśnie pleśni, właśnie wilgoci, tego wszystkiego, czyli ten właśnie wiatr to suszył. Jakby przyroda umiała zadbać o to, żebyśmy mieli to w wysokiej jakości. Natomiast w tej chwili, kiedy już uprawiamy w większości tradycyjnie, prawda, taką pszenicę karłowatą, ona ma 40 tam chyba centymetrów wysokości i ona już jakby w naturze nie wyrośnie, już musi mieć tam dosuszacze, prawda, już pryskają to wszystko ileś tam razy, żeby ona, no, taki plon był, jaki powinien być. Natomiast no właśnie już to nie są te zboża, które kiedyś same w naturze rosły. A jak wiemy, no może też to uproszczę troszeczkę, ale jak roślina właśnie, czy takie zboże ma chemię dostarczoną, no to ona sobie tak myśli, no prawda, po co ja mam się wysilać, no muszę się opędzać od owadów, nie muszę, prawda, tutaj się osuszać i tak dalej, więc ona nie produkuje tych substancji, które stwórca ją wyposażył, żeby umiała o siebie zadbać. A jak nie produkuje, no to właśnie my, ludzie, którzy później to jemy, nie mamy tych właśnie mikro, makro związków, dokładnie, które właśnie w ten sposób roślina produkowała i myśmy pozyskiwali, bo teraz jakby jest to zastąpione chemią. A my z chemią, no nie umiemy sobie radzić, zresztą no wiemy wszyscy, że ona w dużych ilościach dla człowieka jest bardzo szkodliwa i te wszystkie, no, nasze procesy chorobowe przyspiesza zdecydowanie. Więc to, co jemy, ale też jakość tego, co jemy, jest bardzo istotna. No więc właśnie wracając do tych upraw, mamy już właśnie uprawy w Polsce, czyli mamy ten Oberkulmer Rotkor, mamy też jakby uprawy bio, bo wiemy, że też no, ta gleba musi być czysta, musi być, prawda, nawożona naturalnie, żeby ta roślina wyciągnęła z gleby wszystko, co potrzeba, bo jak wiemy na przykład w tych schemizowanych takich krajach najbardziej, tak jak Holandia na przykład, no to czasami tam badania takie spotykałam, że 4 czy 5 składników w glebie było, no bo a powinno być tam chyba ponad 80, żeby roślina mogła je wyciągnąć, no bo niestety chemia robi swoje, prawda?
0: Wszystko się wyjaśnia.
1: Tak, więc Hildegarda też zachęcała do tych upraw biodynamicznych, czyli takich, że zgodnych z rytmami natury, o tak to nazwę, bo wiemy, że prawda, jak odpowiednio zioła zbieramy, suszymy, to jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby właśnie najwięcej tych biozwiązków zostało w roślinie, prawda? I żebyśmy my to później jako ludzie, jako ludzie skorzystali z tego, więc rzeczywiście taki orkisz już mamy, no ale to jest dopiero początek, prawda? Myśmy właśnie też już prawie chcieli się poddać, bo jak mamy roślinę, oj, naprawdę, jest to trudna sprawa.
2: Co było najtrudniejsze, Jolu?
1: Właśnie, wiesz co, później obróbka. Dlatego ten orkisz został wyparty przez pszenicę zwyczajną, dlatego, bo no później pozyskiwanie tego ziarna i wymłócenie jest bardzo trudne, bo ta łuska jest bardzo sztywna. Czyli to nie jest tak jak w pszenicy, damy to na wialnie, prawda, oczyścimy sobie szybciutko, zaraz do młyna i tak dalej.
0: A tu nie
1: tutaj
0: wychodziło.
1: Słucham?
0: A tu nie wychodziło, tak? To wszystko.
1: A tu, no właśnie, tutaj trzeba rzeczywiście bardzo gruba jest ta łuska i dlatego ona chroni to ziarenko, prawda? Więc tutaj trzeba naprawdę mieć dodatkowe maszyny, to się bukownik nazywa, żeby to jeszcze, prawda, wyłuskać. Przy tym są ogromne straty. Nie dość, że ta uprawa orkiszu to jest może tak, jak dobrze pójdzie, 2 tony z hektara, nie tak jak pszenica zwyczajna 10 z hektara. Nikt się za to nie chce brać, bo wiadomo, teraz rolnicy też liczą kasę i trzeba po prostu mieć tutaj obfitość tego zbioru, natomiast tutaj jest tego mało, więc no dlatego te ceny też orkiszu są
0: adekwatne
1: wyższe
0: do ilości.
1: Tak, później jeszcze mamy bardzo duże straty przy przeróbce, także można powiedzieć, że tam koło połowę to idzie po prostu do kosza, prawda, bo to trzeba oczyścić, wyłuskać ten zarodek i tak dalej, więc to jest kolejna strata, no i właśnie trudne do uzyskania. Później chcemy to zmielić w młynie, takim nie, który ma tam, nie wiem, ileś 10 stopni, żeby to zaparzyć wszystko, no tak, ja się na tym aż tak nie znam, ale chodzi, prawda, o poddanie tego ziarna wysokim temperaturom, żeby to wszystko, prawda, było mielone też w sposób naturalny, czyli na takich młynach, które mielą cały zarodek, dlatego bo obecny przemysł mieli na tych młynach takich właśnie z wysoką temperaturą walcowych, które jakby najpierw zdejmuje się ten, można powiedzieć, ten błonnik dla nas, czyli właśnie tą łuskę i ten zarodek się wyrzuca i zostaje to bielmo, czyli praktycznie ten sam środek, a szczególnie w pszenicy on jest praktycznie bezwartościowy, bo to jest, można powiedzieć, no mało odżywcze dla człowieka, najmniej, prawda, najwięcej to ten błonnik nam tutaj robi, czyli ta łuska i ten zarodek, a to wszystko się wyjmuje, czyli my praktycznie w sklepach mamy tą bielutką mąkę, a później oczywiście dodaje się do tego błonnik już w sposób sztuczny, no ale jego też się poddaje no, wysokim temperaturom, no dlatego, bo pamiętamy jeszcze te sienniki, prawda, które babcie tak. tymi resztkami nadziewały, napełniały i tam czasami to chodziło wszystko, prawda, bo tam się najszybciej wszystko lęgnie, więc żeby się nie lęgło, żeby właśnie ten błonnik, znaczy te otręby, prawda, nic się z nimi nie działo, to też poddaje się dosyć wysokim temperaturom, później się dodaje, czyli jak widzimy w tym procesie już takim przemysłowym, to tam w tych naszych właśnie zbożach i w tych mąkach, kaszach, no jest dużo mniej tego wszystkiego, co kiedyś było, prawda, jak to wszystko się robiło ręcznie. Oczywiście, no, przemysł idzie do przodu, my to wiemy, musimy się z tym liczyć, ale my troszkę chcemy się ten krok cofnąć.
0: Cofnąć, jakby zatrzymać czas.
1: Tak, i troszeczkę właśnie jednak jakość, tą jakość produkcji i tą odżywczą wartość dać w tym orkiszu. No więc właśnie my z tego produkujemy właśnie te nasze mąki i makarony. Makarony też robimy ręcznie, bo też oczywiście w tych suszarniach, w tym wszystkim też jest to poddawane wysokim temperaturom, no i też oczywiście tego wszystkiego mniej zostaje. Jednak jak wracamy do tego, jak te nasze babcie robiły te makarony, to one zupełnie inaczej smakują, odżywiają nas i rzeczywiście ta jakość żywienia jest lepsza. Więc jeżeli no widzimy, parę punktów zmienimy, mamy lepszą mąkę w naszej kuchni, prawda, mamy lepszą kaszę, mamy lepsze makarony, pieczemy chleb właśnie z tej mąki na zakwasie, to już zobaczmy, jak my dużo jesteśmy w stanie zmienić. Oczywiście no nie wszystko, no bo teraz żyjemy w tych czasach, no i nie uda nam się świata naprawić, prawda, i wszystkiego zmienić, ale te parę punktów już bardzo dużo w tej naszej diecie zmieni, w naszym zdrowiu oczywiście.
2: Julu, a jak wyglądało z pozyskaniem oczywiście takiego pola, bo stałaś się rolniczką, jakbym to określiła.
1: Znaczy, wiesz, rzeczywiście, tutaj trzeba też znaleźliśmy tak, uczciwego rolnika. No bo
2: jeszcze, jaki tam, to musi być dość dobrej klasy chyba ziemia.
1: Wiesz co, akurat orkisz nie jest tak bardzo wymagający.
2: Bo pszenica tak.
1: Więc tutaj akurat nie. Z tego, co pamiętam, jeszcze czytałam w tych niemieckich opracowaniach, to właśnie wręcz nawet jak ta gleba jest, właśnie ten czarnoziem jest zbyt właśnie taka dobra, no to on potrafi właśnie wyrastać i te po prostu później ta słoma się kładzie, więc to też później trudno jest to wszystko.
0: Czyli to też nie można przesadzić w tym kierunku.
1: Tak, tak, więc orkisz akurat taki super nie wymaga, z tego, co ja wiem oczywiście, już dawno tutaj nie czytałam nic na ten temat, ale z tego, co pamiętam, to tak to wygląda, ale oczywiście jeżeli chodzi o nawożenie, nawozy, żeby to wszystko, prawda, fajnie rosło, no to oczywiście to jest ważne i tutaj te pola ekologiczne, myśmy znaleźli takiego rolnika uczciwego, no bo wiadomo, że wszystkiego samemu nie da się zrobić, trzeba w ręce ekspertów oddać.
0: Tak.
1: Oddać te uprawy i znaleźliśmy też właśnie na Mazurach naszych takiego rolnika, który już uprawiał ekologicznie i który też nie bał się sprawdzania, bo wiadomo, że nasz czasami rolnik to się oburza, jak my chcemy oddać na przykład zboże do laboratorium, bo jak to nie ufamy mu i tak dalej, więc nie o to chodzi. Po prostu chcemy też mieć dokumenty dla ludzi, którzy to kupują, żeby pokazać, bo teraz człowiek coraz mniej ufa i słusznie, bo wiesz, jak zaczyna Hildegarda zdobywać coraz więcej serc, to ludzie coraz więcej chcą kupować i tutaj żywić się, czy żyć nawet zgodnie z jej zaleceniami, no to wiadomo, że właśnie tak jak powiedziałam, popyt kreuje podaż i coraz więcej firm zaczyna się tym zajmować, no ale jakby nikogo za rękę nie złapałam, nie chcę jakby oczywiście tutaj robić jakiegoś złego PR-u, no ale wiadomo, że
0: ale
1: znajdą się pewnie tacy,
0: tak, którzy pójdą na skróty.
1: Którzy pójdą na skróty i za dużo tego wysiłku nie będą chcieli włożyć, no bo po prostu gdzieś to może dołączą do innej produkcji, którą mają, więc właśnie sprawdzajmy to. Ja zachęcam zawsze wszystkich, bo też dzwonią do stowarzyszenia i pytają, a ten rolnik taki śmaki? Ja mówię, no wszystkich nie znamy, bo tego już jest coraz więcej. Kiedyś to była garstka nas, którzy się tą Hildegardą zajmowali. Teraz jest już coraz więcej osób, którzy i fajnie, bo ta dostępność będzie coraz większa i prawa rynkowe tutaj wejdą, więc też to będzie taniało dla nas tutaj wszystkich konsumentów. Natomiast mówię, sprawdzajcie, proście o certyfikaty, bo do nas też się wszyscy nie zgłaszają, nie znamy wszystkich po prostu. Więc jakby to, co Hildegarda mówi, wiedza, odpowiedzialność. Także wy musicie się zatroszczyć, czy my konsumenci, o to, żeby właśnie sprawdzić, poprosić o certyfikat, ale też wiedzieć, co sprawdzać, prawda? Dlatego się edukować i pytać i być takim jak ta natrętna wdowa, tak? Czy no, trzeba się zawsze dopytać.
2: Ale tu masz rację, Jolu, ponieważ ktoś może kupić taki produkt, który no, nie spełnia jakichś tutaj certyfikatów i powie, o, bo to było od świętej Hildegardy, zatem no, mi tak. To nie pomogło.
0: Tak, ale ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że ten gatunek orkiszu jest, on jest taki sam jak za czasów świętej Hildegardy, on był jakoś specjalnie przechowywany, uprawiany w Niemczech przez te lata, że jest identyczny, czy powiedzmy trochę się tam zmienił genetycznie też przez te wieki? Mhm.
1: Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że właśnie nie, bo to były takie właśnie banki chyba tych zbóż. Tak, gdzie i on, przynajmniej Niemcy mi mówili, też na początku mieli problem, bo właśnie jego nie było, nie był powszechnie dostępny ten orkisz, ale zaczęli właśnie to rozmnażać, tak jak my. Tak. Sprowadziliśmy z Niemiec, bo ja też chciałam mieć pewność, że po prostu to jest naprawdę dobre zboże i to, które uprawiała Hildegarda i myśmy ściągnęli pierwszą transzę, czy teraz też jak chcieliśmy powiększyć, to też drugą, ale właśnie z Niemiec, żebym ja była pewna i zaczęliśmy to rozmnażać po prostu, no bo oczywiście w Niemczech jest to bardzo, bardzo drogie, to jest zupełnie inne przełożenie, a już powolutku, jak sobie rozmnażamy, to też udaje nam się tę cenę obniżyć, prawda? Ale to jest wszystko proces, lata, żeby dojść do tego, żeby to też było tańsze dla nas wszystkich konsumentów. Ale rzeczywiście tutaj powiedziała, no ważne jest, żeby właśnie pytać, sprawdzać, co za rodzaj, no bo wiadomo, każdy gdzieś tam się za to chwyta, też nie ma pełnej wiedzy, bo tylko gdzieś tam poczytał coś i ma nawet dobre intencje, ale nie ma tej wiedzy, no to różne tutaj się mogą takie hybrydy tworzyć, no i to jest ważne, żeby na każdym etapie właśnie to badać, sprawdzać, też później jak urośnie, to my też do Rotterdamu wysyłamy do laboratorium właśnie, bo mają też bardzo takie tak, odpowiednie maszyny, żeby to wszystko właśnie zbadać, sprawdzić, czy tam właśnie jakiś grzyb jest, czy tam metale ciężkie jakieś się nie przedostały, bo wiemy, że są, prawda, wiatry, wody, które gdzieś tam mogą to przenosić, te zanieczyszczenia, nawet kilkadziesiąt kilometrów z pola
0: oczywiście,
1: obok,
0: tak.
1: Prawda? Więc dlatego no, to jest naszą troską, że jak chcemy produkt, no to musimy po prostu sprawdzać na każdym etapie, czy gdzieś tam jakiś błąd się nie wydarzył. Zresztą nasz rolnik, który właśnie tak jak wspomniałam, jest przyzwyczajony do kontroli, bo on praktycznie kiedyś większość tego zboża kupowali od niego Niemcy, jak jeszcze właśnie u nas w Polsce to bio nie było takie popularne, on już tam to bio chciał robić, prawda, ma dosyć duże areały tych pól, więc teraz mówi, chciałby raczej dla Polski to oczywiście robić, jak już ma odbiorcę, prawda,
0: tak.
1: Ale jest przyzwyczajony do tych kontroli, mówi, że to były takie drastyczne kontrole, bo na przykład jak tam coś mu się kawałek linii, coś tam, nie wiem, zepsuło, na chwilę, ułamek sekundy, ale na przykład przy czyszczeniu już mu się na przykład tam żyto, czy owiec jakoś zanieczyściło. I mówi, że jak na przykład Niemcy odbierali od niego owiec i znaleźli jedno ziarenko na kilogram żyta, właśnie, czyli czegoś innego, to już, znaczy dwa ziarenka, to już nie kupowali tego. Jak jedno było, to było dopuszczone, prawda, na kilogram. Zobaczcie, jaka to jest kontrola. I on jakby jest nauczony do czegoś takiego i jakby nie ma problemu. Jak ja mówię rolnikowi, jak to pani mi nie ufa, że pani mnie chce sprawdzać, on jakby wie, że my musimy mieć te certyfikaty i nie boli się podać kontroli. Także to też jest bardzo istotne, bo no właśnie, Hildegarda też zachęcała do tych biodynamicznych upraw, czyli właśnie zgodnych z porami roku. I taki, jak kiedyś filmik, nie wiem, czy wyście mieli okazję, ale na internecie jest taki filmik drewno księżycowe, wiesz? I jak oni tam jakby opowiadają, jak właśnie skrzypce czy instrumenty robili z tego właśnie drewna księżycowego, to jest zupełnie co innego. Korniki w ogóle nie brały się za to właśnie drzewo, które nawet leżało też wiele tam chyba tygodni, czy tam miesięcy nawet się suszyło, a takie, które było ścięte na przykład nie w pełni, już było zupełnie poddane innym procesom, właśnie tam gniło, te korniki to zjadały i tak dalej. Więc jednak no, stwórca to wszystko tak, ten proces produkcji naturalny zaplanował, że to jest ważne, kiedy właśnie zbieramy, kiedy suszymy, jak to wszystko powinno wyglądać i wtedy mamy najwyższą ilość tych substancji czynnych, a o to nam chodzi w jedzeniu, prawda? Żeby nie zapychać brzucha czymś, tak jak Hildegarda mówi na przykład o soczewicy, że ona tylko zapycha brzuch, ale chodzi o to, żeby człowiek człowiek właśnie wyciągnął z tego jedzenia to, co po prostu będzie nas wspierać, naszą odporność budować i wtedy rzeczywiście no, będziemy długo cieszyć się tym zdrowiem, no i działać tutaj na rzecz Stwórcy, czyli tego, do czego jesteśmy tutaj powołani na ziemi.
0: Właśnie, Julu, zaczęliście od zboża, od orkiszu, później przyszła mąka, tak? A co jeszcze produkujecie z tego orkiszu?
1: Jeszcze makarony. Teraz właśnie już wspomniałam, mamy jeszcze właśnie makarony te nasze ręcznie robione, więc to też jest bardzo ważne. No, za zioła się przyznam szczerze, jeszcze nie zabieramy, bo też nie bardzo ekorolnicy chcą te zioła sadzić. No, a poza tym też takimi topowymi też ziołami u Hildegardy to są zioła, które są sprowadzane, czy najlepiej może największą ilość tych substancji czynnych mają, żyjąc w swojej ojczyźnie, czyli mam tu tam na myśli Bertram, czy Galgant, czyli Bertram Maroko, Galgant Chiny, bo to właśnie jest taka ojczyzna, czyli te warunki najlepsze do funkcjonowania tych roślin, do życia, do wzrastania. Tak. Bo wiem, że właśnie pan Posz, z którym my współpracujemy, jeśli chodzi o te zioła, próbował udomowić w swoim ogródku właśnie ten Bertram i Galgant i mówił, bo jest akurat farmaceutą, że jak później badał to wszystko, no to niestety nie udało się osiągnąć takiej ilości tej substancji czynnej, no która powinna w tych roślinach być, prawda? Były zdecydowanie słabsze, jeżeli chodzi o jakość. Wobec tego no, zdecydował się te pola bio tam właśnie zakładać w ojczyźnie, czyli w Maroku i w Chinach. No a jak wiemy, no Hildegarda też... Za czasów Hildegardy już byli ci kupcy, którzy, prawda, tym jedwabnym szlakiem te zioła przywozili, sprzedawali i tak dalej. No i tutaj, no rzeczywiście my też trzymamy się tego, no bo tak jak powiedziałam, nam chodzi o jakość. Pewnie, żeby było łatwiej i wygodniej je tutaj uprawiać. Natomiast no, my w Polsce jeszcze mamy troszkę ten klimat chłodniejszy. No teraz on się ociepla, ale jednak no nie jeszcze jakby nie czuję, że mamy taką kompetencję, żeby dać taką jakość tych ziół, prawda, jak to już nasi koledzy z Austrii właśnie, czy z Niemiec robią, działając z tą Hildegardą już wiele, wiele lat. My się wciąż uczymy, no i jeżeli oni się tutaj nie porywają, jak to mówią, prawda, na to, żeby to przenieść, to my tym bardziej nie. Mamy tutaj pokorę jeszcze do tego dużą.
2: Julu, powiedz mi, dlaczego orkisz?
1: Dlaczego orkisz? No, słuchaj, wiesz, tutaj temat jest trudny, bo teraz też są takie mody, żeby bez glutenu jeść. No niestety... Dokładnie. Niestety orkisz ma gluten, a może stety właśnie, bo też są oczywiście opcje, które mówią, że ten gluten nam jest potrzebny, tylko nie w takich ilościach, jak my teraz mamy to w pszenicy, w tradycyjnej po prostu, w tradycyjnym przetwórstwie. Bo teraz, żeby te bułeczki były takie właśnie mięciutkie, puchate, świeżutkie,
0: potrzebne.

0: warzyw. Łatwiej jest, prawda, wrzucić sztukę mięsa na patelni, mieć szybko do tego właśnie jakiś szybki makaron i tak dalej, więc my też inaczej jemy. Więc tego zaczęło się w naszej diecie pojawiać więcej, no i moje, że właśnie te jelita nie dały rady, prawda, przy czymś takim. Natomiast jeżeli weźmiemy taki orkisz hodowany tak jak kiedyś, nic nie dodawane dodatkowo tam jest, to jakby z tą naturą jesteśmy bardziej za pan brat. Oczywiście zdarzają się osoby, które mają już te jelita zniszczone, mówiąc kolokwialnie, czyli musimy najpierw odtruć organizm, poreperować te jelita. Tam, gdzie już jakby jest dysbioza w jelitach, no to musimy wprowadzić tą właśnie saprofityczną florę, która nam to wszystko uporządkuje, prawda? Bo jeżeli my wcinaliśmy, przepraszam, mówię kolejny kolokwializm, ale wcinaliśmy jakieś jedzenie, które nie karmiło tych naszych bakterii, no to one zaczęły tak wymierać, jak teraz niektóre gatunki, prawda, w naszych lasach.
1: Dokładnie.
0: Bo też już podają badania, że kiedyś mieliśmy tam ponad 1500, zdaje się, tych szczepów, tych kolonii właśnie bakterii, które żyły w naszych jelitach, a teraz już jakby one wymierają i w takiej przeciętnej diecie Amerykanina już chyba czytałam, że koło 1000 jest, prawda? Więc i też jakby te szczepy probiotyczne, te dla nas dobre właśnie szczepy, które czyli ta właśnie sprzyjająca człowiekowi flora, ona też jest skorelowana z pewnymi chorobami, czy właśnie może ze zdrowiem, ale jak jej nie ma, no to chorobami, prawda? I też zaczynamy chorować. I też się na przykład właśnie, pamiętam też taką rozmowę, już nie pamiętam z kim, ale też po tej naszej właśnie tej pandemii, która była, że właśnie ten nasz wirus, bohater, też po nim, jakby to czytam już badania właśnie, że chyba ponad 20 chyba szczepów po jednym przechorowaniu właśnie było zniszczonych w naszych jelitach i na przykład właśnie to było skorelowane z tym, że niektórzy właśnie na przykład czuli się źle, jeśli chodziło właśnie o te sprawy sercowo-naczyniowe, inni jeśli chodzi o głowę, tam mgła mózgowa i tak dalej, i tak dalej. Inni jeżeli chodzi o na przykład choroby stawowe, prawda? Że też bardzo różnie osoby to odczuwały po tym. No i właśnie było takie badanie już po tym, jak już właśnie zaczęliśmy to badać, bo najpierw to było zupełnie nowe dla nas. Już właśnie niektórzy badacze doszli do wniosku, że to jest skorelowane z tym, które te szczepy, szczepy zostały właśnie tak jakby wytłuczone, przepraszam, że znowu tak to nazwę, przez właśnie tego wirusa jakby. Czyli jakby widzimy połączenie, prawda, tej naszej flory z tym, co jemy, z chorobami, które nas trawią. Więc każdy człowiek ma zupełnie inny profil jakby tych właśnie bakterii w swoim jelicie. I teraz właśnie chodzi też o to, żeby je nakarmić tą naszą zdrową dietą. Czyli jeżeli my będziemy na przykład wcinać mięsko, no to wiadomo, że my nie nakarmimy tych naszych bakterii jelitowych i możemy zagłodzić. Czy jak będziemy cukier wcinać głównie, czyli te bułeczki, właśnie mąkę białą, naleśniczki, placuszki, ale wszystko z tej białej mąki, no to jakby to wszystko jakby natychmiast będzie przechodziło do krwi, prawda? Natomiast właśnie mało tych takich no, odżywczych elementów, czyli błonnika, dojdzie do tych bakterii jelitowych, do naszych jelit, które nakarmią te nasze bakterie, czyli one będą głodować. No i wtedy zaczyna się proces chorowania, właśnie wymierania tych szczepów i tak dalej. Natomiast orkisz, jeżeli właśnie będziemy go dobrze jakby na polu odżywiać, prawda? Będziemy go później dobrze mielić właśnie razem z łuską, tak jak powiedziałam, razem z tym zarodkiem, to on będzie właśnie miał więcej tych części, elementów właśnie, które będą odżywiały te nasze jelita w tych końcowych odcinkach, czyli jelito cienkie, jelito grube właśnie i tam gdzie po prostu no, powinien ten błonnik dotrzeć, a nie być tylko jakby z tego bielma, prawda? Pozyskamy energię, ale tylko na tych wczesnych etapach procesu trawienia, prawda? Więc to wszystko jakby jest skorelowane z jakością jedzenia i jakby właśnie dobre zboże, dobrze przetworzone, no tak jak kiedyś będzie nas odżywiało. Także to jest wszystko bardzo istotne.
1: Czyli ten orkisz jest jednym słowem takim fundamentem naszego zdrowia, można powiedzieć.
0: U Hildegardy tak. Właśnie to właśnie miałam jakby spuentować, bo tak jak pytaliście, właśnie u niej to jest zboże główne, które powinniśmy mieć w swoim jadłospisie. Ona mówi, że powinniśmy jeść właśnie orkisz, bo on nam da siłę, zdrowe mięśnie, zdrowe kości, rozweseli nas, czyli na układ nerwowy podziała super, czyli jakby zapewni funkcjonowanie tych wszystkich właśnie hormonów, enzymów, tego, co powinno być wszystko na swoim miejscu, właśnie tych mikro, makroelementów,

0: komórce, o których rozmawialiśmy wcześniej, właśnie witamin, żebyśmy my byli zdrowi i żebyśmy mieli siłę przede wszystkim, prawda? Także Hildegarda do tego zachęcała, czyli to powinno być w naszej diecie. Myślę, że tak koło właśnie tych 60-70%, no a reszta głównie warzywa, prawda? Nawet nie owoce. Owoce to są jakby dodatek i to też w sezonie, prawda? Bo my tak. też lubimy przerzucać się na dietę owocowo-warzywną, ale z przewagą na owoce. A jednak tu chodzi bardziej o warzywa, bo owoce też mają cukru dużo, czyli w postaci fruktozy, prawda? Też ona troszkę inaczej jest trawiona i też niestety za dużo tej fruktozy nie będzie nam sprzyjało. A my robimy sobie jakieś koktajle właśnie z owocami, bo one nam bardziej smakują niż warzywa. Mhm. A to nie Pyszne. O to chodzi. Tak, zauważmy, że w naturze owoce są też sezonowo, a nie tak, że my wcinamy to cały rok i głównie owoce, prawda? Także warzywa też są sezonowo, ale zobaczmy, że one w tych kopczykach się łatwiej przechowują, prawda? Dłużej przechowują. Owoce już musimy jakoś tam podać przetwórstwie, a to cukru dodać, a to coś tam, prawda? I to troszkę inaczej wygląda, więc jak najbardziej zachęcam tutaj za Hildegardą do właśnie diety opartej na orkiszu, jak najmniej przetworzonym i najlepiej przetworzonym, plus właśnie warzywa z dodatkiem owoców, z dodatkiem mięska, z dodatkiem ryb, bo ona niczego nie zabrania, nie wyklucza. Ona wskazuje tylko jakby na proporcje, co powinno być głównie w naszej diecie, a czego powinno być mniej, prawda? Bo to nas będzie osłabiać i powodować, że te nasze soki, jak ona to nazywa, będą zaburzone. I te proporcje tych soków, które powinny jakby w sposób harmonijny działać, będą się zaburzać poprzez niewłaściwą dietę, zimną dietę, czyli dietę kanapkową, na przykład jogurtową, prawda, rano jogurcik z lodówki, bo to jest łatwo, szybciutko, no prawda, my dzisiaj idzie. Pędzimy. Mm-hmm. Tak, tu coś dosypiemy, jakiś musli, jakiś coś tam, albo nawet nie, sam zjemy z jakimiś tam owockami, prawda, bachciach i biegniemy dalej. No niestety to nie. I tak jak Bożenko powiedziałeś na początku, właśnie idzie jesień i szczególnie właśnie w tym okresie powinniśmy zadbać o to, żeby ona była ciepła, żeby rozgrzewać te nasze nerki, bo Hildegarda też mówi, że to są organy starości, czyli od jakości i jakby sprawności naszych nerek też zależy nasze zdrowie. Im one słabsze, tym właśnie ten żywot nasz dobiega końca na tym naszym świecie, prawda? Tutaj w tym wymiarze. Więc powinniśmy o te nerki zadbać, docieplać, właśnie pić, żeby one się też właśnie dobrze funkcjonowały, to i nawadniać się po prostu. No i właśnie pić ciepłe też, nie zimne, nie osłabiać czy wychładzać ten organizm poprzez zimne picie, poprzez surowizny, tylko właśnie wszystko ocieplać, bo te nerki to są takim, można powiedzieć, płomieniem pod żołądkiem, czyli jeżeli mamy nerki ciepłe, rozgrzane, możemy sobie nawet je podotykać, jak
1: wiemy, sprawdzić,
0: tak, czy one są ciepłe. Jeżeli one są lodowate właśnie, no to wiemy, że też ten nasz układ pokarmowy jest zaburzony, dlatego, bo one są takim jakby właśnie palnikiem, prawda? Podkręcamy płomień, no to wtedy on lepiej dociera do żołądka, ociepla ten nasz żołądek, czyli, bo jesteśmy połączeni, prawda? To jest taki zestaw naczyń połączonych. Jeżeli ten płomień jest słaby pod żołądkiem w postaci właśnie rozgrzania nerek, to wtedy my też źle trawimy, bo jakby nie ma, prawda, ten żołądek nie jest tak właśnie unaczyniony dobrze. Te wszystkie procesy zaczynają się zaburzać, prawda? Dlatego musimy dbać o te nerki właśnie. One lubią ciepło, prawda? Ocieplać je, a nie widzimy, jak współcześnie nastolatki biegają z odkrytymi nerkami, prawda?
2: Ubiór ma swoje znaczenie
0: oczywiście.
2: Ogromne.
0: Ubiór, czapka, właśnie stopy. Musimy też zadbać o to, żeby im było ciepło.
2: Tak, gołe
0: właśnie,
2: stopy, nie jakich... prawda? Biegamy?
0: Tak, w strzeliskach biegamy, żeby ładnie wyglądać. Tak. Tak, skarpety, oczywiście nieodkryte te nasze kostki, jak też się teraz, prawda, widzi czasami młodzież taką. No ja rozumiem, to sama była młoda, chce się ładnie wyglądać, fryzura też, prawda, żeby się pod czapką nie zepsuła. Natomiast no naprawdę, płacimy za to wysoką cenę, spróbujmy chociaż może ten kaptur zarzucić, prawda, czy coś, ale no teraz też zupełnie mamy inne rzeczy dostępne. Możemy właśnie jakoś fajnie kaptur, czy z bluz, czy z kurtki. Kiedyś no była czapa, prawda? Niewiele mieliśmy w tych sklepach. Nie było jakby z tego, tak, wyboru. Moda była taka, nie inna. No ale teraz powinniśmy naprawdę o to zadbać. Ciepło się ubierać, właśnie rozgrzewające ziółka, napary pić, właśnie nie zimne z lodówki. Więc to wszystko jest ważne.
1: Julu, powiedziałaś taką istotną rzecz, jeśli chodzi o bakterie.
3: tutaj, że one mają wpływ. Jeden będzie chorował na, załóżmy, na układ krążeniowy, drugi pokarmowy. Mhm. Czy są już takie badania, które pokazują, jaka dieta jest wskazana dla danej grupy choroby?
0: Wiesz co, są już takie badania, ale w takim nurcie lekarzy, którzy troszeczkę zagłębili się w medycynę właśnie naturalną, nawet nie tyle hildegardiańską, bo to jest jeszcze taka, można powiedzieć, świeża sprawa, prawda? Tak. Natomiast już lekarze, którzy się medycyną naturalną, czyli jakby, człowiek jakby jest elementem wszechświata, prawda? Czyli my z naturą lepiej działamy, z tym, co właśnie Stwórca nas wyposażył, prawda, w tej przyrodzie, niż z tą chemią, z tymi takimi syntetykami, z którymi nie dajemy sobie nawet trawiennie rady. Już takie badania są, pewne już grupy się tym zajmują. Nie jest może to tak przebadane, że konkretny szczep, prawda, na to, ale już też wiadomo, że na przykład bifidobakterie, prawda, będą bardziej właśnie korelować z układem nerwowym, czyli jeżeli u nas dużo stresu jest, to powinniśmy właśnie pomyśleć, czy nie brakuje nam bifidobakterii właśnie. Laktobacillusy też już są nawet dokładnie numerki właśnie, co za co. Ja tego nie pamiętam, więc nie powiem, ale myślę, że już możemy właśnie, czyli właśnie z układem oddechowym, czy właśnie przy tych wszystkich infekcjach, prawda, górnych dróg oddechowych, to właśnie te laktobacillusy są bardzo ważne. Więc jak najbardziej powinniśmy się tym zainteresować. Wiadomo też, że na przykład jak dzieciątko nie jest rodzone siłami natury, czyli jest poprzez cesarskie cięcie wyjmowane z brzucha mamy, nie przechodzi przez ten układ kanałorodny, to też już mamy probiotyki takie dla mam, które właśnie powinny mamy, które rodziły poprzez cesarskie cięcie, właśnie sobie uzupełnić, znaczy sobie dziecku, przepraszam, tak, uzupełnić, bo ono właśnie nie pozyskało tych szczepów, które właśnie są w tych drogach rodnych i dziecko właśnie przechodząc przez ten kanał je jakby pozyskuje, prawda? I tutaj już ten garnitur, no tak bym nazwała, czy właśnie ten pewne rodzaje tych bakterii nie są już w florze właśnie narodzonego dzieciątka. Także już właśnie to idzie w tym kierunku, ale co więcej, tam jest chyba jakiś amerykański, nie wiem czy nie psychiatra, właśnie lekarz, który też badał właśnie korelacje z tymi właśnie tych poszczególnych probiotycznych szczepów właśnie w korelacji z konkretnymi schorzeniami też układu tego nerwowego, czyli na przykład jeżeli ktoś ma jakieś nerwice lękowe, natręt, to brakuje mu tego, prawda, bo na przykład właśnie taki kawałek mózgu koreluje z tym, ale to nie tylko chodziło też o probiotyki, ale już nawet o poszczególne witaminy i mikroelementy, prawda? Że tam właśnie brakuje kwasu nikotynowego, czy tego, czy tamtego. Zresztą mamy takiego już też lekarza znanego w medycynie naturalnej, doktora Hoffera, to jest przedstawiciel medycyny ortomolekularnej, który zauważył, czy nawet właśnie badał kwas nikotynowy, czyli witaminę B3, właśnie, która spożywana w dużych ilościach, zdecydowanie większych niż właśnie są te rekomendacje takie na tej medycyny naszej akademickiej, to jakby są w stanie naprawić pewne dysfunkcje mózgu. On tak leczył, są książki, wywiady w internecie, zresztą nawet chyba mamy publikację kwas nikotynowy właśnie czy tam witamina B3, już nie pamiętam tytułu, w języku polskim, więc też zachęcam Państwa, bo to naprawdę pomaga ludziom, którzy latami jakąś się z nerwicą natręt, czy właśnie z lękową nerwicą, czy z jakimiś depresjami głębokimi borykają, a właśnie ta witamina też reperuje mózg, dlatego bo te leki, które oczywiście pomagają nam, te takie klasyczne, przetrwać ten trudny okres, ja nie mówię tutaj, prawda, że one są złe, natomiast one bardziej działają objawowo, żebyśmy się mogli normalnie funkcjonować, żyć, prawda? Natomiast jakby, jak doktor Hoffer mówi, ta witamina B3 jakby działa inaczej, czyli na przyczynę problemów, no prawda? I jest w stanie troszeczkę naprawić te uszkodzenia właśnie, które w mózgu były. Więc też Państwa, którzy mają z tym problemy, też odsyłam do internetu, do literatury właśnie, żeby sobie zakupić książkę, bo teraz przez to, że my mamy taką słabą jakość jedzenia, właśnie wyjałowione z tych właśnie odżywczych witamin, mikroelementów, to nam brakuje w diecie bardzo tego właśnie, czym ta komórka się powinna odżywiać. Zresztą też takie tabele gdzieś w internecie są, ile na przykład obecnie współcześnie ziemniaki mają witaminę C, a ile miały na przykład 60 lat temu. Teraz musielibyśmy chyba, nie wiem, z 20 kilo, jak podają źródła, zjeść, żeby uzupełnić właśnie tę witaminę C, którą kiedyś mogliśmy pozyskać z dużo mniejszej ilości zjadanej, prawda? Więc nie jesteśmy w stanie po prostu tyle zjeść i uzupełnić te nasze deficyty, dlatego zaczynamy też chorować. Czyli jeżeli nie mamy, komórki nie mają w procesie metabolizmu tego, co powinny mieć, no to też te choroby są. Więc ta suplementacja u nas czasami jest koniecznością. No niestety, oczywiście ja nie zachęcam do tego, żeby, prawda, źle jeść i później garstkę suplementów. Natomiast jeżeli już jesteśmy zdrowi, mamy jakieś zaburzenia rytmu serca i tak dalej, to już są masę badań, które pokazują, że właśnie uzupełnienie czy koenzymu Q10, czy na przykład witaminy C już w stanie są poprawić te nasze właśnie mechanizmy i zaczynamy się lepiej czuć, naprawdę. Także też już jest bardzo dużo w PubMedzie, czyli takim no oficjalnym zbiorze badań i tych badań jest naprawdę już dużo, które to potwierdzają. No właśnie tylko zadajmy sobie pytanie, dlaczego lekarze tacy tradycyjni nie interesują się tymi suplementami, tylko bardziej lekami chemicznymi, prawda? No i pewnie odpowiedź, to było takie pytanie troszkę retoryczne, ale odpowiedź pewnie jest taka, że tak jest nasz system ustawiony. To nie jest wina lekarzy. Nie. Absolutnie nie mam tutaj pretensji, tylko system jest ustawiony tak, że mamy jakiś taki złoty standard i w takim leczeniu takiego schorzenia lekarz musi użyć tego i tego produktu, koniec, kropka, żeby był bezpieczny, prawda? A nie jakaś szarlataneria, coś użyje, a później, prawda, będzie miał problemy z izbą lekarską, prawda, lekarską, czy z jakimiś takimi, więc ja to rozumiem jak najbardziej, ale jeszcze raz odwołuję się właśnie do tej wiedzy i odpowiedzialności, o której mówiła Hildegarda. Sami po prostu zatroszczmy się, szukajmy, czytajmy, słuchajmy lekarzy. Już są tacy na właśnie tych wszystkich social mediach, bo ja sama słucham, którzy też zadają sobie pytania. Mam takiego lekarza już, doktor Tadeusz właśnie, który... ginekolog opowiada właśnie o tym, że on sobie zaczął zadawać pytania, wie, kurczę, przychodzą do mnie ciągle pacjentki, które ciągle z nawracającymi właśnie infekcjami właśnie pochwy, czy że z jakimiś innymi i mówi, albo ja źle leczę, albo te leki, które ja przepisuję, nie działają,
2: coś
0: prawda? Coś jest nie tak. I naprawdę to jest no niesamowite, aż łza się w oczach kręci, że on sobie sam zaczął zadawać i wielu jest takich lekarzy, to jest tylko przykład, którzy stawiają sobie pytanie, że coś jest nie tak, czyli mają taką refleksję, prawda? Mówi, coś jest nie tak. I zaczął właśnie szukać. I teraz kobietom sam na wizycie zmienia właśnie tą dietę. Od tego zaczynam, mówi. Ja leczenie zaczynam od zmiany diety, bo po prostu, jeżeli przepiszę nawet tam inne leki, punkt 2, 3 czy 4, ale jeżeli ktoś po prostu punktu pierwszego nie realizuje, to w ogóle to nie wszystko? Ma co przechodzić do punktu 2, 3 i tak dalej. No dokładnie, więc naprawdę już coraz więcej lekarzy ma świadomość, że dieta to jest podstawa. Po prostu, no zobaczmy, to tak jak samochód, prawda? Jakie paliwo jedziemy, to on albo jedzie dobrze, albo jedzie źle. Skoimy się, zatrze się silnik, coś tutaj, a my o siebie nie dbamy. No to jest nasze paliwo, prawda? Więc ta dieta to jest kluczowa i powinniśmy po prostu od tego wyjść. Dlatego ta Hildegarda też w wizjach mówiła, że na 800 lat będę zapomniana, ale później, prawda, jakby będę już odkopana, można powiedzieć. Więc ona to nawet w wizjach tak swoich tam pisze gdzieś. I to jest niesamowite, że to jest święta na nasze czasy, kiedy my już mamy tak złą jakość jedzenia, my już nie wyciągamy tego, czym organizm się żywi, dlatego zobaczmy, ten lekarz sobie świetnie zadaje też takie pytania, mówi, kurczę, jak ja się uczyłem medycyny 30 lat wcześniej, to 10% osób chorowało na to czy na tamto, już nie pamiętam, a teraz 60%. No to mówi, no coś jest nie tak, coś się zmieniło, tak, prawda? Właśnie. Prawda. No i dieta się zmieniła. Kluczowe, że się zmieniła dieta. My tego cukru jemy, nie wiem, 40, czy nawet już teraz dane podaję, nie wiem, 70, bo ja już nie pamiętam, jak to właśnie w tych badaniach jest, ale na rok, prawda, średnio przeciętny Polak czy Europejczyk, już też nie pamiętam, ale tu chodzi o skalę, prawda? Już nie o te lata czy detale badań, ale zobaczmy, po prostu kiedyś to były jakieś minimalne ilości, teraz to jest skala, więc jeżeli nasza dieta jest tak przecukrzona, no to rzeczywiście, no to nie możemy być zdrowi, no bo cukier nic nie robi w organizmie, także zachęcam doktor właśnie Tadeusz świetnie
2: wszędzie
0: o tym.
2: Jest, wszędzie jest.
0: Tak, dokładnie. Taki to w sposób ukryty, czyli właśnie. Mamy właśnie tak, jak on podaje w dwóch kromkach białego pieczywa, prawda? prawda, takiego właśnie opowiadałam, te białe mączki, mąka naleśniczki, prawda, chlebki, bułeczki, to on podaje, nie wiem, na jakich źródłach, chyba też tam gdzieś podaje, że w dwóch kromkach białego chleba mamy 5 łyżeczek cukru, prawda, w jakimś serku jednym takim daniu, czy tam innym, no już może nie powinnam tego powiedzieć, no ale myślę, że to jakbyśmy zbadali, to tak by się okazało, myślę, że w większości tak jest, mamy też po tam kilka łyżeczek cukru, prawda, to trzeba by tam do badań się tutaj zwrócić, bo tego nie pamiętam, no ale tak to jest, prawda?
3: Julu, tak na koniec naszej audycji, powiedz mi...
2: Dzisiejszej, bo mam nadzieję, że pierwsza, ale nie ostatnia.
3: Joanna jest bardzo zapracowaną osobą.
2: No, ale myślę, że złapiemy tutaj.
0: Bardzo chętnie Hildegarda zachęca nas właśnie do tego, żeby też pomagać ludziom, pokazywać,
2: właśnie,
0: bo
2: tak,
0: musimy
2: ważne.
0: O siebie zadbać. I to jest też misją naszego właśnie stowarzyszenia, żeby naprawdę, i zresztą to samo doktor Tadeusz mówi, że edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ludzie są w stanie sami o siebie zadbać, są w stanie znaleźć dla siebie dobre właśnie źródło jedzonka, ale muszą wiedzieć, czego szukać. Także bardzo chętnie się tym dzielimy. Ja też właśnie widzę na swojej małej rodzinie, prawda, że nie stosuję ani właśnie antybiotyków, chemii i tak dalej. I naprawdę po zdrowe jedzenie ta odporność jest zdecydowanie lepsza, tych chorób jest mniej. Oczywiście układ immunologiczny się musi uczyć, więc banalne infekcje zawsze gdzieś tam te wczesne
2: trafią
0: właśnie
2: się, tak.
0: Wieku dziecięcego. Tak, bo też się musi nauczyć, prawda? Stykamy się z dziećmi chorymi w przedszkolach, żłobkach i tak dalej, więc to jest naturalny proces, ale jest tego mniej, są i ciężkie właśnie i to naprawdę... Widzimy, jak zaczynamy dobrze jeść, widzimy, jak ten organizm sobie dużo lepiej radzi z infekcjami, z innymi chorobami, jak już się jakieś przypałętają, bo to też nie ukrywamy, że stres jest odpowiedzialny za wiele z nich. No a tutaj czasami właśnie w pracy, no trudno się nie stresować, więc wiadomo, żyjemy w takich, a nie innych czasach, no i niestety, no i musimy sobie radzić z tym, co właśnie nas konfrontuje.
2: I dzięki radom chociażby świętej Hildegardy przekazywanym przez was, no, radzimy sobie. Na pewno
3: Jolu.
2: Lepiej. Na pewno lepiej.
3: Jolu, a jak byś zaproponowała nam śniadanie?
2: Śniadanie? To obiad chyba już o tej
3: porze. Nie, śniadanie zaczynamy. My już jedliśmy, ale taki dzień taki. Taki na jeden dzień. Chociaż na jutro. O, jutrzejsze śniadanie. Jutrzejsze.
0: U Hildegardy to tak zabrzmi troszkę właśnie niepolsko, ale ona zachęcała nas do porannej ciepłej karszy. Mówimy już na to właśnie o orkiszanka, ale to jest habermus. Ona mówi o habermusie, czyli takiej właśnie ciepłej kaszy orkiszowej. Czy jeżeli ktoś właśnie orkiszu nie, to nawet może tą owsiankę, prawda, sobie też, jak ma akurat teraz pod ręką, bo jeszcze orkiszu nie ma. Też owies Hildegarda bardzo ceniła, znaczy odradzała troszeczkę osobom, które mają problem właśnie z układem sercowo-naczyniowym. Natomiast orkisz zalecała wszystkim, no chyba, że są nietolerancje, prawda, bo teraz coraz więcej u nas tych nietolerancji, więc jak najbardziej taka ciepła, na wodzie gotowana właśnie kasza orkiszowa z dodatkami 4 ziół, cynamon, galgant, bertram i błonnik, czyli babka płeśnik, i to jest takie wyposażenie właśnie na cały dzień, ciepłe, śniadaniowe, żeby ten żołądek ruszyć ciepłym, właśnie dobrze się poczuć, właśnie nakarmić jelita, te nasze bakterie. I jeżeli właśnie zmienimy, chociaż zobaczcie, 1/3, czyli chociaż śniadanie właśnie, także Bożenko, bardzo dobrze, że tutaj o tym wspomniałaś, już zobaczcie, to jest 1/3 naszych posiłków. Jeżeli do tego zrobimy sobie jeszcze na zakwasie nawet żytni póki co, własny chlebek właśnie, ale na zakwasie, czyli też te probiotyczne kultury będą właśnie w naszym menu, to już zobaczcie, jak dużo zmienimy, bo ta kanapka nawet do pracy, no na zimno, ale 1 czy 2 to już jakby, jak ciepłą kolację zjemy, to naprawdę nie zaburzą tego naszego jedzenia, a już to będzie lepiej. Także jak najbardziej idźmy za radami Hildegardy, bo ona właśnie na te dzisiejsze czasy fajnie nam to wszystko podaje. To jest bardzo prosta też dieta. Nie zabiera nam, nie jest bardzo restrykcyjna, nie zabiera nam wszystkiego, tylko ustawia to w dobre proporcje, ale jest też smaczna. Więc właśnie tutaj naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy dobrze jedli właśnie w odpowiednich proporcjach, ciepło na ten czas i już bardzo dużo dla siebie zrobimy i tą naszą odporność wzmocnimy. Będzie nam łatwiej z tymi właśnie infekcjami i jeszcze jak dołączymy zioła Hildegardy, to już byłaby naprawdę bardzo dobra inwestycja.
2: Tak, i wtedy możemy ze spokojem wchodzić w jesień, w zimę, w te chłodniejsze pory roku, które przed nami.
0: Tak, dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. A naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajdel z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Myślę, Jolu, że ustalimy kolejną naszą rozmowę już niebawem, jak będziesz miała czas.
0: Mam nadzieję, że zechcecie mnie
2: oczywiście,
0: zaprosić,
2: że zechcemy.
0: Bo tutaj szybko gadam. Nie wiem, czy nie zagadałam tutaj.
2: Nie, na pewno nie.
0: Was, także,
2: na pewno ale nie. My już nie dotykaliśmy, Jolu, tutaj pytań od słuchaczy, bo to w następnym programie byśmy tutaj mogli rozmawiać długo.
3: Do wieczora. Jola ma też swoje zajęcia.
2: Jola ma też swoje zajęcia, tak, moi drodzy. Więc wasze pytania, które przysłaliście nam w czasie trwania programu, zapytamy Jolę przy następnej okazji. A dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze raz ci, Jolu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Porozmawiamy
0: dziękuję,
2: jeszcze.
0: Pozdrawiam wszystkich.
2: Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: I tak oto, moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Analogowa Kłopotwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania, naszego programu będą największe susze, najgorętsze upały w historii Polski, ale także w historii Europy w nowożytnych czasach. Zobaczymy, jak to wyglądało kiedyś. Dlaczego akurat ten temat? Otóż ja wnioski zostawiam Państwu oczywiście do wyciągnięcia po audycji, czy w trakcie audycji. Można do nas rzecz jasna napisać. Wiele informacji w mediach, spotykam się z tym bardzo często, przygotowując dla Państwa codziennie kilkukrotnie prognozę pogody, docierają i czytam o tym, nie tylko piszą to dziennikarze, ale także specjaliści, naukowcy, przypisując cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenie pogodowe zmianie klimatu. Jeśli to jest burza, to już oczywiście zmiana klimatu. Grad pada, zmiana klimatu. Powódź, zmiana klimatu. Upał, zmiana klimatu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem żyjemy w klimacie umiarkowanym. Polska cały czas nie zmieniła miejsca pobytu, jeśli chodzi o długość i szerokość geograficzną. I tutaj musimy pamiętać o tym, że żyjemy w tym klimacie umiarkowanym, ale o nieumiarkowanych wahaniach. Często właśnie historycznie również zdarzało się, że te upały, zimne rzeczy, zimne pory przytrafiały się nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zaczynamy zatem dzisiejszy program. W historii naszego kraju susze nie należą do zjawisk wyjątkowych.
1: Słuchacie Radio Kłopotwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jednak takie ekstremalne susze występowały raz na około 100 lat. Największa z nich, zwana suszą tysiąclecia, nawiedziła polskie ziemie w roku 1540. Jak się okazuje, nie tylko polskie, o tym w trakcie programu się dowiemy. Natomiast najwyższe w historii temperatury zanotowano w Polsce podczas lata dokładnie 100 lat temu, w 1921 roku. Występowanie okresowych susz jest jedną z cech charakterystycznych klimatu Polski. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poczynając od XIV wieku, w każdym stuleciu w Polsce występowało około 20 susz o różnej intensywności. Najwięcej razy susza wystąpiła w XV wieku, było ich aż 25, w XVII wieku 24, w XX wieku 24, a najmniej w wieku XVI-XIX. Ale te z kolei były bardzo, bardzo intensywne. Co do zasady, susza pojawia się na ziemiach polskich średnio co 4 do 5 lat, ale te najbardziej takie ekstremalne co 100, 150 lat. A my teraz bardzo szybko przeniesiemy się, moi drodzy, w czasie, dzięki temu, że tak możemy w radiu zrobić, i przeniesiemy się do roku 1473, bo pierwszą solidnie udokumentowaną źródłową suszą na ziemiach polskich jest właśnie to zjawisko z roku 1473. Opis jej dokładnego przebiegu zawdzięczamy polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. W swoich rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, jeden z rozdziałów poświęcił suszy właśnie z roku 1473. Cóż, samo w sobie pokazuje, jak musiała być dotkliwa, skoro się tym zajął, prawda? Długosz opisuje, że temperatury w słońcu były wyższe niż zwykle, a dodatkowo nie padał żaden deszcz. Z tego powodu znacząco obniżył się poziom wód pod Krakowem, Sandomierzem, Warszawą, Płockiem, a nawet Toruniem. Wyobraźmy sobie, dało się przejść Wisłę przez brud. Suchą nogą. Wraz z upałami Polskę ogarnęły pożary. Płonął Kraków z kościołem i klasztorem świętej Jadwigi. Pożar pochłonął także ulicę Kanoniczną i Grodzką. Zajęte ogniem były Wieliczka, Konin, Bełs, Chełm, Lubomla, Sandomierz. Padały zwierzęta gospodarskie, które nie miały dostępu do wody, a trawę wypaliło słońce. Peter Eschenlauer był kronikarzem z będącego wówczas pod czeskim panowaniem Śląska. Pod koniec 1473 roku zanotował, że wystąpił skrajnie niski stan wody na Odrze. To z kolei uniemożliwiło pracę wodnym młynom. Natomiast Kaspar Burgeni w Rocznikach Głogowskich podał, że od 4 kwietnia do 22 września nie spadł ani jeden deszcz, moi drodzy. To oznaczało, że susza trwała 6 miesięcy. Bardzo, bardzo długo. Kolejny rok, 1540. Susza, jaka wystąpiła w Europie w roku 1540, w tym także w Polsce, była suszą tysiąclecia. Jej przebieg znamy dzięki zapiskom pogodowym polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, Marcina Biema. Wynika z nich, że w 1540 roku była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzały. Od wiosny do października nie spadł żaden deszcz. W tym czasie w Europie prawdopodobnie panowały temperatury wyższe o około 5 do 7 stopni w porównaniu do średnich temperatur w XX i w XXI wieku. Kronikarze zaobserwowali także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było wiele, między innymi w takich miastach jak Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski, wyschły wszelkie strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się kompletnie w pył. Odra miała zmienić kolor na zielony, prawdopodobnie w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Zwierzęta padały z braku wody, a do szczęśliwców należeli ci, którzy pędzili bydło po kilka kilometrów do niewyschniętych zbiorników wodnych. Za chwileczkę przeniesiemy się do Europy w tym samym roku, a tymczasem chwilka muzyki dla Państwa. Dzisiaj Diana Krall nam śpiewa i gra. Przenosimy się właśnie do Europy teraz, do tego najgorętszego lata w historii nowożytnych, w naszych nowożytnych dziejach. Właśnie w roku 1540 Europę nawiedziła susza tysiąclecia. To nie tylko Polska, tak jak wspomnieliśmy. Susza, jaka nawiedziła w 1540 roku Europę, była wyjątkowym i katastrofalnym wydarzeniem klimatycznym. Spowodowała ogromne straty gospodarcze i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy mieszkańców Europy. Szacuje się, że przez 11 miesięcy praktycznie nie padał deszcz, a temperatury były znacznie wyższe od tych z lat 1966-2015. Susza z 1540 roku przewyższa wszystko, co znane w historii ludzkości, przynajmniej tej nowożytnej. Co było wcześniej, no niestety, moi drodzy, nie wiemy. Poznanie tej niezwykłości klimatycznej tamtego roku zawdzięczamy chociażby szwajcarskiemu historykowi Christianowi Pfisterowi, który przeanalizował zapisy z kilkuset źródeł pochodzących m.in. z Francji, Niemiec, Polski, Czech i Szwajcarii. Ponad 300 kronik z tego okresu zgodnie opisuje susze, upały i deficyt opadów. Kronikarze w 1540 roku zapisywali informacje o niskich poziomach rzek, pożarach i wysychaniu studni. Dzięki temu można dziś zrekonstruować suszę tysiąclecia, która nawiedziła Europę w roku 1540. Badacze zajmujący się historią klimatu szacują, że w tym roku w Europie temperatury były wyższe o około 5 do 7 stopni niż średnie temperatury z XX wieku. Ich zdaniem w wielu miejscach temperatura przekraczała 40 stopni. Początki tej suszy zaobserwowano w północnych Włoszech, które z reguły zimą są zaśnieżone. Tymczasem na przełomie lat 1539 i 1540 panowały tam temperatury jak w miesiącach letnich. Od października 1539 roku do kwietnia 1540 roku nie spadła tam ani kropla deszczu. Następnie susza przesuwała się na północ. O Polsce już wspominaliśmy, ale tak przypomnę Państwu teraz, razem z, żeby to była jedna całość z Europą, źródłem głównym wiedzy o suszy w naszym kraju są zapiski pogodowe polskiego astronoma pochodzącego z Olkusza, czyli Marcina Biema. Wykładał na Akademii Krakowskiej, ale także był prekursorem prowadzenia dzienników pogodowych w Polsce. I wynika z nich, że właśnie w roku 1540 była taka posucha, że owoce nie chciały rosnąć, a zboża bardzo szybko dojrzewały. Zaobserwował także, że słońce często zachowywało przez cały dzień czerwonawy kolor, co było skutkiem obecności dymu w powietrzu. Pożarów było tak wiele, że paliły się ogromna, niezliczona ilość miast. Kwidzyn, Welawa, Gombin na Mazowszu, Radzyń Podlaski, Iława, Szczecinek. Wiemy również, że w tym okresie w Wielkopolsce poziom rzek był wyjątkowo niski. Wyschły strumyki, stawy, studnie, a ziemia obróciła się w pył. Odra miała zielony kolor w wyniku rozwoju glonów w wysokich temperaturach. Natomiast w Czechach odnotowano bardzo złe plony warzyw spowodowane panującą suszą. Gorący i suchy okres trwał, wyobraźmy sobie, od 26 maja do 13 października, a deszcz jednokrotnie pojawił się tylko 8 sierpnia. Na Śląsku, który wraz z Królestwem Czech był wówczas w granicach państwa Habsburgów, deszcz także nie spadł przez pół roku. Jednakże z powodu obfitych zbiorów winogron był to dla czeskich winiarzy bardzo dobry rok. Winogrona mają bardzo głęboko. Korzenie zatem docierały do tych wód podpowierzchniowych. W Szwajcarii lipiec był bardzo upalny, a po wielu miesiącach suszy po renie, łabie i sekwanie można było przejść suchą stopą. Sytuacja była tak dramatyczna, że w kościołach w całej Europie odmawiano modlitwy o deszcz. W jeziorach poziom wody znacząco się obniżył, często pływały w nich śnięte ryby. Do Lindau, leżącego na wyspie na jeziorze Bodeńskim, można było dostać się lądem. W niektórych rejonach Europy studnie wyschły już w maju. Dodatkowo suszy towarzyszyły pożary lasów. W Bazylei między początkiem lata a listopadem nie padało więcej niż 3 razy i dlatego wiele młynów wodnych nie mogło działać, moi drodzy. Mimo tak wysokich temperatur latem 1540

wolne od ciężkiej pracy fizycznej. Mieszkańcy tego miasta z powodu upału w trakcie dnia przebywali w piwnicach, by w ten sposób chronić się przed wysoką temperaturą. W Niemczech Rada Miejska niemieckiego Ulm nakazała proboszczom modlitwy błagalne do Boga o deszcz. Sytuacja była naprawdę dramatyczna. Liście na drzewach poddane ciągłym upałom oraz pozbawione wody zaczęły żółknąć i opadać, tak jakby zaczynała się jesień. W Brandenburgii nie było opadów przez 26 tygodni, moi drodzy, wyobraźmy sobie. Z kolei w Saksonii pożary lasów były tak intensywne, że mieszkańcy z trudem radzili sobie z gryzącym dymem wynikającym do ich domostw. Na terenie Niemiec także w roku 1540 zanotowano kilkadziesiąt pożarów miast. Podobnie jak w innych państwach, susza najmniej zaszkodziła winobraniu. W Kerstenbergu rocznik zebrany w roku 1540 określano jako doskonały i wolano go od win zagranicznych. Podobnie w Würzburgu z pomarszczonych i wysuszonych owoców powstało wyjątkowe udane białe wino ze szczepu Niesling. Ostatnia pełna butelka tego legendarnego rocznika, który uważany jest za najlepszy w minionym tysiącleciu, jest nadal podobno przechowywana w piwnicy w Bürgerspital w Würzburgu. A skutki upałów z tego roku już Państwu mówię. Ceny zboża, chleba, mleka, jajek, wody i drewna wystrzeliły w górę, co spowodowało dodatkowe utrudnienia z zaopatrzeniem, zwłaszcza w miastach. Pogłowie zwierząt uległo zdziesiątkowaniu, uprawy usychały, tysiące osób zmarło także z powodu zakażenia, gdyż próbowały ugasić pragnienie skażoną wodą. Tam, gdzie wody zabrakło, ludzie albo zabijali zwierzęta, albo umierali z pragnienia, głodu i wycieńczenia. Susza z roku 1540 mogła być przyczyną śmierci nawet 500 000 mieszkańców Europy. Za chwileczkę wrócimy jeszcze do Polski. Zastanowimy się, jakie były skutki w Polsce, a tuż potem przeniesiemy się troszeczkę w czasie, bo do roku 1921, czyli 100 lat temu. A chwilka muzyki dla Państwa. Tak się zasłuchałem, kojąca ta muzyka, prawda? Ale my zajmujemy się dalej tematem suszy. Teraz troszeczkę dalsze lata, bo to nie tylko rok 1540, ale teraz rok 1590 w Polsce. Zima poprzedzająca suszę tego roku była bardzo ostra, czego przejawem było zamarzanie rzek. Jeszcze wyobraźmy sobie na początku maja, gdzieniegdzie w Polsce występował mróz. Sytuacja diametralnie zmieniła się pod koniec maja. Wówczas w Polsce rozpoczęły się upały, które trwały przez wiele tygodni. Wysokie temperatury i brak opadów doprowadziły do wyschnięcia rzek. Poziom Wisły był tak niski, że miejscami można było przejść przez nią w brud. Kolejne lata, 1676 rok. Kolejna ekstremalna susza wystąpiła w Polsce właśnie w tym roku. Wówczas na Pomorzu przez całe lato padało ledwie dwa razy. Słownie dwa razy. Susza doprowadziła do strat w uprawach zbóż, owoców, warzyw. Na Podolu było tak gorąco, moi drodzy, że słońce dosłownie wypalało zboże na polach. Jan Antoni Chrapowicki, pisarz ziemski smoleński, a także sekretarz królewski, prowadził dziennik, był autorem Dyjariusza, w którym między innymi zapisywał informacje o pogodzie. Wynika z nich, że właśnie w roku 1676 opady były najmniejsze z okresu 1656-1684. Kolejne lata, rok 1683-1684, spore susze wystąpiły także właśnie w tych latach. W roku 1684 trwała ta susza od czerwca do września, gdy w tym okresie praktycznie nie padał w ogóle deszcz. Wiemy, że spowodowała znaczne straty zbiorów zbóż, doprowadziła do wyschnięcia wielu rzek i zbiorników.

wodnych. To z kolei spowodowało znaczne obniżenie pogłowia bydła, które no nie miało ani dostępu do trawy, ani do wody. To natomiast było też przyczyną wzrostu cen artykułów spożywczych, zwłaszcza w miastach. Dlatego w obawie przed klęską głodu spowodowanego tą suszą król Jan III Sobieski wydał wtedy zakaz wywozu zboża z Polski. A kolejna susza, o której za chwileczkę usłyszymy, to już 100 lat temu. Suszy w 1921 roku towarzyszyły najwyższe temperatury, jakie zostały zanotowane na ziemiach polskich. Do tej pory, moi drodzy, ten rekord nie został pobity, zatem bądźmy spokojni, jeszcze wszystko przed nami. W Pruszkowie, ale w Opolskiem, zanotowano wówczas 40,2 stopnia Celsjusza, a w Zbiersku Wielkopolskim 40 stopni. Nigdy później nie zanotowano w Polsce temperatury powietrza wynoszącej 40 stopni lub więcej, zaś wysokie temperatury wystąpiły także w Pędkowie w Wielkopolskiem, to było 39,6, w Łowiczu w Łódzkiem 38,9 oraz w Poznaniu 38,7. W wielu regionach Polski nie padało tam przez kilka tygodni. To przy tropikalnych temperaturach spowodowało straty w rolnictwie. Najbardziej ucierpiały warzywa okopowe wówczas. Susza objęła swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. To też ekstremalna susza przyczyniła się do klęski głodu w Tadżykistanie, w Tatarstanie w latach 1921-22 oraz do wielkiego głodu na Ukrainie, też w latach 1921-1932. Ponadto w XX wieku susze wystąpiły w Polsce także w roku 1904, 1913, 1931, 1943, 1954, 1959, 1963, 1964, 1983 i 1992 do 1994. O tym za chwileczkę wrócimy, ale teraz jeszcze chwilka muzyki dla Państwa. Diana Krall. Tak, można słuchać i słuchać naprawdę. Diana Krall ubogaca nasz dzisiejszy program. Przenosimy się w takim razie do 100 lat wcześniej. 100 lat temu, moi drodzy, rok 1921, tak jak pierwszy był wyjątkowym pod względem wysokości temperatur w Polsce. Te w lipcu tegoż roku osiągnęły 40 stopni Celsjusza. Z 5 najwyższych temperatur zanotowanych w dziejach Polski, aż 3 pochodzą właśnie z roku 1921. I było to najgorętsze lato w historii Polski, przynajmniej tej historii zanotowanej. Mimo że Polska w roku 21 była młodym państwem, które rok wcześniej z trudem oparło się inwazji bolszewickiej, to dysponowała okazałą liczbą, bo 277 stacji meteorologicznych. Z tej liczby 77 stacji było stacjami tak zwanego wyższego rzędu, a 200 stacjami opadowymi. Na niektórych stacjach występowały pewne odrębności w ustawieniu przyrządów lub w ich zestawie, stąd wyniki zanotowane w roku 1921 spotykają się z rezerwą niektórych meteorologów. Niemniej wszyscy są zgodni, że odtąd na ziemiach polskich prowadzone są pomiary temperatury i to właśnie lato 1921 roku było rekordowe pod względem wysokości upałów. Wysokie temperatury wystąpiły w dwóch takich falach, przerwane na krótko gwałtownymi burzami. Pierwsze uderzenie upałów nastąpiło pod koniec lipca 21 roku. Wtedy i tylko wtedy udało się zanotować na ziemiach polskich temperatury równe lub przekraczające 40 stopni Celsjusza. Pomiary prowadzone są dla temperatury w cieniu, rzecz jasna. Ta w słońcu z reguły jest kilkanaście stopni wyższa. Najwyższa temperatura na ziemiach polskich to do dzisiaj niepobity rekord. Ja o tym pisałem oczywiście w lipcu, wtedy z okazji tej rocznicy została zanotowana, przypomnę, w Pruszkowie, ale na Opolszczyźnie. Pruszków przez uzamknięte dodatkowo. Temperatura 29 lipca
1921 roku wyniosła tam rekordowe 40,2 stopnia Celsjusza. Natomiast w Zbiersku w Wielkopolsce zanotowano równe 40 stopni. Trzecia najwyższa temperatura tego dnia w Pędkowie, także w Wielkopolsce, było to 39,6 stopnia. Natomiast w Poznaniu zanotowano wtedy, dla przypomnienia, 38,7 stopni Celsjusza. Te rekordy należy odnosić do okresu, kiedy prowadzono w Polsce pomiary temperatury. Historycy klimatu przypuszczają, że podczas suszy właśnie w 1540 roku temperatura mogła być wyższa od tej o około 5 do 7 stopni Celsjusza. Zatem całkiem możliwe, że wówczas w koronie Królestwa Polskiego temperatury były nawet wyższe niż w roku 1921. To jednak pozostaje sferą wyłącznie przypuszczeń, moi drodzy. Z kolei pomiędzy 30 lipca a 12 sierpnia nad Polskę przyszedł front, który przyniósł znowu ekstremalne zjawiska pogodowe. Burza, jaka wystąpiła nad Krakowem 5 sierpnia, uszkodziła linie telefoniczne. Najmniej lokalnej ludności wytęsknionej deszczu przyniosła krótkotrwałe ukojenie. Podobnie 5 sierpnia burza przeszła nad Toruniem. Tam także mieszkańcy odetchnęli pełną piersią. Szczególnie w Toruniu uciążliwy był dla nich pył na ulicach, który urażał oczy przechodniów. Życiodajny deszcz oczyścił toruńskie ulice z tumanów kurzu. Diametralnie inna sytuacja była w Chojnicach, gdzie 30 lipca przeszła burza, jakiej nie pamiętali wcześniej mieszkańcy. Front chłodny nie tylko zerwał linie telefoniczne, ale także zniszczył gospodarstwa rolne i raził kilka osób piorunem. Na domiar złego nad miastem przeszła także trąba powietrzna, która spowodowała dodatkowe szkody. Z kolei w Szubinie przez 15 minut padał grad wielkości gołębich jaj, a wiatr pozrywał dach. W Reszki na Warmii pioruny spowodowały pożary w kilku miejscowościach. Podobnie zapłonęła Puszcza Niepołomicka. A druga fala upałów nadciągnęła w połowie sierpnia. Najcieplej było wówczas w Małopolsce i w Łódzkiem. W Łowiczu 12 sierpnia zmierzono temperaturę wynoszącą 38,7 stopni Celsjusza. Taka sama temperatura była w Skierniewicach. Natomiast w małopolskich Mydlnikach zmierzono 38,7 stopni Celsjusza, w Wieliczce 38,3, w Chrzanowie i Tarnowie 38,2, w Krakowie 37,4. Do dzisiaj rekord temperatury z lipca 1921 roku nie został pobity, a także nie zanotowano w żadnym z wymienionych miejsc od roku 1921 wyższej temperatury. Inne wysokie temperatury zanotowano 12 sierpnia, także w Złotym Potoku 38,7 stopni, Końskich 38,3, Żywcu 38, Sobieszynie 38 stopni. W XXI wieku temperatury równe lub wyższe od 38 stopni zanotowano czterokrotnie. Największa temperatura w tym okresie została zapisana, moi drodzy, 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu w województwie lubuskim i wynosiła 38,2 stopni Celsjusza. Susza i upały były poważnym problemem dla rolnictwa. Szczególnie zła sytuacja była w Wielkopolsce. Tam kilkutygodniowa susza spaliła łąki i pastwiska. Zbiór roślin okopowych był niższy od przeciętnego, nawet o 50%. W Krakowie pod koniec lipca upały były tak wysokie, że lokalna prasa informowała o 50 stopniach Celsjusza, oczywiście w słońcu. Było tak gorąco, że krakowianie masowo kąpali się w Wiśle. Niestety, z powodu nieostrożności mieszkańców, krakowskie pogotowie miało mnóstwo pracy związanej z udarami słonecznymi. Susza i upały miały także konsekwencje gospodarcze, niestety. Problemy z wykarmieniem krów z powodu wypalenia przez słońce traw spowodowały mniejszą produkcję mleka
i wzrost jego ceny. Krakowska prasa pod koniec lipca 1921 roku informowała o braku nabiału w mieście. Upały doprowadziły także do awarii maszyn w miejskiej chłodni, a to stało się przyczyną szybszego psucia się wędlin i mięsa. Te były też znacznie droższe, gdyż z powodu posuchy rolnicy mieli problem z wyżywieniem bydła, co zwiększało jego cenę. W dzienniku białostockim 30 lipca błagalnie pisano: Jehowa, chociażby krople dżdża. W artykule podawano, że od kilku dni temperatury, nawet w nocy, są nie do wytrzymania, a w niektórych miejscowościach regionu deszcz nie spadł od kilku tygodni. Dodatkowo prasa informowała o znacznym obniżeniu poziomu wód lub o wyschniętych zbiornikach wodnych. Brak opadów powodował problemy z dostępnością bieżącej wody. To z kolei sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych, takich jak czerwonka. Przed nimi ostrzegało wiele gazet w lipcu i sierpniu 1921 roku. Ten rok pod względem upałów i suszy był wyjątkowo ekstremalny nie tylko w Polsce. Susza i wysokie temperatury objęły swoim zasięgiem całą Europę i znaczną część Azji. Ekstremalna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów i do klęski głodu, m.in. w Tatarstanie, oraz wielkiego głodu na Ukrainie. I to, moi drodzy, wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Państwa. Mam nadzieję, że wnioski można wyciągnąć z tego wszystkiego samemu, że takie zjawiska, które mamy w tej chwili, nie są zjawiskami ekstremalnymi. To, co przeżyli chociażby w roku 1540, czy w późniejszych latach, czy w roku 21, jakby się odbiło w obecnej rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wszystko jest przed nami. Susze, takie susze zdarzają się raz na 1000 lat. Zatem miejmy nadzieję, że nie przeżyjemy takiej potwornej suszy i takich fali upałów. To wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7 na poranny program, który potrwa 2 godziny, z małym ogonkiem, z kawałeczkiem, życząc jednocześnie spokojnej nocy, dobrych snów i do usłyszenia jutro. Dobranoc Państwu.

0: Dziś w naszej audycji porozmawiamy o jednym z ważnych elementów medycyny świętej Hildegardy, o poście. O tym, jak rozumiała go mniszka z Bingen, dlaczego uważała go za drogę do zdrowia, równowagi i jedności ducha, a naszym gościem jest osoba, którą słuchacze doskonale znają z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Jola Zajdel, witamy Cię, Jolu, bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Szczęść Boże, witajcie, witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło. Jolu, cieszymy się, że możemy się znów spotkać i porozmawiać o tym, co tak wielu słuchaczom pomaga żyć zdrowiej i spokojniej, a dzisiaj chcielibyśmy zacząć od podstaw. Jak święta Hildegarda rozumiała post? Czy był to dla niej tylko sposób odżywiania, czy może coś znacznie głębszego?
1: No post rzeczywiście to jest bardzo pojemne słowo w znaczeniu, bo różnie można do tego też podejść. Dla Hildegardy na pewno to była taka część życia, bo kiedyś mniszki, czy nie, może współcześnie też, ale kiedyś to na pewno ten post był takim elementem życia i funkcjonowania w klasztorach. Tak. Zresztą post był też taki naturalny, można powiedzieć, bo tego jedzenia, my żyjemy dzisiaj w czasach nadmiarowych, prawda? Otacza nas nadmiar wszystkiego. Natomiast kiedyś, za czasów Hildegardy, to z tym jedzeniem okresowo były problemy, bo jak wchodziło się w okres, prawda, przednówku, no to jednak można powiedzieć, że to nie była świadoma decyzja ograniczenia jedzenia, ale takie bardziej no, zewnętrzne ograniczenia. Natomiast ludzie tamtejsi byli przyzwyczajeni do tych postów właśnie, czy właśnie świadomych, na które się sami chcieli zdecydować, czy po prostu takich, no, które z którymi się stykali z powodu braku jedzenia. Tak. I myślę, że te, ponieważ też praktykowali mniej lub bardziej świadomie, to też widzieli efekty tego postu. Dlatego te posty Hildegarda uznała za stosowne, żeby wpisać w tą spuściznę, którą nam zostawiła, żeby właśnie podpowiedzieć nam, bo no, na pewno jest to taki, można powiedzieć, dar od Pana Boga, który dostaliśmy, czyli nieodpłatnie. Często jak też mówię wykłady, to osoby no, buntują się, prawda, że te zioła są drogie, czy orkis jest droższy od pszenicy, rzeczywiście tak jest. No a tutaj co do postu, no to on jest nam dany za darmo, prawda? Także dokładnie. Potrzebna silna wola, zdecydowanie i tutaj już nie możemy my jako ludzie sobie tych wymówek różnych takich szukać i się usprawiedliwiać, że prawda, coś za drogie, coś za tanie, coś niedobre, no bo tutaj rzeczywiście jest to nam dane, nauka potwierdza, bo już nawet w 2016 roku Japończyk otrzymał Nagrodę Nobla za mechanizm, można powiedzieć, tego postu, to co się dzieje w komórce naszej, czyli można powiedzieć, czy ta autofagia, tak się to mówi branżowo, czyli takie można powiedzieć samozjadanie komórki, czyli organizm się czyści, po prostu oczyszcza, ma takie naturalne właśnie przez twórcę dane umiejętności, że jak są jakieś właśnie złogi, toksyny, nadmiary, to umie się organizm czy komórka właśnie się oczyścić z tego wszystkiego, natomiast też muszą być stworzone warunki, czyli my musimy jednak w ten post wejść, ograniczyć jedzenie, czyli to jest taka współpraca z organizmem i z tym, co Stwórca zaprogramował w organizmie dla nas. Bo rzeczywiście, jeżeli my tak, ja uwielbiam właśnie, gdzieś to usłyszałam i to powtarzać, że my mamy teraz jeden posiłek dziennie, czyli cały czas jemy, prawda?
0: Tak.
1: Bo nawet jak sobie tam kawkę weźmiemy, no to dodajemy mleczka, cukru, to już nie jest napój, płyn, woda, prawda?
0: Czyli tak, to podjadamy jest jednak cały czas.
1: Coś, tak, co po prostu organizm musi strawić te dodatki. Więc, a tutaj sobie coś chapsniemy, a tutaj coś tam chapsniemy, czyli cały czas my trawimy, cały czas te nasze trzewia pracują i muszą trawić, więc rzeczywiście my współcześnie potrzebujemy takiego odpoczynku. I jeżeli my świadomie się decydujemy na taki post, no to on nam naprawdę zwróci w postaci lepszego samopoczucia, większej energii właśnie. I Hildegarda też nas zachęcała do różnego rodzaju postu, bo ona też wskazywała kilka, w zależności od tego, kto będzie ten post stosował. Właśnie tu jest takie, no, taki mój ukłon w stronę Hildegardy, ale też można powiedzieć taki zachwyt nad tym, jak ona to wszystko nam przekazała, wymyśliła, bo to nie jest takie, jak współcześnie niektórzy zachęcają nas do głodówek. Każdemu zawsze, w każdych warunkach ta głodówka będzie okej. No Hildegarda no, nie dokładnie tak mówi, bo też można powiedzieć współcześnie daje takie przeciwwskazania, czyli są typy osób, którym nie rekomenduje tego postu. Chociażby właśnie osoby takie chore, właśnie mające choroby zakaźne, czy takie no, bardzo słabe. Post to też jest wysiłek, czyli rzeczywiście no, organizm musi być, mieć na tyle energii i siły, żeby w ten post wejść i te złogi potrawić, prawda, wydalić. Dokładnie. Więc rzeczywiście Hildegarda mówi, że to jest przeciwwskazanie. Jeżeli mamy osoby takie naprawdę słabe, które ledwo, można powiedzieć współcześnie, kolokwialnie zipią, no to im postu Hildegarda nie będzie rekomendowała, bo one w tym momencie nie są na ten post gotowe. One muszą zbudować tą swoją siłę, ten organizm wzmacniać, a nie go głodzić, można tak użyję takiego słowa, więc to jest wszystko fajne i te rodzaje postu ona też dostosowuje do tego właśnie, jakie człowiek w danym momencie ma zasoby do poszczenia i czy na przykład jest pod opieką kogoś, czy nie. Czyli byśmy wyróżnili za Hildegardą takie trzy, można powiedzieć, główne rodzaje postu, taki najlżejszy post, który też osoby, które są chore, mogą przeprowadzić w domu bez obawy, nawet w dłuższym czasie, nawet do pół roku, bo to jest taki lekki post, czyli jemy albo trzy razy dziennie, ale też trzy, czyli posiłki mamy trzy, nie takie jeden posiłek i cały dzień podjadamy, prawda, tylko wyodrębnione trzy posiłki, śniadanie, obiad i kolacja i jemy chleb dosyta, tak jak Hildegarda to opisuje, albo na przykład jeden posiłek zamieniamy na przykład na taką sałatę z ziarnami orkiszu, czy na przykład wieczorny zamiast chleba, bo też nie wszyscy dobrze tolerują, prawda, na noc, szczególnie taki chleb na zakwasie, bo o takim tu mówimy, takim porządnym chlebie, a nie takim chlebie z mieszanek, nie wiadomo co ma w środku, prawda?
0: Dokładnie.
1: Też nie dodajemy sobie toksyn, tylko wiemy, że to są trzy składniki, prawda, mąka, sól i woda, więc o takim chlebie, myślę, Hildegarda pisała, więc możemy zastąpić to też w zależności właśnie od siły trzewi, jakby to Hildegarda powiedziała, czyli jeżeli nie trawimy chleba, szczególnie na noc, no to wtedy sobie możemy zrobić zupę warzywną z grysikiem, na przykład orkiszowym, prawda, czyli taki naprawdę bezpieczny post i to jemy jednego dnia, a drugiego dnia jemy, można powiedzieć, tak klasycznie hildegardiańsko, czyli warzywa głównie, właśnie orkisz, niewiele tego białka, oczywiście też możemy sobie dodawać, bo tak Hildegarda tego nie zabrania, ale mięso też rzadko, więc taki typową, taką zdrową hildegardiańską dietę. No i właśnie kolejny dzień znowu przechodzimy na ten właśnie chleb, czy zupy warzywne, więc tutaj możemy sobie modyfikować i to jest tak zwany lekki post. I rzeczywiście osoby, które są otyłe, nie potrafią sobie z metabolizmem swoim poradzić, chcą uporządkować ten metabolizm, to bardzo to jest fajny i taki bezpieczny post, bo my też na słowo post to tak reagujemy, oj, że to jest coś takiego radykalnego, że coś
0: tak,
1: się
0: że
1: może
0: odcinamy.
1: Dziać. Tak, a w takiej formie on będzie bezpieczny, czyli to jest, można powiedzieć, taka lekka modyfikacja diety, ale rzeczywiście też bardzo głęboko działa i ten metabolizm poprawia i też usuwa resztki z organizmu. Natomiast już takim silniejszym postem, jak rzeczywiście czujemy, że no już słabniemy, nie mamy energii, ten organizm wymaga jakichś działań naszych. Czujemy to. Czasami po prostu czujemy, chociaż my współcześnie nie lubimy się wsłuchiwać w swój organizm, bo pędzimy, prawda?
0: Dokładnie.
1: Nie dosypiamy, w nadmiarze jemy, w nadmiarze mamy różnych bodźców i często właśnie nie mamy takiego wglądu w to swoje życie, tylko można powiedzieć, że to w zasadzie świat napędza, czy zarządza nami, a nie my swoim życiem, prawda?
0: Mhm,
1: więc
0: dokładnie,
1: więc
0: tak.
1: Rzeczywiście właśnie gubimy się i też warto tak się zatrzymać na chwilkę, Hildegarda do tego właśnie zachęca i właśnie zastanowić się, co się z nami dzieje, jeżeli widzimy, że coś nam jest nie tak, że w ogóle ten system żywienia zaburzyliśmy zupełnie, czyli właśnie dużo jemy, o złych porach, nie gryziemy, tylko połykamy, no to będzie taki czas, żeby rozważyć właśnie taki post już ten drugi, czyli taki orkiszowo-warzywno-owocowy, ale głównie zachęcamy współcześnie szczególnie do tego, żeby to były raczej orkiszowo-warzywne owoce. My często traktujemy owoce na równi z warzywami, a tak nie jest. Szczególnie w Hildegarda jakby oczywiście do tych owoców też nas zachęcała, natomiast zwróćmy uwagę, że za jej czasów myśmy jedli te owoce w sezonie. Tak. Troszkę oczywiście tam wykowaliśmy, ale to nie było tego aż tyle, co współcześnie, a my mamy i prawda tych owoców suszonych dużo i cukru dużo jemy. Więc rzeczywiście jednak dzisiaj ja bym ten post ograniczyła raczej do orkiszu i do warzyw z niewielkim udziałem owoców. Może właśnie to jabłuszko do porannej kaszy śniadaniowej, ale na tym bym skończyła. Może pigwa, która też nas odkwasza, ale nic ponadto. I właśnie ten drugi taki post jest takim postem, czy można powiedzieć dietą bardziej, taką już radykalniejszą. Będzie czyścić ten nasz organizm ze złogów troszeczkę silniej. I tutaj proszę się nie bać tego, że właśnie coś złego się zadzieje, bo organizm jest naprawdę genialny i tak naprawdę podczas tych postów, czy właśnie takiego głodowania odrzuca to, co jest mu obce. Mhm. Czyli to, co do niego nie należy, można powiedzieć, prawda? Czyli nie będzie własnych tkanek trawił, zjadał, bo często osoby właśnie pytają nas o to, boją się. On właśnie będzie te złogi, te toksyny, to, co organizm wyrzuci, upakuje, mówiąc kolokwialnie, właśnie w stawy. Dlatego my mamy tyle pogorszeń też ze stawami, prawda? Te obolałe kolana, biodra nierozruszane, trudno nam czasem właśnie nawet wstać. No bo organizm jest tak mądry, że właśnie w te takie dystalne części, czyli właśnie te haluksy, przecież te stopy nasze czasami tak zdeformowane, powykrzywiane, prawda? Organizm tam upycha te toksyny, bo musi zagwarantować i ochronić to główne centrum dowodzenia, czyli właśnie serducho. Musimy przez cały czas oddychać, prawda? Tak. Trawić, też trawimy większą część dnia, więc tutaj musi mieć siłę, więc on chroni te nasze takie ważne organy, a te, które nie są aż takie ważne, można powiedzieć, no bo oczywiście wszystko jest ważne, ale takie troszkę mniej ważne i troszkę jak poupycha tam toksyny, to mniej zaszkodzi niż jakby na przykład to serce nasze, te najważniejsze organy były, prawda, potraktowane jako takie śmietniki, można powiedzieć, więc on właśnie upycha sobie tam i dlatego właśnie te stawy takie są problematyczne, ale w czasie takiego postu właśnie też mieliśmy takie przypadki, że kiedyś na poście to taki najbardziej radykalny przyjechał pani i po tygodniu odrzuciła laskę, można powiedzieć, że właśnie podpierała się chodząc laską, a już tydzień, nie było to jakieś no właśnie bardzo duże uszkodzenie, prawda, ale już po tygodniu mówi, jak przeszła się, to w ogóle no niesamowicie, sama nie mogła w to uwierzyć, jak tylko tydzień takiego poszczenia był w stanie przełożyć się tak na ruchomość jej stawów. Więc naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, także skorzystajmy z tej łaski, którą też Pan Bóg oczywiście nam dał właśnie w postaci takiego postu. I ten post wygląda w ten sposób, że też jemy oczywiście 3 posiłki. Właśnie rano taką kaszę habermusową, taki ciepły śniadanie, taką ciepłą właśnie poranną zupę, można powiedzieć. W południe jemy wszystko gotowane. W południe jemy jakieś właśnie warzywka, możemy z kaszą orkiszową sobie zjeść, a na wieczór polecamy, żeby to było właśnie lekkie takie posiłki, czyli najlepiej na przykład miksowana jakaś zupka, czy to dyniowa, czy to z buraczków, czy cukiniowa, także takie właśnie lekkie zupy. Jeżeli ktoś będzie odczuwał głód, to może sobie na przykład do tej zupy grysik dorzucić, czyli troszkę też orkiszu, on jest taki właśnie tłusty, taki dający nam siłę, więc osoby, które, dla których to będzie za mało, mogą sobie też uzupełnić orkiszem, ale na pewno osoby, które są takie, można powiedzieć, za dużo mają zbędnych kilogramów, nie mogą ich zrzucić, to lepsza będzie ta zupa sama warzywna i wczesna, także 17-18, dlatego, bo osoby, które też nie potrafią zrzucić właśnie kilogramów, to bardzo często to może przyczyną być zalegający śluz. Mhm. I wtedy dla takich osób właśnie takie lekka kolacja wczesna i z samych warzyw też dużo więcej zdziała niż właśnie dodatkowo obciążanie się też trawieniem orkiszu, czyli też no, glutenu, bo teraz wiemy, że też większość osób może mieć, znaczy może nie większość, ale część osób ma obciążenie tym glutenem, szczególnie pszennym, ale jeżeli organizm straci tutaj równowagę, no to jak my ten gluten też troszeczkę na poście ograniczymy, to te procesy metaboliczne się zdecydowanie usprawnią, te właśnie nietolerancje też się mogą powycofywać. Też zależy oczywiście, jak one są silne, bo tydzień może być za mało, tak. Ale to my też to odczujemy, prawda? Jeżeli na przykład po obiedzie ugotowanym z ziarnami orkiszu będę czuł lekkie wzdęcie, czy czuło lekkie wzdęcie, ciężkość, no a na przykład po kolacji nie, to może być sygnał, że jednak ten orkisz, czy na przykład może być dla mnie problematyczny, czyli że te moje jelita wymagają zdecydowanie dłuższego oczyszczenia i wtedy ten orkisz mogę wprowadzić, ale czasowe takie dłuższe ograniczenie glutenu może będzie dla mnie lepsze. Więc to jest ten drugi taki post. Mhm. I też taki tydzień, dwa tygodnie możemy sobie stosować. Tutaj dobrze jest jednak porozmawiać właśnie z lekarzem czy z dietetykiem i mieć kogoś, kto tak ten post już przechodził, czy właśnie nawet u nas w fundacji mamy taką grupę zamkniętą na Facebooku, gdzie właśnie też podajemy różne przepisy, jest tam prawie już 2000 osób zgromadzonych, więc jeżeli coś nas wtedy niepokoi, to możemy na takiej grupie napisać, prawda, czy to jest normalne, czy nienormalne, ale jak się pojawią jakieś takie elementy, które nas niepokoją, to od razu warto skonsultować właśnie z lekarzem, czy z dietetykiem, czy z kimś, kto takie posty prowadzi, żeby no właśnie nie doszło do jakichś takich niechcianych, niepotrzebnych zaburzeń, no bo to wszystko, tak jak mówię, zależy od osoby, od chorób, jakie mamy, ile mamy tych chorób, jakie leki bierzemy, więc to jest wszystko bardzo ważne i trzeba tutaj z takim no rozsądkiem do tego podchodzić, prawda? Tak. Nie, że ja teraz poszczę, świat należy do mnie, bo taki Hildegarda powiedziała, prawda? No jesteśmy osobami współcześnie bardzo obciążonymi, mamy bardzo słabej jakości to jedzonko, źle jemy, spieszymy się, więc te obciążenia są znacznie większe współcześnie niż za czasów świętej Hildegardy. Dlatego też zachęcam do takiego rozsądnego poszczenia i właśnie jeżeli coś się pojawi, jakiś sygnał, który mnie niepokoi, słuchajmy podpowiedzi Ducha Świętego, że może właśnie warto to skonsultować z kimś, zapytać, zadać pytanie i myślę, że taka grupa na początek będzie wystarczająca, a jeżeli ktoś ma właśnie zaprzyjaźnionego lekarza, który nas nie wyśmieje, bo to różnie z tym bywa, prawda, to oczywiście najlepiej wtedy skonsultować to z lekarzem. I trzeci taki post, o którym Hildegarda wspominała w swoich dziełach, to jest, można powiedzieć, post ścisły. On tak może brzmi dosyć no, nie chcę powiedzieć, no może powiem tak, że jako taki trudny post, tak. Ale dlatego może warto nazywać go postem na płynach, czyli po prostu głównie pijemy, nie jemy stałego jedzonka, czyli osoby, które rzeczywiście no, czują, że potrzebują no, przemodelowania swojego stylu jedzenia, warto i są w miarę zdrowe, dobrze się czują, warto, żeby się na ten post zdecydowały, na właśnie ten post o płynach, bo on naprawdę też tak przez tydzień, właśnie do 10 dni, on jest też taki bezpieczny, ale tutaj no zalecam robienie go właśnie już pod kontrolą kogoś. Tak, tak, tak, bo doświadczonego, tak, osoby, terapeuty, która prowadzi takie posty, no albo właśnie w konsultacji z lekarzem, bo rzeczywiście mogą się różne rzeczy zadziać. Też dobrze, żeby ktoś obok nas był, prawda? Nie, że mieszkam sama i sobie taki post przeprowadzam, bo też może się osłabienie zdarzyć, prawda? Że czy zasłabnę, czy właśnie jakieś takie, no, niepokojące różne rzeczy, żeby ktoś mi nawet mógł podać tą szklankę ziółek, czy mieszankę, jakąś mieszankę właśnie taką poprawiającą trawienie, czy samopoczucie. Więc no tutaj nie zalecam tego właśnie, jak ktoś mieszka sam, czy nie ma się z kim skontaktować, no bo mogą się rzeczy różne dziać. Tutaj no to jest taki radykalny rodzaj postu. I tutaj według właśnie tego, co Hildegarda zaleca, pijemy wywary orkiszowo-warzywne. I to naprawdę, muszę wam powiedzieć, jest genialne, bo zwykle jak się czyta o tych głodówkach, to są właśnie takie głodówki na wodzie, prawda?
0: Tak,
1: czyszczące. Mhm. Tak, natomiast tutaj Hildegarda mówi o tych postach, więc znaczy na płynach. I to jest niesamowite, bo jak gotujemy warzywa, tak jak rosół, prawda, czy gotujemy właśnie kaszę na wodzie, to wszystko to, co gotujemy, jakby te składniki przedostają się do tego wywaru, prawda, czyli my, można powiedzieć, mamy jedzonko dla naszych komórek, czyli właśnie te mikro, makroelementy właśnie, które się będą wygotowywać z orkiszu czy z warzyw, przechodzą właśnie do wywaru i te nasze komórki, to nie jest tak, jak właśnie byśmy tylko wody się napili, prawda? Tylko właśnie one mają, bo tam jest i tłuszcz przecież z orkiszu, prawda? Czyli, tak. Czyli też ta energia dla naszych komórek. I naprawdę ten post jest taki, no, genialny w swoim zamyśle, bo oprócz tego, że my właśnie nie jemy jedzenia stałego i te toksyny są zjadane bardziej, ale ta komórka ma troszkę tego, takiej siły poprzez to, że właśnie te mikro, makroelementy, troszkę tłuszczu właśnie wnika do organizmu, czyli łatwiej nam taki post przeprowadzić niż taką głodówkę na wodzie. Więc tutaj to jest naprawdę świetny zamysł Hildegardy. Oczywiście uzupełniamy to też różnego rodzaju ziołami, chociażby właśnie szawią, nagietkiem, bo też chodzi o to, że przy każdym rodzaju właśnie postu, który Hildegarda nam rekomenduje, warto uzupełniać to sobie płynami. Średnio to jest tam 35 ml właśnie na kilogram masy ciała, czyli to jest taki właśnie minimum, które musimy dostarczać, czyli jeżeli, prawda, ważymy te 60 kg, no to te 2 litry musimy płynów wypić i to jest bardzo ważne, bo wtedy te komórki też wypłukują się ze złogów. Organizm potrafi właśnie porozpuszczać te złogi i wydalić, więc te wszystkie elementy są bardzo ważne i tutaj polecam takie... No...
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio Muzyka. Pogoda.
1: Naprawdę takie zioła, czy rumianek, który też Hildegarda poleca. Rumianek też nam rozprasza zastoje, które mamy właśnie, czy w wątrobie. No ogólnie takie zioła, bym powiedziała, które są nastawienie na czyszczenie, czyli krwawnik, też i czyszczenie, i stany zapalne. Więc takie tutaj zioła, no i koper, który Hildegarda też zaleca w trakcie postu pić, czyli koper włoski, krwawnik, powtórzę, rumianek, szałwie, jakieś mieszanki na nerki, bo też niektóre osoby mają też problem z moczem, czyli czasami jest to zatrzymanie wody i tutaj też wtedy warto wesprzeć się właśnie taką mieszanką na nerki, żeby te nerki lepiej funkcjonowały, żeby nam po prostu pomagały wydalać to, co zgromadziliśmy i to, co organizm rozpuści. I z reguły na przykład czy Dary Natury, czy jakieś inne firmy mają takie gotowe mieszanki na nerki, więc warto sobie tak w zielarni zaopatrzyć się w taką mieszankę i naprawdę tutaj zabezpieczyć się też od tej strony, czyli właśnie picie, ruch, ale też moczenie wody, znaczy moczenie nóg w wodzie takiej gorącej z solą na przykład boheńską, czy chociażby nawet taką zwykłą kłodawską, też będzie to mikrokrążenie nasze poprawiało, czyli też organizm będzie właśnie wydalał łatwiej. I ruch, ruch, czyli spacery. Musimy właśnie spacerować, wysypiać się, bo to są też takie deficyty dnia codziennego. Jak po prostu ten dzień będzie uporządkowany i właśnie oparty na takiej diecie plus płynach plus ruchu, dobrym spaniu, to naprawdę po tygodniu zauważymy bardzo dużą różnicę i tak jak Hildegarda mówi właśnie, to nie jest tylko post fizyczny na płaszczyźnie fizycznej, tylko właśnie poszcząc zgodnie z tym, co ona mówi, to tutaj jakby to są posty również na płaszczyźnie czy duszy, czy ducha, prawda? Bo tu chodzi też o to, żebyśmy te telefony, jakieś właśnie takie przestali oglądać telewizję z jakimś, prawda, tu ciągle nas straszą, tu się coś dzieje, ten ktoś tam kogoś zabił i tak dalej. Musimy też głowę wyczyścić, musimy znaleźć przestrzeń właśnie na modlitwę, na uporządkowanie też tego naszego wnętrza, bo tylko właśnie w takim układzie ten post przełoży się na no takie naprawdę największe i takie no dobre efekty, o których mówi święta Hildegarda.
0: Dlatego też, Jolu, organizujecie u siebie rekolekcje z postem, prawda?
2: Ale ja też jeszcze, posłuchajcie, ale mam pytanie, jakie najczęściej popełniamy błędy, podchodząc do postu, Jolu?
1: Wiesz co, czasami to trudno nawet powiedzieć, bo my akurat na rekolekcjach mamy osoby, które jakby wybierają te rekolekcje świadomie, nawet czytają jakąś tam literaturę wcześniej, czy nawet tak jak zgodnie ze wskazaniami te 2-3 dni przygotowują się, czyli na przykład odstawiają szkawę, odstawiają alkohol, czy właśnie tytoń osobom, którym się oczywiście uda to zrobić, czy mięso na przykład, właśnie nadmiar tego białka zwierzęcego, bo tutaj też mamy bardzo dużo informacji, też chyba w książce Campbella o tym czytałam, bardzo dużo pisze, że właśnie ten nadmiar białka zwierzęcego też powoduje takie nasze zatrucie, też obciążenie nerek, na przykład w średniej amerykańskiej diecie jest to chyba ponad 33%, a ten właśnie rzeczony przeze mnie Campbell robił badania, to na dużych bardzo próbach populacjach i mówił, że jeżeli nawet mamy jakieś geny, które nas predestynują do zachorowania na raka, to właśnie takim katalizatorem, że to się może zadziać, jest właśnie białko zwierzęce w nadmiarze.
0: Tak.
1: W nadmiarze. Czyli właśnie jeżeli my ograniczymy do takiego, tak jak Hildegarda mówiła, raz w tygodniu, prawda, to wszystko jest w porządku, czyli do takich 10% w diecie, to naprawdę jakby ograniczamy tą zachorowalność na raka, a też właśnie stosując posty raz do roku, czy chociażby teraz te posty przerywane, czy nawet taki piątkowy post o chlebie i wodzie, ale w każdym razie danie takiego odpoczynku organizmowi co jakiś czas, to naprawdę będzie też nas chroniło. A błędy, no to często to można powiedzieć, że właśnie osoby też decydują się nieadekwatnie do możliwości swojego organizmu. Czyli na przykład zapisują się na post na płynach, a jakby organizm nie jest na to gotowy, czy głowa nawet, mówiąc kolokwialnie, w tym czasie. Czy właśnie osoby, które też z biegu podejdą do postu, czyli właśnie nie ograniczą tego mięsa, kawy, używek, a stosują tego dużo, no to ten post może być dla nich trudny, bo po prostu pojawią się bardzo szybko pogorszenia, czyli bóle głowy, może nawet wymioty, organizm po prostu będzie się no tak czyścił,
0: bronił
1: to będzie
0: jakby.
1: Tak Słucham?
0: Będzie się jakby bronił przed tym postem.
1: Tak, tak, to dobre słowo nawet, że właśnie, że to będzie taki szok, można powiedzieć, dla organizmu i rzeczywiście to przejście, no tutaj może być bardzo trudne i może się zniechęcić, prawda? Czyli taki właśnie przyzwyczajanie się powolutku, czyli taki myślimy sobie, taki właśnie nastawiamy się, bo to też właśnie jakby ktoś chciał w taki post domowy przejść, to właśnie na tej naszej grupie na Facebooku Fundacji też znajdziecie Państwo różne właśnie materiały, czy właśnie e-booki z daniami, czy właśnie różne podpowiedzi, jak ten post domowy przeprowadzić bezpiecznie. I wtedy właśnie też dobrze, jak ktoś się szykuje do takiego postu, to właśnie robiąc zakupy, czy sobie już różne tam specyfiki, czyli na przykład ten mórz z gruszką, kiedyś chyba rozmawialiśmy o tym, taki właśnie naczyszczenie jelit. No, to wtedy sobie mogą właśnie już tak w tym tygodniu odstawiać, że na przykład jak ktoś pił 3 kawy, to jednego dnia już 2 kawy, następnego 1 kawę i tak powolutku, żeby też właśnie ten organizm, bo wiadomo, no kofeina nas trzyma, więc to będzie szok, prawda, dla organizmu, więc tak rzeczywiście przygotować ten organizm, ujmując sobie troszkę tych rzeczy, których nie będzie jadł w poście, więc właśnie to mięso rzadziej i to białko, czyli na przykład jak ktoś zaczynał śniadanie od jogurtów, później jeszcze jakieś inne białko zwierzęce, no to sobie też, prawda, wyeliminować z jednego posiłku, później, prawda, z dwóch i dojść do tego, żeby właśnie tak do postu przejść na takich warzywach z niewielkim dodatkiem białka zwierzęcego, czyli, prawda, jak tam śmietana będzie w zupie, no to można powiedzieć, że to jest oczywiście okej, prawda, nie musi to być jakieś bardzo radykalne, ale właśnie znaczne ograniczenie, wtedy pić zacząć więcej, bo my bardzo często nie dopijamy. To też jest bardzo poważny też błąd, że my pijemy mało i w czasie postu też nie chce nam się pić, bo mamy bardzo często tak, można powiedzieć, zagłuszony ten instynkt picia. Nam się wydaje, że my jesteśmy wiecznie głodni, a to najczęściej jest właśnie, organizm prosi o płyn, prawda? I tak, dobrze jest też najpierw tak, napić się i dopiero odczekać pół godzinki, zobaczyć, czy to rzeczywiście nam się chciało coś tam podskubać i podjeść, czy to jednak jest, organizm prosi o to, żebyśmy go nawodnili bardziej, więc rzeczywiście to, myślę, takie podstawowe są błędy. Często też ta głowa nieprzygotowana. Tak, to jest też bardzo ważne, żebyśmy my świadomie weszli w post, tym bardziej, że post właśnie zgodnie z medycyną świętej Hildegardy, to tak jak powiedziałam, to są trzy płaszczyzny, czyli duch, dusza i ciało, czyli to jest u niej nierozłączne, bo my tą harmonię musimy uzyskać w całym naszym organizmie, prawda, czyli podejście tylko do ciała, z biegu, gdzieś tam mamy nieprzepracowane pewne rzeczy, no to nie jest to fajne, poza tym zawsze też zachęcam do tego, żeby sobie jakiś też taki cel wyznaczyć, prawda? Nie tylko jakiś tam, czy nawet intencje, bym powiedziała więcej, czyli, że chcę za kogoś, czy chcę nawet, prawda, w jakiejś tam własnej intencji, to wtedy, no naprawdę tą siłę od Pana Boga też dostajemy, jak właśnie modlimy się i prosimy o taką właśnie dar postu, to go otrzymujemy, bo my współcześnie, no, mamy bardzo duży problem z jedzeniem i też nie umiemy pościć i dlatego też ten post, jak pewnie tak sięgniemy pamięcią, to on coraz jest taki, chociaż może teraz przeżywa taki troszkę renesans, ale coraz bardziej zanika w ogóle w świadomości ludzi, prawda? Bo kiedyś to dokładnie, i te piątki tak. były takie postne i właśnie na przednówku było mniej jedzenia, a teraz jakby, tak jak powiedziałam, żyjemy w czasach nadmiaru, że my nawet właśnie boimy się tego samego słowa post, prawda? Co dopiero tak. się gdzieś tam planujemy, żeby on... Tak, żeby on był elementem naszej takiej właśnie diety, więc tutaj właśnie jak podejdziemy do tego dobrze, przygotujemy się, mamy intencje, właśnie poprosimy o łaskę postu, to naprawdę mogą się zadziać cuda, bo no właśnie, bo Pan Bóg chce nam pomóc i zawsze, prawda, jest naszym największym fanem. Tak, tak.
0: Jolu, bardzo Ci dziękujemy dzisiaj za te wyczerpujące przypomnienie przede wszystkim, że post według świętej Hildegardy nie jest takim wyrzeczeniem, którego powinniśmy się bać, a taką drogą właśnie do zdrowia naszego, do tej harmonii, którą powinniśmy mieć.
1: Tak, i jest tani, wiesz, to są naturalny mechanizm, w którym jesteśmy jakby zaopatrzeni, więc korzystajmy z tych właśnie dobrodziejstw, które mamy, bo organizm najszybciej znajdzie jakby dla nas to wyzdrowienie, czyli on wie, co zalega, prawda, on wie, tak. co trzeba wyrzucić, tylko musimy mu troszkę dopomóc, dać mu przestrzeń na to, tak, dokładnie, stworzyć mu warunki i właśnie pomodlić się i rzeczywiście znajdziemy, myślę, pomoc dla siebie w różnych naszych takich właśnie niedomaganiach.
0: Tak, i to wspomniałaś, to ważna jest przede wszystkim modlitwa o tą łaskę, żebyśmy wytrwali w poście, jak już zaczniemy go, bo to tak. nic nie jest łatwe, a tutaj na pewno też i współdziałanie Pana Boga nam w tym pomoże.
1: Jak najbardziej.
0: Naszym dzisiejszym gościem była Jolanta Zajder, założycielka Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, a Państwa zachęcamy do świadomego dbania o zdrowie w rytmie natury i też w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Bardzo Ci, Jolu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: A Państwa zapraszamy na stronę hildegarda.edu.pl.

Dzień dobry. Witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na to pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton.
1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej w 1942 roku Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago. Wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11, normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, tym to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i
Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać w, można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, podstawiając się za, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa, jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu
okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. OK. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dosyć przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów.
Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku, promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po wielkim wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiał się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one, jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze
mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu-238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu. Ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych, tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-cie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów,
które są, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało. To znaczy, tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy nie są, nie były, nie było możliwe, są bardzo nietrwałe, także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastkach. Na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka, Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę. Więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym, jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń, Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach, siać spustoszenie.
Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu. Ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała I wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zamówienia rządowe, to zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skądś się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Andark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda,
Cecil Dranker i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, promieniowanie, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest. No to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość. Wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się cztery kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon 210, to jest proszę Państwa ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku i na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu 137. To jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii.
elektrowni jądrowych, więc to jest taki, to jest taki wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach gór izerskich. I to ma jeszcze...

I ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to góry izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon, jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne? Radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi. To jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych i mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun, transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran-238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny, on się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas.
tylko że ten uran w procesie

rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone. Ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini Niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera-Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu-238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu-235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów. I także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały. I skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. I ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał. I tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tamta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża, czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 2
1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivert, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, co, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co dwa banany, czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym, to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie, ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozywertów, to jest 0,7 milizywerta. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozywertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizywertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic, i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizywertów, to w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to
w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 mSv. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5–5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka. One po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Curie kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 mSv na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom
tła wynosi 260 milizivertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której, tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizivertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość. Okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy, organizmy żywe, mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce.
I teraz trzy, ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by tam to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel. Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy. I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż cztery masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w 1 kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisane kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik maksymalnie oczywiście, pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania
dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. A dzisiaj moim gościem pani profesor Małgorzata Kowalewska, pracownik Instytutu Filozofii Katedry Etyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Małgosia jest pasjonatką, można powiedzieć, naszej spuścizny, naszej świętej. Czyta Hildegardę w oryginale i myślę, że wielu z nas, sympatyków tej spuścizny, ja między innymi, zaczynało swoje pierwsze kroki z Hildegardą właśnie od dzieł, które tłumaczyła Małgosia, ale też od książki, za którą dostała nagrodę drugiego stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Bóg, Kosmos, Człowiek w twórczości świętej Hildegardy z Bingen. Zachęcam Państwa do, jeżeli ktoś się interesuje filozofią właśnie i takimi, można powiedzieć, poważniejszymi tematami, nie tylko zdrowiem i orkiszem, to myślę, że to jest właśnie ta publikacja, od której należałoby zacząć, aby poczuć naszą świętą Hildegardę. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Małgosią na temat natury, pomocnicy Pana Boga. W poprzednich odcinkach tutaj rozmawiałam z różnymi ekspertami, terapeutami, lekarzami, rozmawialiśmy o naturze, ale w kontekście korzystania z jej darów w leczeniu człowieka. A chciałabym dzisiaj Ciebie zapytać, jak tą naturę widzi Hildegarda, jej rolę właśnie w tej pomocy człowiekowi. Także jakbyś mogła nam powiedzieć właśnie, co Hildegarda o naturze? Czy rzeczywiście ta jej rola jest tak ważna dla nas?
1: Oczywiście, bardzo chętnie, z największą przyjemnością powiem. Najpierw serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Salve. Witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że będę mogła Państwu opowiedzieć troszkę to, co o Hildegardzie wiem. Nawiązując do tematu natury, może zacznę od tego, że samo to pojęcie jest wieloznaczne, jak większość, jak wszystkie pojęcia, którymi się w języku, który nie jest takim sformalizowanym, językiem formalnym, prawda, porozumiewamy. I tu chciałam zwrócić uwagę na takie trzy podstawowe znaczenia tego słowa natura. Pochodzi ono z języka greckiego, gdzie physis to było takie pojęcie, którym już u samych początków, kiedy zaczynała się rozwijać filozofia, czyli w tym okresie tak zwanej jońskiej filozofii przyrody, określono całość rzeczywistości. No my sobie nie zdajemy sprawy bardzo często z tego, bo traktujemy coś jako oczywiste. Kiedy mówimy przyroda, to myślimy o tym wszystkim, co nas otacza. Ale był to pewien ważny krok w rozwoju rozumienia świata, prawda? I on się wtedy właśnie dokonał. Grecy wpadli na taki pomysł, iż można jednym pojęciem objąć cały mnogi zbiór rzeczy, wśród których istniejemy, materialnego świata, wszystkie stworzenia, duże i małe, oni nazwali physis, przyroda, natura, prawda? To jest pierwsze znaczenie tego terminu, czyli przyrodą jest wszystko to, co nas otacza. Drugi sposób rozumienia tego pojęcia natura to jest istota. To znaczy to, co jest treścią danego bytu, prawda? Kiedy tworzymy definicję jakiejś rzeczy, to mówimy, do jakiego rodzaju ona należy i wskazujemy na tak zwaną różnicę gatunkową, która go spośród innych, bo rodzaj to jest pojęcie szersze niż gatunek, prawda? I mówimy wtedy, że jest animal racionale, tak? Homo est animal racionale. Człowiek jest zwierzęciem, to jest rodzaj, i rozumnym, to jest ta diferencja specyfika, czyli różnica gatunkowa. Czym wtedy jest natura człowieka? To jest jego rozumność, prawda? Rozumność. To jest drugie pojęcie. Do każdego z tych sposobów rozumienia pojęcia natury jeszcze wrócę i wyjaśnię więcej na ten temat mówiąc. A trzecie to jest też takie rozumienie natury, na które dzisiaj chciałam zwrócić uwagę, bo ono wydaje mi się bardzo istotne u Hildegardy. Mianowicie zgodnie z tym rozumieniem natura jest wewnętrzną siłą, która jest ukryta czy też zawarta w każdej z rzeczy istniejących, która każe tym rzeczom, tym bytom rodzić podobne sobie istoty, prawda? Że poziomka urodzi poziomkę, tak, nie wiem, żyrafa, żyrafę, człowiek, człowieka. Wewnętrzna, ukryta w rzeczach siła, która każe im rodzić podobnych sobie. Wracając do tego pierwszego rozumienia natury, czyli jako wszechrzecz, pojęcia, które określa wszystkie rzeczy, to od razu tutaj powiedzmy sobie, że z tym rozumieniem natury będzie się wiązała pewna koncepcja, którą ja bardzo lubię i która zresztą zgadza się z takim zdroworozsądkowym oglądem rzeczywistości, że natura wspina się po stopniach. Natura wspina się po stopniach, to znaczy możemy mówić o czymś tak,

stopni charakteryzuje odpowiednia dla niego doskonałość bytowa. Doskonałość bytowa, to na to sformułowanie chciałabym zwrócić uwagę. Obok tych doskonałości bytowych występują pewne właściwości. Po łacinie oni używali takiego słowa vires, czyli moce. Więc na każdym szczeblu mamy stosowną do tego szczebla doskonałość bytową i różne rzeczy, które się w tym szczeblu będą mieściły, posiadają swoje odrębne moce. Hildegarda powie, że one są po to, żebyśmy z nich korzystali, prawda? Mamy wykorzystywać te moce natury. I teraz, jakie są te szczeble? Pierwszym szczeblem natury jest to, co my dzisiaj nazywamy słusznie, nieożywioną przyrodą, świat przyrody nieożywionej. Jedyną i podstawową, znaczy jedyną, bo jak podstawową to i jedyną, i odwrotnie, właściwością, znaczy tą doskonałością bytową jest po prostu zwyczajne bycie, istnienie. Te rzeczy tylko są. Po prostu są. Na tym szczeblu Hildegarda wymieni planety, wymieni ciała, inne niebieskie ciała, prawda, jakieś tam wszelkie. Na tym szczeblu będą się znajdowały szlachetne kamienie, minerały, a także zwykłe, nieszlachetne kamienie, prawda? Wszystko to, co tylko jest, nie posiada innych doskonałości. Co nie znaczy, że nie posiada właściwości. Inne właściwości będzie posiadała siarka, inny bursztyn. Polecam sięgnąć do współcześnie tworzonych encyklopedii minerałów na przykład, prawda, gdzie znajdziemy opis kamieni szlachetnych, będzie tam wzór jakiś chemiczny podany, następnie ten strukturalny taki, prawda, schemat przedstawiony oraz zostaną one scharakteryzowane, że coś jest miękkie, coś jest twarde, coś dobrze przewodzi, a inne nie przewodzi, prawda, to się nadaje do takiego celu, dla człowieka, to się nadaje do innego celu, no to są te właściwości. I oczywiście pod względem właściwości rozpatrywane byty tego pierwszego szczebla, aczkolwiek mają wspólną i jedną bytową doskonałość, po prostu są i tyle, to też tworzą wewnętrzną drabinę, prawda? Bo od powiedzmy, no nie wiem, zwykłego kamienia, przepraszam wszystkie piękne otoczaki z potoków, ale od takiego zwykłego kamienia doskonalszy jest pod względem tych właściwości, no powiedzmy jakiś szlachetny tam kamień, prawda, czy szlachetny metal, który coś jeszcze poza tym potrafi. Coś przyciąga albo odpycha, prawda, albo jest ciepły. Nie będę w tej chwili tego rozwijała, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I to jest pierwszy szczebel drabiny bytowej. Drugi to już mamy przyrodę ożywioną i to jest świat flory, świat roślin. Tutaj, poza tym, że one są, dochodzi jeszcze druga doskonałość bytowa, a jest nią życie. Rośliny żyją. Starożytni filozofowie, od Arystoteles, prawda, najwybitniejszy moim zdaniem filozof starożytności, mówi o duszy roślinnej, prawda, duszy roślinnej. Dusza odpowiada za wzrost, odżywianie, rozmnażanie się. Rośliny żyją. Rośliny żyją. Oczywiście to życie przejawia się w trzech podstawowych funkcjach, mianowicie odżywianiu, rośliny się odżywiają, wzroście, no one się rozrastają, wszerz się rozrastają, wzwyż i w głąb, prawda? W trzech kierunkach roślina rośnie. No i rozmnażają się, czyli odżywianie, rozmnażanie i wzrost to są te doskonałości związane, czy funkcje związane z posiadaniem życia. Wszystko, co żyje, się odżywia, rośnie i się rozmnaża. I wśród roślin oczywiście są według tego spojrzenia starożytnych, które tutaj Hildegarda podziela, rośliny mniej lub bardziej doskonałe. I powiedzmy sobie tak, na przykład trawy są mniej doskonałe od zbóż, prawda? Krzewy są mniej doskonałe od drzew, prawda? No to też jest takie spojrzenie, powiedzmy, no, takie doświadczenie potoczne, prawda? Na to wskazuje. I one też mają swoje właściwości. Inne właściwości będzie miało

0: ziarno maku inne właściwości będzie miało ziarno gorczycy. Jedno będzie powściągało, drugie będzie rozgrzewało, prawda? Bo jedno jest ciepłe, drugie jest zimne. To nas w tej chwili interesuje. Chodzi o to, że...
1: Ale Hildegarda o tym pisze, prawda?
0: Hildegarda o tym pisze, tak, to jest jeden z elementów tej medycyny opartej o właśnie tej teorii humoralnej oraz o jakościach. Ale chciałam powiedzieć tutaj, że one też tworzą raz, że wewnętrzną hierarchię, a dwa mają no właśnie całą masę właściwości, które powodują różnice, tak, które świadczą o różnicy wewnątrz tego drugiego stopnia drabiny natury. Trzeci stopień to jest taki, w którym mamy do czynienia poza byciem, życiem, jeszcze z trzecią doskonałością bytową, a jest nią zdolność poznawania zmysłowego. I tutaj wchodzimy, otwiera się przed nami świat fauny, zwierząt. Zwierzęta, które dzielą się też na zwierzęta takie zwane bruta, czyli prymitywne, proste organizmy, i zwierzęta doskonałe, animalia perfecta, zwierzęta doskonałe muszą posiadać pamięć i słuch, najdoskonalsze ze zmysłów, a świat zwierzęcy od roślinnego różni się właśnie występowaniem zmysłów. Najbardziej powszechnym i podstawowym jest zmysł dotyku. I tam, gdzie mamy zmysł dotyku, z nim powiązany zmysł smaku, węchu, to już mamy zwierzęta. Najbardziej takie proste to są te, które nie posiadają zdolności samodzielnego ruchu, tylko sobie żyją przyczepione do burty tam okrętu, do jakiegoś patyczka, prawda? Czyli po prostu żyją, nie mają swobodnego ruchu, ale już mają zmysły. O tym, ile jest zmysłów, jak się one dzielą, może kiedyś przy okazji powiem, ale to jest ten czwarty szczebel, czyli mamy vivere, mamy esse vivere sentire, tak? Bycie, życie i czucie. I czwarty szczebel drabiny natury to jest taki szczebel, w którym poza tymi wymienionymi trzema doskonałościami bytowymi pojawia się czwarta, a jest nią rozumienie, poznawanie, zdolność poznawania, rozum, bo zwierzęta również poznają, ale zdolność pojmowania, inteligencja, intelligere, tak? To jest na tym czwartym, najwyższym szczeblu drabiny, a z tym zawsze wiąże się zdolność, taki dar wolnej woli, prawda? Czyli zdolność poznawania rozumowego, inteligencja, rozum oraz wolna wola. I tutaj znajdujemy tylko jeden, powiedzmy, rodzaj bytu, bo na każdym z poprzednich szczebli tych istot jest mnogość. One różnią się właśnie tymi doskonałościami, jest wiele gatunków. Tutaj natomiast jest jeden gatunek tylko, bo ten czwarty szczebel najwyższy świata przyrodzonego zajmuje homo, czyli człowiek. Tutaj człowiek jest ukoronowaniem, tak? Jest na ostatnim tym szczeblu, nad nim się już zaczyna nadnatura i aniołowie, prawda, i Bóg. Natomiast mówimy o drabinie natury i tu jest na końcu człowiek. On posiada wszystkie te, przepraszam, doskonałości bytowe, powiedzmy, zawiera w sobie wszystko, prawda? Bo jest, żyje, czuje, do tego jeszcze może wybierać w sposób wolny i myśleć, pojmować. Dlatego patrząc z tej perspektywy, można nazwać go właśnie koroną stworzenia. Można powiedzieć, że jest quodam modo omnia, że jest jak gdyby wszystkim. Zawiera w sobie wszystkie poziomy bytu, wszystkie funkcje, a także wszystkie sposoby poznania. Po prostu jest jak gdyby wszystkim. I co się z tym wiąże? Mianowicie jest tylko jeden gatunek. To znaczy, że wszyscy ludzie są sobie równi z punktu widzenia tego poziomu bytowego, jako byty, prawda? Nie jest tak, że jakiś jeden człowiek, prawda, nie wiem, tam biały czy czerwony, prawda, jest gorszy lub lepszy od człowieka, który jest żółty i tak dalej. Nie. Przepraszam, tutaj ten kolor skóry przyjęłam za kryterium, ale to dlatego, że to jest takie widzialne, widoczne. Więc ludzie są sobie równi, natomiast co do natury, ale różnić się mogą, czyli co do natury, czyli tego, czym są, tej swojej treści, prawda? Tutaj nam już się włączył ten trzeci sposób rozumienia pojęcia natura. Natomiast różnić się mogą cnotami, prawda? Bo ludzie posiadają rozum, posiadają wolną wolę, ich zadaniem jest kształtowanie siebie samych poprzez rozwój w sobie pewnych sprawności i mogą się różnić cnotami intelektualnymi, to znaczy jedni są zdolniejsi, bardziej łatwo uczą się niż inni. Inni z kolei mają cnoty artystyczne, wykonują piękne przedmioty, których inni nie potrafią zrobić. Inni znowu w tych sprawnościach moralnych się doskonalą, prawda? Są rycerzami albo no, mędrcami, prawda? Nieważne, tu ludzie różnią się tylko pewnymi przypadłościami. Lubię takie porównanie, które od innego autora pochodzi, nie od Hildegardy z Bingen, ale wszyscy jesteśmy jak kawałki płótna, z tym, że właśnie różnymi barwami, różnymi kolorami, prawda, jesteśmy zabarwieni, prawda, i to są te różnice, ale to nie jest różnica, czyli możemy powiedzieć, wszyscy ludzie są sobie równi, podczas gdy istoty na tych niższych szczeblach drabiny natury, no, między nimi równości nie ma, prawda, jedne są doskonalsze, drugie są mniej doskonałe. Ta hierarchia, która między ludźmi powstaje, wynika z ich po prostu stopnia jakiejś szlachetności, inteligencji, prawda, czy z innych, ale nie z natury, tak, nie z natury. Także to byłby ten pierwszy szczebel drabiny natury, drugi, znaczy przepraszam najmocniej, sposób rozumienia natury, drugi związany z tą różnicą gatunkową, jaką jest rozumność. To mi się wydaje bardzo ważne do tego, żeby to dzisiaj właśnie przypominać, bo akurat w bieżące dni, od pewnego czasu to oczywiście trwa, ale w obecnym czasie, dzisiaj, teraz, odczuwamy całkowite te rozejście się człowieka z rozumem i przekierowanie go na emocje. Życie emocjami, pozwolenie na to, żeby emocje kierowały naszym życiem. Emocje można wzbudzać, można powodować, że masowe jakieś emocje się pojawią. Człowiek wtedy zacznie takie zjawisko, które można tutaj, stosując pewne porównanie stoickie, do biegu z górki stosować, prawda? Zaczynamy biec z górki i im jesteśmy niżej, to tym szybciej biegniemy z taką siłą bezwładu i w końcu upadamy, prawda? Na twarz wpadamy w taką, przez co rozumiem, stan jakiegoś nieustającego rozdrgania emocjonalnego, prawda? Obecna sytuacja, choćby związana właśnie z tym, co przeżywamy, tą chorobą, prawda? Lęk. Jakąś lęk, strach, depresja. Brakuje rozumu, prawda? Brakuje rozumu, który pozwala się uporać z pewnymi problemami, dyskutować między różnymi stanowiskami, prawda? Prowadzić dialog, czy też kłócić się, ale w taki sposób mądry, na temat, tak, konstruktywny, dziękuję, na temat różnych poglądów czy stanowisk, po prostu mierzyć się ludziom. Tymczasem została nakręcona taka spirala strachu, która wszystkich w tej chwili po prostu zjada. I to jest no, sytuacja okropna. Wydaje mi się, że przypominanie, że istotą człowieka, właśnie ta różnica gatunkowa, to nas różni od zwierząt, naszych mniejszych braci, że posiadamy rozum i wolną wolę i tym się powinniśmy kierować, tym powinniśmy się, w tym się trzeba ćwiczyć, dlatego że posługiwanie się rozumem, no, można to rozwijać w sobie, prawda? Rozwijać swoje zdolności poznawcze, korzystać z ustalonych dawno już pewnych zasad rozumowania, prawda? Trochę logiki pouczyć się, to też bardzo jest przydatne. Oceniać rzeczywistość w sposób taki trzeźwy, co oczywiście nie znaczy, że trzeba stać się jakimś automatem, kimś zimnym, wyzbytym, prawda? Niekochającym, ani też czasami się nie lękającym. To jest natura ludzka, znaczy kondycja człowieka taka, że się tego nie da uniknąć. Natomiast powrót do rozumu z jego takimi, no właśnie z tą cnotą, na przykład mądrością, roztropnością, której powinna na przykład towarzyszyć umiejętność uczenia się na doświadczeniu, prawda? Wysłuchanie innych osób, które coś przeżyły i nam doradzają, jakaś zdolność takiego otrzeźwienia, trzeźwego spojrzenia. Wydaje mi się, że nam dzisiaj tego bardzo, bardzo brakuje, zarówno w kulturze popularnej, no, gdzie po prostu te emocje, prawda, są tym punktem w filmach, w muzyce, w tych wszystkich piosenkach, a także brakuje nam tego, no, w tej chwili, także i w tym, powiedziałabym, świecie, za który decyduje polityka, w medycynie, prawda, w tych wszystkich rzeczach. I ostatni sposób, w jaki naturę rozumiemy, to jest o tej sile, która ukryta jest w rzeczach i sprawia, że one żyją, że przedłużają życie. No bo co to znaczy, prawda, rodzić podobnych sobie? To znaczy powodować, że jest ten pochód przez pokolenia, że on się nie okazuje, że się to nie zrywa. Tutaj są takie dwie siły w związku, znaczy u Hildegardy, o których chciałam powiedzieć. Pierwsza to jest caritas, miłość, którą Bóg ma do stworzenia, to jest trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty, który, jak Hildegarda mówi, jest korzeniem, tak, jest żywym życiem, które ożywia, powołuje do życia inne istoty, ale także to, co wszyscy Państwo na pewno już znacie, prawda, ci, którzy lubią Hildegardę, owa viriditas, tajemnicza siła, prawda, wewnętrzna, która nam podtrzymuje życie, dzięki której żyjemy, tak, to viriditas, to ma w sobie vir, czyli mąż, prawda? Jesteśmy w takim języku tradycyjnym. Mężczyzna, mąż to jest siła, dzielność, prawda? Życie. Virtus to jest z kolei też siła pewna i moc, prawda? Też i cnota. No i ta viriditas, zieloność, świeżość, coś takiego, co po prostu właśnie jest na wiosnę, jak rozkwita, prawda? Jak ona jest wilgotna, trawa, czy te wszystkie nowaliki, prawda?
1: Najłatwiej poczuć.
0: Najłatwiej wtedy to poczuć, prawda? Tę siłę, która w nas tkwi. No i czas dobiega końca tej mojej wypowiedzi. Być może jeszcze kiedyś będzie okazja to rozszerzyć, ale to właśnie ta siła jest tym, co powinniśmy w sobie z jednej strony pielęgnować, z drugiej strony jakoś pobudzać, tym, co nam podsuwa otaczająca nas przyroda, naszą tę siłę życiową, od której po prostu zależy nasza odporność, psychiczna, fizyczna, duchowa także, od której zależy nasze zdrowie, to, że po okresie nawet choroby powraca nam zdrowie, odzyskujemy je. Także to jest ta właśnie siła ukryta w rzeczach, która sprawia, że żyjemy, prawda? Że żyjemy także w naszych potomkach. I no, na zakończenie, bo jak mówię, już dobiega kresu czas wyznaczony na tę wypowiedź moją, to właśnie rozumiana w ten sposób chyba natura byłaby tą pomocnicą Boga, prawda, którą tutaj ta vicaria Dei, natura, która pomaga Bogu w tym, żeby stworzony przez Niego świat miał odpowiedni blask, no, żeby wszystko funkcjonowało w taki sposób, jak należy, żeby było zdrowe. Zdrowe, przy czym to słowo tutaj rozumiem też znowu szerzej, nie tylko w sensie medycznym, prawda? Myślę, że może jeszcze będzie okazja temat ten bliżej rozwinąć, ponieważ właściwie to, co powiedziałam, jest wstępem do odpowiedzi, ale
1: na pewno w kolejnych odcinkach będziemy przybliżać świętą Hildegardę i to, co ona chce nam przekazać. Także dziękuję, Małgosiu, za ten dzisiejszy odcinek, a Państwa zachęcam do tego, aby z tej natury korzystać. To jest dar, który mamy i którego możemy czerpać, aby żyć w zdrowiu, szczęściu, w harmonii. Także dziękuję bardzo i zapraszamy do kolejnych odcinków.
0: To ja dziękuję za to, że mogłam się tutaj spotkać z Tobą, Jolu. I no, mówić do Państwa. Bardzo to jest dla mnie ciekawe doświadczenie. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak, to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no, są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to, że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
1: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
0: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody, tak, po prostu obrabiane. Tak. Siane i później przetwarzane.
1: I potem przetwarzane, dokładnie. I wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
0: Czyli zbierajmy sami.
1: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli zbieramy kwiaty, liście, ziele danej rośliny, to zawsze staramy się zbierać je jak najbardziej suche, żeby po prostu było tam jak najmniej wilgoci, żeby potem proces suszenia też przebiegał bardzo sprawnie, żeby zatrzymać rozwój patogenów, na przykład rozwój grzybów na tych roślinach zielarskich. Więc jeżeli Państwo już zbierzecie tą roślinę, przyniesiecie ją do domu, to rozłóżcie ją albo na jakimś papierze, nigdy na gazecie, tak, tylko po prostu zwykły szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakąś siatką i wtedy na takim przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, trudno powiedzieć. Temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właśnie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony. Czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
0: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak. Prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne. Więc to
1: chociaż
0: rzeczywiście...
1: zastanawiam się, wiesz, Jolu, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, że tak powiem, czy tak. To zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
0: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie tak jak mówisz, właśnie nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
1: Tak.
0: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
1: No, musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne i ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcje pasożytnicze, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został, po prostu kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe, tak? Mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki glisty, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm. I po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu. Na przykład glista czy włosogłówka, one żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też zmienić funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje. I w ten sposób po prostu rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. I możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar z kory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny po to, żeby ten węgiel zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji przeciwpasożytniczej.
0: Taka też wtórna intoksykacja, prawda? Tak. Czyli zatruwanie się tymi...
1: Tak, tak, tak. Tak.
0: Elementami. Mhm.
1: Dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo kwiat wrotyczu, łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie działacie, wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt, który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka. I wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują po prostu złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne. I powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. I w związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
0: I przejść łagodnie taką kurację.
1: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
0: Powiedz, Asiu, a w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać? I czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości tak jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
1: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu napadów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
0: Czyli zmieniając środowisko, żeby one tam nie chciały być, tak?
1: Tak, dokładnie. Zmieniamy środowisko. Właśnie też chciałam Państwu powiedzieć, że taką bardzo ważną profilaktyką, jeżeli chodzi o zatrzymanie inwazji pasożytniczej w naszym organizmie, to jest utrzymywanie prawidłowego pH w żołądku, bo naszą podstawową barierą, która blokuje rozwój pasożytów i wnikanie tych pasożytów w naszego organizmu, jest kwas solny. I teraz, jeżeli Państwo standardowo przed posiłkiem przyjmujecie sobie na przykład napar z ziół gorzkich, z takich ziół o zawierających dużo goryczy, o smaku gorzkim, i przyjmujecie sobie ten napar pół godziny przed posiłkiem, albo przyjmujecie sobie nalewkę, na przykład nalewkę piołunową, to wtedy pobudzacie receptory, pobudzacie wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych. I jeżeli mamy odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku i mamy odpowiednie stężenie enzymów trawiących białka, to wtedy, jeżeli z pożywieniem przyjmujemy jednocześnie zupełnie niechcący jajeczka pasożytów, to wtedy one ulegają strawieniu i blokujemy rozwój i wnikanie tych szkodników do naszego ciała. Tutaj jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że jest pewna różnica, jeżeli mamy infekcję takimi pasożytami, które mają system nerwowy, a kiedy mamy infekcję z organizmami, które są pierwotniakami. Bo musicie Państwo wiedzieć, że tujon działa tylko na pasożyty, które właśnie ten system nerwowy mają, czyli na duże, wielokomórkowe organizmy. Czyli tutaj możemy tym wybijać owsiki, glisty, tasiemca, przywr różnego rodzaju występujące w jelitach. Ale na przykład jeżeli mamy infekcję lambliami, to wtedy musimy zastosować inną substancję. Wtedy stosujemy berberynę. Najlepiej berberynę w połączeniu z owocami, które mają dużo antocyjanów, czyli na przykład berberyna w połączeniu z borówką czernicą, albo berberyna w połączeniu z aronią, albo berberyna w połączeniu z jeżyną. I wtedy tutaj właśnie, czy na przykład możemy stosować też wyciąg z berberysu i wtedy działamy kierunkowo, konkretnie właśnie na pierwotniaki i ograniczamy ich występowanie w organizmie. Więc też może być tak, że na przykład zastosujecie Państwo kurację odrobaczającą pewną grupą ziół, zastosujecie załóżmy piołun w loty, czy może, też możecie na przykład poczytać sobie o narecznicy samczej. To jest takie bardzo, bardzo silne zioło, które działa przeciw tasiemcom, chociażby przeciwko robakom płaskim występującym w naszym organizmie. I nie zobaczycie efektów, to być może macie infekcję innymi pasożytami, innym rodzajem pasożytów, tak? Być może są pierwotniaki, po prostu musicie zejść niżej, tak? I wtedy zastosować na przykład berberynę, czy na przykład trifale, czyli zestaw takich ziół występujących w Indiach, które też ograniczają rozwój patogenów, właśnie takich jednokomórkowych, jak pierwotniaki, jak grzyby, jak bakterie chorobotwórcze. I też bardzo ważne jest to, żebyście stosując kurację przeciwpasożytniczą właśnie ograniczyli też pożywienie, które sprzyja rozwojowi tych pasożytów, tak? Czyli żebyście wyeliminowali mąkę pszenną, cukier, nabiał, szczególnie nabiał wysoko przetworzony, taki nabiał sklepowy, a żebyście w to miejsce na przykład wprowadzili orkisz, kaszę orkiszową, dużo warzyw, owoce, ale takie nisko słodzone, tak? Które mają z kolei właśnie dużo przeciwutleniaczy, żebyście też się wyciszyli, żebyście włączyli w tą całą kurację modlitwę, możecie nawet zastosować post. I to spowoduje, że wy też zmieniacie środowisko, że zabieracie pożywienie dla tych mieszkańców, którzy was osłabiają. I wtedy stosując z jednej strony truciznę, z drugiej strony odcinając im pożywienie, powodujecie, że one są bardziej podatne właśnie na degradację i na wydalenie z naszego organizmu. I kolejna bardzo ważna rzecz, musicie też pamiętać, że trzeba zmienić środowisko. Tak? Że nie wystarczy usunąć pozbyć się pasożytów z naszego organizmu, ale też trzeba zmienić na przykład pH w żołądku, tak? Wrócić do tego pH fizjologicznego, zmienić środowisko w jelitach na takie, które sprzyja naszemu zdrowiu, tak? Które podnosi funkcję układu odpornościowego w naszym układzie pokarmowym. Powinniście pamiętać o tym, żeby odbudować sobie florę bakteryjną, tak? Czyli na przykład możecie spożywać bardzo dobrej jakości, podkreślę, mleko zsiadłe, tak? Czy zakwas buraczany, czy innego rodzaju produkty poddane naturalnej fermentacji bakteryjnej, albo po prostu stosować bardzo wysokiej jakości probiotyk. Że właśnie bardzo ważna jest w tym wszystkim też modlitwa, takie zaufanie Panu Bogu, takie wyciszenie się, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w takim mechanizmie walka-ucieczka, to po prostu mamy bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy mamy po prostu włączony jest cały czas tryb alarmowy, układ parasympatyczny, który blokuje funkcję naszego układu odpornościowego. I właśnie modlitwa, adoracja, przyjęcie miłości Pana Boga i zatopienie się w tej miłości, właśnie i taka postawa dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to, że daje nam tyle bogactwa, tyle dobra wokół nas, powoduje, że organizm się uspokaja i wtedy następują procesy samoleczenia w naszym organizmie. Więc z jednej strony ważne jest to, żebyście się dobrze odżywiali, żebyście stosowali zioła, przyprawy w waszej kuchni, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ważne, żebyście zaufali Panu Bogu i po prostu, żebyście Jemu pozwolili się leczyć.

0: odczuwacie, to żebyście też mówili o tym w spowiedzi świętej, tak? Bo bardzo często jest tak, że po prostu podlegamy różnego rodzaju dręczeniom i można powiedzieć, że te pasożyty, czy te choroby, które nas dotykają, to też jest działanie złego ducha. Więc możemy po prostu w spowiedzi świętej powiedzieć, że po prostu mamy taki i taki problem. Niekoniecznie, słuchajcie, to jakby w spowiedzi świętej niekoniecznie musicie mówić, że coś jest grzechem, tak? Jakby spowiedź święta służy nie tylko wyznawaniu grzechów. Spowiedź święta to jest taki sakrament, gdzie wy możecie powiedzieć o wszystkich waszych niemocach, i Pan Jezus po prostu zabierze te demony, to jest, spowiedź święta ma moc egzorcyzmu i Pan Jezus usunie po prostu te demony, te sytuacje, które was niszczą.
1: I wesprze te nasze działania po prostu.
0: Dokładnie, i wesprze te nasze działania, więc bardzo ważne jest to, żebyście że jak zaczynacie kurację ziołową, tak, kurację postem
1: bierzecie
0: na
1: się za siebie w ogóle.
0: Bierzecie się za siebie.
1: Poważnie.
0: To róbcie to zawsze w łączności z Panem Bogiem i w łasce uświęcającej, żeby po prostu zmaksymalizować działanie Pana Boga w waszym organizmie.
1: Świetnie, Asiu. Tym takim pięknym akcentem myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby korzystać z natury, ale też do tego, żeby tak jak właśnie Hildegarda mówi, harmonizować wszystkie nasze obszary. Czyli właśnie tak. Bez tej głowy tu wspomnianej przez ciebie, no trudno będzie o zdrowie. Także czasami łykamy dużo pigułek, dużo ziół jemy, a to zdrowienie nie idzie. No właśnie. Tak. I te mechanizmy blokujące są w innych częściach i w innych strefach. Także zachęcamy do tego, aby takie zmierzyć się, zrobić fotografię swojego całego siebie, każdego obszaru i gdzie tam jest nieporządek, tam porządkować właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Tak. Także dziękuję Asiu za tą rozmowę i zachęcamy Państwa do podążania za wskazówkami świętej Hildegardy. Dziękuję.
0: Tak, dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i święta Hildegarda Was wspiera. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
1: Dzięki.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem Joanna Kulczyk. Można powiedzieć, że pasjonuje się ziołami już od 30 lat. Tak. Nie widać tego po tobie, Asiu. Ale skończyła liczne kursy zielarskie, studia zielarskie, aż w końcu ukoronowaniem tej pasji zielarskiej było założenie własnej zielarni, gdzie pomaga pacjentom, tworzy własne mieszanki, również olejków eterycznych. Też jestem tutaj pasjonatką tych twoich olejków, Asiu. No i właśnie, dzisiaj już zapowiadam, że będziemy rozmawiać o ziołach, o aptece Pana Boga, bo tak naprawdę to właśnie z tej apteki Hildegarda czerpie i chce, abyśmy my też czerpali. Podpowiada nam, jak czerpać, a dzisiaj właśnie z Asią spróbujemy rozwikłać parę ziołowych tajemnic, dlaczego te zioła są tak dobre dla człowieka, bo jednak współczesna medycyna, dietetyka troszkę zapomniała o tych ziołach, a przecież to one kiedyś służyły naszemu zdrowiu, naszej urodzie, również jako smakowo przyprawy w kuchni przecież dodawały, aby te nasze potrawy były ciekawe i smaczne. Także powiedz, Asiu, dlaczego te zioła już nie są tak interesujące i co one w sobie mają? Czy nauka współczesna już znalazła odpowiedź, dlaczego one tak prozdrowotnie działają na człowieka?
1: Więc może na początku się z Państwem przywitam, więc witam Państwa bardzo serdecznie i mam nadzieję, że dużo Państwo skorzystacie, słuchając naszej rozmowy. Rzeczywiście praktycznie od 30 lat zajmuję się i interesuję się zielarstwem, bo już jako mała dziewczynka zbierałam i przetwarzałam zioła. A dzisiaj jestem właścicielką zielarni warmińskiej w Olsztynie, gdzie stworzyłam ponad 50 własnych receptur herbat ziołowych. Mhm. Też właśnie teraz zaczęłam tworzyć olejki eteryczne. I rzeczywiście dostrzegam, że zioła mają ogromny wpływ na odzyskiwanie i na podtrzymywanie zdrowia człowieka. Mhm. Że rzeczywiście ziołami możemy się leczyć. Możemy wspomagać procesy fizjologiczne, które mają miejsce w naszym organizmie. Możemy budować naszą odporność. Możemy, tak jak Jolu powiedziałaś, używać ich w kuchni, tak? Mhm. Podnosić smak naszych potraw. Możemy stosować je w kosmetyce, pielęgnować nasze ciało. Więc mają bardzo szerokie zastosowanie. Dodatkowo pięknie pachną, są miłe dla oka, kolorowe, barwne, wspaniałe. No, prawdziwa apteka Pana Boga do znalezienia na łące, w lesie, w naszym ogrodzie. Czasami po prostu mijamy te zioła bezwiednie. Tak, myślimy, że to są chwasty, że to są rośliny takie, które są bezużyteczne, które, nie wiem, należy na przykład wyrwać i usunąć z grządki. A okazuje się, że Pan Bóg złożył w tych roślinach ogromne tajemnice, ogromne bogactwo substancji aktywnych, które naturalnie wpływają na zdrowie, na kondycję naszego organizmu.
0: I to nauka potwierdza, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie tak. I nauka to potwierdza i rzeczywiście jest mnóstwo badań na ten temat na całym świecie. Są instytuty zielarskie, także u nas jest Instytut Zielarski w Poznaniu, na wydziałach farmacji, na uniwersytetach medycznych są katedry farmakognozji, gdzie rzeczywiście naukowcy stricte badają skład roślin, ale też badają wpływ tych substancji aktywnych, które wchodzą w skład poszczególnych ziół, na organizm człowieka i na różnego, badają, w jaki sposób możemy tych substancji aktywnych użyć, w jaki sposób możemy je uzyskiwać z ziół, ekstrahować, żeby po prostu pozytywnie wpływać na rozwiązywanie problemów zdrowotnych, żeby po prostu leczyć nimi choroby. Mhm.
0: I ja pamiętam właśnie, bo tutaj wspomniałaś właśnie, jak przerabiać te zioła, że Hildegarda, mhm, i to zaciekawia wiele osób właśnie, już takich sympatyków dzieł świętej Hildegardy, że ona w bardzo taki ciekawy sposób mówi, że na przykład na taką chorobę to musisz zioło właśnie połączyć z winem, albo, mhm, na przykład zlizać z ręki, albo położyć na języku, żeby uzyskać taki efekt sercowo, odruch sercowo-językowy, tak. Czyli sposób przetwarzania i przyjmowania ziół też może wspomóc leczenie określonych chorób w inny sposób, prawda? Czyli jednak jak, mhm, zioła na alkoholu produkujemy, czy tak jak Hildegarda nalewki na winie, one przekraczają barierę krew-mózg, czyli to ma znaczenie, prawda? Tak. W jaki sposób te zioła podajemy i, mhm, przygotowujemy.
1: Tak, no rzeczywiście to ma ogromne znaczenie, bo Po prostu w naszym ciele są takie miejsca, które szczególnie sprzyjają przyswajaniu substancji, tych aktywnych, tych substancji, które w ziołach są zawarte, a w naszym organizmie wywołują działanie lecznicze. Czyli jest to na przykład splot podjęzykowy. Zauważcie Państwo, że na przykład jeżeli ktoś ma zawał serca, to poleca się położyć nitroglicerynę pod język, prawda? Mhm. Ponieważ tam najszybciej ta nitrogliceryna dostanie się do krwiobiegu i rozszerzy naczynia wieńcowe, dzięki czemu serce dostanie natlenioną krew. I podobnie jest z ziołami. Jeżeli my na przykład położymy, nie wiem, tabletkę z galgantu pod język, prawda, to substancje aktywne też się dostaną do krwiobiegu i okazuje się, proszę Państwa, że zadziałają podobnie jak nitrogliceryna, czyli galgantem, taką zwykłą rośliną zielarską, też możemy komuś uratować życie. I właśnie kiedy przyjmujemy na przykład skoncentrowane ekstrakty ziołowe, właśnie takie nalewki czy wina ziołowe uzyskane z ziół i przyjmujemy to właśnie kropelkami pod język, to wtedy sprawiamy, że te substancje aktywne bardzo szybko rozchodzą nam się po organizmie i w związku z tym bardzo szybko, nawet w ciągu kilkunastu minut, kilkudziesięciu minut uzyskujemy pożądany efekt fizjologiczny, gdzie po prostu organizm odzyskuje prawidłowe funkcje, czyli na przykład jeżeli podamy substancję gorzką, ona bardzo szybko się nam wchłonie i na przykład spowoduje wydzielanie soków trawiennych. Jeżeli podamy resweratrol, to na przykład on będzie miał działanie przeciwzakrzepowe, przeciwagregacyjne, spowoduje, że po prostu krew się rozrzedzi i będziemy mieli lepsze dotlenienie organizmu. Jeżeli podamy witaminy właśnie na ten splot podjęzykowy, to też one nam się bardzo szybko wchłoną i bardzo szybko dostaną się do komórek. I co jest ważne, jeżeli właśnie w tym miejscu podajemy ekstrakt zielarski, właśnie w postaci kropli czy w postaci jakiegoś dobrze przyswajalnego ekstraktu suchego, to omijamy wątrobę, omijamy krążenie wrotne i omijamy degradację substancji aktywnych w wątrobie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmujemy zioła tak normalnie doustnie, tak, i one dostają się najpierw do naszego żołądka, potem do jelita, to potem wszystkie substancje, czy to substancje odżywcze, czy substancje aktywne, czy też substancje trujące, jeżeli jakieś przyjmiemy niechcący, one krążeniem żylnym dostają się do żyły wrotnej i tą żyłą wrotną te substancje przechodzą przez wątrobę, gdzie są filtrowane przez komórki wątrobowe i tam dochodzi do wielu przemian biochemicznych. I część tych substancji ulega przekształceniu i wtedy nie wszystkie substancje do naszego organizmu dostają się w formie niezmienionej. Właśnie część z nich ulega zmianie i na przykład tracą swoją aktywność albo zyskują nowe właściwości. Natomiast właśnie jeżeli tutaj podamy prosto do ust, właśnie pod język, to podajemy te substancje aktywne dokładnie do krwioobiegu, tak? Czyli właśnie omijamy tutaj tą degradację wątrobową. Mhm.
0: Czyli jednak musimy stosować się do zaleceń, czyli tak jak zielarze czy Hildegarda podaje dokładnie, że należy tak przyjąć, a nie inaczej, to ma swój sens,
1: tak,
0: że
1: oczywiście.
0: To nie jest bez znaczenia dla naszego, znaczy dla efektu tak naprawdę terapeutycznego, prawda?
1: Tak, tak, to ma ogromne znaczenie, ale też jakby trzeba tutaj podejść z pewną taką wiedzą, z pewnym rozsądkiem, bo niektóre substancje musimy przyjmować doustnie, tak one muszą przejść przez nasz układ pokarmowy, bo po prostu mają tam pewne zadanie do wykonania, tak? Czyli na przykład, jeżeli przyjmujemy substancje takie gorzkie, na przykład nalewkę piołunową świętej Hildegardy, tak? Wino piołunowe albo wino wrotyczowe, które mają smak gorzki, które mają właśnie za zadanie pobudzić receptory zawarte w jamie ustnej, receptory w żołądku mają za zadanie pobudzić wydzielanie na przykład kwasu solnego i innych enzymów trawiennych, no to one muszą być właśnie przez nas spożyte, wypite i muszą po prostu do tych receptorów dotrzeć i wtedy wywołują efekt fizjologiczny stricte w układzie pokarmowym, między innymi właśnie poprawiając trawienie i przyswajanie składników odżywczych, czy na przykład działając antybakteryjnie, antygrzybiczo, antywirusowo, pasożytniczo i po prostu oczyszczając nasz układ pokarmowy z niechcianych mieszkańców.
0: No właśnie. Asiu, jakbyś mogła tak wymienić te najważniejsze substancje, które są w ziołach i co one dają człowiekowi?
1: No więc w ziołach jest oczywiście mnóstwo substancji aktywnych. Proszę Państwa, no chociażby w takim maleńkim czosnku, no macie Państwo zestaw odkrytych na dzisiaj, tak? 200 różnych substancji aktywnych, więc to jest niesamowicie dużo. Natomiast zawsze są w danych rodzajach ziół, czy w danym gatunku ziół, takie substancje dominujące, które kształtują działanie tego zioła, które po prostu powodują, że ukierunkowują zastosowanie tego zioła, powodują, że ono ma na przykład główny efekt fizjologiczny taki, a nie inny. I na przykład mamy substancje goryczowe, to jest bardzo złożona grupa związków, ale one mają wspólną cechę, że po prostu mają smak gorzki i pobudzają wydzielanie soków trawiennych, wydzielanie kwasu solnego, czyli poprawiają funkcję działania układu pokarmowego. Tak? Mamy na przykład związki o bardzo silnym działaniu przeciwutleniającym, czyli tutaj mamy antocyjany, bioflawonoidy, flawonole. Jest to bardzo szeroka grupa związków, też bardzo, bardzo złożona, ale ich wspólną cechą jest to, że one hamują powstawanie wolnych rodników w naszym organizmie, czyli one wchodzą w reakcję z substancjami, z takimi aktywnymi związkami tlenowymi, które po prostu uszkadzają błony komórkowe w naszym organizmie. Te przeciwutleniacze, one też na przykład mają działanie przeciwzapalne, mają działanie wspomagające naszą odporność, one wpływają na nazwijmy to regenerację witamin w naszym organizmie, czyli na przykład witaminy C czy witaminy E, po prostu wchodząc w reakcję redox, powodują, że witamina C odzyskuje swoje podstawowe funkcje przeciwutleniające. I na przykład jeżeli Państwo przyjmiecie witaminę C z bioflawonoidem, czyli na przykład takim bioflawonoidem jest kwercytyna, jest rutyna, jest hesperydyna, na przykład apigenina, no są różne bioflawonoidy, to przedłużacie okres półtrwania tej witaminy C w naszym organizmie ośmiokrotnie, czyli normalnie witamina C po upływie pół godziny ulega degradacji i jej stężenie zmniejsza się o połowę. Natomiast jeżeli na przykład przyjmiemy witaminę C z rutyną w stosunku 1 do 5, czyli na jedną część rutyny 5 części witaminy C, to wtedy powodujecie Państwo, że ta witamina C zostanie w naszym organizmie 4 godziny, a nie pół godziny. Tak? I przez 4 godziny będzie się stężenie utrzymywało, co też ma niebagatelny wpływ na nerki, bo jeżeli Państwo przyjmiecie dużą ilość danej substancji aktywnej, która jest szybko z organizmu wydalana, to też po prostu obciążacie nerki, a jednocześnie po prostu szybko tracicie tą cenną substancję. Więc musicie Państwo wiedzieć, że pomiędzy różnymi składnikami aktywnymi ziół też występuje taki efekt synergii. Mamy grupę związków, która się nazywa antrachinony. To są związki, które działają drażniąco na jelita. Tak? Czyli na przykład w korze kruszyny mamy takie związki. Jeżeli mamy problem z zaparciami, no to właśnie warto wtedy po takie związki, po surowce zielarskie bogate w te związki sięgnąć i wtedy spowodujemy szybszą perystaltykę jelit. W związku z tym następuje wydalanie tego zalegającego kału.
0: Olejki, no, prawda?
1: Olejki eteryczne,
0: wydawałoby się, że takie, prawda, tutaj wdychanie i tak dalej, co może nam taki olejek, jakby co może wspomóc w naszym organizmie? Okazuje się, że mają nieprawdopodobne możliwości, prawda?
1: Tak, no działanie olejków eterycznych jest wspaniałe. Jest niezwykle szerokie i co ważne, olejki eteryczne bardzo szybko dostają się do krwioobiegu, bardzo dobrze przenikają do układu nerwowego i mają działanie, takie właśnie, mają bardzo silne działanie fizjologiczne na nasz organizm, czyli stosując olejki eteryczne możemy szybko na przykład spowodować efekt uspokojenia albo pobudzenia, albo możemy bardzo szybko wspomóc układ odpornościowy. Stworzyłam taką mieszankę olejków, która po prostu spożywana do ustnia, to wypróbowałam na sobie, powoduje, że w ciągu pół godziny bardzo szybko podnosi się odporność organizmu i po prostu zwalczamy chorobę wirusową. Mhm. Także
0: nieprawdopodobne.
1: prawdopodobne. Prawdopodobne.
0: Tak. Właśnie. Okazuje się, że większość współcześnie lekarzy opiera się na właśnie chemicznych związkach, tak, i przepisuje nam lekarstwa, a bogactwo natury jest niesamowite i równie skuteczne, tak, właśnie w leczeniu tych współczesnych dolegliwości, czy chociażby wirusowych też infekcji.
1: Tak.
0: Chociaż jakby myślę, że ludzie nie wiedzą, że wiele też takich chemicznych substancji czy leków wielokrotnie składnikiem czynnym jest też naturalny związek, prawda? Ale tak, o tym się tak nie mówi.
1: Oczywiście.
0: Ale rzeczywiście jakby no, docenia się rolę tych naturalnych związków też w lekach takich farmakologicznych.
1: Tak. Znaczy, no właściwie ten rozwój farmakologii takiej chemicznej nastąpił po II wojnie światowej. Wcześniej w aptekach królowały zioła i po prostu aptekarze wiedzieli, w jaki sposób te zioła przetwarzać, przyrządzać i na zamówienie lekarza przyrządzano na miejscu w aptece leki, tak zwane leki galenowe. Natomiast potem w momencie, kiedy rozwinął się przemysł farmaceutyczny, właśnie zaczęto na skalę przemysłową na przykład jako pochodną ropy naftowej uzyskiwać chociażby salicylany czy różne inne związki chemiczne, gdzie na przykład wcześniej salicylany były pozyskiwane z kory wierzby, na przykład glikozydy naparstnicy, to jest bardzo, bardzo silna substancja działająca na sercowo, musi być dozowana w bardzo niewielkich ilościach, ale jest to przykład takiego substancji o pochodzeniu naturalnym, ziołowym, która ma bardzo silne oddziaływanie na organizm i nadal może mieć zastosowanie w medycynie.
0: Mm-hmm. No właśnie. Także dziękuję Ci, Asiu, za rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do tego, aby się na nowo, jeśli ktoś z Państwa nie stosuje przypraw czy ziół, herbatek ziołowych, aby na nowo te zioła zagościły w Państwa domach, w Państwa kuchni, bo naprawdę mają niebagatelną siłę i odgrywają dużą rolę, jeśli chodzi o profilaktykę zdrowia, ale też leczenie różnych chorób. Także zapraszamy i dziękujemy.

tym bardziej to, czego nie można mieć. Przecież wiesz, że te złe myśli są jak pamiątki z nieodwiedzonych miejsc. Czasem boisz się zadzwonić,

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Pupczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu. A teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater. To już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają te maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień, ale uwaga,

Dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic. No to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył, natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami no, mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom. Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować, również zimują, to doskonale każdy z nas zna w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza to się nazywa. To właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad, przechodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć. Od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży.
Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział.

Coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław, jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w, widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe, ale akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik, 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych, gdzieś w hodowli, w niewoli, to potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy. Mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Czyli też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa.
I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że niejedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, niejeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne. No ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat. Też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to? Owady tak długo? Mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga. Ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się załóżmy dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak 1,5 miesiąca, no maksymalnie do tych 2. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem, typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada. I to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata, i potem już jest dosyć znaczący spadek. Więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są. No, nazwijmy to dyplomatycznie wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No, mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No, bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma. To proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem. To też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście, no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć. No, ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że przez gołębie to. Że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych.
No bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również. Tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach. Także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat. Od 3 do 6 lat taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat. Kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle. Ale nie tylko. Myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć. No, wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może. Także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne. I po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad, nawet nie musi się natrudzić, bo nawet nie trzeba się nabiegać za takimi kunami. No ale to najczęściej tak jest, że jeżeli są jakieś zwierzęta upolowane, prawda, bo to też na przykład można powiedzieć, że taką ciekawostkę, albo nie, tą ciekawostkę może powiem, bo to będą za dwa slajdy, to zwierzę będzie. To powiem za dwa slajdy w takim razie. Czyli mamy kunę, która żyje 9 lat, około 9 lat. A sarna, nie żaden jelonek, tak jak mogłoby sugerować zdjęcie, wiele osób myśli, że to jest jelonek. To nie jest żaden jelonek, tylko to jest oczywiście sarna, konkretnie samiec, czyli koziołek. Poznamy to po porożu. I ile taka sarna może żyć? No, generalnie one też raczej krótko żyją, ze względu na to, że często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren, chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować. Ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przy kunie, bo my sobie tak wyobrażamy, na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego. On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kuny. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela
kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie duży kot. I to jest największy ze współczesnych pięciu gatunków dzikich kotów z rodzaju Panthera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No, ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No, to mamy 300 kg. Potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej, aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no, mogą żyć 10, 12, no, rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, 12 lat to już jest całkiem solidny wynik. No, ja miałem psa, żył właśnie 16 lat. Także to jest rzeczywiście takie maksimum. No, wiadomo, mogą dłużej. Jasne, że tak, słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat. No, ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo 12 lat. To jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No, wilki, jak widzimy, bardzo podobnie. Też mamy 12, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj, w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tego, do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa. To nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe, tak? W ten sposób to wygląda, czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć też długo, 15-20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie zdecydowanie po prostu zabijane. I ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no, myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No w zasadzie dzisiaj już ja widzę nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata. I po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I
Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie. 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać. Warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, to dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu, nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to w tym sobie, teraz sobie przypominam o, w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite i one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, na też na taką mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie no 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były, no chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie, ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało, właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No a po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki, znaczy dziki, no one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Także całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale
Zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo, bo no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju, to no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki, one naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo, więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są w, no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 km i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin, także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki, orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem.
I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka. Bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat, i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm. Proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Także niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba
zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku, właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie i występuje na wysokości Kalifornii, tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości, natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat, ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Bo uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż
Zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże, no w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Bajkowa kuropatwa 19:30. Witamy Was bardzo serdecznie i ciepło również, bo na dworze dzisiaj troszkę cieplej było niż wczoraj, ale to tak jak na lato to trochę chłodno było, prawda? Ale jeszcze ciepło się nam zrobi, piątek, sobota, niedziela, później znowu chłodniej i niedługo już pójdziecie do szkoły. A my zaczynamy rozdział 6. Czego? Pan Samochodzik i Templariusze. Zbigniew Nienacki. Wracamy za chwilę.

Obiad zjedliśmy w Augustowie. O 5 po południu wyruszyliśmy na kozi rynek. Mimo popołudniowej pory w powietrzu ciągle panował wielki skwar i duchota, których nie łagodzi nawet najsłabszy wiaterek. Niebo było mgliste, jakby ktoś rozlał po nim wodniste mleko. Zbierało się na burzę. Jechaliśmy przez ogromne lasy Puszczy Augustowskiej. Po 18 kilometrach zobaczyliśmy drogowskaz, deseczkę z napisem Kozi Rynek. Dookoła rozciągał się gęsty las, nigdzie ani śladu domku czy leśniczówki. Prawdziwa puszcza, pełna gzów. A może wielkich, złośliwych much, które zaatakowały nas, gdy tylko znaleźliśmy się na leśnej drożynie. Zapewne trwała teraz właśnie pora wyroju, a bagnisty teren koziego rynku stanowił ich siedlisko. Otoczyły nas miliardy tych ogromnych owadów, wielkich jak pół palca, złośliwie brzęczących, o żółto-złotym odwłoku i wielkich, boleśnie kujących żądłach. Wypełniło auto głośnym bzykaniem, odbijało się o szyby i nasze nosy. Jakby oślepły od upału, tłukły się w pudle samochodów, zderzały się ze sobą, tłustymi ciałami wpadały na nasze twarze. Na chwilę aż zaniewidziałem. Rozpędzona mucha z impetem uderzyła mnie w prawe oko. Czułem na szyi drugą wielką muchę, która wbijała we mnie żądło. Ruszyłem szybko naprzód, ale i tak mnóstwo gzów pozostało w aucie, a po zamknięciu okien robiło się strasznie duszno. Brzęczenie się wzmogło. Chłopcy wymachiwali gazetą, odpędzając od siebie owady. Z trudem łapałem powietrze otwartymi ustami. Tymczasem dojechaliśmy na rozstaje dróg. Znajdował się tu drugi drogowskaz z napisem Kozi Rynek, ale jego strzałka prowadziła do nieba. Komuś zachciało się głupich kawałów, powiedziałem. Zawracamy, bo zbłądzimy i pożrą nas te wściekłe owady. Do koziego rynku dojdziemy pieszo od strony szosy. Gzy jakby na chwilę przycichły, ale potem pojedyncze wyskakiwały gdzieś z dolnych części auta i pędziły z brzęczeniem od szyby do szyby, przysiadały na naszych rękach, szyjach, na twarzach, po których ściekał pot. Zapach potu zapewne jeszcze bardziej je rozdrażniał. Gdzie usiadły, wbijały żądła i ginęły od naszych uderzeń. Wreszcie wydostaliśmy się na szosę. Nad samochodem wirował żółtawy, wielki obłok much. Rozpędziłem wóz i gzy pozostały daleko za nami. A wtedy otworzyłem okna i odetchnęliśmy strumieniem świeżego powietrza. O 2 kilometry dalej skręciłem samochodem w leśną ścieżkę i pozostawiłem go na małej polance, zewsząd otoczonej krzakami i drzewami. Wehikułu nie było widać z szosy, bo osłaniała go gęsta ściana liści i zarośli. Ale i tutaj szalały także roje gzów. Cały las zdawał się drżeć od nieustannego brzęczenia wielkich owadów. Zabraliśmy więc z wozu każdy po brezentowej pałatce i nakryliśmy nimi głowę, zagłębiliśmy się w leśną gęstwinę. Przedzieraliśmy się przez krzaki, nogi zapadały się w puszyste mchy pokrywające torfiastą glebę. Brnęliśmy przez ogromne polany pełne wysokich do pasa paproci. W tej wędrówce towarzyszyło nam nieustanne brzęczenie i ponawiające się ataki żółtych much.

Wilhelm Tell dźwigał na ramieniu swoją ogromną kuszę. Nic dziwnego, że on właśnie najbardziej się zmęczył. Dałem hasło do krótkiego odpoczynku. Usiedliśmy na polance porośniętej paprociami. Uff, sapnąłem, udręczony upałem. Nie dziwię się, że dawni mieszkańcy tych ziem, jaćwingowie, przez tyle lat potrafili skutecznie opierać się na wale krzyżaków. Zakuty w stal i rycerz niewiele był wart w leśnej gęstwinie. Proszę nam opowiedzieć o jaćwingach. Teraz? Przecież ja ledwie żyję, stęknąłem. Drgnęliśmy. Nad lasem przetoczył się raptownie donośny łoskot gromu. Wstawać, chłopcy! Zakomenderowałem. Kozi rynek powinien być blisko. Musimy odnaleźć wycieczkę, zanim ten w tej puszczy rozpęta się burza. Niechętnie podnieśli się ze swoich miejsc. W lesie panowała taka duchota, jakby wypompowano powietrze. Zbliżająca się burza jeszcze bardziej rozdziuszyła gzy. Natarły na nas ze zdwojoną wściekłością na głowach i ramionach okrytych pelerynami. Odczuwaliśmy nieustanne stuknięcia. To rozbijały się o nas pędzące na oślep muchy. Oczy zalewał nam pot, każdy krok wydawał się czymś ponad siły. Gdy przystawaliśmy do złapania oddechu, słyszeliśmy to wznoszące się, to opadające głośno brzęczenie owadów. Tyle na dziś. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusz. Dobranoc.

0: muzyka, pogoda.
1: A na zegarach minęła godzina 20, czas na dzisiejszą prognozę pogody wieczorną. Tak, ze mną, jak zwykle, drodzy Państwo, ze mną nasza radiowa kotka Plamka na konsolecie również jest. Tak, i ona sobie tutaj robi mru-mru, tak? Plamka robi mru-mru. Jak to kotki mają w zwyczaju, leżeć brzuszkiem do góry. Tak, na konsole to jest ciepło, więc czasami kot tutaj, kotka naciśnie coś nie tak, jak trzeba i nie mamy sygnału. Dobrze, spoglądamy w to, co dzieje się w pogodzie w tej chwili. 20,4 stopnia to temperatura na termometrach, temperatura odczuwalna 20 stopni, a słońce zajdzie za 20 minut. A dzisiaj w nocy czeka nas bezchmurne niebo, miejscami zachmurzenie małe, na północy okresami umiarkowane, na północy i zachodzie kraju okresami silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna dzisiaj od 8 do 11 stopni, a w rejonach podgórskich i na Kieletczyźnie miejscami około 5, a nad samym morzem nawet do 13. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych i wschodnich, miejscami zmienny, wysoko w Bieszczadach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. A w czwartek bezchmurne niebo, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, na zachodzie umiarkowane, temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie, wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich na północy wiatr zmienny. Na ziemi chełmińskiej dzisiaj 10 stopni w nocy, a jutro do 23 stopni, nawet może 5 miejscami na ziemi chełmińskiej. Tyle dzisiejszej prognozy pogody, a za chwilkę naukowa kuropatwa o mechanice kręgosłupa, naszego kręgosłupa porozmawiamy. Zostańcie z nami.

0: dziękujemy za zaproszenie tutaj na ten wykład, ponieważ mam nadzieję, że stanie się on troszeczkę taką pierwszą cegiełką, która postara się potencjalnym pacjentom, może kiedyś, wyjaśnić, w czym leży istota pracy kręgosłupa, jak on funkcjonuje, jak wpływa na inne narządy i przy okazji obalić kilka mitów związanych z takimi powszechnymi patologiami kręgosłupa.
1: Takie podstawowe rzeczy, które musimy powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. 33-34 kręgi. To się może zmieniać. 7 kręgów szyjnych. My powiemy troszeczkę bardziej szczegółowo o górnym kręgosłupie szyjnym, głównie o poziomie C0, C1, C2. To jest specyficzny kawałek kręgosłupa. Tam nie ma krążka międzykręgowego, tak zwanego dysku, więc między kręgiem C1, C2 jest troszeczkę inny układ poruszania stawowy. To będzie rozwinięte. Kręgosłup piersiowy, 12 kręgów. One się łączą z żebrami. Też rozwiniemy ten temat. Lędźwiowy, 5 kręgów lędźwiowych. Kość krzyżowa, 5 kręgów krzyżowych zrośniętych ze sobą. One się zrastają około 20 roku życia. Więc kość krzyżowa jest dopiero po 20 roku życia, a wcześniej jest to jeszcze, widać jeszcze szczątkowe części krążków międzykręgowych pomiędzy kręgami krzyżowymi. Kość guziczna szczątkowa, 3 do 4 zrośniętych kręgów. Dobrze. I teraz to są ogólne informacje. Kolega wyjdzie od tematu, od rozwoju i potem postaramy się to wszystko poukładać w ten sposób, żeby Państwu łatwiej było zrozumieć, jak to wszystko razem funkcjonuje.
0: To może być na początku, albo budzić zaskoczenie, dlaczego zaczniemy od tematu było sobie życie, czyli od tych dwóch komórek łączących się, to już każdy wie, i później rozwijających się. Na ten temat kilka zdań uważam trzeba powiedzieć, żeby zrozumieć, jaką skomplikowaną maszynerią jest to ciało, nawet jeżeli tematem jest tylko i wyłącznie kręgosłup. Otóż to jest oczywiście teoria trzech listków zarodkowych, układających się, powiedzmy sobie, wzdłużnie w czasie rozwoju, kiedy komórka się dzieli i namnaża. Z tych trzech listków zarodkowych, zwanych mezodermą, ektodermą i endodermą, rozwijają się docelowo narządy, czy całe układy. I tak tutaj z ektodermy mamy skórę, naskórek plus gruczoły do tych części przynależne, nabłonek ust, twardówka, jest soczewka oka, układ nerwowy, receptory czuciowe, rdzeń nadnerczy, szkliwo zębów i tak dalej, sobie Państwo mogą doczytać. I teraz mezoderma, która będzie stanowiła troszeczkę jakby meritum naszego wykładu, bo to stąd się to wszystko bierze, to struna grzbietowa, układ szkieletowy, mięśniowy, warstwa mięśniowa, żołądka jeli, układ wydzielniczy, układ krążenia, rozrodczy, skóra, wyściółki, jam ciała i kora nadnerczy. I endoderma to najbardziej wewnętrznie położona część. To oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że cała rura od początku do końca. To jest dość ciekawe, bo to właściwie my to używamy w pracy właśnie takiego podejścia. Otóż warto mieć świadomość tego, że chociażby układ nerwowy i skóra rozwijają się z tego samego listka zarodkowego. Czyli tak naprawdę te dwa listki, jeden listek, który zamyka z tyłu i z przodu nasze ciało, tak naprawdę tutaj można sobie wyobrazić taki zamek, gdzie my się zamykamy, to układ nerwowy razem ze skórą przechodzi i pokrywa całą zewnętrzną część, dając tak naprawdę tą pierwszą linię kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym i przenosząc, transmitując wszystkie bodźce do układu centralnego, który dopasowuje już tak nasze wnętrzne, żeby utrzymać homeostazę w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne. To, co Piotr
1: to już wspomniał, na wstępie, wspomniałem, to są te podstawowe rzeczy i przejdziemy slajd dalej. I tutaj mamy kręgosłup widziany z boku, ta recina boczna. Charakterystyczną rzeczą i tą, o której musimy zawsze powiedzieć, są cztery krzywizny. W górnej części jest odcinek szyjny, który stanowi lordozę. I tutaj jest lordoza. To jest lekkie wygięcie kręgosłupa w kierunku ku przodowi. Potem mamy kręgosłup piersiowy, składający się z 12 kręgów, tak jak wspomniałem. I to nazywamy kifozą. To jest to wygięcie kręgosłupa w kierunku ku tyłowi. I od pierwszego kręgu lędźwiowego mamy lordozę lędźwiową, prawda? Tutaj jest kifoza krzyżowa i kość guziczna, szczątkowa, króciutka, która u nas występuje w takim szczątkowym rozmiarze. Te cztery krzywizny pozwalają naszemu kręgosłupowi przenosić bardzo duże obciążenia. Profesor Tylman, nieżyjący już znany profesor ortopedii, napisał takie równanie. 4 do plus 1, 4 do kwadratu plus 1 to jest 17. 17-krotnie kręgosłup jest bardziej wytrzymały dzięki tym czterem krzywiznom, aniżeli jakby był prostym odcinkiem, gdzie wszystkie siły przenoszone były bezpośrednio na trzony kręgowe, na krążki międzykręgowe i stawy międzywyrostkowe. My to tłumaczymy pacjentom w ten sposób. Dookoła tego kręgosłupa jest mnóstwo mięśni, więzadeł, stawów, powięzi i każda z tych struktur, o czym będziemy mówić, przenosi obciążenie. Więc kręgosłup wyginając się, poruszając się, ulegając różnym naprężeniom, siłom zewnętrznym, pracuje jako całość. My przynieśliśmy tutaj element kostny, prawda, żeby Państwu jakby to zobrazować. Natomiast do tego mogliśmy nałożyć jeszcze kilka warstw. My tak obrazowo mówimy pacjentom. Pacjenci pytają się, gdzie jest nasz dysk. Ten nasz dysk jest 5 do 6 cm głębiej od zewnętrznej części skóry. Czyli żeby sięgnąć tam, neurochirurg musi pokonać 3, 4, 5-centymetrową warstwę powięzi, mięśni powierzchownych, głębokich i dopiero dochodzi do krążka międzykręgowego, więc jest to bardzo liczna struktura, która otacza kręgosłup i dzięki temu ten kręgosłup może się utrzymywać. Więc takim tematem przewodnim naszego wykładu jest to, że funkcja wytwarza formę. Czyli generalnie rzecz ujmując, ten kręgosłup się porusza dzięki tym wszystkim strukturom. Nie można patrzeć tylko wybiórczo na krążek międzykręgowy, tylko na staw międzywyrostkowy, o którym zaraz powiemy, tylko musimy też mieć na myśli również te wszystkie warstwy mięśniowe. Musimy mieć też na myśli to, co tym wszystkim steruje, czyli centralny układ nerwowy, który reguluje napięcia i pozwala całemu temu rusztowaniu się utrzymywać w nienagannej postawie. I musi być zachowana ta równowaga krzywizn. Często pacjenci się pytają, często przy zwiększonej kifozie, prawda, czy to jest korzystne, czy nie. To było takie pytanie od pana. Jest zwiększona kifoza, musi nastąpić zwiększona lordoza. Czyli te krzywizny współgrają ze sobą. My nie możemy nigdy patrzeć na odcinek szyjny, tam mam problem, ten problem zazwyczaj wynika z tego, że jest zwiększona kifoza, bardziej się pochylamy do przodu. Mówimy często brzydko, że ktoś wysuwa głowę do przodu i to jest niekorzystne. Więc to jest zawsze całość i jako całość musi być rozpatrywana. I teraz pokrótce powiemy o poszczególnych odcinkach. Tutaj, dalej, tak, dobrze.
0: Jeszcze.
1: Dobrze. Tu jest podstawowa okej.
0: Jeszcze.
1: Dobrze. Podstawowa informacja na temat kręgu, jak on wygląda, pokrótce. Okej. I krąg zbudowany jest tak, jak tutaj jest. Ja się może przesunę, żeby lepiej to Państwo widzieli. Z części przedniej, silniejszej, czyli część przednia to jest ten trzon kręgowy. Tutaj na tym trzonie kręgowym między kręgami spoczywa właśnie krążek międzykręgowy, czyli dysk, z którym mamy tak wiele kłopotu. Część tylna, słabsza, tak jak widać, troszeczkę oszczędniej zbudowana, to jest ten łuk kręgowy, który tutaj widać. Obie te części ograniczają i tworzą kanał kręgowy. Więc ten kanał kręgowy jest w tym miejscu. On ma różny kształt w zależności od poziomu kręgosłupa. Jeśli mówimy o kręgosłupie szyjnym, ten rdzeń kręgowy jest stosunkowo najgrubszy i kanał kręgowy jest największy, prawda? Natomiast w odcinku piersiowym jest troszeczkę węższy kanał kręgowy, też ze względu na to, że ruchomość odcinka piersiowego jest troszeczkę mniejsza. W odcinku lędźwiowym kanał kręgowy ma bardziej taki spłaszczony kształt, nie jest takim trójkątem. I suma tych wszystkich otworów, tak jak tu jest napisane, właśnie tworzy ten kanał kręgowy. Kanał kręgowy biegnie od szczytu aż do kości krzyżowej. I dobrze by było o tym pamiętać, bo często kość krzyżowa ulega różnym urazom. I my trochę po macoszemu to traktujemy. Początek układu nerwowego jest, centralnego układu nerwowego jest w głowie, natomiast koniec tak naprawdę i zwieńczenie tego jest w kości ogonowej. Więc te wszystkie urazy kości ogonowej nie powinny być też tak pomijane i tutaj też należałoby zawsze o tym pamiętać, że tam się coś złego może stać. Tu jest krąg widziany z boku. Trzon kręgowy. Tutaj mamy akurat kręgosłup piersiowy, tu jest dołek stawowy dla żebra i tu jeszcze na wyrostku poprzecznym również w ten sposób. Dobrze. I teraz atlas. To jest najwyżej położony krąg. Jest bardzo charakterystyczny, bo nie mamy trzonu kręgowego. Nie ma trzonu kręgowego i to jest charakterystyczna rzecz atlasu. Przednie i tylne części tworzą taki pierścień. Są charakterystyczne powierzchnie stawowe, prawda, górnej, i tutaj jest, to jest połączenie z kością potyliczną. Więc na tym kompleksie opiera się kość potyliczna. Od dołu, bo tu jest dół pokazany, to jest połączenie z łukiem drugiego kręgu. Więc atlas, jak my to mówimy, to jest troszeczkę taka obrączka, prawda, która jest nasadzona i zaraz to się wszystko wyjaśni. Więc jeszcze raz łuk przedni, łuk tylny, powierzchnie stawowe, to będzie łatwiej Państwu zobrazować na tym slajdzie. Powierzchnie stawowe górne, dolne. To jest charakterystyczny otwór dla tętnicy kręgowej. Tętnica kręgowa tutaj bardzo wysoko przechodzi przez ten otwór. Jest też bruzda tętnicy kręgowej i w tej bruzdzie tętnicy kręgowej ona wchodzi i łącznie z drugą tętnicą kręgową tworzą tętnicę kręgową podstawną i ona właśnie daje ukrwienie do śródmózgowia. I o tym też trzeba czasami pamiętać, że tak wysoko ten układ krążenia wchodzi. Drugi krąg, axis. I tu jest też charakterystyczna rzecz. Jest ząb kręgobrotowego. Ząb kręgobrotowego, czyli pozostałość trzonu tego kręgu szczytowego. U dzieci między zębem kręgobrotowego, a w tym miejscu, jest jeszcze chrząstka szchlista, czyli on nie do końca zrasta się z całym trzonem kręgowym axis. Czyli tu jest jeszcze przerwa u dzieci. I ten ząb kręgobrotowego, łatwo jest to samemu też zobrazować, tworzy z powierzchnią stawową kręgu szczytowego staw. Czyli jeśli byśmy sobie utworzyli taką obrączkę, nawet z jednego palca, to ten ząb kręgobrotowego znajduje się tu, biorąc pod uwagę, że twarz jest skierowana w tamtą stronę. Czyli w ten sposób to funkcjonuje. Jak poruszamy szyją, a ruszamy kręgiem szczytowym w stosunku do obrotowego, to tak to zachodzi. Więc to jest bardzo charakterystyczny staw i bardzo nietypowe połączenie. My często o tym zapominamy, tak, prawda? Kręgosłup szyjny. Staw szczytowo-obrotowy jest bardzo charakterystyczny ze względu na jego budowę i funkcję. Tutaj też jest blaszka łuku kręgowego i pozostałe elementy. I tu jest krótka mechanika, jak to funkcjonuje. Więc ząb kręgobrotowego, kręgu axis i krąg szczytowy, który jest tutaj. Tu są stawy, to jest potylica, prawda? Potylica. I tu jest niewielki ruch skłonu bocznego i potakiwania. Ten ruch potakiwania to jest ruch głowy w stosunku do szyi. Bardzo nieznaczny, około 10 stopni. Badania były robione niestety na preparatach, więc u każdego z nas jest inaczej. Natomiast ruch boczny to jest bardzo dyskretne, kilkustopniowe przesunięcie głowy w stosunku do odcinka szyjnego. Więc można poruszać głową w stosunku do odcinka szyjnego, nie poruszając szyją. Często widać, niektórzy tak właśnie ustawiają głowę, ruszają swobodnie całą szyją, a brodę mają lekko przesuniętą w stosunku do osi ciała i to może świadczyć oczywiście o zaburzeniach ruchomości w tym górnym segmencie stawu szczytowo-potylicznego czy połączenia potyliczno-szczytowego. Więc bardzo charakterystyczny staw, bardzo charakterystyczne połączenie, bardzo niewielka ruchomość, ale tam się odbywa gro rotacji. Czyli krąg szczytowy w stosunku do obrotowego to jest 50% całej rotacji w szyi, około 50 stopni. Czyli na tym zębie, prawda, kręgu obrotowego porusza się krąg szczytowy, więc tam jest rotacja. Tutaj jeszcze jest to prościej może nie dla wszystkich, ale jeśli ktoś nadąża. Ząb kręgu obrotowego, łuk przedni, prawda? Więc to jest ten kompleks, tu jest oczywiście kanał kręgowy. Tutaj mamy wyrostek łuku kręgu szczytowego jest drobny. Dzięki temu możemy wykonywać ruch wyprostu głowy, więc jest bardzo subtelny. Drugi, czyli krąg obrotowy, ma już wyraźny wyrostek. My go możemy sobie wyczuć. Więc jak palpujemy od guzowatości kości potylicznej, to pierwszego łuku raczej nie wyczujemy, jest bardzo głęboko w warstwie głębokich mięśni. Natomiast ten drugi już jest wyczuwalny i możemy spokojnie sobie tutaj wypalpować. Więc jest wyraźny, dość duży. I tutaj są ruchy zgięcia, nieznaczne, prawda, na tych powierzchniach stawowych. Ruchy wyprostu, tak jak powiedziałem, dzięki drobnemu wyrostkowi, w zasadzie łukowi kręgu szczytowego, ten ruch wyprostu jest możliwy i rotacja, tak jak powiedziałem, najłatwiej jest to przedstawić na podstawie tego zęba i obracającego się pierścienia, tak to wygląda. Tak wygląda cały kompleks, ząb kręgoobrotowego, krąg szczytowy, prawda, krąg obrotowy i ten charakterystyczny ząb, który wchodzi właśnie tak wysoko, u dzieci nie do końca zrośnięty i pozostałe kręgi odcinka szyjnego, które są kręgi, które są już zupełnie inaczej zbudowane i o nich wkrótce powiemy. Tak wygląda odcinek szyjny, ząb kręgoobrotowego, nie mamy kręgu szczytowego. Tu są powierzchnie stawowe górne i powierzchnie stawowe dolne. One są stawiane mniej więcej pod kątem 45 stopni, tak jak Państwo widzicie, ale każdy z nas ma różną lordozę, albo jej nie ma, albo mocniej wysuniętą głowę do przodu, albo mniej. I te powierzchnie stawowe będą ustawione w różny sposób, w zależności od tego, jak my się w przestrzeni znajdujemy. Tu są trzony kręgowe i na pozostałych poziomach między pozostałymi kręgami są już krążki międzykręgowe. Więc funkcja C1, C2 to jest ruchowa, około 50 stopni rotacji, to jest bardzo istotna rzecz i ten kompleks C1, C2 jest zupełnie inaczej zbudowany, spełnia właśnie inną funkcję i o tym zawsze warto pamiętać. Krąg siódmy, tutaj pokazany, upodabnia się już troszeczkę do kręgów piersiowych. Jest już większy wyrostek kolczysty, to jest wyrostek kolczysty. Trzon kręgowy jest troszeczkę bardziej masywny. Krąg piersiowy charakteryzuje się tym, że to już jest właśnie dołek dla połączenia z pierwszym żebrem. Notabene pierwsze żebro jest tutaj w dole nadobojczykowym bardzo blisko, palpowalne. To się często nam zdarza, że pacjenci nie bardzo nam wierzą. Pierwsze żebro jest wielkości, tak jak moje palce, tutaj bardzo wysoko ustawione. Więc połączenie pierwszego żebra z pierwszym kręgiem piersiowym i krąg C7, który jest już upodabnia się do kręgosłupa piersiowego, upodabnia się do kręgów, które stanowią właśnie odcinek piersiowy. Czy w tych sytuacjach takich kręgów przejściowych, jak L1, prawda, czy L5, będziemy mieli właśnie tę samą sytuację, że ostatni krąg lędźwiowy już będzie upodabniał się troszeczkę do kości krzyżowej, do tych kręgów, które tą kość krzyżową tworzą. Dobrze. I tu jest typowy krąg szyjny. Kanał kręgowy, tak jak widzicie Państwo, jest duży, ma taki bardziej trójkątny kształt. To też jest indywidualne. Powierzchnie stawowe i otwory, i przez te otwory, potem pokażemy na modelach, przez te otwory przechodzi tętnica kręgowa. Czyli tą tętnicę kręgową mamy z jednej i z drugiej strony. Ona biegnie u nasady wyrostków poprzecznych przez otwory i to też warto pamiętać, bo bardzo często zdarza się, że przy dużych zmianach zwyrodnieniowych, szczególnie w okolicach stawów lóżki, łunkowertebralnych, dużych deformacjach w obrębie trzonów kręgowych, bardzo często te tętnice kręgowe przez te zmiany niestety, ale bywają dodatkowo jeszcze uciskane. Stąd mogą się pojawić bóle, zawroty głowy, zaburzenia kręgowo-podstawne. To jest takich 5 charakterystycznych objawów i dobrze jest wtedy też o tym pamiętać, że ten kręgosłup szyjny może się przyczyniać właśnie do tego rodzaju dolegliwości. Wyrostek poprzeczny tutaj i właśnie ten otwór dla tętnicy kręgowej, oczywiście i dla żyły, prawda? Tu jest wyrostek stawowy górny, dolny i trzon kręgowy, tak jak powiedziałem, i wyrostek kolczysty. On jest rozdwojony, osobniczo one są zmienne, więc czasami to rozdwojenie bywa inaczej ukształtowane, to jest też dość zmienne. Kręgosłup szyjny widziany z boku. Tak wygląda z boku i to jest jeszcze to, o czym mówiłem, staw łunkowertebralny. To są drobne stawy połączenia między trzonami kręgowymi. One zazwyczaj w procesie niestety, ale deformacji, najczęściej tutaj tworzą się tak zwane osteofity, tak zwane dzioby kostne, które mogą wchodzić albo w otwór międzykręgowy, przez który wychodzi korzeń nerwowy, albo mogą wchodzić do kanału kręgowego. I stawy międzywyrostkowe pokazane na poszczególnych poziomach odcinka szyjnego. Dobrze. I tutaj mamy kręgosłup szyjny widziawy z boku i to są właśnie te stawy łunkowertebralne. Te tak zwane wzniesienia, które kontaktują się z dolną częścią poprzedniego trzonu kręgowego. Powierzchnia stawowa górna, dolna trzonów kręgowych i tutaj nie mamy krążka międzykręgowego. Prawda? Więc tu jest sam układ kostny. Dobrze. Tu jest krótki zarys układu więzadłowego, bo ktoś by mógł spytać, jak ten ząb kręgoobrotowego tam w środku, utrzymuje się. Jakby się łuk kręgu szczytowego przesunął, to w tym momencie cały kanał kręgowy, a dokładnie rdzeń przedłużony, który jest w kanale kręgowym, uległby niestety, ale uszkodzeniu i kompresji. I to się kończy bardzo źle. Więc ten ząb kręgu obrotowego, i tu już jest układ więzadłowy, powstrzymywany jest, żeby się nie przesunął w obręb kanału kręgowego, bo tu mamy rdzeń przedłużony, przez więzadło poprzeczne zęba kręgobrotowego. To jest jeszcze więzadło szczytu zęba kręgobrotowego i więzadło skrzydłowate. Mechanika tego jest dość skomplikowana. Od tego właśnie są zależne ruchy głowy, więc my nie będziemy może tego tłumaczyć, są skomplikowane rzeczy. Natomiast warto powiedzieć o jednej kwestii. Przy dużych zmianach, szczególnie w chorobie reumatoidalnej, ziarnina reumatoidalna czasami zajmuje te więzadła i niestety one są bardziej osłabione, bardziej rozciągliwe. Nie jest rzeczą korzystną, jak u pacjentów przy dużej postępującej chorobie reumatoidalnej wykonuje się nadmierną rotację w górnym odcinku szyjnym. Po prostu ryzykujemy tym, że będziemy to coraz bardziej napinać. Ci ludzie często już chodzą z wysuniętą głową do przodu, więc to więzadło już jest napięte, prawda? Bo ono musi powstrzymywać ten ześlizg tego całego kompleksu do przodu. Więc wykonywanie jakichkolwiek rotacji szybkich nie jest wskazane i to zawsze warto wspomnieć. Więc nie zawsze to kręcenie głową, tak zwane, które wykonujemy rano, a szczególnie przy RZS-ie, jest korzystne. O tym dobrze jest zawsze pamiętać, bo to się czasami zdarza, że ktoś przychodzi, no chciał dobrze, natomiast w tym momencie specjalnie korzystnie to nie wychodzi. To są więzadła widziane od przodu. Więzadło podłużne przednie. To jest bardzo silnie spinające więzadło, które jak tasiemka od potylicy biegnie w kanale kręgowym bardzo nisko i kończy się właśnie na samym dole kręgosłupa. Ono spina. Z jednej strony jest więzadło podłużne przednie, z drugiej jest więzadło podłużne tylne, które jest jedne z przodu, drugie z tyłu. Więc spinają wszystkie kręgi jak tasiemka. Bardzo, bardzo ważna, istotna rzecz. Przy urazach niestety czasami, czy przy dużych dyskopatiach centralnych, tutaj mamy dysk, ono bywa napięte i to może spowodować przemieszczanie się trządu w stosunku do siebie, co nie jest korzystne. Odcinek piersiowy. Odcinek piersiowy, charakterystyczna rzecz, żebra, prawda? Więc kręgosłup piersiowy ma mniejszą funkcję, jeśli chodzi o ruchomość rotacyjną. Głównie to jest funkcja ochronna dla całego śródpiersia i kolega tu troszeczkę powie, co w tym śródpiersiu leży, jak ten kręgosłup piersiowy wpływa na funkcjonowanie narządów śródpiersia. Ja pokrótce powiem. Połączenia żebrowo-kręgowe, żebra łączą się z górnym, z dolnym kręgiem i z krążkiem międzykręgowym i jeszcze tutaj z wyrostkiem, więc tych połączeń jest dość sporo i pierwsze 5 żeber, one się łączą bezpośrednio z mostkiem, który jest z przodu, prawda, pozostałe nie bezpośrednio, to jest tutaj widoczne i ostatnie 2 mamy wolne. Prawda? Więc ostatnie 2 żebra są wolne, one są palpowalne. Czasami jest krótsze z jednej strony, dłuższe z drugiej. Więc tak wygląda klatka piersiowa i kręgosłup piersiowy. Kręgi piersiowe mają troszeczkę inaczej ukształtowane powierzchnie stawowe. One są troszeczkę pod większym kątem. Tam głównie dominuje ruch zgięcia. W mniejszym stopniu możemy się wyprostować. Jest troszeczkę rotacji. W zależności jak się zbliżamy coraz bardziej ku dołowi, tej rotacji jest troszeczkę więcej. Czyli kręgosłup piersiowy w tej dolnej części lepiej się rotuje. Możemy się troszeczkę więcej skręcać, prawda? W tej górnej części ze względu na to, że właśnie tworzy klatkę piersiową z żebrami, on takiej wielkiej ruchomości rotacyjnej nie ma, prawda? Przy skrzywieniu kręgosłupa to też. I to jest to pierwsze żebro, o którym Państwu mówiłem. Takie nieduże. Jest obojczyk i pierwsze żebro. Więc pierwsze żebro jest naprawdę niewielkie. Nam się wydaje, że pierwsze żebro jest gdzieś nisko. Nie, pierwsze żebro jest tutaj wysoko przez górny otwór klatki piersiowej i możemy spokojnie je spalpować. Więc tak wygląda odcinek piersiowy. I myślę, że warto o tym śródpiersiu troszeczkę jak można powiedzieć. Co w tym śródpiersiu leży? Jak ukształtowanie tego kręgosłupa piersiowego wpływa na funkcjonowanie narządów w śródpiersiu? Mamy tu na myśli płuca, serce i jak to funkcjonuje. Jeszcze jedną drobną rzecz. Mechanika oddychania, bo to jest zawsze taka rzecz, która nam gdzieś umyka. Dolne żebra poruszają się jak ucho od wiadra. Wdech i wydech. A górne żebra jak ramię pompy. Wdech, wydech. Ograniczamy sobie to w sposób okrutny, siedząc w pozycji zgięciowej. Ja często pokazuję, wtedy nam tylko zostaje brzuch. Niestety. Przeponką my oddychamy zawsze. Ta przeponka jest mniej więcej tutaj i ona w momencie wdechu obniża się, natomiast powoduje rozprężenie dolnej części klatki piersiowej. Więc rozprężenie, wdech i wydech. I to takie właśnie schematyczne i takie obrazowe pokazanie, że to jest ucho od wiadra. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Niektórzy nawet nawiązują do skrzeli ryby. Prawda? Że to jest takie, tak oddychamy, prawda? Ci, którzy mają, że tak powiem, skojarzenia z muzyką, powiedzą harmonia. Prawda? Mogę nabrać powietrza, mogę wypuścić. Ale to jest bardzo istotne, żebyśmy się sobie nie ograniczali możliwości oddechowych właśnie ze względu na to, że w tej klatce piersiowej jest mnóstwo narządów, które funkcjonują, dzięki temu, że się to wszystko rusza. Proszę.
0: Tak, bo Piotr wspomniał o tym kostnym czynniku, czyli o trzonach, czy w ogóle o kręgach, o żebrach i o ich mechanice. Warto zauważyć, że między innymi dlatego mamy te części chrzęsne tutaj przy połączeniach, ponieważ gdyby to się wszystko zrosło, czy wiedzą ludzie, którzy mają chociażby zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, którzy jak mają szczęście, to będą do końca życia prości. Tylko prości. I będą się poruszać tylko tyle, ile im biodra pozwolą. Ale jeżeli dojdzie do tego, że taka osoba z różnych względów zrośnie się tak, do końca życia ogląda swoje buty. I nie ma z tym co zrobić. Paskudna choroba. Ale o śródpierściu. Śródpierście oczywiście obejmuje, szkoda, że nie mamy rzutu bocznego tutaj, ale obejmuje oczywiście tą część pomiędzy... Wszyscy Państwo znają oczywiście przeponę oddechową. Tych przepon funkcjonalnych wyróżnia się znacznie więcej. I tutaj u góry mamy taką przeponę, czyli górny otwór klatki piersiowej. Oczywiście to nie są wszystko puste przestrzenie. To nie są otwory, przez które światło może, prawda, sobie wypływać w górę. To jest oczywiście zamknięta przestrzeń przez tkankę, o której zaraz będę mówił, powięź, ale też oczywiście część sklepkową opłucnej. Więc płuca zajmują tą część, oczywiście po lewej i po prawej stronie. W środku jest potężna przestrzeń, w której umiejscowione jest właśnie serce, ale nie tylko serce. Zapominamy o tym, że z serca wychodzi jeszcze kilka olbrzymich naczyń, które albo wyprowadzają tą krew z serca, albo też doprowadzają, czy też z górnej części, czy z dolnej całego ciała. Warto pamiętać o tym, że żaden z narządów wewnętrznych, jeżeli mówimy w tym wypadku klatki piersiowej, w ogóle w całym ciele, żaden z narządów nie wisi sobie od tak w przestrzeni. Każdy z tych narządów posiada swój mechanizm, czy układ wieszadłowy, czyli jakby tkankę, można to nazwać więzadłem, może to być otrzewna, opłucna, cokolwiek, która wytwarza pasma tkanki łącznej, które te narządy tak naprawdę trzymają, zapobiegając czemu? Ich opadnięciu, ponieważ narząd opadnięty ma gorsze warunki funkcjonowania, o czym naprawdę można się przekonać, kiedy, nazwijmy to tak, narządy są wypchnięte u niektórych osób zbyt mocno do przodu. To się wiąże z pewnymi konsekwencjami, jak chociażby zastoje naczyniowe, ale też zaparcie i tym podobne rzeczy. Więc każdy narząd zwisa tak naprawdę z łącznotkankowych struktur i nie inaczej jest chociażby z sercem, które samo w sobie oczywiście zamknięte jest w przestrzeni worka osierdziowego, ale sam worek osierdziowy wytwarza pasma, które zwisają, proszę Państwa,
1: w górnym
0: odcinku piersiowym i szyjnym, na połączeniu siódmego kręgu szyjnego i dwóch pierwszych kręgów piersiowych. Czym to może skutkować? No to są znowu relacje sprzężone, to znaczy albo jest to sytuacja, w której my się pochylamy na własne życzenie lub też chorobowo spowodowana, dzięki czemu te narządy spychane są oczywiście do dołu, ale to może być również jakakolwiek operacja w tej okolicy, która powodując bliznowacenie ściąga nam, w związku z tym, że każdy organizm dąży do minimalizowania napięć. Wielu z nas miało pewnie operacje i nie odczuwało z tego tytułu żadnych dolegliwości, aż na przykład po kilku latach okazało się, że jestem krzywy lub krzywa. No właśnie, przez kilka lat organizm mógł tak zadbać o nas, o nasz komfort, że nie odczuwaliśmy z tego tytułu żadnych dolegliwości. Okazuje się, że po latach tkanki się tak poskracały, czy to jest blizna, czy cokolwiek innego, że okazuje się, że jesteśmy krzywi. Nie dlatego, że coś nam, mamy krótszą nogę, przestawioną miednicę. Nie, dlatego, że tkanka się skróciła, a my dążąc do tego, żeby nie odczuwać tego napięcia, chodzimy tak, jak chodzimy, nie zauważając tego.
1: Tak, takim przewodnim tematem jest naszego wykładu też, zapomniałem powiedzieć, funkcja wytwarza formę. My kompensujemy. nie mając możliwości poruszania się gdzieś, poruszamy się gdzie indziej, prawda? Nie mając możliwości zgięcia w lewą stronę, zginamy się bardziej w prawo, a w górnym odcinku piersiowym w lewo. I to jest tak naprawdę proces, który nieustannie zachodzi. To nie jest statyka, że my się urodziliśmy, ktoś był, prawda, nie, ktoś pójdzie do pracy, będzie pracował 12 godzin w pozycji siedzącej, przychodzi do nas i on się już wyprostować nie może, bo on od kilku lat dzień w dzień pogłębiał taki, a nie inny mechanizm funkcjonowania własnego ciała. Więc funkcja wytwarza formę. I co jest zadziwiające, to nie jest tylko tak, że w okresie wzrostu, kiedy jesteśmy dziećmi. Nawet ludzie w wieku dojrzałym mogą bardzo wiele nawyków ruchowych zmienić.

0: też oczywiście wpływ samej struktury kostnej. Ona może być osłabiona. Przy osteoporozie zmiana z wyrodnienia będzie zawsze troszkę częstsza. Ta kość się będzie bardziej poddawała. Ale to funkcja wytwarza formę i to w każdym momencie naszego życia, a nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy, że tak powiem, mali.
1: Tak. No to jest tak oczywiście, że skład tego ciała, mówimy tu o kośćcu, jest zapisany w genach. Tak? Ilość tych kręgów, to też czasami się zdarzają niespodzianki, ale to są oczywiście już jakieś
0: anomalie,
1: tak jest. Natomiast to jest tak, że skład jest zapisany, natomiast to jak to będzie funkcjonowało, ja to powtarzam moim pacjentom, że sprawność dana jest nam z reguły tylko raz. Zaraz po urodzeniu, kiedy w naturalny sposób uczymy się wykonywać prostych, ale coraz bardziej skomplikowanych też z czasem funkcji. Później trzeba na to bardzo ciężko zapracować, żeby znowu wrócić na jakiś przyzwoity poziom.
0: Tu jest kanał kręgowy, w którym leży właśnie rdzeń kręgowy. To jest taki prosty schemat, który pokazuje nam, że w momencie zgięcia do przodu my napinamy struktury wewnątrz kanału kręgowego. My sobie powiemy troszeczkę później o tym, jak ten kanał kręgowy wygląda, co go otula. Tam jest worek opony twardej i to będzie charakterystyczne. I w tym kanale kręgowym ten rdzeń kręgowy ułożony jest promieniście, to zaraz będzie też tam na późniejszych slajdach pokazane. Krążek międzykręgowy. Tu jest bardzo, bardzo wiele kontrowersji. Krążek międzykręgowy, który jest pokazany tutaj, składa się z części pierścienia i jądra miażdżystego. Prawda? Więc jądro miażdżyste jest w samym środku. Pierścień to jest kolejno ułożonych 20 do 30 różnie warstw włókien kolagenowych na tak zwaną cebulkę, prawda? Czyli jedna na drugiej. I krążek międzykręgowy niestety starzeje nam się od 20 roku życia. Czyli coraz mniej jest w nim wody. On w wieku młodym, tam pod koniec mamy młodych ludzi, to mają krążek uwodniony wspaniale. Natomiast niestety wraz z wiekiem elastyczność tego krążka, tej struktury, zresztą jak całego naszego ciała, maleje. Tutaj jest rezonans magnetyczny. Z tym się spotykamy najczęściej, jeśli chodzi o patologię krążka międzykręgowego i to jest badanie, które powszechnie obowiązuje. Najczęstszy poziom dyskopatii L4, L5. Tutaj mamy protruzję krążka międzykręgowego, która charakterystycznie tu troszkę dotyczy bardziej wpuklenia się w obręb płytki granicznej trzonu kręgowego i wcale ta protruzja nie jest aż tak strasznie wielka w sam kanał kręgowy, ona zawęża kanał kręgowy, natomiast wpukla się w trzon czwartego kręgu. L4, L5 to jest najczęstszy poziom dyskopatii, z jakim my się spotykamy i statystycznie. I to jest jeszcze L5, S1. Krążek międzykręgowy, ten starzejący się wraz z wiekiem na obrazie rezonansu charakteryzuje się właśnie takim ciemnym. To jest akurat projekcja T2. Jest ciemniejszy. To świadczy właśnie o obniżeniu dehydratacji, czyli utraty wody. Te dobrze uwodnione krążki międzykręgowe są jaśniejsze, prawda? Raz, że są wyższe, zdecydowanie wyższe, a dwa, że jaśniejsze. I tutaj mamy rdzeń kręgowy, który jest w kanale kręgowym umiejscowiony. Dookoła jest płyn mózgowo-rdzeniowy. Ja często mówię do pacjentów, ten płyn jest po to, że jak się ktoś poruszy, zeskoczy, to ten kanał kręgowy jest zupełnie bezpieczny. On jest w środku, w płynie mózgowo-rdzeniowym. Płyn mózgowo-rdzeniowy zapewnia mu ochronę właśnie i przed wstrząsami mechaniczną. Płyn mózgowo-rdzeniowy otoczony jest workiem opony twardej. To pokrótce pokażemy. Więc tak wygląda rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego. To jest przekrój boczny, przekrój poprzeczny jest przynajmniej w diagnostyce bardziej istotny. Więcej możemy zobaczyć. Tych przekrojów zresztą wzdłużnych jest też dużo więcej, żeby to szczegółowo uwidocznić. Więc tak, krążków międzykręgowych jest 23. Segmentów ruchowych kręgosłupa jest ich 24. Właśnie dlatego, że między C1 i C2 nie ma dysku. I o tym trzeba pamiętać. Nie ma dysku i to jest bardzo specyficzny kompleks. To zawsze warto pamiętać. Ten górny odcinek szyjny, on wymaga trochę innej diagnostyki i tam troszeczkę inne problemy możemy mieć. Krążki międzykręgowe, tak jak powiedziałem, płytki chrząstki włóknistej połączone z trzonami za pomocą chrząstki szklistej. To jest też bardzo istotna kwestia. My często mówimy, dysk nam wypadł. Dysk nie może nam wypaść. Dysk jest połączony z trzonem powyżej i poniżej. I krążek międzykręgowy jest nim połączony. Dysk może ulec degeneracji, może pęknąć pierścień, może być przepuklina różnego rodzaju, prawda, dokonana, niedokonana, może być sekwest, ale krążek międzykręgowy jako dysk jest przytwierdzony do płytek granicznych trzonów kręgowych poniżej i powyżej. Stanowi z tym integralną część. I w zasadzie nie ma możliwości, żeby on się tam przesunął. Sama struktura krążka może ulec

0: zniszczeniu, degeneracji, obniżeniu właśnie i wtedy mamy do czynienia właśnie z takim krążkiem odwodnionym, ciemniejszym na rezonansie magnetycznym, natomiast on jest przytwierdzony. Wysokość krążków międzykręgowych, tak jak to jest napisane, wzrasta od góry ku dołowi. Na dole jest największa, bo przenosi tam kręgosłup największe siły, więc w tym kręgosłupie lędźwiowym te krążki międzykręgowe są masywne, prawda, bo trzony kręgowe są masywne i te krążki międzykręgowe są najwyższe. Tu jest około 4 do 12 mm od góry ku dołowi. W kręgosłupie szyjnym to jest 3-4 mm, to też zależy od wzrostu, w zależności od tego, jakie ktoś ma gabaryty. Bardzo istotna rzecz, szczególnie dla nas, jako tych, którzy zajmują się praktycznie kręgosłupem. Odżywianie krążka międzykręgowego odbywa się na zasadzie gąbki dyfuzji. Czyli krążek międzykręgowy odżywia się poprzez ruch. Jak my siedzimy, to krążek międzykręgowy jest obciążony, nie ma możliwości poruszania, jest permanentnie, niestety, ale pozbawiony możliwości odciążenia. On się odżywia tak jak gąbka, czyli w momencie, kiedy go odciążymy, on nabiera, że tak powiem, tych substancji. On jest też ukrwiony z tętnicy rdzeniowej, to już jest taka nowsza teoria, więc nie tylko, że tak powiem, dyfuzja tutaj odgrywa rolę, ale generalnie rzecz ujmując, ruch powoduje odżywienie krążka międzykręgowego. Więc tutaj też było pytanie przy siedzeniu, dlaczego kręgosłup jest tak bardzo obciążony? No bo się po prostu nie ruszamy. Ja używam określenia, mamy przyspawane 4 litery do siedzenia. I praktycznie nie poruszamy się. Niektórzy się wiercą, poruszają. To jest jakby organizm domagał się odrobiny ruchu. Zmieniają pozycję, odchylają się, przesuwają. My często namawiamy, zresztą tak jak w krajach skandynawskich, do tak zwanego siedzenia dynamicznego. Jeżeli ktoś może w pracy, to na piłce dużej, dmuchanej. Albo na poduszce sensomotorycznej, która wzbudza troszeczkę, pobudza kręgosłup do ruchu. Natomiast najprostszą rzecz jest po prostu wziąć coś miękkiego pod pupę, podłożyć, żeby można było troszeczkę zmienić ułożenie tych guzów kluczowych, żeby trochę ruchu w kręgosłupie lędźwiowym było. I to jest dysk i biomechanika i tak jak powiedziałem, te włókna kolagenowe, włókna pierścienia układają się w taki sposób i przytwierdzone są do trzonu kręgowego poniżej i powyżej. I co to, czym to skutkuje? W momencie rotacji, my tej rotacji w kręgosłupie lędźwiowym mamy niewiele, kilka stopni na segment, natomiast w momencie, kiedy ten krążek międzykręgowy jest poddawany silnym obciążeniem przy zgięciu, a dodatkowo się jeszcze skręcimy, to niestety, ale wtedy pierścień włóknisty jest najsłabszy. I zwykle wtedy dochodzi do protruzji, do tych problemów z kręgosłupem, bo wtedy struktura pierścienia niestety może ulec uszkodzeniu. I to są takie predysponujące warunki. Skłon z rotacją i w tym momencie próbujemy coś podnieść i to jest dość duży problem. Tak mniej więcej biomechanicznie krążek międzykręgowy funkcjonuje. W momencie nacisku osiowego pierścień będzie przenosił obciążenie, jądro jest bardzo dobrze uwodnione, prawda, i stanowi sprężystość i te siły rozchodzą się promieniście, czyli cały pierścień przenosi obciążenie. To co mówiliśmy, funkcja wytwarza formę, czyli to jest tak ułożone, żeby całość, każda struktura przenosi obciążenie. Więc kolejne stadia. Natomiast przy odciążeniu też istnieje siła, która spaja te trzony kręgowe. Więc jądro miażdżyste, same jądro miażdżyste nie podlega zgniataniu, jest bardzo dobrze uwodnione. To właśnie pierścień przenosi te obciążenia. Więc podział jest na wszystkie strony, to co Państwo tu widzicie. Jest napięcie wszystkich włókien kolagenowych, jest około 25 do 30 warstw. Utrzymuje to w napięciu również więzadło, tak jak mówiliśmy, mówimy tutaj o krążku międzykręgowym. Natomiast tutaj by było więzadło podłużne przednie, tu przednie, tu tylne. Więc tu jest mnóstwo więzadeł, mnóstwo mięśni i te wszystkie struktury pozwalają na rozkład sił. Tutaj pozwoliliśmy sobie umieścić krążek międzykręgowy, właśnie jądro miażdżyste, pierścień włóknisty i trzon kręgowy. Tak jak widać, to nie jest złożone. To jest przerośnięte, to się zespala, to jest całość, to jest kompleks. Więc tak jak mówię, dysk może uleć degeneracji, może się uwypuklić, prawda? Natomiast blaszki graniczne trzonów kręgowych z krążkiem międzykręgowym są połączone. Więc tak to wygląda, przejdziemy sobie dalej. I tu mamy taką przykładową przepuklinę, akurat tylno-boczną. I tu jest typowa protruzja. Część jądra miażdżystego wpukliła nam się w otwór międzykręgowy. Tu jest otwór międzykręgowy, tu by był zachyłek, a tu jest kanał kręgowy. W odcinku lędźwiowym, co warto też zawsze pamiętać, my nie mamy rdzenia kręgowego, mamy ogon koński. Prawda? Bo czasami przychodzą pacjenci i mówią, jest ucisk na rdzeń, to jest ogon koński. Więc w kanale kręgowym dość luźno leżą korzenie nerwowe i przebieg ich też bywa zmienny. Więc nie zawsze, kiedy mamy przepuklinę centralną, prawda, w ten sposób, czy centralnie lewoboczną, prawda, czy szerokopodstawną przez całość kanału kręgowego w ten sposób, nie zawsze te same korzenie nerwowe będą uciskane, objawy mogą się troszeczkę różnić. Nie ma wątpliwości, jeżeli jest korzeń nerwowy uciśnięty w zachyłku czy w otworze, bo to konkretny korzeń biegnie, unerwia konkretne okolice i zaraz o tym powiemy. I to jest typowe pęknięcie pierścienia włóknistego z przepukliną. Natomiast to nie zawsze tak wygląda. To schematycznie na książkach, w książkach najczęściej się tak zapisuje. Natomiast może być powolna degeneracja krążka międzykręgowego, która będzie powodowała też kompresję na korzenie nerwowe. To się zwykle zdarza u ludzi młodych, taka typowa protruzja, choć nie zawsze. Więc tutaj oczywiście przód, więzadło podłużne przednie, więzadło podłużne tylne, bo to też warto wspomnieć. To więzadło podłużne w kanale kręgowym, ono nie zawsze pozwala na to, że ta protruzja krążka jest centralna. Czyli ten tak to funkcjonalnie wygląda, że ta przepuklina łatwiej się wpukli do boku, natomiast rzadko kiedy centralnie. Właśnie poprzez to, że to więzadło podłużne bardzo mocno spinające trzony, jest bardzo silne, nie pozwala na to przesunięcie. I tutaj trzony wraz z krążkami międzykręgowymi i więzadła. Tu już zaczynamy między wyrostkami ościstymi, więzadło nadkolcowe, międzykolczyste, pomiędzy, prawda, blaszka łuku kręgowego i to jest to cały ten system, cały ten kompleks i każda z tych struktur przynosi obciążenie, co zawsze warto mieć na myśli. To nie tylko krążek międzykręgowy, to układ więzadłowy, układ powięziowy, o którym zaraz wspomni kolega, tak ten cały kompleks, ten kompleks działa. Okej. Okay. Mhm. I to, co tutaj wspomniałem, długo utrzymywana kompresja zmniejsza zawartość płynów w obrębie trzonów, płynów w obrębie krążka międzykręgowego, ale i płynów w obrębie więzadeł. Więc w momencie, kiedy mamy długotrwającą akinezję, po prostu jesteśmy mniej elastyczni, czyli bezruch powoduje usztywnienie. A usztywnienie, niestety, sztywność jest już takim zaproszeniem do tego, że jak coś zrobimy, mała elastyczność, struktura po prostu nieelastyczna pęka. My często tak obrazowo, przynajmniej ja mówię, to jest tak, jakby się wybrać maluchem na Paryż-Dakar, prawda? To zawieszenie od razu się, niestety, ale rozwali. Ten samochód nie wytrzyma, prawda? Więc to musi być wszystko sprawne, elastyczne i dostosowane. To też się tyczy aktywności sportowej. Jeśli podejmujemy jakąś aktywność sportową, wspaniale, natomiast też musimy przewidzieć mniej więcej, czy mieć na myśli, czy to nie jest dla nas zbyt ekstremalny wysiłek, prawda? Bo bardzo często zaczynamy uprawiać jakiś sport ekstremalnie, że tak powiem, obciążający nas. Okazuje się, że ten układ więzadłowy nie wytrzymuje. Częste urazy więzadeł krzyżowych, bardzo częste w tej chwili, prawda, gremialnie zdarzające się. Ktoś po 12 godzinach siedzenia przy biurku wpadł na cudowny pomysł, żeby zagrać squasha. Stawy międzykręgowe. I tu jest mechanika stawów międzykręgowych w odcinku lędźwiowym. One są troszeczkę inaczej ustawione. Pod kątem 45 stopni, my to potem pokażemy w dyskusji, jak ktoś będzie chciał, będzie łatwiej to zobaczyć. To jest tylko schemat, prawda? I te stawy ześlizgują się z siebie i w czasie dyskusji pokażemy. I ten silny trzon kręgowy w odcinku lędźwiowym i bardzo duży i masywny krążek międzykręgowy, który tutaj występuje. I te kręgi lędźwiowe. Kanał kręgowy, tak jak powiedziałem, tu jest akurat taki kształt kanału kręgowego, tego otworu w kanale kręgowym, on bywa czasami bardziej spłaszczony. Natomiast struktury kręgowe zajmują mniej więcej zawsze taką powierzchnię. Ten szczyt tego wierzchołka zwykle jest wypełniony tkanką łączną. I wyrostki stawowe górne, dolne, masywne wyrostki poprzeczne, do nich się przyczepia mnóstwo głębokich mięśni i tutaj widzimy po bokach trzon kręgowy, który do trzonu kręgowego krążek międzykręgowy, który jest bardzo duży. Wyrostki ościste, też charakterystyczne, czyli te kolczyste, nazywane ościstymi, one są też charakterystyczne, masywne, duże, bo tutaj są przenoszone olbrzymie siły. Czasami klinicznie zdarza się taki problem, że przy dużym obniżeniu krążka międzykręgowego wyrostek ościsty górnego kręgu styka się z wyrostkiem ościstym dolnego kręgu. Mamy tak zwany kissing spine, pocałunek kręgosłupa, czyli przy przeproście ból. więc tu się tworzą stany zapalne i to też niestety jest związane z postępującą degradacją i odwodnieniem krążka międzykręgowego. Zespół Bastrupa, kiedy te dwa wyrostki ościste się ze sobą zetkną na skutek obniżenia przestrzeni międzytrzonowej i kość krzyżowa, o której nie powiedzieliśmy, która jest bardzo istotna, szczególnie dla nas, jako dla terapeutów manualnych, ona wraz z kośćmi biodrowymi i łonowymi, kluszowymi tworzy miednicę. Ona jest wklinowana między kości biodrowe. I to jest charakterystyczna rzecz, że jeszcze te kręgi w odcinku krzyżowym, to co wspomniałem wcześniej, nie są zrośnięte, one zrastają się później. Mamy otwory, prawda, z jednej i z drugiej strony. Tymi otworami wychodzą korzenie nerwowe, które unerwiają okolice tutaj w obrębie pośladków. Więc to też warto wiedzieć. Tu mamy też charakterystyczną rzecz, tak zwane rożki kości krzyżowej. I tu jest w ogóle rozwór kości krzyżowej, czyli takie miejsce wolne, tego na schemacie nie widać, gdzie my możemy sobie wypalpować tętnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. U ludzi, którzy mieli uraz kości ogonowej, czy ta kość ogonowa niestety w wyniku urazie, szczególnie upadków z dużej wysokości, czasami na lodzie, czasami głupich żartów, ktoś kogoś pchnął na schodach w szkole, ta kość ogonowa zagina się w różny sposób. I wtedy te rożki kości krzyżowej i rożki kości ogonowej, które powinny się stykać ze sobą, nie stykają się ze sobą, szczególnie osób szczupłych, przy siedzeniu duża bolesność jest w tej okolicy. To można wypalpować i to jest dość duży problem. Więc ta kość ogonowa też jest istotna. Istotna jest też ze względu na to, że tu jest układ więzadłowy. Więzadła rozchodzą się do kości kluszowych, biodrowych, więc cały ten kompleks stanowiący miednicę jest bardzo istotny ze względu na statykę całego kręgosłupa, bo to jest podstawa kręgosłupa. Tak na dobrą sprawę asymetria w ustawieniu kości krzyżowej, prawda, powoduje asymetrię dalej w kręgosłupie. Więc przy skrzywieniu kręgosłupa nie możemy mówić, że kość krzyżowa jest idealnie symetrycznie ustawiona. To będzie wymuszało ruch rotacji w obrębie talerzy biodrowych. To jest skrócenie adaptacyjne, to jest nierównomierna, tak zwana nierównomierna długość kończyn, ale nie wynikająca z tego, że kość udowa jedna wzrosła, a druga nie. Tylko wszystko się lekko skręciło. Więc funkcja tak doprowadziła do takiej kompensacji, żebyśmy w miarę możliwości funkcjonowali w pełni sprawnie, w pełni optymalnie. Natomiast to się wiązało właśnie z takimi licznymi, że tak powiem, przemieszczeniami. Dobrze. Ten rozwór kości krzyżowej, tak jak mówię, jego tu nie widać. On jest tutaj w anatomii, można ewentualnie spojrzeć. Na naszych modelach też nie będzie. I kość ogonowa. Tak jak mówię, częste są uszkodzenia kości ogonowej. No, oczywiście złamać się tego nie da, prawda? Ona się może podwichnąć, przemieścić w lewo, w prawo. No niestety zazwyczaj są to upadki, czasami upadki na nartach. Teraz młodzież jeździ na snowboardzie, więc czasami na snowboardzie warto mieć wtedy troszkę takie grubsze majtki. Tak jak mają hokeiści notabene, bo hokeiści zawsze. Okej, dobrze. Czynność kręgosłupa, pokrótce, kręgosłup. Ochronna funkcja jest bardzo istotna, kanał kręgowy, podporowa, no bo tak naprawdę na tym kręgosłupie zawieszone są pozostałe struktury, tak jak kolega wspomniał, więc wszystko na nim wisi, trochę jak na pajacyku. Ruchowa, bo dzięki temu się poruszamy lepiej i gorzej. My sobie ograniczamy ruchomość na przykład barków nieświadomie, jak się zegniemy. Jak już się zegniemy mocno w kręgosłupie piersiowym, to ruchomość stawów ramiennych jest ograniczona właśnie na skutek tego, że zbyt duże pochylenie do przodu spowodowało zupełnie inne ustawienie łopatek i staw ramienny już na samym początku poprzez swoje wstępne ustawienie jest narażony na częstsze dolegliwości. Krwiotwórcza. W trzonach kręgowych jest istota zbita i są produkowane krwinki czerwone, erytrocyty i również trombocyty i granulocyty. O tym też warto pamiętać. Niestety wraz z wiekiem ta istota zmienia się niestety i to jest dość duży problem i struktura trzonokręgowego ulega osłabieniu. Tu pokrótce. Architektonika. Jak to wszystko wygląda? Tak wygląda struktura byleczkowa. To nie jest akurat trzon kręgowy. Natomiast każda blaszka, że tak powiem, przynosi jakieś obciążenie. To jest to, co jest w naszych kościach, prawda? Więc duży stopień sprzetrzymałości i kość jest odkształcalna. My tak o tym nie bardzo jest tam to w stanie przyjść do głowy. Kość jest odkształcalna. Kość ulega naprężeniom. Tutaj pokrótce jest to napisane. Największa wytrzymałość kości, maksymalne wydłużenie kości występuje. Czy kość może się wydłużyć, prawda? Więc duży stopień sprężystości, to co tu Państwo macie, zasada maksimum minimum. My się w szkole podstawowej, przynajmniej ja, uczyłem o kośćcu ptaka, natomiast niewiele miałem na temat właśnie tego, jak zbudowany jest układ szkieletowy człowieka, jak zbudowana jest nasza kość, jak to wszystko funkcjonuje. Osteoporoza, tak pokrótce, bo to jest zawsze temat taki, który jest tematem palącym. Tak wygląda zdrowa kość i struktura beleczkowata. Niestety przy osteoporozie struktura beleczkowata kości jest coraz słabsza, więc osteoporoza sprzyja częstym złamaniom, niestety na skutek zmniejszonej wytrzymałości w obrębie trzonów. I często mamy takie złamania kompresyjne trzonów na poziomie L1, L2, czasami L4. Płytki graniczne trzonów kręgowych wpuklają się. Niestety jest to złamanie kompresyjne. Tak jak tu jest napisane. To często niestety występuje przy osteoporozie. I przy osteoporozie jeszcze jedną rzecz taką powiem, bo my nie jesteśmy związani z firmami farmaceutycznymi. Najlepszym lekarstwem na osteoporozę jest jednak ruch. Czyli generalnie rzecz ujmując, jeżeli ktoś ten układ kostny, prawda, poddaje obciążeniom, odciążeniom, to żyje. Tak jak wszystko. Natomiast jak ktoś się położy i nawet weźmie najlepsze środki farmaceutyczne, nie sądzę, żeby można było powstrzymać proces osteoporozy. Zresztą to nie jest moje zdanie. Kiedyś będąc na wykładzie pani profesor, jeszcze w dawnych czasach, która się tym zajmowała, powiedziała, najlepszą formą profilaktyki przeciwko osteoporozie jest ruch. Ale ruch adekwatny do możliwości naszego ciała, prawda? Żebyśmy nie wymyślili sobie aktywności, prawda, takiej, która by predysponowała do częstszych urazów. Dobrze. To pokrótce, jeśli chodzi o układ kostny i kolega. Tutaj mamy to wszystko zebrane, poszczególne trzony kręgowe. Oddaję koledze. Kolega krótko powie o powięzi, znaczy krótko, no może długo, bo mi pogania, natomiast nie, o powięzi, bo powięź jest istotna, natomiast często zaniedbywana. Okay.
1: Tak. Szkielet to nie wszystko. Szkielet pozbawiony elementów, które go spajają. Podobnie jak każdy narząd de facto, gdybyśmy sobie rozpatrywali narząd jako skupisko komórek spełniających podobną funkcję. To komórki te pozbawione spoiwa rozleciałyby się jak żurawina rzucona na stół, tak? Nie wiem dlaczego żurawina akurat, ale powiedzmy. Tak.
0: Gorczyca, no.
1: Cokolwiek, tak? Pieprz na przykład suchy i tak dalej. Ale teraz wyobraźmy sobie, że te kuleczki pieprzu i tak dalej chcemy pozbierać i stworzyć z tego, nie wiem, jak wątrobę, prawda? Że to będą komórki, zraziki wątroby. No to musielibyśmy to, po pierwsze, na jakąś folię wylać trochę butapremu lub innego kleistego, kisiel, niech to będzie kisiel, tak? Wylewamy ten kisiel i te wszystkie kuleczki upychamy w tym kisielu, tak? I jeszcze, to mało, musimy owinąć tą folię. Zarówno ten kisiel, już jak zgęstnieje, jak i ta torebka, ta folia, to powięź, tylko w różnej formie. Każde więzadło można zaliczyć do powięzi. Okostna jest rodzajem powięzi.
0: Rozwija się z tego samego listka,
1: to o czym mówiłem na początku. Tak? Mhm. Czyli każda komórka, jak idzie sobie tam w kierunku prawego dołu biodrowego, to za nią zaraz komórka mezenchymy, prawda, i ją łapie. I to możemy sobie, jakoś mi się przełączyło, właśnie, ponieważ to, co robi powięź, to oprócz tego, że otacza każdy narząd, to jeszcze tworzy ścieżki, w których przebiega słynny nerw kulszowy, tak? Ona mu towarzyszy, mało tego, ona go owija całkowicie. Dodatkowo każdemu nerwowi towarzyszy tętnica, żyła lub też zestaw cały i to też jest owinięte. Tutaj mamy taki przykład właśnie, widać jak naczynie krwionośne biegnie sobie, oczywiście to się jakoś tam przecina, ale każdy z tych kompleksów otoczony jest takim tunelem właśnie zbudowanym z powięzi. Powięź nie biegnie w jednym kierunku. Ona oczywiście układa się zgodnie przebiegiem
0: swojej funkcji.
1: Siły, tak jak na nią oddziałuje. Zresztą to zaraz będzie też ładnie tutaj widać, mam nadzieję. Ale też można to porównać do takich wszechobecnych macek, które idą w każdym kierunku, właśnie podążając za komórką. Przegrody między mięśniami.
0: Mięśnie też
1: nie mogłyby się ślizgać tak naprawdę. Nie moglibyśmy wykonać tego ruchu, gdyby biceps chociażby, który ma dwie głowy, nie był objęty. Każde każdy biceps oczywiście objęty torebką, może już powięzią, ale jeszcze każde skupisko włókien tego bicepsa ma swoją powięź i każde włókno, które tworzy to małe skupisko, jest znowu objęte torebką. To wszystko powoduje, że poszczególne mięśnie mogą się względem siebie przesuwać.
0: Ślizgać.
1: Mamy oczywiście sytuację, gdzie jest uraz, zapalenie, ropień. Po wyleczeniu tego wszystkiego następuje sklejenie i człowiek nie może zgiąć nogi. Nie dlatego, że usztywniło się kolano. Oczywiście to też jest jakby dalsza konsekwencja, ale w pierwszej kolejności należałoby rozpatrywać jako problem główny właśnie ograniczenia ślizgu poszczególnych głów mięśnia, czy też tych mięśni pomiędzy sobą. Tutaj mamy taki przykład tego, bo my jesteśmy tak naprawdę, jeżeli chodzi o układ mięśniowy, chociaż nie tylko, serią kanalików, tak jest. Od najdrobniejszego włókna, jak widać na tym rysunku, każde najdrobniejsze włókno i później grupy włókien i te grupy jeszcze między sobą i później całość to jest objęwane coraz to nową serią czy warstwą tkanki łącznej, począwszy od kości, którą tutaj widać, wystającej, tak? Okostna, najbliższe włókna mięśniowe i tak dalej, i tak dalej. Teraz to, o czym tu mówiłem, te kierunki przebiegu i siły. Tu jest powięź piersiowo-lędźwiowa, jedna z największych, oczywiście i najmasywniejszych części tego układu powięziowego, związanego z układem mięśniowym, nie z układem narządów wewnętrznych chociażby. Jej przebieg tak naprawdę, bo tu jest mięsień najszerszych grzbietu, ten, którym czasami się panowie się tam popisują, tak? To ten mięsień nie ma bezpośredniego przyczepu do kręgosłupa. Wszystkie mięśnie, prawie wszystkie, bo wszystkie, zaryzykuję to stwierdzenie, przyczepiają się do kości właśnie za pomocą najpierw ścięgna, ale później tak naprawdę to ścięgno można zobaczyć, że jest objęte z powięzią i to wchodzi niejako w kość, przyczepiając. To nie są takie związki pomiędzy mięśniem a kością, jak proste, jak ołówek, ścięgno, które wchodzi w jakiś tam otworek i tak dalej. Nie. To jest zatopione. Pamiętajmy, to się wszystko rozwija z listków zarodkowych. To jest tak jakby pączkowanie, gałęzi po prostu, które wystają.
0: Kościec występuje w formie błoniastej mezenchymatycznej.
1: Tak jest.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli jesteśmy jeszcze w tym wczesnym fazie rozwoju, to jest mezenchyma. I ta mezenchyma jakby daje wypustki,
1: luźno,
0: powięź, tak mięsień, całość. To wszystko razem współgra i zawsze w ten sposób dobrze jest na to spojrzeć.
1: Powięź jest żywą tkanką. To nie jest tylko i wyłącznie, jak uważano przez wiele lat, tylko taki element spajający, tak? To jest żywa tkanka, posiadająca według niektórych doniesień nawet drobne włókna mięśniowe, które pozwalają jej się kurczyć aktywnie, a nie tylko w wyniku obciążeń. Samo obciążenie, to jest to, o czym Piotr już wspominał tutaj, to jest żywa tkanka reaguje na bodziec.
0: Musi go mieć,
1: tak jest. Więc jeżeli bodziec jest nadmierny, działający na rozciąganie bardzo mocno, odpowiednio długo trwa, tkanka po to, aby bronić się przed tą siłą, będzie się, może nie bronić, bo to nie jest chyba reakcja obronna. Chodzi o to, że zapisana jest pewna funkcja. Jest funkcja. Ona zaczyna grubieć, tak? Pogrubiać się.
0: Na przykład
1: traci elastyczność.
0: U ludzi pochylonych.
1: Tak jest.
0: Będzie mieli problem z napięcia, więzadeł. Tak,
2: ale to może później. To
1: w dyskusji możemy na te pytania odpowiedzieć. Tak jest. Więc to jest żywa tkanka, która reaguje cały czas, adaptuje się do obciążeń, które są na pokładane. Więc ćwiczenie mięśni, prawda, powoduje. To jeszcze może z innej beczki. Uszkodzenia, bo to jest myślę, jakby przykład, który będzie bardzo obrazowy. Sama praca mięśnia, on może zostać rozerwany w środku. Jeżeli wyobrazimy sobie pierś z kurczaka, którą owiniemy w jakiś woreczek, albo wrócimy do woreczka, takiego zamykanego, to ona może się tam w tym środku ślizgać. Można rozerwać to mięso, ale sama torebka zostanie nierozerwana. Ponieważ my często powtarzamy, że rozluźnić mięśnie to jest tak, ale rozciągnąć mięsień to są tygodnie regularnej pracy. Dlaczego? No nie dlatego, że organizm potrzebuje dobudować kolejnych sarkomerów, jak też uważano jeszcze przed 10 lat, czyli kolejnych takich cegiełek, żeby to włókno mięśniowe wydłużyć. To raczej już upadło. Chodzi właśnie o to, że rozciągając mięsień, my najwięcej czasu musimy spędzić nad rozciągnięciem tkanki łącznej, która nie tak łatwo się poddaje, aniżeli nad relaksacją tego mięśnia, czy też tym potencjalnym, hipotetycznym dobudowywaniu kolejnych cegiełek do jego długości.
0: I stąd uszkodzenia przy okazjonalnym uprawianiu sportu.
1: A sama powięź na takim poziomie mikro, to należy sobie ją wyobrazić jako, w dużym skrócie, dwa rodzaje włókien, kolagen, który jest wszędzie, już chyba jest 13 czy 14 rodzajów kolagenu wyróżnionych. Elastyna, kolagen nadaje tą sztywność, moc tkance. Elastyna jest rozciągliwa jak gumka, pozwala na powrót do poprzedniej długości. Mieszanka tych dwóch włókien, mamy wytrzymałość i elastyczność, tak? Możliwość odkształcania, ograniczonego, ale jednak odkształcania. I to wszystko zanurzone jest w wannie, tak? Substancją podstawową w matriksie czy w tej macierzy, która odżywia te wszystkie włókna. Tam jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale te są najważniejsze z punktu widzenia wytrzymałości tejże tkanki. Żeby pokazać Państwu, że powięź jest wszędzie, tylko mówię podróżną postacią, tutaj mamy oczywiście rozcięgna dłoniowe, które są oczywiście przedłużeniem samych przedziałów międzymięśniowych, są przedłużeniem czasami ścięgien, dając duże, olbrzymie pole przyczepu, jak chociażby ten poprzedni mięsień na rysunku pokazany najszerszy grzbietu. Towarzyszy naczyniom oddzielające od pozostałych struktur. Tu mamy taki skalp, tak naprawdę, tak, który, ta powięź jest wszechobecna. Tak naprawdę można wyodrębnić w takich badaniach sekcyjnych powięź, która zaczyna się tuż nad łukami brwiowymi i można zdejmować, oczywiście odcinając po kolei, aż do dużych palców stóp. Cały jeden olbrzymi płat tkanki łącznej, poprzeplatane oczywiście dużymi grupami mięśniowymi, ponieważ to jest obejmowanie tych grup mięśniowych. Dlatego też to, że ktoś nie może zrobić skłonu do przodu, to wcale nie oznacza, ale nie musi oznaczać może, że ma krótkie i wyłącznie, tylko i wyłącznie mięśnie z tyłu łód, ale może to być oczywiście przykucz w okolicy pleców, to może być przykucz w okolicy szyi, który odpowiednio duży będzie dawał niemożliwość pójścia zbyt daleko do przodu. Torebki wokół narządów, prawda? Przecież nerki też są w torebkach otoczone. Wątroba jest też w torebce Gleasona. Śródpiersie, torebka, prawda? Które, czy też, tak, serce, tak, które jest w osierdziu, które jest też rodzajem powięzi, która przyczepia się do, tak jak mówiliśmy u góry, na przejściu między odcinkiem szyjnym i piersiowym. Żywa tkanka, której w ostatnich, myślę, 10-15 latach poświęcono już bardzo dużo i raz po raz, co roku kolejne doniesienia pokazują, że ta jej rola była niedoceniana przez wiele, wiele lat. Czy to, co mówiłem, towarzyszy naczyniom, nerwom, narządom, jest żywą, reagującą tkanką, reagującą na obciążenia, na urazy, te mikrourazy, bo to nie zawsze musi być potężne uderzenie, żeby zerwać, to mogą być miliony powtórzeń kliknięcia myszką, które będą uszkadzały nam tkankę łączną na przyczepie. Przenosi siły, to o czym mówiłem. Czyli mięsień nadaje nam pewien pęd, natomiast powięź ma szansę go wyhamować lub też nie dopuścić do nadmiernego ruchu, bo sama torebka stawowa jest również rodzajem powięzi, oczywiście odpowiednio wzmocniony. Ma możliwość kurczenia się, niewielkiego, ale jednak. Oddziela struktury i zabezpiecza je. Przykład to ten ropień, prawda? Dla chirurga ropień otoczony powięzią jest... To jest spełnienie funkcji tej powięzi, tak? Nie zapobiega rozprzestrzenianiu się tego ogniska, nie infekuje dalej, prawda? Ale dla nas to jest później robota. Ropień jest aspirowany, to się leczy, ale skleja. No i pojawiają się problemy natury chociażby ortopedycznej, prawda? Boli. Powięź może boleć. O czym świadczy chociażby fakt, kiedy my próbujemy ją rozciągać, też różnymi metodami pracować na niej, chociażby kręcąc łokciem w tym i tak dalej, boli, tak? I determinuje funkcję poprzez swoją aktualną strukturę. Skrócona powięź z przodu będzie determinowała nam funkcję, prawda? Serce jest ściśnięte, ma gorsze warunki pracy, płuca nie mogą się rozprężać tak jak powinny. Zatem to trzeba warto wspomnieć, płuca nie mają mięśniówki, która je rozpręża. To jest mechanizm odkurzacza, zasysa. Przepona się obniża, która jest oczywiście wpuklona do środka. Przy wdechu przepona się kurczy i obniża, zasysając, wytwarzając coraz większe ujemne ciśnienie w klatce piersiowej, co zasysa nam powietrze do środka. Dlatego też warunki pracy przepony będą wpływały na komfort naszego życia. Emocje. To jest taki dosłownie slajdzik tylko po to, żeby pokazać Państwu, jak powięź w cudzysłowie, bo to dosłownie należy rozumieć, bo to jest jednak już sprawa mózgu. Jak osoba, która jest zamknięta w sobie, zgaszona, cokolwiek to nie było, czy to jest jak emocje pozytywne, prawda, człowiek tak chodzi, albo negatywne, jeżeli trwają odpowiednio długo, a mówimy o tym, że powięź jest tkanką reagującą żywo na każde zmiany, ponieważ nie może pozostać gdzieś luźna. Organizm zawsze będzie starał się zminimalizować luzy. To długo utrzymywana pozycja będzie wyrażała emocje ludzkie. To też praca na samym samopoczuciem człowieka, to może być trochę mało, ponieważ po latach mogę czuć już się świetnie psychicznie, ale jeżeli psychika będzie odzwierciedlała, jak moje ciało też pracuje, no to jest jakiś konflikt interesów. Ja się czuję świetnie, a nie mogę się wyprostować. Prawda? Więc tutaj jakby znowu praca jest na dwóch co najmniej płaszczyznach, psychologicznej i oczywiście ciała.
0: Okej. Okay. Króciutko.
1: Bardzo króciutko.
0: Chcielibyśmy tak, bardzo króciutko. Rdzeń kręgowy w kanale kręgowym, splot szyjny do C4, od C4 do TH1. Tutaj mamy splot ramienny i ten splot ramienny odpowiada za unerwienie kończyny górnej. Splot lędźwiowo-krzyżowy, odcinek lędźwiowy, ten słynny nerw kluszowy, który tutaj jest, największy nerw w ciele człowieka, 3 do 4 mm grubości, łatwo go wypalpować między guzem kluszowym a krętarzem kości udowej. Tutaj jeszcze wspomnę o nerwach wychodzących z odcinka piersiowego. One nie tworzą splotu, wychodzą bezpośrednio międzyżebrowo. Więc tak ten układ nerwowy w kanale kręgowym wygląda i te wyjścia układu nerwowego. To jest istotna rzecz, bardzo, bardzo krótko. Opony rdzenia i korzenie nerwowe. Tak jak powiedziałem, w kanale kręgowym jest rdzeń kręgowy, rdzeń jest otoczony jest oponami. Opona zewnętrzna, opona twarda, czyli ta najbardziej powierzchowna. Następnie opona pajęcza otula bezpośrednio rdzeń. I ten rdzeń jest troszkę krótszy niż nasz cały kręgosłup. On około długości 40-45 cm, to też jest zmienne osobniczo. Po prostu rdzeń kręgowy kończy się na wysokości L1, L2 mniej więcej. To jest na wysokości pępka. Dalej biegną korzenie nerwowe, tak zwany ogon koński. Więc to poniżej jest dużo miejsca w kanale kręgowym, dzięki temu nie wszystkie protruzje krążka międzykręgowego od razu kończą się uciskiem na struktury nerwowe. Dermatomy. Z gałęzi tylnych nerwów rdzeniowych wychodzą gałązki czuciowe. I one tak dermatomalnie, segmentarnie unerwiają nasze ciało. I to jest po prostu krótkie nawiązanie do tego. Z odcinka piersiowego bezpośrednio między żebrami, więc będą praktycznie odpowiadały poziomowi wyjścia. Z odcinka lędźwiowego schodzi to coraz bardziej w dół, nerw kluszowy, prawda, i te włókna czuciowe, więc to warto pamiętać. L5 jest jeden, zewnętrzna strona łydki, L5 to jest grzbiet stopy, z tym się najczęściej spotykamy w gabinecie. C6, C7, kciuk, palec wskazujący, prawda, nerw pośrodkowy, najczęstszy poziom dyskopatii szyjnej, poziom C5, C6 zazwyczaj. Dobrze. I teraz tak, nawiązywaliśmy do tego, że kształt kręgosłupa, ruchomość kręgosłupa wpływa na funkcjonowanie poszczególnych narządów. Mamy układ współczulny, przywspółczulny, autonomiczny układ nerwowy generalnie. I teraz tak naprawdę zwoje układu współczulnego są przedkręgosłupowo i funkcjonowanie kręgosłupa wpływa na funkcjonowanie narządów. I tutaj jest tego przykład. Nerw błędny, prawda, który tutaj gdzieś jest, on daje unerwienie tchawicy, krtani, natomiast sercu również. Nerw błędny, poziom wyjścia C3, C4, C4, C5. Więc
1: taki,
0: przepraszam,
1: błędy z czaszki.
0: Dziesiąty, błędy z czaszki i przeponowy. Więc to wszystko wpływa również na funkcjonowanie naszych narządów. To, co kolega wspomniał, efekt ptozy, prawda, przy opadającym brzuchu, wypuklonych trzewiach, no będzie gorsze funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Narządy wewnętrzne też są unerwiane przez autonomiczny układ nerwowy, a on wychodzi z kręgosłupa. I teraz pokrótce, ten cały kręgosłup utrzymuje się dzięki napięciom powięziowym, mięśniowym i tutaj jest wrzeciono nerwowo-mięśniowe, najprościej rzecz ujmując, to jest taka sprężynka. Jak coś się za bardzo napnie, idzie impuls do rdzenia kręgowego, to się musi skorygować i ten kręgosłup podobny jest do takiego masztu, który otulony jest dużą ilością lin, prawda, które utrzymują cały czas jego statykę. pod warunkiem, że jest jakiś bodziec. Więc jak siądziemy w pozycji całkowicie pochylonej, bezczynnej, zgięci, prawda, i nie mamy tego bodźca w postaci tego ruchu, który wywołuje bez przerwy aktywność mięśniową, więzadłową tych narządów, no to niestety właśnie wtedy przeciążamy układ powięziowy, bo w totalnym zgięciu gdzieś te powięzie, napięte mięśnie będą się ekstremalnie naciągały i to sprawia ból, a nie będzie ruchu, nie będzie możliwości odbarczenia. Więc bardzo krótko jesteśmy, jeśli można, nie wiem jak czasowo, otwarci na wszelkie pytania. Odkładam.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsza to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze stawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, ale na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak, mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No dokładnie.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej...
1: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie, i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność, więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigłowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki?
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy, przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś to musiało być chyba... Tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo...
2: Tak, biegały pani koty. Pani Aldona. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: To bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no, jest dopuszczone, prawda? No, bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie.
1: Jakie stężenie, one na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady, to na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zanieść i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Radono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat,
1: czy
0: tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie? Tak.
1: Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
1: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to pani...
0: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same,
0: one same wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to znaczy to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy to dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu
1: dokładnie
0: rzeczy, tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj malutkie, mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
0: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
0: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
1: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
0: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
1: Powiem tak, to niekoniecznie.
0: Niekoniecznie?
1: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami i róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
0: warstwy, tak.
1: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy tam jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
0: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra, 1,20 m jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf utkwaszony, który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
1: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a z, nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
0: są tam szkodniki.
1: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero
0: tak, żeby się pozbyć.
1: Tak, żeby się pozbyć takich szkodników, bo no możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
1: Nic, po prostu musimy ją naprzeć, złożyć, tak. dać jej poleżeć, tak, przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda, i żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak, i też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
1: no to taki minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
0: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
0: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
1: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
0: No, mm-hmm. to też jest tak, węgiel brunatny.
1: To jest troszeczkę starszy.
0: Starszy torf, tak.
1: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
0: Tak.
1: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
0: Nie,
1: tak
0: jak raczej nie.
1: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
0: Bo to były tak, węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Piecu potrzebowaliśmy.
0: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
1: Torfem też można palić.
0: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
0: Nie no, wody to
2: maś
0: już dobra.
2: Taka.
0: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka w zależności od tego, jak
2: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
0: O właśnie.
1: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
0: Nie powinniśmy, tak. No,
1: z dodatkami.
0: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
1: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
1: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
0: Tak, bo są żywice.
1: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
0: Pani Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
1: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy, więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
0: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
1: To chyba nam nie grozi taka zima.
0: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, i moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
0: Tak.
1: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
0: Prognozę pogody, tak.
1: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
0: Czy nam się uda, czy nie.
1: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo, a niestety przy tych zimach takie, jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
0: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
0: No to tutaj.
1: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do. Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
0: doszły na
2: pionie. Tak.
1: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zacząć, zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło, ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
0: No i to rozsadza.
1: W skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
0: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
1: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... no w lutym.
0: W lutym, tak.
1: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
0: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldona.
1: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
0: już prawie nie było.
1: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
0: tak,
1: u nas tutaj
0: był...
1: w Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
0: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
1: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
0: Tak, to jest.
2: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
1: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
0: Spływa, właśnie.
1: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
0: U nas to samo, tak.
1: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu

0: oczywiście.
1: Dobrze, dobrze, cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy Państwo, cóż byśmy my zrobili bez Pani Aldony, tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, Pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiam bardzo Panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie, nie
1: trzeba. Bo znany jest i,
2: tak.
1: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z Wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: Chyba ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, Pani Aldono, prawda, czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może, to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, Pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem, nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to ale teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak, małą wirtualną.
1: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodziny nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani, pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Witamy na naszej antenie doktora Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie. To
2: warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zniszczyły.
1: Tak. Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami, na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę
0: tak
1: stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach.
0: Słuchacie Radio Kurpatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy, pewnie jeszcze wiele przed nami. Ale na pewno działa, proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po 2 tygodniach był cały obsypany punkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie rozmawialiśmy.
1: tak naprawdę jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Poza motylkowatymi, tak, czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe. Możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność. Wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą, jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałaś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak, początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda. Prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi. To wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak daje na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Sam wypijam,
1: nie,
0: tak.
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijam.
2: Nie tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych. To z kiszonych, tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
0: takie osad mętne już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak,
1: to
0: musi
1: wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze
0: tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze, nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
0: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
1: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy też...
0: Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
1: Albo ja na przykład
0: nasiona kopru. No właśnie.
1: Tak. Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
0: Sałatkową.
1: Praktycznie dodawać już nic, więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
0: No to tak, ale ja akurat
1: zależy,
0: robię.
1: Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak go daję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
0: O to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
1: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód. jak mają dużą beczkę.
0: A, jak beczka duża. Mhm.
1: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
0: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
1: Tak, może... tak, że można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
1: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
0: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
1: Tak, bo kiszona kapusta, no daje ma swój tak. Urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą.
0: O. I znowu się robi głodny.
1: Po jedzeniu. No ale proszę Państwa, tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
0: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzuci do chłodnika?
1: Co wrzuci do chłodnika? To zależy kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka. Tak naprawdę jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może być. O. To też możemy zrobić ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Mm-hmm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować i to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
0: Gotowe też.
1: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
0: No tak.
1: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru, tak? I będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
1: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam... akurat się chce i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, mm-hmm. to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Mm-hmm. Na przykład 1/3 to sól, do słoiczków wkładamy, sól będzie tutaj konserwantem, nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby. Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne, czego nam zimą często brakuje.
0: No właśnie, bo to też i te smaki są.
1: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
0: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż. wyrzucamy do śmietnika.
1: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek, czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
0: zakonserwować,
1: tak. I tak przecież solimy potrawy, więc nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów, podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
1: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
1: absolutnie
2: jak?
1: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj chociaż glikopenu po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura, gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe. I potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak. Można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków, czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jaki jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
1: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
0: zagotować,
1: zagrzać.
0: Tak. Jeśli wstawimy zimny.
1: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
0: Zalewę.
1: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: O, także nawet to lepsze.
0: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
1: Dokładnie.
0: A robiłaś pomidory kiszone?
1: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Bardzo dobre też były w smaku.
0: Ja kisiłem też wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
0: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
1: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
0: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
1: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych i do, dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. Też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest taka...
0: papryka też, te warzywa psiankowate są tak teraz akurat...
1: To papryka, paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
0: no
1: dobra.
0: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
1: No, bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko tak, taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
1: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
1: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie
0: Tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki. Pyta, bo bardzo lubi kalafiora, brokuły. Jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? No pewno można je ukisić też.
1: Można ukisić. Można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
0: Jadalne, tak.
1: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
1: Nie, nie, tylko warzywa.
2: Później czyli to dopiero taką bazę.
1: Potem trzeba tak, potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
0: No tak, bo to się lepiej przechowuje jednak, mięso by już zmieniło.
1: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, ogórkową, pomidorową, Aldona. Normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
1: Co jeszcze? A, buraczki jeszcze można.
0: A właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej.
1: No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli. tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
0: pochodzi.
1: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę. I to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
0: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
1: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
0: Wielowarzywnej.
1: Tak, super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
0: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę, ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo
1: dokładnie,
0: trochę inny jest.
1: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
0: No tutaj nie zauważyłem tego, nie być może, bo ostrze było ze stali.
1: Nie, bo... zrobić to nożem.
0: No właśnie, bo to też...
1: Wtedy tego posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
0: Nie, tam był nóż ze stali nierdzennej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
1: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
1: Wyostrzony.
2: Oj, Naldonko.
0: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
1: Można, jak najbardziej.
2: Tak?
1: Tylko tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
0: Smakowo, no właśnie. Bo to może
1: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi chociażby warzywami na pewno będą się też fajnie komponowały, więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów na ten rok?
1: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać. Już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
0: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
0: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Tydzień Aldonki.
0: Taki mus był.
2: Mus.
1: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
0: Jeden.
2: Dwa były, w butelce coś było.
0: A, w butelce był
2: a
0: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
0: A, przepraszam, tak, to z malin.
1: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: Truskawki
1: robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone w

0: Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru. Z tym, że śliwki to taki mój patent. Ja je najpierw wrzucam do piekarnika. Oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę. I w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety, tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz da się.
1: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
1: Mięki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
1: To my będziemy robić za tydzień.
2: Ale ja chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To znaczy, to się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
1: Tak.
2: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
1: I też można podać.
2: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut i...
1: I były dobre.
2: Bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Warto spróbować do mięsa.
0: Mhm. Bo no tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podawane, no, prawda?
2: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
2: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowało, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
2: tak,
0: gruszki.
2: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to bo one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: Tak, śliwki też są kwaśne. Zresztą w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
1: Tak?
0: Tak, pyszny.
2: Aromatyczny.
0: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już ten.
1: To coś dla mnie. Ten smutki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super.

0: drzemy wychodzi.
1: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo
2: jeśli, żebyśmy, jeśli się z nami spotkasz.
1: Jeśli się z nami spotkasz.
0: Oczywiście.
1: Dobrze.
2: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem.
1: Było za dużo ich tych...
2: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
1: O soku nie myślałeś?
2: Nie, nie myślałem wtedy o soku.
0: Nie, sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
1: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
1: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
2: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
1: Słuchajmy o tych mirabelkach, to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
2: to znaczy
1: zrobić.
2: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
1: Ale soku nie robiła.
2: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
2: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
2: Nie, nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
1: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
2: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet by wchodził z mirabelek.
1: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. I naprawdę jest prima sor. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
1: No, ja też nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to na...
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
4: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losem. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czerna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe.
0: Tak, zimowe.
1: Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym w kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanoniczni, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To będzie
1: tak zaciekawienie redaktorów.
2: Tak.
1: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski. Kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej pracujący w Warszawie musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, lenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach, to wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane. które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, tak jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy władza księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano, w każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak

a później w 1820 roku został wezwany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone Zgromadzenie Redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z prowostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi byli zobowiązani, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy

0: posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach,
1: tak.
0: W tym terenie różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
1: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
1: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla, Kołowicki Tet. Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czy ci ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Łubiński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Feliks Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilka tych urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne wertaktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać. Podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo to dawny, poprzedni wiek był kościół dominikański pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, bo zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecne, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej i tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka i teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
1: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. O to się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży, myślę, lepiej też ojciec Bernard Łubieński, te wspomnienia, które, jak słyszałem, wyczytano na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

0: Dziś kontynuujemy naszą opowieść o historii redemptorystów. O czcigodnym słudze Bożym Bernardzie Łubińskim opowie Państwu nasz gość, ojciec Sebastian Cabała, redemptorysta.
1: Bardzo mi miło, że mogę gościć ponownie na antenie Radia Kuropatwa i przywitać się ze słuchaczami tej rozgłośni. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy na temat naszego wybitnego współbrata, misjonarza redemptorysty, ojca Bernarda Łubińskiego. Było pytanie polegające na tym, dlaczego chcemy właśnie o tym misjonarzu rozmawiać. Ja odpowiedziałbym tak, że historia życia naszego ojca Bernarda Łubińskiego jest ciekawa, a jednocześnie też jest taka złożona i burzliwa, bo był synem epoki XIX wieku, okresu, kiedy nasza ojczyzna była pod zaborami i urodził się na terenie zaboru rosyjskiego. Ale też i doczekał, tak można by na wstępie powiedzieć, doczekał odzyskania niepodległości. Ale w swojej drodze życiowej doświadczył też losu emigranta i miał możliwość poznania wielu wybitnych osobowości Kościoła, które wpłynęły na jego rozwój i ten ludzki, i duchowy. Był też świadkiem przemian społeczno-politycznych, a także, co wspomniałem, odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Żeby trochę przybliżyć słuchaczom postać i życie ojca Bernarda Łubińskiego, to należy oczywiście wspomnieć, że urodził się 9 grudnia 1846 roku w miejscowości Guzów koło Żyrardowa. To jest na zachód od Warszawy około 50 kilometrów. Był synem Tomasza i Adelaidy Łubińskich i zarazem potomkiem zasłużonego dla Polski i Kościoła arystokratycznego rodu Łubińskich. Warto podkreślić, że z tego rodu wywodzi się 5 biskupów i 2 prymasów Polski. Chcę podkreślić, że ojciec Bernard był 2. dzieckiem w wielodzietnej rodzinie. Razem rodzice mieli 12 dzieci. I z tych 12 dzieci 2 chłopaków wybrało życie kapłańskie, jeden z nich jako redemptorysta, Bernard właśnie, a 2 siostry wybrały życie zakonne w zakonie sióstr wizytek. Większe rodzeństwa wybrało oczywiście życie małżeńskie, założyło swoje rodziny. Kiedy myślimy właśnie o takiej dużej rodzinie, to warto też podkreślić, że jego dom rodzinny w Guzowie, a potem w innych miejscach, gdzie rodzice przenosili się co kilka lat z powodu pracy, jaką ojciec podejmował, ale też i z powodu utraty majątku, która się stała ich udziałem, więc w tej rodzinie była taka atmosfera wiary katolickiej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale też i pobożności, którą wpajała swoim dzieciom, zwłaszcza matka, ale ojciec też do tego się przyczynia. Pani Adelaida, pan Tomasz, oni pobrali się w młodym etapie życia, mieli zaledwie 20-21 lat i dziękowali Panu Bogu za to, że dał im tak wielką rodzinę. Pochodząc z takiej rodziny, ojciec Bernard, mały Bernard, tak można by powiedzieć, przyglądał się temu, co było takie charakterystyczne w tych tradycjach rodzin hrabiowskich. Nawet jak dorósł i potem był redemptorystą, to też mówiono czasem, że to ktoś, kto ma tytuł hrabiego. Więc to tak dla ubogacenia tego życiorysu naszego ojca Bernarda warto podkreślić. Co chciałbym powiedzieć, że po 2 latach życia w tej miejscowości Guzów rodzice musieli się przenieść do innej miejscowości, taka miejscowość Sokule, niedaleko Wiskitek, to w tym rejonie też Żyrardowa się znajduje, ale później do Szewnej, tutaj w okolicach Radomia i później do Petersburga. W Sankt Petersburgu spędził 1,5 roku nasz młody Bernard, który wcześniej przygotował się w Polsce do pierwszej komunii świętej, także do sakramentu bierzmowania, bo jeden i drugi sakrament przyjął, mając lat 11. Gdy mówimy o Bernardzie i jego rozwoju drogi życia, to warto wspomnieć, że już jako młody dzieciak, 9-letni, wyraził wobec swoich rodziców pragnienie zostania księdzem i prosił rodziców o to, żeby go tak kształciliby kiedyś mógł zostać kapłan. I świadectwem właśnie tego zainteresowania kapłaństwem jest też to, że podczas pewnych wakacji, kiedy przebywał u swojej rodziny, mając lat 15, razem ze swoimi kolegami, koleżankami z bliższej rodziny poszli na wycieczkę. I podczas tej wycieczki gdzieś tam się zatrzymali razem i koledzy zadali Bernardowi pytanie, kim będziesz w przyszłości. Bernard szczerze powiedział, chcę zostać księdzem. A gdy koledzy i koleżanki wybuchnęli śmiechem, wtedy on niczym niespeszony powiedział jeszcze dogłośnie, zobaczycie, że zostanę księdzem, a wy wszyscy przyjdziecie do mnie do spowiedzi. I rzeczywiście kapłanem został, ale ta droga do kapłaństwa prowadziła go przez wychowanie katolickie w takim kolegium świętego Cuthberta w Anglii. Dlaczego ktoś mi postawił pytanie, dlaczego znalazł się, nie, mając niecałe 12 lat w Anglii, nasz bohater? Otóż z tego powodu, że rody szlacheckie w Polsce starały się o to, aby dobrze wychować swoje dzieci, zwłaszcza mając na myśli przekazanie im czy to majątku, czy też mając na myśli to, aby pełnili dobre funkcje w tej ojczyźnie pod zaborami, a może kiedyś właśnie w niepodległej Polsce. I nasz Bernard, mając niecałe 12 lat, został posłany do Anglii, aby otrzymać wykształcenie humanistyczne. Ciekawą rzeczą jest to, że przed wyjazdem tato Bernarda, Tomasz, powiedział do młodego syna słowa, które zapadły mu głęboko w serce i stały się także inspiracją na dalszą drogę jego życia. A co powiedział? Otóż takie zdanie, które zapisał potem ojciec Bernard we wspomnieniach. Synu, pójdziesz w świat za granicę, ale gdziekolwiek się znajdziesz, pamiętaj zawsze, że jesteś katolikiem, łubieńskim i Polakiem. Zobaczmy, że w tym zdaniu, które tato, kochający swojego syna, przekazał mu przed podróżą do Anglii, właśnie jest podkreślenie tych trzech ważnych cech, które pielęgnowano w rodzinie Uwieńskich. Jesteś katolikiem, czyli pamiętaj o swojej wierze, z jakiej wiary się wywodzisz i jaką wiarę masz pielęgnować, przynależność do kościoła katolickiego. Zwłaszcza, że Bernard znalazł się w Anglii, gdzie większość była Anglikanami, a katolicy byli w mniejszości. Jesteś Uwieńskim, to znaczy pamiętaj o swoim rodzie, z jakiej rodziny się wywodzisz, jakie tradycje są w twojej rodzinie. Pielęgnuj to tam, gdzie będziesz za granicą, aby więź ze swoją rodziną podtrzymywać. I trzeci element tego zdania to pamiętaj zawsze, że jesteś Polakiem. Czyli pamiętaj o swojej ojczyźnie, o twojej narodowości i pielęgnuj tradycje polskie, mimo tego, że będziesz się uczył pośród młodych chłopaków, kolegium katolickim, którzy pochodzą z różnych krajów Europy. Więc można by przyznać, że bardzo dobre, takie wychowawcze przesłanie, które tato zostawił młodemu Bernardowi. Mama też starała się go wspierać i to, co przekazywała mu w tych młodszych latach życia, pragnęła, aby dalej rozwijał, będąc właśnie tam, w tym kolegium katolickim. I teraz warto podkreślić, że nasz Bernard, mając kilkanaście lat życia, będąc już tam gdzieś tak pod koniec tego kolegium katolickiego, odwiedzał swoich krewnych w Anglii. A tam była jego ciotka z Morawskich, Irena, która wyszła za mąż za Karola Bodenhama i mieli swój dom właśnie tam w stronach rodzinnych jej męża. Bernard więc ze swoim starszym bratem Henrykiem, z którym razem się uczyli w tym kolegium katolickim, przeżywali wakacje w domu swojej rodziny. I pewnego razu właśnie poznali też redemptorystów w miejscowości Hartpool, angielskich redemptorystów, którzy tam prowadzili misje święte. A Bernard mógł właśnie w tych misjach uczestniczyć jako nastolatek. Po pewnych rozmowach ze swoim wujkiem Karolem Bernard wyraził takie pragnienie, że zastanawia się nad tym, jaki rodzaj tej drogi do kapłaństwa wybrać. I właśnie pod wpływem trochę rozmów z ciotką, trochę z wujkiem otrzymał taką wskazówkę, że warto podjąć, jakby to powiedzieć, taką próbę przyjrzenia się życiu zakonników. Może akurat to kapłańskie powołanie będzie mógł realizować w zakonie. I za radą swojego wujka był jakiś czas u benedyktynów, ale to było niedługo, to właściwie był jeden dzień. Potem pojechał na takie rekolekcje rozeznawcze, czyli fundament jezuicki w klasztorze jezuitów. I tam ten, który prowadził dla niego te rekolekcje rozeznania powołania, podpowiedział mu, a może mógłbyś wstąpić do redemptorystów. Ty jesteś takiego słabego zdrowia, a tam po dwóch wyjeżdżają na misję, więc pewnie dasz sobie radę. Ciekawa to też była motywacja i też interesujące powiedzenie tego doświadczonego zakonnika jezuity. I teraz, gdy patrzymy na życie dalsze Bernarda, to możemy też wspomnieć o tym, że właśnie tam, gdy udał się do Clapham, do redemptorystów, to jest obecnie dzielnica Londynu, ale wtedy była to taka miejscowość pod Londynem, wtedy w połowie wieku XIX, a dokładnie był to wrzesień 1864 roku, odbył rozmowę z przełożonym angielskich redemptorystów, później jeszcze z przełożonym z Holandii, który przyjechał na wizytację do redemptorystów angielskich. Był to ojciec Swinkels, który w bardzo ciekawy sposób zachęcił Bernarda do podjęcia tej drogi. Otóż powiedział tak, żebyś był dobrym redemptorystą, musisz mieć cztery nabożeństwa. Do Przenajświętszego Sakramentu, do Męki Pańskiej, do Niepokalanej i do Matki Boskiej Bolesnej. I ojciec Bernard później we wspomnieniach tak to opisuje. Jak zauważyłem, to ostatnie nabożeństwo nasi ojcowie bardzo pielęgnowali. I dalej ten sam ojciec Swinkels z Holandii dał jeszcze Bernardowi, już będącemu 18-letnim młodzieńcem, taką radę. Chcesz być dobrym redemptorystą? I czekając na to, jak zareaguje, Bernard dopowiedział, uśmiechając się, musisz dobrze jeść, dobrze spać i dobrze się śmiać. I później komentuje to już w dalszym etapie swojego życia, te słowa ojciec Bernard w taki sposób. To bardzo słuszne określenie, bo dobry apetyt dowodzi zdrowia. Dobry sen spokojnego sumienia, a wesołość jest rękojmią, że się jest w swoim powołaniu. Przyznajmy, że te słowa, czasem tak w sposób trochę zabawny, innym razem bardzo obrazowy, przekazywane przez tych, którzy właśnie pomagali mu tę drogę powołania podjąć, one potem rzeczywiście zostały dobrze przyjęte przez naszego bohatera Bernarda Łubińskiego.
0: I są też bardzo trafne dla nas, dla każdego.
1: Myślę, że tak, bo pokazuje nam, że trzeba dbać o te wartości ludzkie tak. I o te wartości takie związane z relacjami z innymi, ale również o wartości duchowe. Gdy patrzymy na życie Bernarda, warto jeszcze wspomnieć choćby pokrótce, że ten jego nowicjat odbywał się w takiej miejscowości Bishop Eaton w Liverpoolu, koło Liverpoolu w Anglii. Tam też po skończeniu tego nowicjatu rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne, bo obok znajdował się budynek, w którym kształcili się kandydaci na redemptorystów po zakończeniu nowicjatu. I co ciekawe, znowu warto na takie dwie rzeczy zwrócić uwagę. Otóż nasz Bernard, gdy zakończył nowicjat roczny, bo tyle trwał, nie otrzymał zgody od przełożonych na złożenie ślubów zakonnych. Bo twierdzimy, że jest jeszcze zbyt młody, choć już miał 19 prawie lat, ale też mówili, że nie ma tego kontaktu ze swoją ojczyzną, nie wiadomo, czy będzie wytrwały tutaj w obcym dla siebie kraju. Dlatego polecili mu, aby rozpoczął studia filozoficzne w tym właśnie Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów i czekał na decyzję z Rzymu, aż będzie mógł złożyć śluby zakonne. I musiał czekać kilka dobrych miesięcy, bo dopiero 7 maja 1866 roku złożył śluby zakonne właśnie w Wigilię świętego Stanisława Biskupa, co podkreśla w swoich wspomnieniach, że chyba właśnie ten święty patron ojczyzny wyprosił mu tę łaskę, ale nie tylko on, bo z pewnością też Matka Boża nieustającej pomocy. I tu warto wspomnieć o jednej sprawie. Otóż w czasie tego studiowania naszego Bernarda w Anglii dokonała się bardzo ważna rzecz w zgromadzeniu redemptorystów. otrzymaliśmy jako redemptoryści od, za zgodą papieża Piusa IX, cudowną ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która została właśnie, jakby to powiedzieć, na nowo odkryta w Rzymie, w kościele pewnych zakonników, którzy właśnie pracowali na tym terenie, gdzie znajduje się dom generalny naszego zgromadzenia i gdzie obecny jest sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale właśnie wcześniej, trochę lat wcześniej, 70 parę lat wcześniej, to miejsce, w którym pracowali angielscy zakonnicy, zostało zniszczone przez wojska napoleońskie, ale oni uratowali tę ikonę i znajdowała się w kaplicy domowej tego zgromadzenia w innym domu na terenie Rzymu. Natomiast właśnie w 1865 roku pod koniec nasi ojcowie podjęli starania, żeby otrzymać tę cudowną ikonę i oddać ją do publicznej czci w kościele, który niedawno temu zbudowali na tym samym terenie na wzgórzu Estpilińskim w Rzymie. I właśnie Bernard słyszał o tych wiadomościach, będąc studentem tego pierwszego roku filozofii i też uczestniczył w modlitwach, w czasie których zanosili prośby o uzdrowienie jednego z profesorów, który wykładał im filozofię. I ta łaska uzdrowienia z choroby ich profesora za przyczyną Matki Bożej Nieustającej Pomocy otrzymali. Dlatego właśnie już wtedy w sercu Bernarda zrodziła się taka wielka wdzięczność do Maryi w tym tytule Nieustającej Pomocy, a później z biegiem życia jako misjonarz redemptorysta stał się wielkim czcicielem Maryi w tym tytule i propagatorem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Warto dodać, że ostatnie dwa lata studiów ojciec Bernard przeżywał w Holandii, w takim miasteczku Witem, to w sumie niedaleko od niemieckiej obecnej granicy, od miasta Aquisgrán, po niemiecku Aachen, i w tym mieście też otrzymał święcenia kapłańskie w 1870 roku. Po zakończeniu studiów wrócił jeszcze do Anglii i tam pracował do roku 1882 jako najpierw w pomocnym duszpasterstwie w kościele redemptorystów w Londynie i tam w tej dzielnicy Clapham. W tym czasie też pomagał innym w zbieraniu adresów katolików, bo jak wspomniałem, katolicy byli w rozproszeniu i w mniejszości wtedy w anglikańskim środowisku angielskim. Natomiast po pewnym czasie został skierowany na przygotowanie do prowadzenia misji ludowych, i po tym przygotowaniu odbytym w Szkocji, w takim mieście Perth, podjął razem z innymi współbraćmi misje ludowe i rekolekcje na terenie Anglii, ale też i w Irlandii. Został też sekretarzem przełożonego redemptorystów angielskich, ojca Roberta Coffina, archiwistą, kronikarzem, więc wiele różnych zadań miał do wykonania. Natomiast zawsze było w jego sercu to pragnienie, aby w Polsce, na ziemiach niestety wtedy jeszcze będących pod zaborami, otworzyć na nowo dom redemptorystów. Bo wypędzeni zostali z Warszawy, jak kiedyś wspominaliśmy w audycji, w 1808 roku i przez te kilkadziesiąt lat żyli w rozproszeniu i właściwie ostatni redemptoryści tej wspólnoty benońskiej już kończyli swoją drogę życiową na ziemi. Ale w sercu Bernarda było to, aby odnowić tę obecność redemptorystów, dlatego podjął starania w rozmowach ze swoim przełożonym, w listach kierowanych do ojca generała do Rzymu i te starania przyniosły owoce, że otrzymał zgodę, aby razem z redemptorystami z prowincji austriackiej przyczynić się do właśnie otworzenia tego domu zakonnego redemptorystów na terenach polskich, a konkretnie w Mościskach, w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem, który to teren znajdował się pod zaborem austriackim. I tam do tego miejsca Bernard przybył w czerwcu 1883 roku z taką wielką radością w sercu, razem z czeskim ojcem Antonim Jedkiem i z bratem Janem Kralą ze Śląska tworzyli tą pierwszą wspólnotę redemptorystów Mościska. Warto tutaj od razu wspomnieć, że po 10 latach powstała druga wspólnota redemptorystów w Tuchowie, a po 20 latach trzecia w Krakowie. Tak więc ten rozwój był stopniowy, ale starali się nasi ojcowie, ojciec Bernard i inni jego współbracia o to, aby wyszukiwać nowe powołania do zgromadzenia z tych terenów polskich pod zaborem austriackim, czy pod zaborem rosyjskim, czy też pruskim, bo z biegiem czasu udało się podejmować misje ludowe i różne rodzaje prac na terenach tych trzech zaborów. Bernard Łubiński ma też taki, czasami go nazywamy, naszego ojca Bernarda, drugim tytułem, że jest drugim fundatorem Zgromadzenia Redemptorystów na ziemiach polskich, a łączy się właśnie to z tym, że przyczynił się do odnowienia tutaj naszej obecności. Z życiorysu ojca Bernarda jeszcze może zdążymy wspomnieć, że był przełożonym tego domu zakonnego w Mościskach też przez 9 lat, potem pracował przez 2 lata w Krakowie, a od 1905 roku w Warszawie udało się otworzyć taką placówkę przy kościele Zbawiciela, gdzie nasi ojcowie pracowali przez 5 lat, prowadząc misje ludowe, podejmując posługę na terenie Warszawy i też innych różnych miejscowości pod zaborem rosyjskim. Nawet w 1908 roku trzech współbraci udało się na misję na Syberię. Od Czelabińska aż do Władywostoku nie było pośród nich ojca Bernarda, ale on jako ważna osobowość w naszym zgromadzeniu przyczynił się do uzyskania pozwolenia właśnie w Sankt Petersburgu od władz rosyjskich na podjęcie tych misji na terenie Imperium Rosyjskiego. Te misje trwały od czerwca do września 1908 roku. A rok później podobne misje, trochę krótsze, w 5 miejscowościach na terenie Kaukazu. Warto jeszcze wspomnieć, że ojciec Bernard następne lata życia, gdy musiał opuścić Warszawę, ponieważ nie otrzymał.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z

0: te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamen, bo dom zaczyna się od stołu.
1: Pozwolenia w 1910 roku na dalszą obecność w naszej stolicy, więc powrócił do Krakowa i tam posługiwał, a w latach 1912-1918 znowu był w Mościckach jako przełożony tej wspólnoty zakonnej, podejmując prace misyjne i rekolekcyjne, ale także będąc wychowawcą misjonarzy ludowych, przygotowując ich do prowadzenia misji parafialnych. Także prowadził takie rekolekcje indywidualne dla kandydatów do zgromadzenia, albo też dla kapłanów, którzy chcieliby wstąpić do naszego zgromadzenia. I ciekawa rzecz, pośród tych kandydatów, dla których prowadził te osobiste rekolekcje, był Marian Pirożyński, który potem napisał pierwszy taki obszerny życiorys ojca Bernarda i opublikował go jako odpowiedzialny za proces beatyfikacyjny naszego współbrata w 1946 roku. Jeszcze wspomnę, że po zakończeniu pracy w Mościskach w 1918 przyszła kolej znowu na Kraków i tam spędził następne 8 lat nasz ojciec Bernard, będąc też i kronikarzem, i zastępcą przełożonego tej wspólnoty, ale ciągle udawał się do różnych miejsc i miejscowości, aby prowadzić misje ludowe, odnowienie misji, rekolekcje dla kapłanów, dla sióstr zakonnych, dla różnych grup ludzi świeckich. A w 1926 przyszedł moment przeniesienia ojca Bernarda do Warszawy. I właśnie tam w dzielnicy Wola 8 lat wcześniej została otwarta placówka redemptorystów pod koniec I wojny światowej i ta obecność trwa aż po dzień dzisiejszy. W tym klasztorze przy ulicy Karolkowej przeżył ostatnie 7 lat, też podejmując nadal głoszenie Słowa Bożego, spowiadając na miejscu, ale też prowadząc między innymi, ciekawa sprawa, w takim starszym wieku, rekolekcje dla uczniów gimnazjum prowadzonego przez księży Marianów w Warszawie. Możemy sobie wyobrazić, jak taki właśnie 80-letni misjonarz prowadzi rekolekcje dla uczniów szkoły, to dla dzieci, dla starszych dzieci, młodej młodzieży. Mogło być to bardzo interesujące, są piękne też wspomnienia uczestników tych rekolekcji. Oprócz tego warto też wspomnieć, że ojciec Bernard został poproszony w 1928 roku, aby wygłosił rekolekcję dla biskupów polskich na Jasnej Górze. W Gnieźnie odbywały się te rekolekcje kilkudniowe i to był taki znak też jakby wyróżnienia i docenienia jego wielkiej, ofiarnej, pełnej poświęcenia pracy, jaką podejmował przez prawie 50 lat na ziemiach polskich, od kiedy z Anglii przybył do naszej ojczyzny. Podsumowując życie ojca Bernarda, warto by wspomnieć, że przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, 245 misji parafialnych, kilkaset rekolekcji parafialnych, trochę też odnowienia misji parafialnych, krótsze prace kilkudniowe i wiele rekolekcji dla kapłanów, sióstr zakonnych i dla grup ludzi świeckich. Życie apostolskie naszego ojca Bernarda promieniowało nie tylko tam, gdzie pracował, w tych domach, wspólnotach naszych, ale również na te tereny, w których docierały informacje o jego bardzo gorliwej posłudze, którą podejmował mimo tego, i to musimy tutaj koniecznie jeszcze wspomnieć, że mając 39 lat doznał takiej mocnej choroby z powodu przeziębienia w zimnym kościele. Przez kilka tygodni był w śpiączce, nieprzytomny, a po odzyskaniu tej świadomości okazało się, że jest częściowo sparaliżowany. I podjęto różne rodzaje leczenia na miejscu w Mościskach, bo to było właśnie po 2 latach od przybycia do tej miejscowości, po założeniu tego klasztoru. I poprzez różne kuracje, odbywane także i w Austrii, i w Polsce, udało się przywrócić w większości jego sprawność, ale nie w pełni i dlatego musiał posługiwać się laską, ponieważ pozostała częściowo sparaliżowana, zwłaszcza prawa noga, częściowo też lewa. Dlatego poruszanie się było utrudnione i zawsze, gdy musiał wejść na ambonę, to potrzebował pomocy kogoś drugiego, aby pomógł mu po schodach dostać się na to miejsce głoszenia Ewangelii. Ale ciekawa rzecz taka, mianowicie ojciec Bernard, gdy mówił właśnie o tym swoim cierpieniu, to w jednym z listów do swojej siostry, tej siostry zakonnej, wizytki, napisał

0: takie słowa, które chciałbym tutaj przytoczyć, bo pokazuje to, że cierpienie nie sprowadziło go z tej drogi bardzo ofiarnej, gorliwej pracy apostolskiej, ale ponieważ je przyjął, dlatego właśnie było to też źródłem jego duchowej siły. I tak pisze do siostry swojej rodzonej Anaty. Nic gorszego, jak być skazanym na próżniactwo i bezczynność, widzieć się niedołęgą i niezdarą. Ale te słowa wcale nie oznaczają, że takim był, bo ten głęboko wierzący zakonnik, redemptorysta, wiedział, jak należy obchodzić się z krzyżem cierpienia, który właśnie dotknął go bez buntu, bez wymówek, bez rozpaczliwych błagań o uzdrowienie, poddał się woli Bożej, a potem w swoich notatkach napisał takie bardzo ładne zdanie. Chwała za wszystko Panu Bogu, tak Bóg chce, wobec tego i ja tak chcę. Przyznacie, drodzy słuchacze, że to bardzo dobra motywacja, która może nam również posłużyć, gdy nas dotyka czasem takie czy inne cierpienie lub trudność w naszym życiu i możemy właśnie to przyjąć w ten sposób i wykorzystać też jako pewien motyw dla wykonywania dobrze tych zadań, które są naszym udziałem.
1: Wspomnę Ojcze, jeszcze, a ja drodzy... jeszcze mam takie zapytanie, jeśli chodzi o te cnoty heroiczne. Co spowodowało, że rozpoczął się ten proces sługi Bożego?
0: Tutaj trzeba wspomnieć, że właśnie po śmierci ojca Bernarda, która nastąpiła 10 września 1933 roku, słychać było z różnych stron, jak to się nazywa, vox populi, czyli głos ludu, mówił, że umarł święty. I za życia mówiono to szeptem po cichu, a po śmierci ta wieść rozeszła się szeroko. Nawet wielu ludzi uczestniczących w pogrzebie ojca Bernarda mogą usłyszeć takie słowa, które wypowiedział ksiądz kanonik Hormański, a które tak brzmiały. Mimo woli chcemy się modlić do ojca Bernarda, bo ufamy, że już wszedł do wesela Pana swego. To było też takie wyrażenie tego przekonania, które jakby było przekazywane od jednych do drugich, że zmarł ktoś, kto swoje życie przeżył dobrze i odznaczał się różnymi właśnie takimi cnotami, które w swoim życiu bardzo mocno rozwijał. I kardynał Aleksander Krakowski w takim liście kondolencyjnym po śmierci ojca Bernarda napisał takie słowa. Był on przykładem w mowie, w obcowaniu z innymi, w miłości, w wierze i w czystości. Wdzięcznie wspominamy rekolekcje, w których nam przewodniczył. Dlatego chcemy podkreślić, że umarł misjonarz, apostoł polskich. Po wszystkich bowiem dzielnicach naszego kraju rozlegał się jego głos natchniony przez kilkadziesiąt lat jego posługi. Więc też to świadczy, że ksiądz kardynał Aleksander Krakowski, przewodniczący Konferencji Biskupów Polskich wówczas, wyraził też opinię, że warto podjąć ten proces beatyfikacyjny. Takie samo zdanie miała też matka Maria Karłowska, która bardzo korzystała z kierownictwa duchowego u ojca Bernarda, zwłaszcza pod koniec wieku XIX, początkiem XX, kiedy zakładała zgromadzenie sióstr rodziny Maryi. I ojciec Bernard musi stanąć na ołtarzu, tak się wypowiedziała, w liście sprawozdawczym ojcu Bernardzie. Więc to tylko przytaczam jedno drugie świadectwo, żeby pokazać, że nasi ojcowie byli mobilizowani do tego, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny. I rzeczywiście ten proces rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej, natomiast taka publikacja pierwsza o jego życiu już została wydana 4 lata po jego śmierci, autorstwa ojca Józefa Palewskiego, który napisał o ojcu Bernardzie jako apostole nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Natomiast wojna przeszkodziła trochę w tych działaniach, w związku z tym ten proces beatyfikacyjny rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej, od wyznaczenia wicepostulatora, od zbierania świadectw, materiałów, dokumentacji związanych z życiem ojca Bernarda i formalnie proces beatyfikacyjny rozpoczęty został w Warszawie w 1961 roku. Obecnie jesteśmy na etapie już końcowym tego procesu, ponieważ w 2018 roku została uznana heroiczność cnót sługi Bożego Ojca Bernarda Uwińskiego. Dokument został wydany z datą 6 marca 2018 roku, zatwierdzony przez papieża Franciszka, jako efekt badania dokumentacji o życiu, cnotach i posłudze ojca Bernarda Uwińskiego. Dlatego obecnie możemy od już 8 lat zwracać się do ojca Bernarda nie tylko jako sługa Boży, ale jako czcigodny sługa Boży, bo od tego momentu uznany heroiczności cnót ten tytuł czcigodnego sługi Bożego mu przysługuje. Dodam jeszcze na koniec, że do beatyfikacji potrzeba nam jeszcze cudu zdziałanego przez Boga za wstawiennictwem ojca Bernarda. Dlatego zachęcam też słuchaczy do modlitwy o cud za przyczyną ojca Bernarda. Jest takie czasopismo Apostoł Polski, w którym przybliżamy w takim biuletynie też różne podziękowania i prośby, jakie ludzie zapisują przy grobie ojca Bernarda, bo on znajduje się w kościele świętego Klemensa Hofbauera w Warszawie na Woli, przy ulicy Karolkowej, i tam przychodzi wielu ludzi modlić się, dziękując za otrzymane łaski. Natomiast potrzeba takiego bardziej wyraźnego cudu, który można byłoby przebadać i który spełniałby kryteria stawiane przez kongregację do spraw kanonizacyjnych. Dlatego, drodzy słuchacze, warto polecać czcigodnemu słudze Bożemu ojcu Bernardowi Łubieńskiemu swoje intencje, może na przykład trudne sytuacje, czasem ktoś w wypadku dozna jakiegoś wielkiej szkody na zdrowiu. Można wtedy właśnie zwrócić się o uratowanie danej osoby za przyczyną ojca Bernarda Łubieńskiego lub w wielu różnych innych sytuacjach, do czego serdecznie zachęcam.